Bywa, że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

0: SK Rock Warszawa. Historia Kościoła.
1: Witam Państwa serdecznie. Marcin Bąk, obrazy z historii Kościoła. Dzisiaj wycieczka do epoki średniowiecza. Znowu mamy świętego, a tak naprawdę świętą. Świętą Ritę. Zmierzymy się znów z epoką, o której Państwo już wiedzą, jest moją ulubioną epoką, czyli średniowieczem, zwanym, nie wiedzieć dlaczego, mrocznym średniowieczem. Przewodniczką naszą po tych bynajmniej nie mrocznych, choć niekiedy mocno zawikłanych sprawach, będzie pani Małgorzata Bilska, publicystka, ale także autorka książek, w tym również książki Święta Rita, patronka spraw trudnych i beznadziejnych. Witam.
2: Witam serdecznie. Witam Państwa.
1: Zanim zaczniemy już o samej Ricie rozmawiać, pytanie bezpośrednio do Pani. Zajmuje się Pani różnymi aspektami Kościoła, także przeszłości Kościoła, historii tego Kościoła i świętymi również. Czy w przypadku świętej Rity i pracy z tą postacią, z tą świętą, było coś wyjątkowego, co Panią skłoniło do właśnie tej świętej, jakieś niesamowite wydarzenie, cudowny znak, czy też po prostu, no cóż, jedna z wielu świętych, a mało to było w średniowieczu świętych?
2: Zacznę nietypowo, bo czuję się zobligowana, ale powiem tak. Po pierwsze, trochę pana rozczaruję, bo nie było żadnych nadzwyczajnych wydarzeń. Pomysł na książkę jest dość banalny, ponieważ wyszedł od wydawnictwa. Wydało tą książkę wydawnictwo Wam. Zaraz powiem dokładnie, jak to się zaczęło. Natomiast niebanalny jest tytuł, bo wbrew pozorom, tytułem nie jest Święta Rita, patronka spraw trudnych i beznadziejnych. To też jest pomysł wydawnictwa, że to jest podtytuł, żeby jednak taka informacja była, że patronuje sprawom trudnym, beznadziejnym. Natomiast tytuł główny właściwie jest Święta Rita, kochaj i walcz. I to kochaj i walcz to jest bardzo znamienny tytuł. On zawiera pewne hipotezy na temat świętej Rity, można powiedzieć. Ja tam w książce odkłamuję trochę legend, trochę nieprawdziwych informacji przekłamanych przez wieki. W związku z czym on jest bardzo przemyślany, bardzo zamierzony. Zresztą, jak się Państwo domyślacie, nawiązuje do...
1: Parafraza świętego Augustyna.
2: Chociaż jak wymyślałam tytuł, konsultowałam, przyznaję to z prowincjałem Augustianów, ojcem Wiesławem Dawidowskim, z siostrą Krystyną Abramczuk, która też jest w książce obecna, z siostrą Augustianką, która w Krakowie opiekuje się tym kultem. I siostra najpierw zareagowała nawet wręcz entuzjastycznie, mówiąc, że to bardzo pasuje do świętego Augustyna, to kochaj i walcz, i że on o walce dużo pisał. Wsparł mnie tak samo ojciec Dawidowski, więc nie jest to nadinterpretacja, mam nadzieję. Ale to jest, tytuł w zasadzie tak brzmi, z informacją, że jest to patronka spraw trudnych i beznadziejnych. Natomiast pomysł na książkę wziął się stąd. Jest to dosyć to się zwyczajnie zaczęło, chociaż może trochę niezwyczajnie, bo współpracowałam przez 2 lata z portalem deon.pl, który też jest własnością WAM-u. I tam moim redaktorem na portalu deon.pl był ojciec Dariusz Piorkowski, jezuita, zresztą znakomity redaktor. Dużo się przy nim nauczyłam. Obecnie jest już dyrektorem głównym WAM-u. Wtedy po prostu redagował teksty moje. No i kiedyś wymyślił, że ponieważ jest w Krakowie Kościół Augustianów, oblegany 22 maja, to jest takie główne centrum kultu, o czym ja też nie za dobrze wiedziałam, to zapytał, byłam wtedy w Warszawie zresztą, to pamiętam, odebrałam od niego maila, czy mam ochotę zrobić reportaż z tego święta, świętej Rity, bo tam podobno straszne tłumy przychodzą, żeby zobaczyć, co tam się dzieje. Działam bardzo chętnie, poszłam, no i rzeczywiście ciekawy materiał, ja tam poznajdywałam, znaczy sama dla siebie odkryłam ten kult świętej Rity. Ale też zanim zrobiłam reportaż, jest jeszcze jedna ciekawostka, bo wtedy rozmawiałam z innym wydawnictwem w sprawie zupełnie innej książki. Był taki pomysł na pewien wywiad rzekę. W końcu nic z tego nie wyszło, ale już wychodziłam, kiedy dyrektor wydawnictwa tego innego katolickiego tak rzucił nagle w przelocie, mówi, a może by coś o świętej Ricie? Ja mówię, ojej, ja właściwie w ogóle nie wiem, co to za święta. W ciągu 3 dni mam pomysł na reportaż, tu książkę. No i mi zaczęło to intrygować, bo ja takie przypadki nieprzypadkowe od razu gdzieś tam uszy nastawiam jak królik. Reportaż wyszedł, miał, cieszył się dużym zainteresowaniem, wyszedł całkiem nieźle, no i skończyło się na tym, że pociągnęliśmy ten temat i pomysł był na książkę. Chociaż też powiem, że pomysł na książkę był skromniejszy. Ona miała być mniejsza. Ja po prostu pojechałam w Polskę porozmawiać z ludźmi, gdzie ten kult się rozwija, bo ten kult jest 100 lat spóźniony w Polsce ponad. On się rozwija oddolnie, dosyć interesująco, ponieważ ja jestem socjologiem, więc mnie bardzo ciekawiło, jakimi kanałami to się roznosi, mówiąc kolokwialnie. No i się okazało, że poznajdywałam tak ciekawe historie, że książka się troszkę rozrosła. Ale sam pomysł nie był mój.
1: O książce porozmawiamy sobie w dalszej części audycji. Ten temat nam na pewno powróci. Natomiast teraz przyszedł czas, żeby się z samą świętą Ritą zmierzyć. No i zacznijmy od tego imienia, tak? Bo jest to imię, które myślę, że przeciętnemu Polakowi, przeciętnemu słuchaczowi, no właśnie, z czym ono się kojarzy? Rita, Ryta, bo różnie też jest fonetycznie zapisywane, może kojarzyć się z jakąś odległą Skandynawią. Cóż to znaczy tak naprawdę owa Rita?
2: Ja się spotkałam kilka razy z takimi reakcjami, że to pewnie Niemka, bo to Rita.
1: Właśnie, no. Natomiast germańskie twarde imię.
2: Tak, natomiast wbrew pozorom Ritę wszyscy znamy, bo w Polsce ja sama znam kilka osób, spotkałam, które mają na imię Rita. Natomiast chyba nie ma nikogo w Polsce, kto by nie słyszał o tak znanej aktorce jak Rita Hayworth, która zresztą w bardzo podobny sposób to imię przybrała, ponieważ ona była w jednej chyba ósmej z pochodzenia Hiszpanką, Margarita, zdrobnienie to jest Rita. Natomiast Rita, nasza święta Rita, to jest Włoszka, więc tam piszemy troszkę inaczej, Margarita przez GH, bo tutaj czasami się to myli. No niby drobiazg, ale ona jednak była Margarita. Małgorzata, moja imienniczka po prostu.
1: I to jest po prostu jej prawdziwe imię, które otrzymała na chrzcie, prawda?
2: To jest drobnienie, tak, pieszczotliwie do niej rodzice mówili. To nie jest imię zakonne, jak gdzieś się spotkałam też. To jest po prostu zdrobnienie, tak jak Gosia, Małgosia od Margarita.
1: Trochę tak jak Giovanni Bernardone, który wszędzie funkcjonuje.

0: Także Małgorzaty są różne, ludziom się mieszają. Rita jest jedna, nie ma innej świętej Rity. Jest też jedna, jest to także jedna, jedyna święta, która ma stygmat na czole. Nikt z wyniesionych na ołtarze nie ma takiego stygmatu, jak miała ona.
1: Zanim pojawiły się stygmaty i zanim święta została świętą, przyszła na świat. Gdzie i kiedy?
0: Nie ma pewnej daty w zasadzie, nie można podać dnia, natomiast najbardziej prawdopodobne ustalenia to jest rok 1381 i taka data funkcjonuje najczęściej. Urodziła się na pewno w miejscowości Roccaporena, to jest Umbria, środkowe Włochy, 5 kilometrów od Kaszi. Kaszia to jest, dzisiaj tam jest sanktuarium świętej Rity, więc to jest bardzo znane centrum pielgrzymkowe, tam 2 miliony ludzi jeździ rocznie przeciętnie, też wielu Polaków. To jest w małej miejscowości, natomiast urodziła się bardzo późno. Rodzice starali się o dzieci, nie mogli mieć dzieci. Ona się urodziła już, kiedy byli w zaawansowanym wieku, jako dziecko wymodlone, jak podaje przekaz. Była jedynaczką, bardzo ukochaną jedynaczką.
1: To jest ciekawy okres w ogóle dla historii Włoch, dla historii Europy. My uczymy się w podręcznikach historii, na lekcjach historii, że to jest jeszcze średniowiecze, natomiast sami Włosi, oni mają takie specyficzne określenie na czas od połowy wieku XIV do połowy XV. To jeszcze nie jest renesans, ale oni tego już nie traktują jako średniowiecze. Tam się wtedy strasznie dużo różnych dziwnych rzeczy dzieje. Wojny między tymi państwami, między księstwami, nowe pomysły także na to, jak ma religia funkcjonować. Nie zawsze wszystko, co dzieje się na dworze papieskim, mówiąc oględnie, wzbudza nasz entuzjazm, jak o tych ekscesach czytamy. I niejako równolegle do tego rzeczywiście bardzo silna pobożność. Wśród wielu ludzi się pojawia, tak jakby reakcja na te straszne rzeczy, które tam się dzieją. Wspomnijmy, ona nie urodziła się w żadnej szlacheckiej, bogatej rodzinie. To była po prostu chłopska rodzina, prawda?
0: To była rodzina dosyć prostych ludzi, natomiast nie wiemy na przykład, czy umieli czytać i pisać. W jej przypadku, a propos mroków średniowiecza i tych wszystkich stereotypów, które historycy już od dawna odkłamują, myślę, no ale jakoś tak się utarło, że w języku pozostają te mroki średniowiecza i jakoś gdzieś nam utkwiły w świadomości. W jej przypadku zdarzało mi się widzieć kilka razy różne teksty, że była analfabetką. Ja w książce też pokazuję, odnosząc się do ówczesnych warunków, do tego, jak były kształcone, do tego, co my wiemy, jak były kształcone dzieci wtedy. Także dziewczynki też z tamtego regionu były uczone czytać i pisać, były posyłane do szkoły, w związku z czym, biorąc pod uwagę, że ona była jedynym ukochanym dzieckiem, a rodziców miała rozsądnych, i nie wiadomo na ile wykształconych, natomiast bardzo poważanych w swoim otoczeniu. Oni byli takimi lokalnymi mediatorami, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli. Czyli godzili zwaśnione rody, łagodzili konflikty, byli poważanymi osobami i z całą pewnością zadbali o dobre wychowanie córki. Więc nie ma dowodów na to, to jest jakiś też pewien rodzaj przekonania, że no jak nie zostały po niej źródła pisane, a to było średnio wiecze, no to pewnie była analfabetką. Zupełnie nie. Więc rzeczywiście był to trudny okres i to trzeba troszkę poczytać o średniowieczu, żeby też zobaczyć w kontekście całe życie i to, co się wtedy działo. My dzisiaj narzekamy, że tyle rzeczy się złych dzieje, a to jakieś coś złego się dzieje w kościele, a to laicyzacja, prawda, a to problemy z moralnością i tak dalej. No wtedy trzeba pamiętać, że kiedy się Rita urodziła, to już był jeden papież. Jeszcze niedawno było trzech, prawda, i mieliśmy kłopot z ustaleniem, który z papieży jest prawdziwy. Wtedy było państwo kościelne. My dzisiaj słyszymy cały czas, że należy, czy mamy też zapisane w konstytucji, tak, rozdział kościoła od państwa. Natomiast wtedy było państwo kościelne, które zawierało sojusze, miało ten wymiar polityczny. Toczyło wojny, miało swoje terytorium, tak jak każde inne państwo, prawda? Papież był głową państwa. Więc no, to jest rzeczywiście bardzo taki okres, kiedy wielu hierarchów kościelnych naśladowało raczej styl życia feudału,

0: książąt ówczesnych też chcieli mieć władzę, bogactwo i rywalizować na tych polach. W związku z czym no, nie było mediów, tak, takich jak dzisiaj, w związku z czym nie roznosiło się to w taki sposób szybki, ale dla wielu osób to było bardzo bulwersujące, w związku z czym fakt, że akurat ta epoka wydała tylu fantastycznych świętych, rzeczywiście pokazuje, że to jakoś zawsze jak się dużo rozlewa goryczy czy niedobrych rzeczy, to z drugiej strony pojawiają się niezwykli ludzie, którzy idą pod prąd. Ja jeszcze tylko dodam, że święta Rita w Polsce od pierwszego, jeszcze jak ja pisałam książkę, nie było w Polsce parafii świętej Rity. Od 1 stycznia jest pierwsza parafia w Polsce pod wezwaniem świętej Rity w Lusówku koło Poznania. Natomiast święta Rita jest bardzo znana na przykład w Libanie, bardzo jest znana na przykład na Filipinach.
1: Egzotyczne miejsca.
0: Tak, więc nam się wydaje, że my jesteśmy takim katolickim krajem, że już nikt w ogóle, nic nas nie zaskoczy, prawda? Się okazuje, że jest tak fantastyczna święta, a ona w rankingach popularności świętych, bo takie są także w Polsce robione, we Włoszech regularnie się mieści w pierwszej czwórce, z takimi tuzami, można powiedzieć, jak też średniowieczni święci, święty Franciszek z Asyżu, przecież to też jest święty z, no, żyjący przed nią, ale z tamtego okresu. Święty Antoni z Padwy i święty ojciec Pio, bardzo popularni w Polsce, a o niej wiele osób do dzisiaj nie słyszało.
1: Wszystkie legendy, a przynajmniej znaczna ich część, wskazuje na jakąś wyjątkową pobożność świętej Rity już w wieku dziecięcym, tak? I że ona już od razu, już jako małe dziecko, zamierzała wstąpić do klasztoru, zamierzała wybrać tą drogę poświęconą Bogu, drogę kontemplacyjną. Czy to rzeczywiście tak było, czy to raczej późniejszy wkład hagiografów?
0: Tego się już dzisiaj nie da do końca ustalić, dlatego że hagiografia to jest taki gatunek literacki, który nie tylko, nie zajmował się spisywaniem faktów historycznych, ale ta literatura pełniła, że miała pełnić pewną funkcję wychowawczą, tak? W związku z czym te postacie były odpowiednio kreowane w taki sposób, jakie być powinny jako osoby święte. I w przypadku jednych świętych no, zachowało się więcej informacji, źródeł historycznych, w przypadku innych mniej. W przypadku świętej Rity jest, w ogóle był problem z tymi legendami, bo ona między innymi, znaczy ona w Polsce nie była znana z powodu, główną przyczyną były dwie kasaty zakonu Augustianów. To Augustianie byli takimi najważniejszymi, można powiedzieć, liderami kultu, czy przez środki augustiańskie ten kult promieniował. No, była kanonizowana w 1900 roku i dokładnie wtedy mniej więcej skasowano Augustianów. Potem wrócili po I wojnie światowej, druga kasata w 1950 roku. Oni się dopiero w Polsce odradzają, więc myślę, że to jest jedna z głównych przyczyn, może nie jedyna. A druga to też jest ta, że święta Rita została usunięta, wspomnienie świętej Rity z kalendarza liturgicznego, podobnie jak na przykład świętego Jerzego i innych świętych, w czasie reformy soborowej, dlatego że właśnie było za mało źródeł historycznych, a za dużo legend. No i to zmotywowało dopiero też historyków augustiańskich do poważnych badań historycznych. Po pracach badawczych udokumentowano źródłowe dane i ona do tego kalendarza wróciła. Się okazało, że pewne mity przy okazji się rozwiały. Ale rzeczywiście tak jest, że nie jest łatwo oddzielić fakty od legend. I jeśli mogę coś też Państwu polecić, to najbardziej rzetelna jest literatura augustiańska. Ojciec Dawidowski napisał książkę. Moja książka jest raczej książką, jest Rici, ale też o tym, jak się kult w Polsce tworzy. Natomiast jest książka biograficzna ojca Dawidowskiego, też wam wydał, o świętej Ricie. Jest w Polsce książka na przykład ojca Di Gregorio, amerykańskiego augustianina. I w tych pozycjach augustiańskich, dostępnych po polsku, ale też nie tylko, generalnie jest taka, znaczy podkreśla się, to jest warstwa legendarna, to są fakty. Natomiast no, nie wszyscy autorzy dbają tak bardzo o to. Augustianom na tym zależy, no bo święta Rita zapłaciła swoją cenę za to, że o te fakty przez wieki ktoś nie dbał, tak? Więc rzeczywiście no, nie jest łatwo. Natomiast pan zadał pytanie, jak to było, tak? Z tą jej pobożnością. Ja myślę, że mogło być tak, że ona rzeczywiście jako jedyna córka wymodlona, bardzo pobożnych rodziców, że gdzieś w tym klimacie wzrastała w takiej pobożności. Szukała, była blisko Boga od dziecka. Natomiast trzeba też pamiętać, że pewnie te jej predyspozycje i taka prostota w relacji z Bogiem, taki łatwość może nawiązywania relacji, z całą pewnością była ubarwiona przez hagiografię. I to pięknie widać w takiej legendzie, która jest ewidentnie legendą, nawet do dzisiaj funkcjonuje jako opowieść przypisana świętej Licie o pszczołach, tak? To jest taka typowa legenda. Wielu świętych ma takie opowieści, które pokazują, że oni swoją świętość niemal z mlekiem matki wyssali. Czyli jak Rita była niemowlęciem, ta legenda brzmi mniej więcej tak. To rodzice poszli pracować gdzieś w polu czy w ogrodzie, zostawili ją w śpiące dziecko gdzieś pod drzewem. No i przyleciał rój pszczół, obsiadł niemowlę, ale się okazało, że żadna z pszczół nie zrobiła jej krzywdy. Więc mało tego, przechodził wieśniak, który był ciężko zraniony w rękę w czasie robót polowych. Podszedł, zobaczył, że dziecko całe jest, rój pszczół tam obsiadł dziecko. Poszedł, odgonił te pszczoły i nagle się okazało, że jego ręka jest zupełnie zdrowa. I to jest jedna z najbardziej znanych legend o świętej Ricie. Natomiast ja ku mojemu zdziwieniu odkryłam, że ta święta od pszczół, a pszczoły są jednym z jej atrybutów, to jest dokładnie taka sama legenda, jaką ma święty Ambroży. Co jest jeszcze o tyle znamienne, że święty Ambroży był tą osobą, która nawróciła świętego Augustyna. Ona była augustianką. On udzielał chrztu świętemu Augustynowi. Żył 10 wieków przed świętą Ritą. Do dzisiaj jest patronem pszczelarzy. Jest, był nazywany miodołustym, był, mówił wspaniałe kazania. Legenda jest praktycznie taka sama.
1: Czyli powielenie pewnego schematu. No, święty powinien, tu z naszego kręgu powinien mniej więcej tak się zachowywać, takie cuda powinny mu towarzyszyć. Do rozmowy wrócimy sobie za chwilę po przerwie.
2: Historia Kościoła.
1: I wracamy ponownie. Przypominam, dzisiaj naszą bohaterką jest święta Rita, a prowadzi nas po tych ścieżkach średniowiecza pani Małgorzata Bilska, która jest autorką książki o świętej Ricie i o kulcie świętej Rity, jak on się rozprzestrzenia. No, ale zanim święta została świętą, to czekały ją różne przejścia, mówiąc tak dość skrótowo, nie zawsze przyjemne w życiu dorosłym.
0: No tak, to święta Rita jest bliska i to jest to, co mnie też zaskoczyło, jak rozmawiałam z ludźmi, którzy w jakiś sposób rozwijają jej kult, czyli na przykład przywożą relikwie, fundują obraz, figurę, popularyzują jej postać na różne sposoby, nie wiem, śpiewając, opowiadając o niej, pisząc książki, tam jest też rozmowa z reżyserem, który trudno uznać za czciciela świętej Rity, on by się tym na pewno nie zgodził, z reżyserem takiego serialu Siostry. Serialu, którego bohaterkami były siostry z zakonu, z fikcyjnego zgromadzenia świętej Rity. Pan Nowak jest też reżyserem ojca Mateusza zresztą, no i on też podzielił się swoją historią i swoją wiarą, bo jest człowiekiem wierzącym, że bardzo dobrze mu się ten serial robiło. Więc jakby docierałam do takich różnych ludzi, ale to, co mnie zaskoczyło, to to, że święta Rita naprawdę jest tym ludziom bliska. Jakoś się z nią zaprzyjaźniają, sami tak to określają. Mają do niej bardzo ciepły stosunek i co może tłumaczy, dlaczego jest tak popularna, bo poza tym, że ma opinię bardzo skuteczną w najtrudniejszych przypadkach, no to w Polsce mamy też bardziej znanego, bardziej utrwalony kult świętego Juda Tadeusza,
1: tak? Każdy Polak, lub prawie każdy Polak, który chociaż trochę otarł się o Kościół, czyli znaczna część, na pytanie, kto jest patronem od spraw beznadziejnych, no święty Juda Tadeusz.
0: No tak się nasuwa, bo święty Juda Tadeusz jest najbardziej znany z takich modlitw składanych gdzieś w kościołach, odmów 9 razy, prawda, nowenne i podaj dalej. Ale z świętym Judą Tadeuszem jest ten problem, że my właśnie jeszcze dużo mniej wiemy niż o świętej Ricie. Wiemy, że był apostołem, ale tak do końca nawet są wątpliwości.
1: Jak miał na imię tak naprawdę, nie wiadomo do końca.
0: Więc trudno się zaprzyjaźnić z kimś, o kim nie wiemy dokładnie, jak istniał. Wiemy, że istniał, ale nie wiemy dokładnie, kim był. To w porównaniu ze świętą Ritą jest rzeczywiście dużo większy problem. Natomiast ona, nie wiem, jedni mówią, że dlatego, że jest kobietą taką ciepłą. Z całą pewnością ona
1: kobietą
0: jest
1: z przejściami.
0: Kobietą po przejściach, ale ona jest ciekawa o tyle, że ona łączy stan świecki z zakonnym, bo wstąpiła do zakonu mając lat 36. Że jak na tamte czasy żyła 76 lat, to jest długo.
1: Bardzo długo nawet, jak na tamte czasy.
0: Natomiast rzeczywiście żyła też jako osoba zwyczajna, świecka, miała męża, miała rodzinę, zarządzała domem, radziła sobie z całą masą codziennych troskich problemów, a mało jest świętych świeckich wyniesionych na ołtarz ołtarze stosunkowo, co ma dosyć no, banalną też genezę, po prostu świeccy nie są tak zorganizowani. Najczęściej na przykład zgromadzenia zakonne dbają o rozpoczęcie procesu beatyfikacyjnego, czy łatwiej wynieść na ołtarze kogoś, kto, nie wiem, księdza z konkretnej parafii, z konkretnej diecezji. Natomiast osoby świeckie musiały się ktoś zorganizować, żeby o to zadbać. Więc mniej niż 1/5 osób to są osoby świeckie, które mogą być dla nas świeckim wzorem. Natomiast ona ma ten bardzo mocny element życia świeckiego i ja widzę, że dużo ludzi to do niej zbliża. Ona rzeczywiście jakoś jest obecna w tej codzienności, tą codzienność tłumaczy, jakoś w nią wchodzi i wydaje się, że ludzie mówią, że ich rozumie.
1: W legendach, czy też właśnie w opisach hagiograficznych znajduje się taka informacja, że ona chciała wstąpić do klasztoru, czy też do jakiegokolwiek zgromadzenia życia w celibacie, ale wbrew swej woli została wydana za mąż i to w jakimś bardzo młodym wieku. Czyli została poniekąd trochę wepchnięta w to życie świeckie, życie normalne, o którym pani teraz mówi.
0: To znaczy, to takie, znaczy w bardzo młodym wieku to jest z naszej perspektywy, bo biorąc pod uwagę, że ten wiek za mąż pójścia się w ogóle się opóźnia, ale że
1: czasem w nieskończoność.
0: prawnie to jest powiedzmy dla kobiet 18 rok życia, kiedy mogą o sobie decydować. W jej przypadku to było tak, że mając 12 lat formalnie wyszła za mąż, ale tam był jeszcze okres taki, kiedy trzeba było odczekać do wspólnego zamieszkania. Więc w zasadzie można powiedzieć, że jako, nie wiem, 13-14-latka została żoną. Można, więc w tamtym Maryja podobnie wyszła za mąż, więc no, wtedy to było normalne, tak powiedzmy.
1: Natomiast, a co z kwestią tej właśnie woli, niewoli, zgody, niezgody?
0: Ja myślę, że to jest, ja to w książce tak tłumaczę, też się nad tym zastanawiałam, ale po pierwsze ja ją postrzegam jako osobę o dosyć takim silnym charakterze, osobę, która potrafiła być posłuszna, łagodna, pokorna. Natomiast jak wiedziała, czego chce, bardzo jej na tym zależało, potrafiła o to zabiegać bardzo konsekwentnie. Natomiast, no, rzeczywiście warunki były trudne, sytuacja była niestabilna w tamtym regionie i rodzice byli starsi. Zostawiłaby ich zupełnie samych. Dla nas to jest dzisiaj niewyobrażalne.
1: Czy wstępując do jakiegoś klasztoru?
0: Wstępując, ona od początku chciała, miała tam kuzynkę, jeżeli chciała, no to chciała iść właśnie do augustianek, do kaszli, bo tam obok jeszcze były inne zgromadzenia. Natomiast rodzice nie byli zbyt chętni, uważali, że dla niej będzie lepiej. Z bardzo wielu powodów zapewne, no, przekonali ją pewnie, że lepiej będzie dla niej, żeby wyszła za mąż. Ale też myślę, że nie jest łatwo zostawić rodziców samych, jak się jest ukochaną córką i się ma bardzo ukochanych rodziców. Dlatego, że w tamtych czasach nie było emerytury, nie było ZUS-u, nie było pomocy społecznej. No po prostu dzieci się zajmowały starszymi osobami albo nikt. No, ewentualnie byliby zdani na pomoc sąsiadów. W związku z czym to na pewno nie była łatwa decyzja dla niej. Ale tu jeszcze jedno drobne sprostowanie. To nie jest tak, że zakon augustianek był zakonem wtedy kontemplacyjnym. Z augustiankami w ogóle jest tak, że włoskie augustianki dzisiaj są zakonem kontemplacyjnym, ale na przykład polskie są aktywne, prowadzą szkoły, przedszkola, więc one w różnych krajach różnie funkcjonują, mają organizację krajową, czyli one nie są tak zorganizowane, na przykład augustianie, że są zgromadzeniem międzynarodowym, którzy mają prowincje w poszczególnych krajach. Polskie augustianki są inne, mają trochę inną tradycję niż augustianki na przykład włoskie. Ale w czasach świętej Rity nie chodziły na czarno ubrane, tylko na brązowo. Miały brązowe habity, dzisiaj mają czarne. I one miały większy kontakt ze światem, czyli nie były zamknięte, nie były zakonem klauzurowym. Więc to też nie jest tak, że ona chciała się gdzieś tam zamknąć, tylko poświęcić się Bogu i modlitwie. No miała takie pragnienie, ale okazało się, że inaczej, natomiast że wyszło inaczej. Natomiast myślę, że najważniejsze to jest to, żeby radzić sobie z różnymi wyzwaniami w życiu i z tym, co nam życie niesie. Bo nie zawsze jest tak, jak my chcemy, natomiast pytanie pozostaje, co my z tym zrobimy, co dostajemy.
1: Podoba mi się, co pani tutaj powiedziała, czyli co my z tym zrobimy, co dostaniemy, ponieważ z niego niejako można wysnuć następne pytanie dotyczące świętej Ryty. Święta Ryta dostała męża, który delikatnie rzecz mówiąc był daleki od ideału. No i co ona z tym, co dostała, zrobiła?
0: No właśnie, to jest jedna z tych rzeczy, które trzeba bardzo wyraźnie odkłamywać i bardzo się cieszę. To akurat ta opowieść o jej okrutnym mężu sprowokowała mnie do szukania takiego tytułu Kochaj i walcz. Dlatego, że niestety mamy taki obraz świętej Rity, który się utrwalił przez wieki. On jest nie tylko nieprawdziwy, ale jest bardzo szkodliwy. Że oto mamy okrutnego męża, który się nad nią znęcał, psychicznie, fizycznie ją dręczył i maltretował.
1: Idealny przykład dla feministek do działania. No proszę, no proszę. Typowe małżeństwo katolickie.
0: Tak, a żona po prostu święta biernie to wszystko znosi.
1: Zahukana.
0: Nie protestuje, łzy leje, Panu Bogu dziękuję, że może się uświęcać w ten sposób. No to jest katastrofa zupełna.
1: Ale taki obraz funkcjonuje.
0: Taki obraz funkcjonuje, ja powiem szczerze, że ten obraz mnie też zniechęcił do niej na dobre kilka lat. Natomiast okazuje się, że i tu może my w Polsce mamy troszkę szczęście nawet, że ten kult się spóźnił. Dlatego, że ja nawet dzisiaj wchodziłam na stronę, czytałam angielską wersję strony jednego z sanktuariów w Libanie i też oczywiście jest tam wspomnienie świętej Rity i też jest właśnie ta historia, jaki to okrutny mąż i okrutnik, jak ją traktował. Natomiast my w Polsce ten kult dotarł już po tych badaniach historycznych, już my troszkę więcej wiemy, więc jest szansa, że zanim się zakorzenią te legendy i te nieprawdziwe opowieści, to będzie się to prostować na bieżąco. Na pewno się nie da wyprostować wszystkich rzeczy, ale to ja powiem tak, z tego co wiadomo na pewno, no to jej mąż pewnie był impulsywny, był porywczy, jak to gwałtowni Włosi czasami, wiadomo, emocjonalnie. Poza tym był żołnierzem, to nie jest bagatelna sprawa. W tamtych czasach też specyficznych, bycie żołnierzem to była przygoda, to było trochę hulaszcze życie. Natomiast ona się wywodziła z domu pobożnych, dobrych rodziców, którzy walczyli z innymi metodami, którzy byli mediatorami, którzy cenili sobie pokój. Jej mąż nie był za bardzo wierzącą osobą, więc był taką osobą z dobrej rodziny sytuowaną dobrze, natomiast no, oni byli z zupełnie innych światów troszeczkę, mimo że mieszkali niedaleko. W związku z tym na pewno nie było to łatwe małżeństwo, natomiast z całą pewnością nie było tak, że ona biernie to wszystko znosiła i rodzice ją pozwali tak traktować. Rodzice mieszkali obok w zasadzie, mieszkali blisko, w tej samej miejscowości. W życiu by takie dynaczki nie pozwolili krzywdzić, nie oddaliby jej oprawcy i patrzyli na to, co się dzieje, tak? Poza tym też myślę, że ona, biorąc pod uwagę jej późniejsze wszystkie zachowania, to nie była osoba z takim charakterem, którą gdzieś się ją popchnie, to ona leci, prawda?
1: No taki właśnie obraz się maluje bardzo często w tych takich popularnych informatorach dotyczących świętej Ryty, że ona tak ze złożonymi rękoma biernie znosi, tak jak pan podbi pięta u Sienkiewicza, tak? Ja to wszystko znoszę i Bogu ofiarowuję, prawda? Natomiast pani mówi, że nie, że to była trudne małżeństwo, trudna miłość, ale jednak miłość.
0: Znaczy, myślę, że była to miłość, natomiast skąd się wzięła ta historia w ogóle? Czy jednym z głównych źródeł, to po pierwsze, to są opowieści o trudnym małżeństwie, oczywiście ustne, przez wiele, wiele lat. Cała nasza wiedza bazowała na przekazach ustnych. Była jedna biografia, czy druga, ktoś przepisał od kogoś, to zaginęło, w związku z czym właśnie do naszych czasów nie przetrwała żadna z tamtych czasów jej biografia. Są dokumenty beatyfikacyjne z 1628 roku, ale one też już bazowały na tych przekazach dosyć utrwalonych. Natomiast to, co na logikę biorąc, i to też podkreślają Augustianie, że no, nie może to być tak czarny obraz, jaki ten przekaz podaje, więc on z całą pewnością był ubarwiony, żeby podkreślić jej pokorę, posłuszeństwo i tak zwane cnoty chrześcijańskie. A to, co się jeszcze wydarzyło w XX wieku, podcięło takie no, gliniane nogi, można powiedzieć, tej opowieści, to jest, że jednym z głównych źródeł wiedzy o świętej Ricie była artystycznie zdobiona trumna, w której ona spoczęła. Jej ciało do dzisiaj jest nierozłożone, to też warto powiedzieć. Jest dobrze zachowane, złożone w szklanej trumnie w sanktuarium w Kaszi. Natomiast, także ona nigdy nie była pochowana. Natomiast po pierwszej trumnie takiej prostej, po 10 latach jej ciało spoczęło w takiej trumnie malowanej w sceny z życia. Tam były też opisane niektóre sytuacje z jej życia. No i na tej trumnie gdzieś tam pojawił się napis po włosku, który w tłumaczeniu polskim brzmiał gwałtowny mąż. I to gdzieś na tym tak bazowało,
1: że to była opowieść o gwałtownym mężu. Historia.
0: W XX wieku, na szczęście, trochę szkoda, że tak późno, siostry augustianki oddały tą trumnę do renowacji, bo to jest zabytek. No i się okazało, że jak się oczyściło ją z kurzu, z tego wszystkiego brudu naleciałości przez wieków, ona okopcona pewnie z tych wszystkich nieelektrycznych lamp, tak, to się okazało, że co prawda słowo gwałtowne jest, ale tam wystarczyło zmienić dwie literki, żeby włoskie słowo zmieniło zupełnie znaczenie. Się okazało, że to zupełnie nie chodzi o męża, tylko to się odnosi do gwałtownego bólu stygmatu, ponieważ ona miała ten stygmat kolca z korony cierniowej na czole. Odnosiło się to z całą pewnością do gwałtownego bólu z rany na czole, a nie do jej męża.
1: Czyli zupełnie zniekształcona w tym momencie przez błędnie odczytany napis, zupełnie zniekształcony obraz całej i świętej, i sytuacji, w której ona się znajdowała.
0: Więc może nie zupełnie, na pewno przerysowany, dlatego że no, jeżeli tam nie ma mowy o gwałtownym mężu, to teraz jest pytanie, w których źródłach nastąpiło przekłamanie i kto od kogo gdzie to powielał. My już do tego nie dojdziemy, natomiast ja mam zaufanie do augustianów i też podobnie jak tytuł konsultowałam, rozmawiałam właśnie z prowincjałem augustianów, z ojcem Wiesławem Dawidowskim i opierałam się też na badaniach augustianów. No i on też, zresztą rozmowa z nim jest w mojej książce i on też mówi, że to nie było tak. Natomiast powiem jeszcze, że bardzo mnie ujęło, bo jest w Warszawie ksiądz Zbigniew Sobolewski. Ksiądz doktor, który kilkanaście lat spowiadał w Kaszy. On tam pracował we Włoszech, jeździł tam w wakacje spowiadać, potem dalej tam jeździł i on bardzo, świętą Litę bardzo kocha rzeczywiście. Jest z nią związany. Tutaj nie ma swojej parafii, bo jest naukowcem, więc u swojego przyjaciela, księdza Marka Matusika w Borkach Radzyńskich, tam zainicjował kult, także tam są nabożeństwa, jest figura, są relikwie. I ja pamiętam, jak z Poznania, gdzieś po Wielkopolsce jeździłam, spotykałam się tam z ludźmi, bo tam jest kilka parafii, w których są nabożeństwa do świętej Rity. Przyjechałam do Warszawy, umówiłam się na dworcu gdzieś tam w Złotych Tarasach właśnie z księdzem Sobolewskim. Do ciebie pamiętam, że taka zmęczona, było 40 stopni upału, jeszcze z walizką. Zobaczyłam księdza i pierwsze, co słyszałam, to ja panią tak bardzo proszę, żeby pani coś zrobiła z tą czarną legendą jej męża, bo po prostu jest okropne, tego się wytrzymać nie da. I on w książce też tak pięknie mówi, zresztą tak jest ta część zatytułowana na jego opowieść, że no, trzeba pamiętać, że jak mówimy, oczerniamy jej męża i synów, bo o synach też nie najlepiej się mówi. I to jej jest po prostu po ludzku przykro, bo nikt nie chce, jak o ich bliskich, których się kochało, opowiada się tak okropne rzeczy.
1: No właśnie, bo kolejnym etapem tej czarnej legendy, bliskich świętej Rity, na tle których ona ma tak błyszczeć, to są ci synowie, tak, którzy też ponoć wrodzili się w ojca, gwałtownika dalekiego od cnót chrześcijańskich. Na szczęście szybko umarli.
0: Czy trudno powiedzieć, czy oni się wrodzili? Oni na pewno byli pod wpływem rodziny ojca. To trzeba pamiętać, że to byli chłopcy, to byli dziedzice, tak? Więc ojciec zginął w wyniku porachunków jakichś rodowych czy politycznych, jedno z drugim tam było powiązane. No i Rita się bardzo bała, że jej nastoletni wtedy synowie ulegną naciskom zewnętrznym, a presja była ogromna, mimo że wendeta była prawnie zakazana. To zwyczaj nakazywał pomścić śmierć ojca. Ona wybaczyła zabójcom, natomiast czuła, że traci wpływ na synów. Tak myślę.
1: Oni się szykują do dokonania zemsty.
0: No oni gdzieś dojrzewali, dorastali, czuli się w obowiązku, nie byliby pewnie uznani za prawdziwych mężczyzn, prawdziwych żołnierzy, dziedziców swojego ojca przez jego własną rodzinę. Natomiast ona pewnie była sama, była jedynaczką i rodzice już wtedy nie żyli najprawdopodobniej. Oni mieli gdzieś, nie wiem, po 16 lat. Ona była 18 lat w małżeństwie, więc nie było to dla niej łatwe, bo ona bardzo chciała i bardzo się modliła, też taki przekaz pozostał, żeby oni nie weszli w tą zemstę, żeby nie zostali się mordercami. No i to jest taki trudny moment, który też starałam się w książce rozwinąć, trudny dla mnie, ale też spotkałam się dla wielu osób, ponieważ to kolejna rzecz, która budzi czasem zdumienie wobec świętej Rity, ponieważ przekaz ustny dostarczył nam taką informację, że oto kobieta, matka tak bardzo nie chce, żeby jej synowie stali się mordercami, że modli się do Boga, żeby prędzej ich zabrał z tego świata, żeby umarli, żeby tylko nie splamili się krwią. No i rzeczywiście okazuje się, że oni rok po śmierci ojca obaj zmarli w wyniku zarazy najprawdopodobniej. No i teraz jest pytanie, no jak można, no która matka potrafiłaby tak się modlić i mało tego, ja jeszcze spotkałam jakiś taki artykuł, który mną wstrząsnął, który świadczy naprawdę o jakiejś nieczułości. Było to ujęte coś w stylu, po śmierci synów Rita wreszcie wolna od ziemskich zobowiązań mogła wstąpić do wymarzonego zakonu, prawda? No więc trzeba kompletnie nie rozumieć uczuć rodziców, czy matki, czy ojca, którzy tracą dwóch synów naraz, żeby pisać takie rzeczy, że się ona nie cierpiała, tylko mogła spełnić swoje marzenie od dzieciństwa, no bo synowie zmarli. No więc no tak to jest spłycane po prostu. Ja tylko mogę powiedzieć, że znalazłam kilka takich świętych i Maria Quattrocci to jest przecież współczesna błogosławiona, pierwsze małżeństwo, które zostało wyniesione na ołtarze. Pisała do swoich synów, że prędzej by ich widziała widzieć martwymi, niż żeby mieli zgrzeszyć i się Bogu nie podobać. Kilka świętych jest taki też święta Teresa z Lisieux. Jako dziecko już życzyła mamie, że mama tak bym chciała, żebyś umarła, bo byłoby ci dobrze w niebie. Więc ja myślę, że to jest po prostu tak, że to jest z jednej strony modlitwa bardzo desperacka i w rozpaczy, jeśli ona rzeczywiście takie słowa padły, a z drugiej strony, jeżeli ktoś rzeczywiście żyje w bliskiej relacji z Bogiem, nie żyje życiem tego świata, tylko tamtego, to nie jest, to jest świętość po prostu, tak myślę. Więc, ale święta Rita, jeśli taka rzeczywiście się tak modliła, z całą pewnością nie była jedyną. Ja bym powiedziała, że to jest heroizm matki, która wie, że dzieci nie są jej własnością.
1: Do rozmowy wrócimy sobie za chwilę po przerwie.
2: Historia Kościoła.
1: I ostatnia już część naszej rozmowy o świętej Ricie. Wiemy, że synowie zmarli, wiemy, że troszeczkę zniekształcono tutaj ten przekaz o jej relacji do męża, do synów. Ona wstępuje do zakonu.
0: Jeszcze nie wstępuje.
1: Jeszcze nie wstępuje, ale wstępuje na pewną drogę, tak, która prowadzi ją w końcu do ołtarzy.
0: Tak, to znaczy to jest, dochodzimy do mojego ulubionego momentu, muszę powiedzieć, który też bywa zniekształcony, żeby było śmieszniej, ponieważ tutaj przekazy są, ten przekaz taki najczęściej chyba powielany, ja się też z nim spotykam często, to jest taki, że jej odmówiono przyjęcia do klasztoru, dlatego że była wdową. Z tego, co wiem, na bazie mojej wiedzy historyków, no to wtedy do klasztoru już przyjmowano wdowę. To znaczy nie było aż tak niczym nadzwyczajnym, żeby miała dostać kilka odmów. Tym bardziej, że była tam znana, była tam jej kuzynka, więc nie było to aż tak niezwykła rzecz, żeby wdowy nie były w tym czasie w klasztorach. Natomiast jedna rzecz była bardzo istotna. Otóż z zachowanych dokumentów z spisu zakonnic, tam ich było chyba 10 czy 11 wtedy, wynika, że jedna z sióstr nosiła nazwisko jej męża Mancini, a druga z sióstr nosiła nazwisko człowieka, który zabił jej męża. Były takie przepisy też, czy nakazy kościelne odgórne, żeby unikać wikłania zgromadzeń czy zakonów w jakiekolwiek walki rodowe, czy coś, co mogłoby narazić wspólnotę na zemstę, czy na odwet. Więc po prostu przełożona, myślę, że nawet gdyby chciała, nie bardzo mogła ją przyjąć do klasztoru, bo ona była z racji męża i jego rodziny uwikłana po prostu w wendetę. I w końcu upór świętej Rity, która kilka razy składała taką prośbę, dostawała odmowę bez wyjaśnienia, w końcu przełożona powiedziała, postawiła jej warunek. Wydaje się zupełnie, a propos jej patronatu, niemożliwy i beznadziejny, sprawa beznadziejna, powiedziała, że przyjmie ją pod warunkiem tylko wtedy, kiedy rody podpiszą ugodę i wyrzekną się wendetty. No i co robi święta Rita? No po prostu mogłaby sobie odpuścić, by się załamała. No już raz nie poszła do klasztoru, po prostu drugi raz mogła żyć, nie wiem, jako tercjarka, mogła znaleźć inne zgromadzenie. Natomiast ona przez 4 lata chodziła, wydeptała wiele ścieżek i dopięła swego. I za to ją chyba najbardziej lubię.
1: Czyli doprowadziła do sytuacji,
0: doprowadziła
1: która była
0: do formalnej,
1: po ludzku niewykonalna.
0: Trzeba pamiętać, że ten konflikt trwał prawie 200 lat. To teraz trzeba przejść na pokolenia. Ile to było pokoleń? Do tego wiadomo było, znaczy to było zadanie bardzo trudne. Oczywiście jej było łatwiej troszkę o tyle, że rodzice, od rodziców na pewno uczyła się, jak łagodzić konflikt. Jak godzić zwaśnionych. No ale głowy rodu podpisały formalne porozumienie, że wyrzekają się zemsty, żeby ona mogła do tego zakonu pójść. Więc myślę, że musiała się cieszyć ogromnym poważaniem i w jednej rodzinie, i w drugiej rodzinie. No, w każdym razie potem się okazało zresztą, że chyba już po jej śmierci ta umowa została zerwana gdzieś i tam znowu coś się pojawiło, ale dokonała rzeczy zupełnie niewiarygodnej i ponieważ formalna zgoda została dopełniona, ona do klasztoru została przyjęta. Tam jest jeszcze piękna legenda. Myślę, że to akurat ta legenda nie mam, czy jest legendą, czy jest prawdziwą opowieścią. Jest piękna i myślę, że akurat w tym przypadku nie ma co poprawiać, że świętej Ricie podobno czy przyśnili się, czy objawiły się trzej jej ulubieni święci, którzy przenieśli ją zresztą za mury tego klasztoru. Ale to też, jeżeli pominiemy tą historię jej wydeptanych ścieżek i pojednania rodów, no to zostawimy tylko tą taką opowieść, że oto jej nie przyjęto, bo była wdową, a potem święci ją po prostu przenieśli za mury, więc siostry się z tym pogodziły, no bo tak Pan Bóg chce, to zupełnie ona dalej pozostaje jako bezwolną osobą, no bo ktoś za nią zdecydował, tak? Ktoś jej odmówił, ktoś za nią zdecydował, no i siostry ją przyjęły. Tymczasem ona sobie wywalczyła sobie z miłości do Boga ten klasztor i to już zupełnie inaczej ją gdzieś widzimy teraz w takim świetle.
1: Przeżyła w tym klasztorze, jak żeśmy już wcześniej mówili, sporo lat, biorąc pod uwagę, że nie była najmłodszą 40. osobą, jak na tamte standardy, to było naprawdę dużo, dużo czasu i zmarła już otoczona no, takim lokalnym kultem, tak? W opinii, przynajmniej lokalnie, świętości.
0: Tak, to znaczy ją bardzo tam ceniono i myślę podziwiano. Też wszyscy wiedzieli, jak trudno było. Myślę, że oni lepiej wiedzieli niż my dzisiaj, jak trudno było doprowadzić do ugody. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, Rita, podobnie jak inne siostry, często wychodziła, pomagała chorym, ubogim, potrzebującym. To jest to, co mówiłam, to nie był tylko zakon kontemplacyjny w sensie klauzury. One bywały, pomagały potrzebującym siostry, w związku z czym ludzie ją znali. Wiedzieli też, że przez ostatnie 15 lat miała ranę stygmatu, więc bardzo dużo wycierpiała. Tam jest też taki element, no bo my też mówimy, a stygmaty, no wiadomo, że stygmaty są zazwyczaj w tych miejscach się pojawiają, w których rany Chrystusa. Proszę sobie wyobrazić dzisiaj w XXI wieku kobiety, które boją się zmarszczek, zaczynają mieć obsesję na punkcie operacji plastycznych, która z miłości do Chrystusa dałaby się tak oszpecić, żeby mieć ropiejącą ranę na twarzy, bo czoło jest częścią twarzy. Przez 15 lat to jest nie tylko ból, ale to jest oszpecenie, więc myślę, że to jest ogromne wyrzeczenie, że akurat w tym miejscu był ten stygmat usytuowany. I to jest niezwykłe, bo to jest stygmat, jeden kolec z korony cierniowej, ale rzeczywiście to jest dziwny stygmat, bo stygmaty zazwyczaj nie ropieją. Ona miała ogromną, ropiejącą, cuchnącą ranę na czole, co też odstręczało od niej siostry, więc do tego doszła jeszcze izolacja i samotność, więc to jest rzeczywiście bardzo trudna sytuacja. Przekaz podaje, że to też ciekawe, że bardzo chciała iść z okazji jubileuszu z siostrami na pielgrzymkę do Włoch. Przełożona jej odmówiła, stwierdziła, że ona z taką raną nie da rady iść i wtedy okazuje się, że stygmat znikł. Ona poszła na tą pielgrzymkę. Raz jeden opuściła Kaszję, swoje okolice, idąc na pierwszą pielgrzymkę do Rzymu ze swoimi współsiostrami. Po czym, kiedy wróciła, okazuje się, że stygmat wrócił. Więc to już widać, że jej pragnienia Pan Bóg serio traktował. Tak myślę. I gdzieś ja się spotkałam z taką opinią, też bardzo mi się podoba to określenie. Jeden z księży mówi, że Pan Bóg jej po prostu nie potrafi odmówić. Dlatego ona na tyle załatwia tu nam na ziemi. Natomiast rzeczywiście ten stygmat, myślę, że sprawił jej bardzo dużo bólu i cierpienia. Ale jest jeszcze taka piękna historia na koniec, bo też trzeba powiedzieć, że ona jest nazywana świętą od róż. I to ją też charakteryzuje, dlatego że jej często ołtarze są bardzo charakterystyczne. Jeżeli państwo będziecie kiedyś, nie wiem, w kościele, zobaczycie figurę świętej od całą otoczoną różami, to to może być święta Rita. A dlaczego ona jest świętą od róż? Dlaczego na nabożeństwach do niej skierowanych święci się róże? To jest ta cała formuła święcenia róż. Ano dlatego, i to jest też piękna historia, że ona kilka miesięcy przed śmiercią, kiedy już poważnie chorowała, przyszła do niej kuzynka w odwiedziny i ona ją poprosiła, żeby jej przyniosła róże z ogrodu jej dzieciństwa. No, kuzynka była mocno skonsternowana, bo to była miejscowość w zasadzie górska, środek zimy, styczeń.
1: Skąd róże?
0: A tu róże, więc uznała, że pewnie w malignie bredzi. I jakoś nawet jej nie przyszło do głowy, żeby tam iść, ale kilka dni później przechodziła koło tego ogrodu jej takiego bardzo szczęśliwego dzieciństwa. Tam oczywiście dawno nikt nie mieszkał i nagle zobaczyła, że spod śniegów to jakiś plama kolorowa wystaje i się okazało, że rozkwitła róża na śniegu dla świętej Rity. Więc myślę, takie opowieści to też lotem błyskawicy się rozchodziły po okolicy, takie jak z tą różą. Dużo ludzi do niej przychodziło się z nią pożegnać. Po śmierci ten pogrzeb był ciągle odkładany, bo tłumy ciągnęły z całej okolicy. A potem się okazało, że to ciało się w ogóle nie rozkłada, a w dodatku wydaje przyjemną woń. I skończyło się na tym, że ona nigdy nie została pochowana. Ale rzeczywiście ona już przed śmiercią miała opinię osoby niezwykłej, będącej bardzo blisko Boga.
1: Nasze spotkanie powoli ku końcowi w sposób nieunikniony zmierza. Powiedzmy jeszcze w paru słowach, jak ten kult dotarł do Polski, bo mówiła pani, że on z pewnym poślizgiem dotarł. I jak wygląda w chwili obecnej, jak się rozwija?
0: To też jest, tak sobie myślę, że pierwszy raz chyba, i za to panu dziękuję, mam takie poczucie, że ja jako socjolog opowiadam o średniowieczu, bo w książce się troszkę jednak spełniłam jako socjolog. Mnie od początku intrygowało, jak to jest, że ten kult się jakoś tak rozwija. Nie wiadomo, wyskoczył troszkę jak Filip z konopi, bo kiedy się beatyfikuje czy kanonizuje, nie wiem, świętą Faustynę, świętego Jana Pawła II, takich współczesnych nam świętych, to wszystko się dzieje na naszych oczach. Wiadomo, że jest zainteresowanie mediów, że jest hierarchia, gdzieś są piękne listy, kazania, mówi się o tym, pisze się o tym. Natomiast w przypadku świętej Rity ten taki boom pokanonizacyjny, on minął 100 lat temu. W związku z czym długo, pierwsze pytanie, które sobie zadałam, dlaczego to tak jest spóźniony ten kult, a drugie, co się takiego stało, że nagle w ciągu ostatnich kilku lat on gdzieś tam rozkwitł i nagle wszyscy pytają o świętą Ritę. Już jedno jest zagadką i drugie jest zagadką. Starałam się dotrzeć do tak zwanych liderów kultu, tak jak mówiłam. Od nich się dowiedziałam bardzo dużo rzeczy. Starałam się też, ponieważ jako socjolog znam pewne procesy społeczne, zarówno jeśli chodzi o sekularyzację, też pewne zmiany posoborowe. No, starałam się odpowiedzieć na pytanie, znaleźć jakieś przyczyny szersze, bo najprostsza, najbardziej banalna odpowiedź to jest to, że no, jest skuteczną patronką spraw beznadziejnych, to ludzie do niej ciągną. To jest
1: mieli też
0: prawdy.
1: Judę Tadeusza wcześniej.
0: Tak, to jest część prawdy, muszę powiedzieć. Sprawa jest nieco bardziej skomplikowana, ale rzeczywiście jest tak, że w Polsce z całą pewnością do rozwoju tego kultu przyczynił się powrót augustianów. W swoim czasie zrobiłam dla Deonu wywiad, tu zrobię drobniutką dygresję, z ojcem Williamem Fay, który, proszę sobie wyobrazić, w 78 roku, to jest amerykański augustianin, który miał dziadków Polaków. W Polsce był raz, kiepsko mówił po polsku. Generał, wtedy Amerykanin zakonu augustianów, zdecydował, tu zresztą były rozmowy z prymasem Wyszyńskim, że on przyjedzie do Polski w 78 roku, jeszcze przed wyborem Karola Wojtyły na papieża, żeby odnowić zakon augustianów. Więc ja go zapytałam, co on na to? On mówi, że był załamany, bo on w ogóle nie wiedział, jak on to zrobi. Bez pieniędzy, w kraju komunistycznym, nie znając dobrze języka, kazali mu odnowić zakon. Ale on to zrobił. W związku z tym augustianie w 89 roku odzyskali w ruinie swój klasztor macierzysty Kolebkę w Krakowie na Kazimierzu, gdzie dzisiaj jest to takie centrum kultu. I z całą pewnością ich powrót się przyczynił do tego, że ta święta Rita zaczęła być popularna. Ale z tego, co ja widzę, To jest też, trudno powiedzieć, na pewno jest jakieś zainteresowanie akurat, bo tak, film się pojawił kilka lat temu z Witorią Belvedere, gdzie też ta Lita już jest taka, powiedziałabym, bardziej
1: skrzydłości,
0: bardziej ludzka, tak. Więc też już na bazie tych nowszych ustaleń. Jak pojawiła się jedna książka, druga, no i nagle ludzie po prostu zaczęli się interesować, bo część parafii, czy część osób wie, ten Kraków promieniuje, więc na przykład relikwie za pośrednictwem Krakowa otrzymują. Tam jeżdżą na nabożeństwa, potem zaszczepiają ten kult u siebie. Natomiast na przykład w Polanicy Zdroju jest jeden kościół, też zakonny, gdzie jest kult świętej Rity, czy w innych miejscach, gdzie on trafił bezpośrednio z Kaszy, gdzie ludzie w ogóle nie wiedzieli, że to jest jakiś Kraków i coś się dzieje. Więc to, no, różnymi kanałami się to w Polsce rozprzestrzenia. Ja myślę, że w tej chwili to już tak około 50 parafii może być. W książce jest lista, na końcu jest około 30. Jest już pierwsza parafia świętej Rity. Ja znalazłam 3 fundacje, znalazłam organizacje harcerskie, które mają za patronkę świętą Ritę. Ten kult się szybko rozwija, także szczegóły można znaleźć w książce. Jeśli ktoś z Państwa by miał uwagi, może mnie szukać, może mnie znaleźć także przez wydawnictwo. Pewnie będzie kiedyś drugie wydanie, będziemy uaktualniać. Ja z zainteresowaniem będę śledzić, jak to się rozwija. Pewnie tu się jeszcze dużo wydarzy.
1: Skoro mówimy o wydawnictwie, przypomnijmy, wydawnictwo Wam,
0: tak.
1: A tytuł książki Kochaj i walcz, teraz już pełny tytuł, Kochaj i walcz, święta Rita, patronka spraw trudnych i beznadziejnych. Z autorką książki, panią Małgorzatą Bilską, mieliśmy przyjemność tutaj rozmawiać przez całą godzinę w obrazach z historii Kościoła, za co bardzo pani dziękuję.
0: Ja dziękuję.
2: Historia Kościoła.

0: psycholożka międzykulturowa, trenerka i ekspertka do spraw Indii. Klaudia specjalizuje się w komunikacji międzykulturowej, różnorodności oraz współpracy biznesowej z partnerami z Indii i jest autorką książki Masala at Work. To przewodnik po współpracy z Indusami. Witam Ciebie w gościnnych progach Drogowskazów, Klaudio.
1: Dzień dobry, cześć.
0: Dlaczego Indie fascynują Polki i Polaków? Dlaczego zafascynowały Ciebie? Od tego zacznijmy może.
1: Czy Polki i Polaków, czy mnie? Bo myślę, że ta odpowiedź może być różna, dlatego że...
0: No nie wszystkich oczywiście, nie generalizujemy, prawda? Ale jednak jest liczne grono Polek i Polaków, które to, no, jest zachwycone Indiami, tak? Tak to nazwijmy.
1: Chyba wyszłabym od tego, że Indie są po prostu bardzo, bardzo różnorodne. Ja wiem, że to brzmi jak klisza, kraj kontrastów, słyszymy to wszystko, ale Indie rzeczywiście są różnorodne. I nawet jak spojrzysz, wiesz, na ten kraj, jak on jest wielki, różnorodny i geograficznie, i językowo, i kulturowo. I więc z takiej perspektywy nas, Polaków, którzy też coraz częściej tam podróżują, myślę, że przede wszystkim mają dużo do zaoferowania, tak? Bo jeżeli chcesz pojechać w Himalaje, to możesz, na południe, gdzie są piękne krajobrazy, możesz. Jeżeli szukasz duchowości, to znajdziesz. Jeżeli szukasz miast, to znajdziesz. Więc Indie naprawdę dużo mogą zaoferować. Ktoś się może fascynować Bollywoodem, ktoś jogą, ktoś po prostu doświadczeniem, bo ja myślę, że to Indie dużo dają. Coraz bardziej podróżujemy dla doświadczeń, a nie tylko, żeby kolejny hotel z basenem zobaczyć, więc no Indie na pewno nie zostawią cię obojętnym.
0: A jak wynika, Klaudio, z twojego doświadczenia, co przyciąga Europejczyków, tak, nas, tak, do Indii właśnie, zabytki, nie wiem, egzotyczna przyroda, street food, chociaż tutaj akurat są skrajne opinie w zachodnim świecie na temat indyjskiego street foodu, odmienna kultura, nie wiem, sztuka, co jest na szczycie tej piramidy tych takich przyciągających magnesów, tak, dlaczego Indie są też coraz bardziej popularnym kierunkiem podróży?
1: Ja myślę, że to może być to wszystko naraz. I to, że w obrębie tych wszystkich rzeczy, które wymieniłeś, przynajmniej na pierwszy rzut oka nam się nasuwa, że to jest inne. Bo jak się poszuka, to pod spodem też znajdziemy dużo podobieństw i ja to lubię podkreślać, bo jak ja się zajmuję, wiesz, różnicami kulturowymi, to się skupiamy na różnicach często, a my Polacy, zwłaszcza w kontekście Europy, znajdziemy z Indiami też dużo podobieństw, ale jednak na pierwszy rzut oka, a czasami też głębiej, to jest jednak bardzo inne. Czy jedzenie, czy klimat, czy ludzie, czy kultura, czy architektura, że jednak ciągnie nas do tego, co inne, co jakoś pokazuje inną stronę.
0: Ale rozmawiamy bez cenzury, Klaudio, do tego Ciebie zachęcam, jak wszystkich moich gości drogowskazów. Indie mają też oczywiście, jak każdy kraj, jak Polska również, tak, swoje słabsze strony. Czy je też dostrzegasz, tak? Co wymaga naprawy w tym konkretnym kraju, twoim fachowym okiem?
1: Ja myślę, że jest bardzo dużo takich rzeczy i wiesz, ja też nie lubię romantyzować rzeczy, które są trudne i myślę, że Indie ciągle się mierzą z, też jako kraj, jako społeczeństwo, z ogromem problemów i takich trudności i czasami to widzą bardziej, czasami to widzą mniej, ale... Pierwsza rzecz to jest właśnie to, że ciągle bardzo dużo kontrastów i biedy, tak? Czyli Indie z jednej strony lubi się podkreślać, że są coraz bardziej nowoczesne, rozwijają się, tylko zawsze drugą stroną medalu tam jest, że jednocześnie też rosną kontrasty i bieda na przykład, tak? Kwestia relacji, na przykład tego, że relacje w Indiach są ważne, że Indie są mocno relacyjne, no ale drugą stroną medalu często jest też korupcja na przykład, nie? Więc na przykład to indyjskie, to się nazywa Jugaad w Hindi, czyli taka pomysłowość, innowacyjność, kreatywność, że potrafią z wielu problemów, dla wiele problemów znaleźć rozwiązanie, często przy ograniczonych zasobach. To się świetnie przydaje, ale też wiąże się z tym, że czasami kompromisem jest jakość. Więc tak, Indie to jest ciągle kraj, który z wieloma rzeczami się mierzy.
0: A czego koniecznie Europejka, Europejczyk, Klaudio, powinien w Indiach doświadczyć? Bez jakich wspomnień? Po prostu no nie można z tego kraju wracać.
1: Trudne pytanie, powiem ci, bo
0: Ja myślę,
1: że znaczy, jeżeli nie pojedziesz do Indii w taki bardzo hermetyczny sposób, bo znam ludzi, którzy pojechali i tylko klimatyzowany hotel i tak dalej. Jeżeli wyjmiemy coś takiego i rzeczywiście wyściubisz nos poza pewnej bańki, co nie jest trudne, bo to Indie cię dopadną. Nawet jak się będziesz chciał chronić, to Indie i tak cię dopadną. Nawet jeżeli to będzie hermetyczna podróż biznesowa między, wiesz, biurem i hotelem, to ciągle gdzieś tam cię dopadną. Ale jeżeli się troszeczkę jeszcze wyściubisz bardziej niż to, to Indie po prostu tak czy inaczej będą dla ciebie doświadczeniem. I ja lubię mówić, że Indie odbiją to, co ty i tak tam do Indii przywieziesz, że trochę będą takim lustrem ciebie samego, więc zależnie obnażą coś, co w sobie nosisz. Teraz zależnie, co ty tam przywieziesz, to Indie to obnażą.
0: Z jakimi też oczekiwaniami tam się pojedzie, prawda? Uprzedzeniami na przykład, tak? Stereotypami.

0: typowym jakimś podejściem i tak dalej.
1: Tak, ale też założeniami na temat świata, tego, co jest dobre, co jest złe, co jest efektywne, co jest nieefektywne, co, wiesz, jak różne rzeczy powinny działać. To, co do Indii przywieziesz, to Indie to, mówiąc ze Staropolska, zchallenge'ują pewnie w jakiś sposób, nie?
0: No dobrze, to idźmy dalej. To co dla przedstawicieli tak zwanego świata zachodniego, Claudio, może być absolutnym szokiem, takim nawet kulturowym, poznawczym podczas pobytu w Indiach? Co i dlaczego? Bo wiesz, bo w sieci jest mnóstwo filmów, nie wiem, brud na ulicach, prawda? Ludzie, którzy załatwiają swoje potrzeby fizjologiczne, prawda, gdzieś tam w kątach, w ogóle bezpardonowo. Ludzie na dachach pociągów, na przykład przepełnionych już do granic wytrzymałości. Taki wizerunek Indii też mamy w przekazie, nie tylko medialnym.
1: No, bo takie Indie istnieją.
0: Też istnieją, tak?
1: Takie Indie istnieją. Ja myślę, że to nie jest kwestia, czy Indie są biedne, czy bogate, nowoczesne, czy jakoś tam zacofane, bo Indie są w wielu aspektach i takie, i takie. Ja myślę, że to, co nas uderza często, jak przyjeżdżamy z Europy, to, że tam bardzo łatwo jest tego kontrastu doświadczyć naraz. To znaczy, że tam jest dużo mniejsza segregacja biedy od bogactwa. Na przykład obrazowo możesz mieć, wiesz, walący się sklepik albo już ten, posłużę się przykładem slumsu, tak? Slums obok bogatych dzielnic, biedny sklepik obok pięknego centrum handlowego, tak? Więc tam nie ma tej takiej segregacji mocno. Wiadomo, są bogatsze dzielnice, biedniejsze, tak jak wszędzie, ale dla nas często jest uderzające to, że tam się nie da uciec przed pewnymi aspektami, bo one są razem, blisko, połączone.
0: Internautki, internauci, Claudio, planujący podróż do Indii, często pytają w sieci, czy jakoś specjalnie trzeba się przygotować do pobytu tam, w tym potężnym kraju. Jak się też zachowywać na miejscu, żeby nikomu się nie narazić naszym zachowaniem, europejskim zachowaniem, tak? Czy miałabyś jakieś praktyczne wskazówki?
1: Czyli ja myślę, że tak. Na pewno od takiej strony sprawdzić sobie, jakie szczepienia mogą ci się przydać. I tu są różne podejścia, bardzo zachowawcze, bardziej liberalne. Ja jestem za tym, żeby na pokarmowe rzeczy się na przykład zaszczepić, więc jako takie niezbędne minimum, bo to też zależy, jaki to będzie rodzaj podróży, bo wiesz, jeżeli ty masz zamiar spać w namiocie, w Himalajach, gdzieś tam się szwendać i błąkać, to jest trochę inny rodzaj ewentualnych zagrożeń, niż jak będziesz gdzieś tam podróżować z biurem podróży na przykład, nie? Więc to też trzeba sobie odpowiedzieć, jaki rodzaj podróży to jest, więc od takiej strony, nie? Myślę, że jeżeli chodzi o takie różnice kulturowe, których turysta może doświadczyć, czy turystka, to trochę się nastawić na to, że zależnie od tego, gdzie się będzie, ciągle będzie się pewną atrakcją ze względu na kolor skóry. Że to ciągle jednak w Indiach czuć. W metropoliach mniej, w mniejszych miejscowościach bardziej, ale że ludzie się mogą na ciebie gapić po prostu. Raczej nie ma tam tej takiej nachalności, bo tego się często ludzie obawiają, bo jak podróżują do niektórych krajów, że się ich nagabuje na przykład. W Indiach jest tego mniej, mam wrażenie, że rzeczywiście aż tak bardzo nie jest przekraczana ta twoja sfera osobista.
0: W Afryce to jest problem.
1: Częściej to będzie patrzenie się z dystansu, czasami mogą cię poprosić o zdjęcie na przykład, więc bardziej w takich kwestiach. Kontakt wzrokowy jest na przykład taką ciekawą, dla mnie na przykład był takim wtopą, jeżeli mogę powiedzieć o jakiejś takiej wtopie, którą miałam na początku, to że ja jestem jednak nawykła do kontaktu wzrokowego, nawet gdzieś tam z obcymi ludźmi, targ, sklep i tak dalej. Życzliwy, sympatyczny. W Indiach trzeba uważać międzypłciowo na kontakt wzrokowy, bo on może sugerować zainteresowanie większe niż było to twoją intencją, więc...
0: Rozumiem.
1: Więc ostrożnie z kontaktem wzrokowym, z uśmiechem, z taką... Znaczy generalnie uśmiech, życzliwość, tak, tylko mieć na uwadze, że to też może być inaczej interpretowane.
0: Rozumiem. A czy Indie, to idźmy jeszcze dalej, czy Indie są bezpieczne dla turystów, Claudio, a zwłaszcza dla kobiet? No niektóre źródła piszą wręcz o tak zwanej straszne zupełnie kulturze gwałtu w tym kraju. Czy faktycznie Indie mają potężny problem z przemocą seksualną? Poproszę o taką odpowiedź bez cenzury.
1: Mają, tylko niekoniecznie w tym sensie, w jakim się to nagłaśnia u nas, bo oczywiście tak, zdarzały się i dalej się zdarzają gwałty na turystkach gdzieś tam z Europy czy z Zachodu, ale Indie rzeczywiście mają problem z przemocą i z gwałtami, tylko że w większości są to gwałty w obrębie rodzin.
0: Oczywiście,
1: od osób,
0: tak,
1: które...
0: słyszałem.
1: Więc tu tak, tu to jest ogromny problem i tu nie ma co koloryzować. Natomiast odpowiadając na to twoje pierwsze pytanie, czy Indie są bezpieczne, ja z dużą pewnością mogę powiedzieć, że mogą być. To znaczy, można spokojnie tak sobie zorganizować wyjazd do Indii, nawet będąc kobietą, nawet jadąc solo. I mówię to też z doświadczenia, bo jeżdżę do Indii sama często, żeby on był bezpieczny. I wcale nie trzeba, tak jak mówię, trzymać się bańki, hotel, taksówka, coś, bo naprawdę to można z głową bardzo łatwo zorganizować. Więc ja nie mam, osobiście ja nie mam poczucia, że Indie na każdym rogu czyhają na ciebie zagrożenia. Oczywiście granice rozsądku, tak? Pewnie. Czyli troszeczkę być może inny rodzaj uważności niż, ja to też zwłaszcza lubię mówić w kontekście Polski i tego, że my być może mamy tu taką trochę inną bańkę bezpieczeństwa. Ja na przykład mieszkam w Krakowie na co dzień i do mnie dotarło dopiero po czasie, że to, że ja mogę sobie z imprezy wracać od którejś nad ranem autobusem, komunikacją miejską i bezpiecznie dojść do domu i czuć, że to jest naturalne i normalne, nie wszędzie na świecie jest...
0: Trzeba mieć to z tyłu głowy.
1: Tak, ale absolutnie uważam, że trzeba też mieć taką trochę, wiesz, to trochę tak jak z wypadkami samolotowymi, że my się boimy latać samolotem, bo każdy taki wypadek jest nagłaśniany, tylko statystycznie, jak często to się dzieje, tak? Statystyki gwałtów dla krajów takich jak Stany, czy dla wielu krajów europejskich są znacznie bardziej alarmujące niż dla Indii, jeżeli chodzi o turystów.
0: I ostatnie pytanie na koniec pierwszej części naszego spotkania w studiu, Klaudio. Czy mieszkańcy Indii, tych, których spotkałaś w swoim życiu zawodowo, prywatnie, cokolwiek wiedzą o zachodnim świecie, także, a może zwłaszcza o Polsce, czy patrzą na nas wyłącznie jako, nie wiem, kierunek migracji ekonomicznej, biznesowo na nas patrzą. Co migranci z Indii konkretnie mogą dać Europie? Co mają do zaoferowania, twoim zdaniem? Pewnie będzie subiektywna opinia, może też oparta o jakieś wskaźniki przebadane naukowo. I czy łatwo na przykład Indusi się asymilują w tak zwanym zachodnim świecie?
1: Nie wiem, na które pytanie najpierw.
0: Jest ich sporo. Możesz nawet na połowę odpowiedzieć tylko.
1: Postrzeganie mnie czasami uderza, bo to pewnie będzie zależało. Spotkałam się z osobami, które gdzieś tam, osoba, od której najmniej bym się spodziewała, że będzie Polskę kojarzyć, jakiś pan na targu, który pytał, skąd jestem. Jak powiedziałam, że z Polski, to okazało się, że kojarzy, nie wiem, papieża, czy jakiegoś pisarza z Polski. A są osoby, i z tym na przykład się często w Indiach spotykam, że oni patrzą na Europę jak na jeden kraj. Jak zresztą my też tak patrzymy na Indie. No, Indie są jednym krajem, ale więcej sensu miałoby myśleć o Indiach jako o kontynencie. I bardzo często dla Indusów Europa to jest, czy ktoś jest z Europy, a poszczególne kraje są trochę jak Stany w Indiach, nie? Więc niekoniecznie dużo wiedzą o Polsce samej w sobie, konkretnie, nie? Bardziej mają jakiś obraz Europy, a poszczególne kraje to jest gdzieś już tam, albo kolega już pracuje w Polsce i mówił, że jest spoko i on też by na przykład chciał przyjechać, nie? Więc bardzo często to jest takie wyobrażenie, niekoniecznie jakiś bardzo szczegółowy obraz Polski.
0: Asymilacja, tak? Czy mają łatwość, na przykład, czy się tu odnajdują łatwo, w innej rzeczywistości, tak?
1: Czy w ogóle w Indiach konformizm jest wartością i tam ja widzę bardzo dużą taką gotowość i umiejętność dostosowywania się do warunków i do kontekstu. I to jest jakby wpisane w kulturę, co moim zdaniem też mocno Indusom ułatwia, jak są za granicą, żeby się integrować, żeby adaptować się do różnych rzeczy, wiele rzeczy przejmować. Więc tu mam taką obserwację, że ten rys kulturowy im to mocno ułatwia i tak się rzeczywiście dzieje, ale oczywiście są rzeczy, z którymi jest im tu trudno i takie powtarzalne wątki typu nawiązywanie relacji na przykład, które wygląda w Indiach zupełnie inaczej niż u nas.
0: Dziś w drogowskazach relacje polsko-indyjskie, trudności, zalety pracy w międzynarodowych zespołach, o tym jeszcze powiemy w dalszych dwóch częściach naszego programu, naszej audycji, naszego podcastu. Migranci ekonomiczni, łączenie kultur, które na pierwszy rzut oka mogą się wydawać skrajne, nawet bez szans na współistnienie. Na moje pytania cierpliwie odpowiada Klaudia Frycz-Malik, psycholożka międzykulturowa, trenerka i ekspertka do spraw Indii. Klaudia specjalizuje się w komunikacji międzykulturowej, różnorodności oraz współpracy biznesowej z partnerami z Indii i jest autorką książki przepięknie wydanej, gratuluję, Masala at Work. To jej tytuł, to przewodnik po współpracy z Indusami. Michał Poklękowski do rozmowy z Klaudią. Wracam już za chwilę.

0: Eskarok. Drogowskazy.
1: I czas na drugą część drogowskazów. Michał Poklękowski, moi uszanowani po raz drugi. Stosunki dyplomatyczne między Polską a Indiami nawiązano w 1954 roku. W sierpniu 2024 obustronne relacje podniesiono, może pamiętacie to wydarzenie, do rangi partnerstwa strategicznego podczas wizyty premiera Indii Narendry Modiego w Warszawie. Współpraca obejmuje sferę polityczną, gospodarczą, technologiczno-obronną, a jej rozwój wspierają regularne kontakty wysokiego szczebla, tak czytam się. Mimo znaczących różnic kulturowych możemy i potrafimy się dogadywać, między innymi na poziomie wspólnych interesów. Wiele mieszkanek i wielu mieszkańców Indii przyjeżdża w ostatnim czasie za pracą do Polski. Większość z nich planuje nawet pobyt na dłuższy czas, nawet na stałe nad Wisłą. Jaką z tego będziemy mieli korzyść, a może są też jakieś wady tej sytuacji? Rozmawiamy bez cenzury na ten między innymi też temat. W studiu cały czas jest Klaudia Frycz-Malik, psycholożka międzykulturowa, trenerka, ekspertka do spraw Indii. Specjalizuje się Klaudia w komunikacji międzykulturowej, różnorodności oraz współpracy biznesowej z partnerami właśnie z Indii i napisała przepięknie wydaną książkę Masala at Work. To przewodnik po współpracy z Indusami. Witam Ciebie, Klaudio, po raz drugi.
2: Witam ponownie.
1: Masala at Work to Twojego autorstwa praktyczny przewodnik po poruszaniu się w złożoności kulturowej w miejscu pracy. Skupia się na kulturze biznesowej Indii oraz jej przecięciu z globalnymi oczekiwaniami, zwyczajami i sposobami pracy. Dlaczego go napisałaś, ten przewodnik?
2: Zmuszono mnie. Nie, a tak poważnie, to wzbraniałam się długo przed napisaniem książki i poza pewnie takimi mechanizmami jak, wiesz, jakiś imposter syndrome i innymi takimi rzeczami, i bo po prostu pisanie książki to nie jest łatwa sprawa, to stwierdziłam, że Indie są za duże, za szerokie, za różnorodne, że tego się nie da jakoś zamknąć. Ale potem, wiesz, przez 10, 12, 15 lat pracy z różnymi organizacjami i w Polsce, i na świecie, zauważyłam, że pojawiają się te same pytania, te same wyzwania, te same interpretacje, te same frustracje, i stwierdziłam, że jakby może zawęzić to chociażby do tych obszarów, to już jest to projekt możliwy. Znaczy też taka trochę misyjność, nie ukrywam, bo jak ja pracuję i widzę, że dużo frustracji wynika z tego, że po prostu nie wiemy, nie rozumiemy i niepotrzebnie się ścieramy, to miałam takie, to po co? To po co? To jak już będziemy, wiadomo, że rozumienie, świadomość, jeszcze to nie jest magiczny guzik i wszystkie problemy znikają, ale to już jest pierwszy ważny krok i stwierdziłam, że może trochę przybliżenie tego pomoże.
1: Czyli tak się też głośno zastanawiam, taka też moja rola w drogowskazach, czy jest w ogóle sens zajmować się różnicami kulturowymi w biznesie? Czy jednak różnice kulturowe, Klaudio, mogą mieć wyraźny, znaczący wpływ na relacje biznesowe? Trzeba mieć je z tyłu głowy, żeby podpisać kontrakt, umowę i tak dalej. Trzeba mieć to z tyłu głowy?
2: Moim zdaniem to jest puzzle układanki. On nie wyjaśnia całości, bo często mamy też taką tendencję, że jak się już zaczynamy wgryzać w kulturę i uczyć kulturach, to potem wszędzie widzimy kulturę, nie? To jest tak, mam młotek, to wszędzie widzę gwoździe i nadgeneralizujemy. I zamiast iść w takie, wiesz, przydatne generalizacje, to idzie nam w stereotypy. To też nie jest okej, ale to jest puzzle, który istnieje. Ja go wolę mieć, niż wolę go nie mieć. Ale traktować go z należytym dystansem, to znaczy, że to nie jest o każdym zawsze i w każdej sytuacji, nie? To jest tylko jakiś tam aspekt, który fajnie, żebyśmy mieli, bo on może wiele rzeczy wyjaśnić.
1: To wróćmy do Indusów. Dlaczego Indusi lubią pracować w Polsce? Bo tak zakładam, szykując się do naszego dzisiejszego spotkania w studiu, przeczytałem, że lubią, jak się okazuje. Chociaż też znowu dalecy jesteśmy od generalizowania, tak? Co robią w kraju nad Wisłą, tak? Tak to ujmę. Jak się też u nas odnajdują? Ci, z którymi masz kontakt, powiedzmy, nawet face to face, tak? Co mówią?
2: Na pewno cenią sobie ten, użyję pięknego angielskiego terminu, work-life balance, tak? Zresztą ja też jak szkolę w Indiach i czasami pytam, jakie mają pytania na początku warsztatu, to jedno z pierwszych pytań prawie zawsze to jest, o co chodzi z tym waszym work-life balance? Bo rzeczywiście to wygląda w Indiach często inaczej, przynajmniej w takim świecie korporacji. Oni tam pracują dużo, często pracują, są dostępni w weekendy. Jak wyjeżdżają na wakacje, to często ciągle są dostępni. Nie ma tego takiego mocno zakorzenionego rozdzielenia między czasem pracy a czasem prywatnym, a tu to jest i oni na początku się temu dziwią, a potem zaczynają bardzo to cenić. I na pewno w kontekście zawodowym to jest taka rzecz, którą mocno cenią. No pomijam takie aspekty pewnego komfortu ekonomicznego, który też tu mają, nie? Że jednak są w stanie tutaj często zarobić więcej, nawet mimo tego, że koszty życia są wyższe, nie?
1: A czy ci Indusi, Klaudio, których znasz, tak, spotykają się w Polsce też z przejawami rasizmu, ksenofobii, czy w inny sposób też boleśnie zderzają się z naszą europejską, polską rzeczywistością, tak?
2: Mniej niż nam się może czasami wydawać, bo ja wiem, że my Polacy też mamy często o sobie takie mniemanie, że jesteśmy zamknięci, że jesteśmy hermetyczni i tak dalej.
1: To trochę z historii wynika, tak. Też ostatnio o tym czytałem.
2: I oczywiście są i takie grupy, i takie incydenty, które się zdarzają, ale od samych Indusów, a zwłaszcza Indusów, którzy na przykład mieszkali w różnych miejscach w Europie, w różnych miastach, bardzo często słyszę, że oni odczuwają, że Polska jest bezpieczna i tolerancyjna. Ja myślę, że też może już czas, żebyśmy spojrzeli na siebie jako Polaków trochę inaczej, trochę bardziej
1: tak, bo jest taki pogląd, prawda, Polacy rasiści, ksenofobi i tak dalej. No mega, to jest krzywdzące, tak? No bo wiadomo, że oczywiście tacy ludzie też funkcjonują w naszej przestrzeni bliskiej, natomiast no wrzucanie nas wszystkich do jednego worka, że jesteśmy tak bardzo hermetyczni, rasistowscy, ksenofobiczni, jest po prostu wstrętne, tak?
2: I ja też nie uważam, że to ma odzwierciedlenie w rzeczywistości. Wiesz, to może być też związane z jakimiś bardziej globalnymi zjawiskami, że my jeszcze w Polsce nadal w porównaniu do Europy nie mamy aż takiego tutaj w cudzysłowie to zrobię problemu z migrantami, że ciągle jesteśmy trochę gdzie indziej niż teraz już często są kraje zachodnie, ale ja nadal twierdzę, że jesteśmy otwarci i tolerancyjni i Indusi też to odczuwają i generalizując, ale odczuwają i doceniają.
1: A jak Polakom pracuje się z Indusami? Jakie są podobieństwa, jakie są różnice w podejściu stricte do pracy, Klaudio? Tak? Co dla przeciętnego Indusa będzie nie do przyjęcia w czasie pracy? Jaka praca? Jakie zasady w niej panujące? A co dla aktywnych zawodowo Polek i Polaków będzie zupełnie normalne w miejscu pracy? A dla Indusa już niekoniecznie.
2: Największą taką różnicą, bo my mamy wiele podobieństw do Indii, tylko to jest takie, wiesz, trochę przesunięte na skali. Czyli jesteśmy na przykład dosyć hierarchiczni, ale mniej hierarchiczni niż Indie, nie? Więc, ale takim największą różnicą, którą ja widzę, to jest kwestia bezpośredniości w komunikacji, zwłaszcza jeżeli chodzi o komunikowanie jakichś takich trudniejszych rzeczy, czyli tego takiego, wiesz, powiedzenia, że spierdzieliłeś, tak? Czyli, że coś jest nie tak, dania takiego feedbacku, że coś jest nie tak, o błędach, albo że coś jest niemożliwe do zrobienia, albo że czegoś się nie da. Że to dla nas bardzo często kulturowo są obszary, gdzie właśnie zabiegamy o to, żeby to było w miarę bezpośrednie, bo to nam buduje zaufanie. Czyli jak ty mi, Michał, powiesz, że coś jest nie tak, to ja to docenię i wręcz to zbuduje moje zaufanie do ciebie, że mówisz, jak jest w trudnych czasach, można ci zaufać. W Indiach dużo częściej w takich sytuacjach trudnych, problematycznych, gdzie wiesz, gdzie może chodzić o to, że ktoś się jakoś poczuje, że można kogoś urazić, obrazić, znieważyć, oni będą się uciekać do takiej komunikacji bardziej dyplomatycznej, nie wprost między wierszami. I to generuje w obie strony bardzo dużo nieporozumień, bo my jesteśmy często postrzegani jako no niegrzeczni, trochę tacy brutalni w komunikacji, powodujący, no powiem tak eufemistycznie, dyskomfort, ale to często jest dużo większa waga tego, a z kolei my postrzegamy ich, że nie wiem, często kłamią na przykład, tak? Albo nie mówią, jaki jest, kręcą i tak dalej. Gdzie wiesz, jestem świadkiem wielu sytuacji, gdzie dwie osoby wychodzą z rozmowy, na przykład miały czat gdzieś tam rozmowę i jeden wychodzi z przekonaniem obiecał mi, a drugi wychodzi z przekonaniem powiedziałem mu, że nie mogę. Nie? No, nieporozumienia.
1: A czy jest coś, Klaudio, czego Polacy oraz Indusi mogą nauczyć się od siebie nawzajem? Także też na takim gruncie zawodowym, jak się na nim spotykają na przykład, tak? Także pod kątem wspólnych działań właśnie, bo też z tego, co mnie pamięć nie myli, to powiedziałaś w pierwszej części drogowskazów, że Indusi mają taką łatwość w dobrym tego słowa znaczeniu kombinowania, prawda? Są tacy kreatywni. No o nas też tak się mówi, jak o nacji, że Polak to wykombinuje wszystko, chociażby z patyka i kamienia, tak naprawdę jest w stanie zrobić. No to tego pewnie się od siebie nie nauczymy nawzajem, bo to już potrafimy, tak?
2: Tak, to, chociaż chociaż myślę, że tu jest też kwestia skali. To jest to, co powiedziałam, no tak. Że my mamy wiele podobieństw i na przykład nam tu, Polakom, będzie łatwiej trochę zrozumieć ten mindset, To nastawienie Indusów do kombinowania niż na przykład Niemcom, którzy są bardzo, wiesz, kulturowo patrząc i generalizując usystematyzowani i zasadni, tak? Ta zasada sama w sobie jest wartością. Dla nas często jak zasada nie ma sensu, to dajemy sobie zgodę na to, żeby wokół tej zasady trochę pokombinować, tak? W Indiach ja myślę, że to po prostu jest przesunięte jeszcze dalej. I w takich sytuacjach, kiedy dla nas, Polaków, już by się pojawiła lampka, że dobra, tu to już nie, tu już trzeba według zasad, to w Indiach Indiach to będzie ciągle jeszcze dużo bardziej relatywne.
1: Rozumiem.
2: Nie?
1: A jakie zachowania Polek i Polaków, ludzi z naszego tak zwanego kręgu kulturowego, z naszej strefy geograficznej, mogą być trudne, szokujące, nie do przejścia, nie do zaakceptowania, tak, dla mieszkańców Indii? Czy możesz coś powiedzieć na ten temat? Na przykład podejście do osób starszych, na przykład, tak?
2: Czy ja myślę, że kwestia hierarchii, tak, tego jak my się odnosimy do... W życiu społecznym to będą na przykład osoby starsze wiekiem, w życiu gdzieś tam w kontekście biznesowym to będą na przykład przełożeni menadżerowie i tego typu sytuacje, że rzeczywiście u nas ta hierarchia, mimo że jest, to jest dużo mniejsza, a zwłaszcza w takim, wiesz, w takiej korpobańce, jak ja to mówię, czyli w takim świecie biznesu, który u nas w Polsce też jest trochę odchylony od tej naszej kultury narodowej, gdzie tam dużo częściej mamy ten taki egalitaryzm, czyli że szef to pierwszy pośród równych i mogę przyjść do ciebie, mimo że jesteś przełożonym, i ci powiedzieć wprost pewne rzeczy, no to tutaj rzeczywiście często te nasze zachowania, zwłaszcza, że coraz częściej jest tak, że te osoby z Polski raportują do przełożonych w Indiach, dawniej to nie było takie powszechne, teraz już jest, że jesteśmy odbierani jako tacy kwestionujący autorytet, nie szanujący hierarchii. Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Zajmujesz się, ostatnia kwestia na koniec drugiej części naszego spotkania w studiu Drogowskazów, Klaudio, zajmujesz się komunikacją międzynarodową. Na jakich filarach się ona opiera? Bez czego jest niemożliwa? Teoretycznie ze wszystkim da się dogadać, ze wszystkimi, choć czasem bywa trudno, zważywszy na właśnie owe różnice kulturowe, które tutaj dzisiaj się przewijają w trakcie naszej rozmowy. Jak nie dopuścić, żeby stały się one problemem, na przykład w grupie pracowników, różnice kulturowe?
2: Myślę, że przede wszystkim odczarować to, że my jesteśmy w stanie uniknąć nieporozumień. Nasz mózg jest zaprogramowany na to, żebyśmy się nie dogadywali. Ja wiem, że to brzmi
1: ekstremalnie. Szukanie problemów, tak.
2: Szukanie problemów, ale też to, że żyjemy tak bardzo w swoich, wiesz, w tych subiektywnych matrixach, że my nie potrzebujemy jakichś wielkich różnic międzykulturowych, żeby wpadać w ten taki błąd założonej identyczności, że ja myślałam, że ty myślałeś, że ja myślałam, czyli że to jest oczywiste. A jak do tego jeszcze dołożysz, wiesz, różnice kulturowe, to w ogóle jest prawie pewne, że my będziemy mieć nieporozumienia. I dla mnie przede wszystkim taką kompetencją, którą warto ćwiczyć, to jest jak my reagujemy na nieporozumienia. Nie tylko, żeby ich unikać, bo nie unikniesz za cholerę, tylko żeby potem nie rozkręcać tej takiej, no to kto zawinił i tak dalej, tylko umieć powiedzieć, że no pewnie się, mieliśmy inne mapy na tą sytuację, tak? Czyli mieliśmy różne rozumienie tej sytuacji, pogadajmy. I to pogadajmy jest ważne, bo ja czasami na szkoleniach słyszę, to dobra, to kto do kogo ma się dostosować, bo jak my teraz się uczymy o Indiach i jak oni mają z komunikacją, to znaczy, że my teraz musimy robić po ich niemu na przykład, tak? Czemu, wiesz, i jakby dostosowanie się, to jest jedna ze strategii. Ja też zachęcam, żeby do tego podejść tak zadaniowo, tak? Czyli jak ty lubisz kombinerki, lubisz kombinerkować, to świetnie, ale jak ktoś przyjdzie i poprosi cię, żebyś wbił gwoździa, no to pytanie, czy ty masz młotek w portfolio, nie? Więc żeby do tego podejść nie, kto ma rację albo kto do kogo powinien się dostosować, tylko czy ja chcę być efektywna i czy ja mam narzędzia, to jest raz, ale sama świadomość różnic, czy dostosowywanie się, to jest często za mało. I to też wiemy z badań, że takie różnorodne zespoły, czy różnorodne organizacje, poza świadomością różnic, potrzebują czegoś, co tak ze staropolska się nazywa voicing, czyli gadanie o tych różnicach w konstruktywny sposób. Czyli że ja umiem przyjść do ciebie, Michał, i powiedzieć, zauważyłam, że robisz to czy to w inny sposób, albo w taki sposób. Ja mam inne przyzwyczajenia, albo ja mam inne oczekiwania, czy możemy o tym pogadać? Nie? Czyli, że ja nie traktuję tych różnic kulturowych jako takiego słonia w pokoju, a mam wrażenie, że to jest bardzo powszechne, że nawet w takich organizacjach, które mają wieloletnie doświadczenie pracy międzynarodowej, ciągle do tych różnic kulturowych podchodzimy, czy ja mogę o tym pogadać, czy to nie będzie dziwne, czy to nie będzie jakieś faux pas, czy ja nie urażę. Nie mamy wyjścia. Jak nie zaczniemy tego adresować trochę wprost, ale konstruktywnie, to będziemy się kręcić w kółko.
1: Z moimi pytaniami mierzy się dzisiaj Klaudia Frycz-Malik, psycholożka międzykulturowa, trenerka, ekspertka do spraw Indii. Klaudia specjalizuje się w komunikacji międzykulturowej, różnorodności oraz współpracy biznesowej z partnerami z Indii. Jest autorką książki Masala at Work. To przewodnik po współpracy z Indusami. Rozmawiamy o podobieństwach, różnicach kulturowych między Polską i Indiami. Rozmawiamy o też wyzwaniach związanych z pracą w międzynarodowym środowisku. Michał Poklękowski do rozmowy z Klaudią. Wracam jeszcze po raz trzeci i ostatni już za chwilę. Zapraszamy.
0: SK Rock Warszawa.

0: Eskarok. Drogowskazy.
1: Jeszcze trzecia, ostatnia część drogowskazów. Michał Poklękowski, kłaniam się Wam po raz trzeci i ostatni w tej edycji. Relacje między Polską a Indiami, choć geograficznie odległe, charakteryzują się niezwykle bogatą historią, bardzo dynamicznym rozwojem, prowadzącym do ustanowienia partnerstwa strategicznego. Od momentu nawiązania stosunków dyplomatycznych, co miało miejsce, raz jeszcze przypomnę, w roku 1954, oba kraje budowały więzi oparte na wspólnych wartościach, wzajemnym szacunku i rosnącym zrozumieniu dla swoich strategicznych interesów. Dziś w obliczu zmieniającej się globalnej dynamiki, jak czytam, Polska i Indie widzą w sobie kluczowych partnerów zdolnych do wspólnego rozwiązywania wyzwań i wykorzystywania nowych możliwości zarówno w sferze politycznej, gospodarczej oraz też kulturalnej. O tym dziś w programie. W studiu drogowskazów niezmiennie Klaudia Frycz-Malik. Klaudia jest psycholożką międzykulturową, trenerką, ekspertką do spraw Indii. Specjalizuje się w komunikacji międzykulturowej, różnorodności oraz współpracy biznesowej z partnerami z tego kraju, z Indii. Jest autorką książki Masala at Work, którą dostałem w prezencie. Bardzo Tobie, Klaudia, dziękuję. Leży bezpiecznie na studyjnym stole. To przewodnik po współpracy z Indusami. Witam Ciebie po raz trzeci i też ostatni w tej edycji drogowskazów.
2: Cześć.
1: Indie balansują między tradycją a nowoczesnością. To kraj potężnych kontrastów. Już o tym rozmawialiśmy trochę. Na moment jeszcze wróćmy. Te kontrasty, tak, tam nowoczesność plus na drugim biegunie jest, mamy to zacofanie, tak? Nas w Europie mogą szokować na przykład aranżowane małżeństwa, prawda? Mm-hmm. Czy takowe mają jakiekolwiek zalety? Może mają. Indusi patrzą na to zupełnie inaczej. Inaczej my na to patrzymy, tak? Tu w Europie. Czy jednak opierają się jednak na krzywdzie głównie kobiet?
2: Absolutnie nie. To jest pierwszy mit do obalenia, bo to w naszym postrzeganiu my patrzymy na małżeństwa aranżowane z pewnej perspektywy, czyli z perspektywy tak zwanych małżeństw z miłości, to się nazywa, tak? Tak. Love marriage. Co już w ogóle samo nazewnictwo jest takie skrzywione moim zdaniem, bo to sugeruje, że w tych małżeństwach aranżowanych nie ma miłości, albo ona się ma jakoś tam zrodzić z czasem, to jest po prostu inny aspekt miłości, tak? Czyli nam z kolei wtłoczona, ja się lubię przewrotnie pytać, jak się mnie ludzie pytają, czy małżeństwa aranżowane mają sens, to się pytam, czy małżeństwa romantyczne mają sens, nie? Moja babcia miała małżeństwo aranżowane, żeby nie szukać daleko. One absolutnie logicznie wpisują się w kulturę, w której powstają, bo to nie jest unia jednostek, czyli dwie osoby teraz podejmują nieszkodliwą społecznie decyzję o tym, żeby ze sobą być, tylko to jest unia rodzin, tak? Czyli dwie rodziny się ze sobą łączą, a więc absolutnie w tym kontekście ma sens, żeby rodziny były w tą decyzję zaangażowane, niekoniecznie zmuszają. Ja wiem, że nam się to kojarzy, że to jest małżeństwo z przymusu. Zdarzają się i takie, ale większość z tych małżeństw aranżowanych jest jednak z włączeniem i za zgodą i akceptacją osób, które w małżeństwo wchodzą. Więc to nie jest tak, z naszej perspektywy się czasami wydaje, że to jest jakiś przymus, bo nam się też ciężko nam jest sobie wyobrazić, że wyobrażasz sobie, że pytasz swoich rodziców, dziadków, ciotki, żeby to oni ci gdzieś tam, jakby dla nas to jest nie do pomyślenia. Tam to absolutnie ma sens, bo to zwrotnie też. Po pierwsze, trochę hierarchia też tutaj wchodzi, że to jest duża decyzja, która będzie dotyczyła dużej grupy ludzi i ona musi być logiczna, mieć sens, więc powinny ją nosić te, wiesz, barki w rodzinie, które są doświadczone. Młodzi bardzo często mają zaufanie, że ci starszyzna wybierze lepiej niż oni sami by wybrali, jakby tutaj ten element przymusu wcale nie jest taki drastyczny, jak nam się wydaje, albo w ogóle go nie ma. Po drugie, potem zwrotnie to jest też po to, żeby mieć oparcie w tej rodzinie. Ja pamiętam taką sytuację, jak byłam w Indiach i rozmawiałam z taką dziewczyną, masażystką, gdzie w międzyczasie się okazało, że ona ma jakieś problemy osobiste, mąż, alkohol, przemoc w domu, więc ja ją tak zapytałam, wiesz, tak empatycznie, czy jakby, bo ona powiedziała, że myśli o odejściu. Ja mówię, czy będzie miała wsparcie w rodzinie, jak od niego odejdzie, wiedząc też, że być może, wiesz, jest jakoś uzależniona też nieco ekonomicznie. I ona wtedy tak na mnie spojrzała, taka zdziwiona, mówi, nie, ale my mieliśmy małżeństwo z miłości, tak jakby, nie? Czyli dla niej było oczywiste, że w rodzinie męża nie będzie miała wsparcia, ale w swojej też nie, nie? A więc te małżeństwa aranżowane, zachęcam, żeby na nie spojrzeć w kontekście. I w kontekście one mają bardzo dużo sensu. No też opierają się na innych kryteriach, czyli nie na motylach w brzuchu i na takim dopasowaniu jednostek, tylko bardziej na, jak to powiedzieć po polsku, companionship, czyli na takim, wiesz, towarzyszeniu sobie, czyli na tych takich elementach, które też z zasady potrafią być trwalsze niż te motyle w brzuchu.
1: To o twoim związku małżeńskim z obywatelem Indii porozmawiamy sobie za chwilę, dobrze? Ale jest jeszcze jedna kwestia, do której chciałbym na moment wrócić, bo wiem, że też interesuje słuchaczki i słuchaczy takich rozmów, jakie prowadzimy w drogowskazach. W Polsce i w Europie panuje taki pogląd, że Indie to kraj braku higieny, prawda? Takiego brudu, po prostu, tak? A skosztowanie takiego lokalnego street foodu dla przeciętnego Europejczyka może zakończyć się nawet w szpitalu. Co w Indiach należałoby, też w tym zakresie może tak, o którym teraz mówię, według ciebie poprawić w pierwszej kolejności, żeby nieco to jakoś poprawić po prostu?
2: Co? To są rzeczy, które są trudne do zmiany, myślę, globalnie, ale one dotyczą dwóch rzeczy. Pierwsze, takiego bardziej poczucia społeczeństwa obywatelskiego, czyli takiego dbania o ogół. Myślę, że tego jest w Indiach mało. Takiego poczucia, że jest się odpowiedzialnym za więcej niż tylko twój własny ogródek. Twój własny ogródek będzie bardzo czysty w Indiach. Twoje mieszkanie, twój sklepik. Mój mąż zawsze opowiadał, że kolegował się, miał kolegę ze slumsów i jak tam chodził do tego slumsu go odwiedzać ku niepocieszeniu swoich rodziców, to on mówił, że to klepisko, ta chata, to było zawsze tak czyste, że tam można było siedzieć a z drugiej strony zaraz obok, tak, może być, wyrzucisz te śmieci tylko, że za płot, nie? Więc jedna rzecz, i tego się nie buduje, wiesz, w dzień, tydzień i miesiąc, a poza tym potrzebna jest współpraca wszystkich, tak, bo jak ja będę dbać o ogół, ale inni wokół nie będą dbać o ogół, to będę czuła, że zostaję w tyle, nie? Więc po pierwsze takie poczucie społeczeństwa bardziej obywatelskiego i takiej odpowiedzialności za dobro wspólne, tego myślę w Indiach jest mało, a po drugie jednak pewne standardy i regulacje, których trzeba się trzymać i że tutaj w tym obrębie przez to, że do zasad, do reguł podchodzi się w Indiach elastycznie i bardzo często nie jest to jakoś mocno egzekwowane i to może dotyczyć wszystkich.
1: No mają też problem z ochroną środowiska generalnie, prawda?
2: Tak, że jednak to jest często jednak wiele ludzi w Indiach funkcjonuje na zasadzie takiego, wiesz, survival mode, nie? Że nie mają tak, nie mają miejsca i przestrzeni na to, żeby się martwić wielkimi sprawami typu środowisko. I nie mówię tego w usprawiedliwiającym jakimś kontekście, tylko w takim, wiesz,
1: tłumaczącym pewne zachowanie.
2: Tak jest, nie? Że jakby to jest codzienność wielu osób w Indiach, więc myślę, że to i właśnie kwestia tego, że zasady często nawet jak są, to jest bardzo duże przyzwolenie na to, żeby je łamać, że to nawet widać, wiesz, w jakimś kwestii na przykład ruchu drogowego, przekraczania gdzieś tam zasad ruchu drogowego, że nawet jak jesteś złapany, to te konsekwencje nie są aż takie poważne, dotkliwe, a to gdzieś jakoś zwrotnie nie motywuje do tego, żeby się tymi zasadami jakoś tak mocno przejmować. I to też może dotyczyć jakichś standardów dotyczących, wiesz, BHP na przykład, czy higieny, nie?
1: Klaudio, szybkie strzały. Indus czy Hindus?
2: Według mnie Indus, jeżeli mówisz o obywatelu Indii, a Hindus, jeżeli mówisz o osobie, która się identyfikuje z hinduizmem. Więc oba terminy, tylko dotyczące czego innego. Językoznawcy czasami uznają oba i tu jest debata. Ja uważam, że warto to rozdzielić w ten sposób właśnie.
1: Święte krowy, nietykalne święte krowy. Czy faktycznie są aż tak nietykalne?
2: Tak.
1: Są nietykalne.
2: Tak, są, to widać. Ja też myślałam, że tam pojadę i się okaże, że to tylko było tak, wiesz, w filmach. Nie, rzeczywiście, te krowy, zdarza się nawet, że w dużych miastach na tych ulicach są. Ja sama kiedyś siedziałam w aucie pół godziny, bo krowa nie chciała zejść z drogi. Też było takie fajne poobserwować, jak ja na to zareagowałam, jak zareagowali na to współpasażerowie indyjscy, nie? Gdzie dla nich po pierwsze to było, okej. Norma, zdarza się, a dwa, że się nie niecierpliwili się tym jakoś, nie? Zrobiliśmy piknik na drodze generalnie wtedy, nie? Ale mi skoczyło ciśnienie, a im nie.
1: System kastowy niszczy Indie, uniemożliwia temu krajowi spektakularny rozwój, czy właśnie skleja ten kraj, trzymając go w kupie po prostu?
2: I tak, moim zdaniem. To znaczy w jakimś sensie, tak jak każda hierarchia, jest trochę po to, żeby w chaosie był porządek, więc trochę porządkuje, trochę skleja, trochę pewne rzeczy utrzymuje w ryzach, a jednocześnie myślę, że jest takim hamulcowym i wiele rzeczy takich negatywnych też generuje. Nie?
1: Czas na twoje osobiste doświadczenia. Muszę cię o to zahaczyć.
2: Już się boję.
1: A skąd? Ja jestem łagodny. Czego nauczyło ciebie, Klaudia, małżeństwo z Indusem, tak? Jak wychowujecie razem dzieci, mając z tyłu głowy też te różnice kulturowe, inne tradycje, inne języki ojczyste, tak?
2: Cierpliwości nauczyło mnie na pewno, ale też w takim, wiesz, nie tylko w takim cynicznym sensie, nie, że do nich to trzeba mieć cierpliwość, tylko w takim sensie, że no właśnie, na przykład w podejściu do czasu, ja mam bardzo tykający zegar od dziecka taki, że trzeba się spieszyć, że czas jest cenny, czas jest zasobem, jak się gdzieś spóźniam parę minut, to już wiesz, mam ogromny stres i tak dalej. Inni mnie trochę nauczyły zadawać sobie pytanie, no i co się stanie, tak? Czyli jeżeli, bo czasami coś się stanie, samolot na ciebie nie poczeka, a czasami nie stanie się wiele, tak? Nie stanie się nic i że czasami pośpiech i stres są niepotrzebne, więc tego się, za to jestem wdzięczna, bo tego mnie nauczyły Indie. Czyli nie to, żeby zupełnie olać, wiesz, zegarek i czas, tylko żeby zadawać sobie przytomne pytanie, z czego ten wewnętrzny pośpiech, pośpiech wynika. Mm-hmm. No ale też, no, tak jak każde doświadczenie międzykulturowe, a ono jest, wiesz, w małżeństwie jeszcze bardziej intensywne, to żeby zawieszać tą oczywistość, czyli że coś jest oczywiste, normalne, jedyny słuszny sposób robienia rzeczy. Pamiętam nasz konflikt o to, kiedy myjesz zęby rano. Kiedy myjesz zęby rano? Przed śniadaniem czy po śniadaniu?
1: Znaczy powinno się chyba przed?
2: No
1: nie wiem.
2: A jak myjesz? No jak?
1: Wiesz co, ja myję raczej zaraz po przebudzeniu.
2: Po
1: tak,
2: przebudzeniu,
1: najpierw, tak,
2: no właśnie.
1: Tak, tak.
2: Ja miałam, wiesz, to takie też, no, pewnie wyuczone, że po śniadaniu umyj zęby, po posiłku umyj zęby. Dla mojego męża było oczywiste, że trzeba, przecież wstajesz z tą, wiesz, śmierdzącą i tak dalej, że trzeba umyć przed śniadaniem. No więc bardzo długo trwała debata, czy po, czy przed i czego uczyć dzieci. Więc ja mówię, pójdziemy do specjalisty, pójdziemy do stomatologa, on nam to rozstrzygnie. No i kurczę, do cholery powiedział, że jedno i drugie ma sens, więc najlepiej myć i przed, i po.
1: O.
2: Bo są powody, czemu przed i są powody, czemu po. No i na tym się skończyło, że nasze dzieci, które nie lubią myć zębów, teraz muszą myć dwa razy.
1: A języki? W jakich językach, jakimi językami posługują się wasze dzieci?
2: Polskim i angielskim. Są płynnie dwujęzyczne. Ja oczywiście miałam ambicje, że jeszcze język któryś z Indii, bo to też...
1: Tak.
2: Ale że ten ojczysty mojego męża, albo chociaż Hindi będą znały. Tylko okazuje się, że trzeba do dzieci w tym języku mówić, żeby one w nim mówiły i że jakoś tak nie odziedziczyły języka w genach, nie? Tylko urody. Więc polski, angielski.
1: A jak to jest mieć rodzinę w ogóle w Indiach, tak? Jak ciebie ta rodzina twojego męża traktuje? Jakie są twoje odczucia? Czy zawsze pozostaniesz gdzieś tam, no jednak obca, może za mocne słowo, tak? Czy jednak duża serdeczność ciebie dotknęła z tamtej strony?
2: Absolutnie. Ja nie wiem, czy miałam takie szczęście, czy po prostu, no, mój urok osobisty jednak i wiesz, i kwestia tego, że ja pięknie umiem w relacje, sprawiły, że ja jestem bardzo zakorzeniona i przyjęta przez rodzinę tam w Indiach. Nie odczuwałam tak naprawdę pierwszą, tylko miałam taką rozmowę, mówię, taki wywiad, trochę jak rozmowę o pracę z teściem. Teś już nie żyje, ale jak się dowiedział o tym, że jego syn jest w związku z Europejką, to była najtrudniejsza rozmowa o pracę, jaką miałam. Już potem stwierdziłam, że idę na własną działalność, nie będę chodzić na... Ale wiesz, zdałam, nie? Zdałam i o to chodzi, że on potem w tym momencie, kiedy przeszłam u niego w głowie z obca do swoja, to już nie było kompromisów. To już byłam swoja i jestem swoja. I jak tam jeżdżę sama, to no, czuję się, że jadę do siebie. I oni też zawsze to podkreślają, że ty jesteś nasza.
1: To gratuluję. Cieszę się twoim szczęściem. Jeszcze też nam się tutaj otwiera, tak już kończąc powoli, też ważny temat, myślę, i chciałbym chociaż go liznąć, że tak to ujmę. Kryzys migracyjny. Ostatnie lata, no to problem w Europie, prawda? Taki pęczniejący, mam wrażenie, i trzeba go jakoś rozwiązać. Od tego nie uciekniemy. Czy w dobie też, Klaudio, to moje pytanie, czy w dobie technologicznego rozwoju, automatyzacji pracy, AI, tak, potrzebujemy na naszym kontynencie niewykwalifikowanych migrantów, także z Indii, chociaż mogę założyć, że akurat z tego kraju przyjeżdżają do nas ludzi, którzy coś potrafią, prawda, konkretnego, nie? Bo wiesz, bo może dla nich nie być pracy na przykład, tak, w Europie, nie? No jest też taki scenariusz i on jest całkiem realny w dobie tych dynamicznych zmian, które dzieją się w sposób piorunujący absolutnie.
2: Może tak być i dlatego ja też nie czuję się, wiesz, jakby kompetentna odpowiedzieć, bo ja myślę, że my wszyscy stoimy przed jakimś takim ogromnym znakiem.
1: A nas też to dotknie, oczywiście, że tak.
2: Tak, więc ja myślę, że wiesz, nawet ja jako osoba, która mocno pracuje z ludźmi, pracuje sobą, ja też mam pytania o to, czy kiedyś, wiesz, treningi online, czy warsztaty online, czy z jakimś agentem i tak dalej mnie nie zastąpią. A myślę, że w tych branżach, gdzie Indusów jest najwięcej, i tu mówię o tych takich, może nie niewykwalifikowanych pracach, ale na przykład najprostszych pracach programistycznych, czyli takie IT, ale też takie to zwłaszcza to prostsze IT, no to to już nie jest obawa, to już jest rzeczywistość, nie? Więc ja
1: jeszcze oni wiedzą, w co oni się pakują, nie? Tutaj i ja zmierzając w kierunku Europy, czy właśnie będzie sens w ogóle tutaj istnienia z takiego ekonomicznego punktu widzenia.
2: Nawet. Tak, zwłaszcza, że wiesz, jakby też z drugiej strony jest ogromny i teraz nasilony przez ostatni rok, dwa, to jest niesamowita skala tego, jak te procesy idą do Indii z firm tutaj. Ja pamiętam, że w grudniu tego roku jeszcze czytałam statystyki, ile jest tych takich centrów, tak? Centrów usług wspólnych w Indiach i to było około 1700, a teraz już aktualizowałam te statystyki i to jest ponad 2100, czyli w ciągu pół roku 400 nowych firm jakby otworzyło swoje centra tam. I wiesz, my to odczuwamy, bo my tracimy pracę teraz w Polsce tutaj i to są trudne. Dla mnie to też są inne rodzaje szkoleń, kiedy ja szkolę osoby, które współpracują z Indusami, a kiedy szkolę osoby, które właśnie tracą pracę i mają tych Indusów szkolić i są pełne różnych emocji. Więc ja nie wiem, wiesz, czy nie będzie tak, że po prostu dla Indusów też coraz więcej pracy będzie na miejscu i coraz więcej sensu będzie zostać tam i pracować, no bo to się tam bardzo dynamicznie rozwija. Więc ja nie wypowiem się, jak będzie, bo nie wiem, bo myślę, że wszyscy mamy dużo znaków zapytania, ale ja trochę z ciekawością, trochę z obawą obserwuję, ale ze znakiem zapytania. Nie.
1: Dobrze, zostawmy to też ekspertom, tak? Za takich tutaj w rynku pracy się nie uważamy, no ale możemy sobie swobodnie podyskutować, tak? Jest na to przestrzeń w drogowskazach. A czy Indusi jako migranci tworzą swoje enklawy? Czy jednak są chętni do integracji? Oczywiście na tę integrację też musi być przestrzeń, to my musimy im na to też jakoś pozwolić, prawda? Czy są otwarci, łatwo się asymilują? O to już pytałem, tak? Ale czy są raczej właśnie może o to ciebie zapytam, czy są raczej skłonni do tworzenia takiego trochę społeczeństwa równoległego? Co wiadomo, nie jest do końca dobre, czego przykładem jest zachodnia Europa, Skandynawia i tak dalej.
2: Ja mam wrażenie, że znowu dzieje się i to, i to. Mhm. Czyli z moich doświadczeń oni i potrafią gdzieś tam trzymać się razem w tym sensie, że jakieś kulturowe wydarzenia razem świętują, gdzieś szukają też może w sąsiedztwie osób, a teraz jest to coraz bardziej łatwe, z którymi mogą się trzymać razem, ale to nie wyklucza tego, że też szukają kontaktu z lokalnym społeczeństwem, że jak pracują tutaj, to mają relacje ze współpracownikami, którzy są stąd lokalni. Więc mam wrażenie, że oni i to robią jednocześnie.
1: Ja powiem tobie, że kilka tygodni temu miałem okazję być zaproszonym na tak zwany brunch, to tak się ładnie mówi, w takim no, fajnym hotelu nad Zalewem Zegrzyńskim pod Warszawą i jednym z kucharzy był obywatel Indii. Młody chłopak, młody mężczyzna, no miał, nie wiem, ze 30 lat, fantastyczne dania robił. I tak się go, wiesz, tak podszedłem, pogadałem, nawet po polsku już potrafił nieźle mówić, tam po angielsku, po polsku rozmawialiśmy i się go zapytałem. Ja mi powiedział, spojrzał mi w oczy, powiedział, że fantastyczny kraj, że on się tu czuje fantastycznie, jest pięknie, ma pracę przede wszystkim, jest tutaj szczęśliwy. To usłyszałem 3 tygodnie temu od obywatela Indii mężczyzny.
2: Tak, i myślę, że fajnie, żebyśmy podkreślali, że te głosy są, że ich jest dużo, bo mi się wydaje, że nam naprawdę jest czasami trudno spojrzeć takim życzliwym okiem na siebie samych, że ciągle gdzieś pokutuje ten taki, to takie poczucie, że u nas to zawsze gorzej, nie? To myślę, troszkę nasza też przywara tego narzekania się włącza.
1: Tak, chyba właśnie jest w istocie. Ostatnie pytanie na koniec naszej długiej dzisiejszej rozmowy, za którą już teraz bardzo tobie dziękuję, Klaudio. Czego dotyczą relacje biznesowe na linii Polska-Indie? Jakich sektorów? Nie wiem, czy masz wiedzę na ten temat, tak? Jakiego rodzaju biznesy może tak najczęściej robimy my, Polacy, z Indusami?
2: Poza tym takim korporacyjnym światem, w którym ja mocno funkcjonuję, to dużo się, czy dużo, nie wiem jaka to jest skala, żeby nazywać to dużo, ale taka branża automotive, produkcyjne branże, tam szukają bardzo często, czy to komponentów, czy żeby tam procesy właśnie mieć, czy dostawców stamtąd, więc na pewno dużo więcej ciągle importujemy niż eksportujemy, nie? Czyli to jest bardziej ciągle...
1: Ale nie tylko ciuchy generalnie, tak?
2: Ściągamy nie. Dużo jest wokół, poza tym, co nam się kojarzy, czyli IT, to jednak mechaniki, tak? Okay. Czyli branża mechaniczna, branża automotive, maszyny, auta, samoloty.
1: Taka strefa technologiczna. Tak, że tutaj jest współpraca, tak? Taka indyjsko-polska, tak, okej. Okay. Tak. No i kończymy. Moim i waszym gościem była dzisiaj dzisiaj Klaudia Frycz-Malik, psycholożka międzykulturowa, trenerka, ekspertka do spraw Indii. Klaudia specjalizuje się w komunikacji międzykulturowej, różnorodności oraz współpracy biznesowej z partnerami z Indii i jest autorką książki Masala at Work. Ja bardzo Tobie pięknie, Klaudia, dziękuję za poświęcony czas i za dzisiejszą rozmowę.
2: Ja również dziękuję za zaufanie.
1: Mam nadzieję, że warto było przejść do drogowskazu.
2: Absolutnie. Mam nadzieję, że słuchacze też podzielą ten entuzjazm, który my tutaj mamy.
1: To dziękujemy sobie nawzajem. Musi być równowaga. Po podcasty drogowskazów zapraszam nieustająco na YouTube, na Spotify, wszędzie tam, gdzie szukacie swoich ulubionych, mam nadzieję, wartościowych podcastów audio. Michał Poklękowski, dziękuję. Do usłyszenia. Wszystkiego spokojnego.
0: Drogowskazy.

0: Reklama.
1: Jakie buty na jesień? Znajdź je na eobuwie.pl. Tylko do 15 września. Rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
0: Reklama. Przegląd wydarzeń.
2: Piątek. Michał Poklękowski, zapraszam. Stopy procentowe bez zmian, ale kredytobiorcy mogą szykować się nawet na podwyżki. Rada Polityki Pieniężnej pozostawiła stopy procentowe na dotychczasowym poziomie. Obecna, ta główna, referencyjna, to 3,75. Jeszcze kilka tygodni temu analitycy zastanawiali się nad kolejną obniżką. Teraz sytuacja się nieco odwróciła. Eksperci, niektórzy, ostrzegają nawet przed podwyżkami. Powodem są przede wszystkim obawy o ponowny wzrost inflacji, która może przejściowo przekroczyć 4%.
3: To nie tylko efekt danych o inflacji w sierpniu, ale rosną też obawy, że ten szok energetyczny, z którym mamy do czynienia, że on zaczyna coraz szerzej przekładać się na inflację bazową, czyli w praktyce, że przedsiębiorcy zaczynają przenosić te coraz wyższe koszty na ceny swoich towarów i usług.
2: Mówi Jarosław Sadowski z Rankomat.pl. Według wyliczeń Rankomat.pl rata kredytu na 500 000 zł zaciągniętego na 30 lat wzrosłaby wtedy o 194 zł miesięcznie. Ekonomiści nie są jednak zgodni. Część z nich nadal przewiduje obniżki stóp w drugiej połowie przyszłego roku. Prokuratura sprawdzi, kto mógł pomóc Zbigniewowi Ziobrze w wyjeździe i ukryciu się w Stanach Zjednoczonych. Prokuratura Okręgowa w Warszawie wszczęła śledztwo w sprawie utrudniania postępowania karnego i umożliwienia Ziobrze uniknięcia aresztowania poprzez pomoc w wyjeździe za ocean. Prokuratura dostała do sprawy materiały z Prokuratury Krajowej, która wcześniej wszczęła śledztwo w sprawie nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości.
4: Uzyskaliśmy m.in. protokoły przesłuchania świadków, którzy byli przesłuchiwani na okoliczności związane z przekroczeniem granicy amerykańskiej przez Zbigniewa Ziobro. Między innymi są to protokoły przesłuchania świadków Jacka Kurskiego i Tomasza Sakiewicza.
2: Mówi prokurator Piotr Skiba z Prokuratury Okręgowej w Warszawie. Były minister wyleciał do USA z Mediolanu 9 maja, posługując się wizą dla członka zagranicznych mediów. Prokuratura sprawdza, czy w celu jej uzyskania mogły powstać dokumenty poświadczające nieprawdę oraz czy Ziobro miał pomoc logistyczną, finansową czy organizacyjną. Ceny na stacjach nie przekroczą magicznej granicy 10 zł za litr. To deklaracja ministra energii, ale kierowcy zadowoleni z niej nie są. Na rynku widać stabilizację, choć cena baryłki ropy osiągnęła niemal 100 dolarów, to dalszych podwyżek na razie nie widać. Jak wygląda sytuacja na rynku paliw, sprawdzał Jakub Krzyżak.
5: Ceny paliw są wysokie, ale jak zapewnia minister energii Miłosz Motyka, w najbliższej przyszłości nie powinny przekroczyć 10 zł za litr. Takie są też nasze przewidywania, mówi mi Urszula Cieślak z biura Reflex.
6: Przy tych notowaniach, które aktualnie obserwujemy, nie ma powodu, żeby olej napędowy kosztował 10 zł.
5: Ekspertka dodaje, że ceny, które widzimy teraz, zostaną z nami na dłużej.
7: Ja nie patrzę na ceny, ja zawsze tankuję za 200.
8: Wszystko powyżej 7 to już mocno obciąża budżet.
5: Zarabia pan mniej, więcej? Jak to wygląda?
9: To jest mój koszt paliwo.
5: Czyli im wyższa cena na pylonie, tym na taksówce zarabia się mniej.
9: Tak, dokładnie.
5: Mówili mi kierowcy. Za 95 obecnie trzeba zapłacić niemal 8 zł za litr. Diesel zbliża się do 8,90.
2: Prokuratura rusza ze śledztwem w sprawie bloku na Ursynowie w Warszawie, który grozi zawaleniem. Chodzi o budynek przy ulicy Hirschfelda, w którym od lat pojawiają się pęknięcia ścian i podłóg. Zdaniem śledczych spółdzielnia Imielin doskonale wiedziała o problemie, ale niewiele z nim zrobiła.
4: Poprzez wstawianie podpór na przykład pionowych albo poziomych, co i tak zostało uznane przez inspektora nadzoru budowlanego jako jeszcze bardziej pogarszający stan tego budynku.
2: Mówi prokurator Antoni Skiba, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Warszawie. W lipcu Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego nakazał natychmiastowe opuszczenie budynku ze względu na ryzyko zawalenia. Nowe skarby z dna Zatoki teraz. Kolejne tajemnice odsłania XIX-wieczny żaglowiec spoczywający przy wejściu do portu Gdańsk. Specjaliści z Narodowego Muzeum Morskiego natrafili na nowe znaleziska. Prowadzone badania mogą przynieść jeszcze więcej odkryć.
10: Dotychczas udało nam się odkryć fragmenty obuwia, w tym dwa buciki dziecięce. Jeden wykonany z cholewą z filcu oraz fragment szelek takich klasycznych, skórzanych, przypinanych na guziki. Nie jesteśmy w 100% pewni, czy szelki te pochodzą i te buciki dziecięce z wraka.
2: Mówi Krzysztof Kurzyk z Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku. W ubiegłym sezonie we wraku odnaleziono m.in. takie cuda jak żeliwny piecyk, drewnianą fajkę oraz skrzynię z narzędziami cieśli okrętowego. Tegoroczny sierpień był najgorętszym miesiącem w historii pomiarów temperatury na Ziemi. Średnia na całej planecie osiągnęła 16,7 stopnia Celsjusza. Poprzedni rekord z lipca 2023 roku został pobity o 0,01 stopnia. Odnotowuje Kopernik.

0: Reklama.
1: Ty plus super bonus równa się okazja do oszczędzania w Carrefourze. Kawa mielona Edusho Family 500 gramów, 1 plus 1 za grosz. 19 zł za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 12 września. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 37,99.
2: Już w ten weekend Power Food Festival w Zakopanem. Zdrowe jedzenie, sportowe wyzwania i konkursy z nagrodami dla całej rodziny. A Zimowa Akademia Sportu zaprasza na letni festiwal sportów zimowych. 12 stref i zimowe dyscypliny dla każdego. Będzie co spróbować, będzie co sprawdzić i będzie o co powalczyć. 12 i 13 września, Plac Niepodległości. Wpadnij i baw się z nami!
3: Kurczak zagrodowy z Podlasia. Wolnorosnący, z chowu bez antybiotyków, z dostępem do wybiegu.
4: Łap wodę mineralną Piwniczanka i ruszaj po sportowe emocje. Piwniczanka. Podkręcamy zabawę mocą minerałów i świetnym smakiem.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Bezterminowa gwarancja na naprawę szyby? W Autoglas to standard, by zapewnić Ci spokój za kierownicą. Nie ryzykuj i zadbaj o swoje bezpieczeństwo. Zadzwoń do nas na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas.

0: Do tego wszystkie chipsy Lay's. Drugi tańszy produkt 70% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. Oraz szynka konserwowa Kraina Wędlin 200 gramów. 3,79 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Biedronka.
1: Chcesz mieszkać spokojniej, a do centrum Warszawy docierać bez zbędnej straty czasu? Poznaj Ursus Classic od czeskiego dewelopera UDI Group. Wybierz przestrzeń dopasowaną do siebie i odbierz klucze do nowego mieszkania jeszcze w tym roku. Tuż obok stacja PKP Ursus, a na osiedlu zielony, zrewitalizowany skwer i wygodne strefy relaksu. Ursus Classic. Centrum na wyciągnięcie ręki i spokój na co dzień. Zamieszkaj z klasą i odzyskaj czas. www.classicursus.pl.
2: Szkolenie, doradztwo, nowe kompetencje. Co pomaga pracodawcom i pracownikom nadążyć za zmianą? Sprawdź podczas konferencji Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie, podsumowującej projekty Przedsiębiorco Zainwestuj w swoją kadrę 1 oraz Przedsiębiorco Zainwestuj w swoją kadrę 2. Poznaj rezultaty wsparcia. 8 października w Warszawie. Zarejestruj się. wwwwarszawa.praca.gov.pl/konferencja. Materiał dofinansowany przez Unię Europejską.
3: Reklama. SK Rock Warszawa.
4: Będą zwalniać na przejazdach dziś protest maszynistów i opóźnienia na kolei. W Polsce delegacja z USA wizytuje miejsca, gdzie może powstać stała baza wojsk. To nie tylko wyższe wydatki kierowców. Ceny paliw niepokoją ekonomistów.
5: SK Rock. Raport.
4: 6. Anna Kruszyńska, zapraszam. Opóźnienia pociągów mogą być duże. Raport zaczynamy od protestu maszynistów. Dziś będą zwalniać na przejazdach kolejowo-drogowych do 20 km na godzinę. Pierwotnie akcja miała trwać całą dobę, jednak po rozmowach z ministrem infrastruktury związkowcy zgodzili się, by zakończyć już w południe.
6: Tak, żeby dać szansę podróżnym wrócić w piątek w miarę planowo do domu. Będzie polegał na ograniczeniu prędkości na wszystkich przejazdach kolejowych do 20 km na godzinę.
4: Mówi Leszek Miętek, szef Związku Zawodowego Maszynistów. PKP Intercity ostrzega, że mimo skrócenia protestu część pociągów może mieć bardzo duże opóźnienia. Dla podróżnych szykowana jest komunikacja zastępcza, mówi prezes PKP Intercity Janusz Malinowski.
7: W tej chwili mamy już uzgodnione honorowanie biletów ze wszystkimi przewoźnikami funkcjonującymi w Polsce, ze spółkami regionalnymi, samorządowymi. Dodatkowo będziemy starali się zabezpieczyć komunikację zastępczą. Nie planujemy odwoływania pociągu.
4: To teraz pierwszy dziś raz. Sprawdzamy, jak sytuacja wygląda w praktyce, czyli na dworcach kolejowych w Polsce. Łączymy się z warszawskim dworcem wschodnim, gdzie o poranku jest nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
8: Na tablicy odjazdów na razie nie widać opóźnień. Wszystkie wyświetlane pociągi mają odjechać zgodnie z rozkładem, a na tablicy przyjazdów opóźniony jest tylko jeden skład. Co jakiś czas z głośników słychać jednak komunikat, że z powodu protestu maszynistów pociągi mogą przyjeżdżać i odjeżdżać z opóźnieniem. Akcja ma potrwać do południa, żeby zminimalizować jej skutki odczuwalne dla pasażerów.
4: A protest to reakcja na wczorajszą katastrofę kolejową pod Radomiem. Samochód ciężarowy wjechał w pociąg Intercity. Jedna osoba zginęła, 20 jest rannych.
5: To jest raport.
4: Delegacja ze Stanów Zjednoczonych wizytuje miejsca, gdzie może powstać stała baza wojsk USA w Polsce. Wśród wskazanych przez nasz rząd lokalizacji, między innymi okolice Wrocławia i Poznania. Samorządowcy z Wielkopolski starają się przekonać decydentów, że powinien być to Poznań.
9: Jesteśmy w trakcie właściwie wysyłania stosownego pisma do pani minister, które podpisał i marszałek Marek Woźniak i ja.
4: Mówi prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak i podkreśla, że w stolicy Wielkopolski stacjonują już jednostki amerykańskie. Wzrost cen paliw na stacjach niepokoi ekonomistów. Droższa benzyna i olej napędowy oznaczają bowiem nie tylko wyższe wydatki kierowców. Mogą też przełożyć się na wzrost cen wielu innych produktów i usług. 9 zł za litr oleju napędowego to już poważny problem, ocenia profesor Małgorzata Kierzel z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.
10: To jest paliwo, którym napędzane są właśnie ciężarówki, samochody dostawcze, maszyny rolnicze. Będzie to mogło wpływać po pierwsze na cenę dostaw, a z czasem również na cenę usług, produktów. No najszybciej w ciągu tak tygodni to mogą odczuć kurierzy, taksówkarze, no i też klienci, którzy korzystają z tych usług.
4: Na ceny przy dystrybutorach wpływają przede wszystkim notowania ropy na światowych rynkach, kurs złotego wobec dolara oraz sytuacja na rynku paliw.
5: Słuchacie raportu w SC Rock.
4: Ma dawać gwarancję jakości i lokalnego pochodzenia. Wielokwiatowy miód sudecki będzie miał specjalne oznaczenia. Miłośnicy słodkiego złota z lokalnych pasiek dzięki specjalnej nalepce będą mieli gwarancję, że kupują produkt lokalny najwyższej jakości.
11: Pasieki będziemy wszystkie kontrolować. To nie jest nalepka, która się nagle pojawi. Będzie kod QR, który będzie mógł identyfikować pszczelarza u nas na stronie, że to nie było jakieś fałszerstw etykietowych czy innych. Możemy walczyć tylko przez edukację konsumenta.
4: Mówiła Magdalena Radke z Regionalnego Związku Pszczelarzy w Jeleniej Górze.
0: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
12: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
0: Pogoda.
13: Na silnikach samochodowych znanych marek, takich naprawdę ekskluzywnych marek, tam zawsze jest podpis taki, no może nie odręczny podpis, ale podpis osoby, która składała dany silnik. Tutaj powinny pszczoły podpisywać się na konkretnych słoiczkach z miodem.
14: Oczywiście, że tak, ale z tymi wszystkimi góralskimi produktami to tak zawsze jest. Na przykład oryginalny oscypek z Zakopanego. Ostatnio kupowałem jednego na Winobraniu w Zielonej Górze, a drugiego na Bazarku w Warszawie i oba oryginalne z Zakopanego.
13: Otóż to, góralski produkt siedzi też dzisiaj przed nami. Drodzy Państwo, co tam w pogodzie? Jak na jesień to bardzo przyzwoicie. 10 stopni teraz w Warszawie, w całym naszym pięknym kraju od 7 do 10 właśnie w tej chwili. Temperatura później podskoczy, maksymalnie 17-18 stopni. Jeżeli będzie padać, to raczej dzisiaj na północy. Wróć, cofam, na południu naszego kraju.
14: No gdzieś będzie. Dzień dobry Państwu.
4: Też na P.
0: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
12: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
15: 6 na 9. Dziennikarska, Olszewski. Góralski od 6 do 9 w SC Rock.
14: Akurat Dziennikarska na wywczasie, ale jest z nami Ania Kruszyńska, więc w tym programie niczego nam nie brakuje. Dzień dobry, dzisiaj piątek, wolne wnioski, zapraszamy.
13: Tak jest, na suchary czekamy, bo to zawsze lubimy w piątek sobie pożartować z Państwem. Niech to będą suchary naprawdę wysokich lotów.
4: To Aniu, co w Tatrach, miłosny czas. O! Zaczyna się rykowisko jeleni.
14: No to coś dla Ciebie, Kądziu.

0: Drodzy Państwo, to jest inaczej niż zwykle. Zaczniemy trochę inaczej, bo od muzyki 9 minut po godzinie 6, bo to jest chyba pierwszy zespół w historii świata, który najpierw miał przebój, a dopiero później miał zespół.
1: To prawda. Właściwie to zaczęło się od budki suflera, z której odszedł Jan Borysewicz, spotkał się z Andrzejem Mogilnickim i powiedzieli razem, słuchaj, mamy pomysł.
0: Mamy pomysł. Będzie dobrze, będzie fajny zespół. Nagrajmy wielki przebój. Niech ten przebój nazywa się Mała Lady Punk. Przebój osiągnął sukces, a później zespół doszedł do wniosku, że ty, chyba trzeba zmienić nazwę.
1: Takiej gitary, proszę Państwa, takich dźwięków nie ma nikt inny i takich przebojów. Mniej niż zero i Lady Punk na dzień dobry w Ester Rock. Dziś, dokładnie 11 września,

0: O, i to już jest, proszę Państwa, piątek nastał, czas kończyć ten tydzień, ale najpierw trzeba ten ostatni dzień pięknie rozpocząć. Ladypunk za nami, przypominamy, dzisiaj rocznica ich powstania, ale też warto wspomnieć, że w październiku pojawi się na ekranach film traktujący o historii Jana Borysewicza. Mniej obcy, no i tam po zwiastunie widać, że będzie się działo.
1: No właśnie, zastanawiam się, czy wszystkie wątki zostaną w tym filmie, za przeproszeniem, nomen omen, pokazane.
0: Mówisz o dniu dziecka.
1: Też.
0: No, zwiastun nie do końca daje znać, czy tak będzie, ale wszyscy na to liczą. Dzisiaj wolne wnioski, każdy może w każdej sprawie. Między innymi Ewa wybyła na miasto i okazuje się, że dzieciaki już mają dosyć.
2: Zbieram wolne wnioski.
3: Mam dosyć szkoły i chciałbym już wakacje.
0: Szybko poszło, co?
1: Ale dorośli też już mają dosyć, przyznaję bez bicia. Zdążyłem napisać 2 wypracowania z języka polskiego, pouczyć się trochę matematyki i geografii. Mam pokokardę, nie?
0: Ale ty czy AI?
1: Odsyłam dziecko do AI-a. Mamo, pomóż, nie mogę. Tato, pomóż, nie mogę. AI-u, pomóż. Ja zawsze służę pomocą.
0: Tata roku. Nie mogę, idę na rower. Proszę Państwa, co tam u Was słychać? Co Was gniecie? Co Was uwiera? Może jakieś suchary w głowie Wam się nagromadziły przez cały ten tydzień? Jesteśmy tutaj dla Was. Zróbmy ten program razem. Na co? Jak zwykle zaczynamy od kawusi, nie?
1: Oczywiście.
0: Jak w ZUS-ie.

0: Reklama.
1: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
2: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
1: To w ogóle możliwe?
2: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
3: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu kawa ziarnista Segafredo aż 1 kg. Teraz tylko 47,99 za opakowanie. Najniższa cena z 30 dni 64,99. A papier toaletowy Kokett 4-warstwowy 10 rolek. Teraz w gratis pakach 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Szkolenie, doradztwo, nowe kompetencje. Co pomaga pracodawcom i pracownikom nadążyć za zmianą? Sprawdź podczas konferencji Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie podsumowującej projekty Przedsiębiorco Zainwestuj w swoją kadrę 1 oraz Przedsiębiorco Zainwestuj w swoją kadrę 2. Poznaj rezultaty wsparcia. 8 października w Warszawie. Zarejestruj się. wwwwarszawa.praca.gov.pl/konferencja. Materiał dofinansowany przez Unię Europejską.
5: Pani Celinka wie, co jest super.
6: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
5: W tę sobotę bułki z naszej piekarni kup 4, dodatkowo 2 najtańsze gratis. A schab wieprzowy bez kości z Lady 8,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 3 kilo na osobę. Kaufland.
0: Reklama.

0: Proszę Państwa, w życiu każdego prezentera radiowego przychodzi taki moment, w którym się zastanawia, czy można coś zagrać, czy można coś powiedzieć, i niespodziewanie w naszym życiu ten moment przyszedł bardzo szybko dzisiaj w programie.
1: No ale tak, sami się o to prosiliśmy, taka jest prawda, potem Państwo naprawdę przechodzicie samych siebie i my nie wiemy, czy można o tej porze, czy nie wolno.
0: Ale skoro my nie wiemy, to Państwo nam powiecie, czy można. My zagramy, a Państwo nam potem powiedzą, czy można.
2: Pytanie, dlaczego w Wąchocku most jest taki długi? No bo budowano go wzdłuż rzeki. A co robią mieszkańcy Wąchocka, żeby mieć ostry obraz w telewizji? Smarują telewizor musztardą. No i na koniec moje ulubione. Dlaczego w Wąchocku nie jest już organizowany bal przebierańców? Bo jak córka sołtysa przyszła przebrana za akumulator, to wszyscy ją ładowali.
0: Nie rozumiem tego ostatniego.
3: Ja też nie. SK Rock. Mówimy twoim głosem.

0: Muka za nami, a przed nami raport Eski Rok, 6:30 na zegarach, czas na Anię Kruszyńską.
1: Eska Rok. Raport.
2: Zapraszam. Ćwierć wieku temu Al-Kaida zaatakowała Stany Zjednoczone. 11 września 2001 roku dwa porwane przez terrorystów samoloty uderzyły w wieżowce World Trade Center w Nowym Jorku. Trzecia maszyna rozbiła się o gmach Pentagonu w pobliżu Waszyngtonu. W atakach zginęło ponad 3000 osób, w tym 8 Polaków. Odpowie za nielegalne posiadanie 7 sztuk amunicji pistoletowej. Taki zarzut postawiła kielecka prokuratura 43-letniemu Ukraińcowi. Mężczyzna chciał ją wnieść na teren trwających w Kielcach międzynarodowych targów.
3: W toku przesłuchania mężczyzna przyznał się do stawianego mu zarzutu, złożył także wyjaśnienia. Następnie prokurator zastosował wobec niego wolnościowe środki zapobiegawcze w postaci dozoru policji, poręczenia majątkowego oraz zakazu opuszczania kraju połączonego z zatrzymaniem paszportu.
2: Wyjaśnia Daniel Prokopowicz z prokuratury okręgowej w Kielcach. Za nielegalne posiadanie amunicji grozi mu do 8 lat więzienia.
1: To jest raport.
2: Na około 3 miliony złotych PKP PLK oszacowały straty w związku z katastrofą kolejową w Sokolnikach Suchych na Mazowszu. Obecnie na miejscu trwają prace związane z usuwaniem skutków wypadku. Udało się postawić wykolejoną lokomotywę na torach. Teraz policja może wejść do pojazdu. W zderzeniu ciężarówki i pociągu jedna osoba zginęła, 20 zostało poszkodowanych. W szpitalach w stanie ciężkim są m.in. maszynista oraz kierowca.
1: Eska Rok. Sport.
2: Pierwsze zadanie wykonane. Polska wygrała z Portugalią w swoim pierwszym meczu Mistrzostw Europy. Podopieczni Nikoli Grbicza wygrali 3-0 w setach do 12, 18 i 20.
4: Całościowo możemy być optymistami przed kolejnymi spotkaniami. Możemy być zadowoleni z tego, co dzisiaj się wydarzyło. Myślę, że nie ma co narzekać.
2: Mówił po spotkaniu rozgrywający Marcin Komenda. Kolejny mecz Polacy rozegrają w sobotę, a rywalem biało-czerwonych będzie Izrael. Porażka Sabah Baku Tymoteusza Puchacza z Manchesterem United w Lidze Mistrzów. Zespół Polaka, który zagrał od pierwszej minuty, debiutuje w tych rozgrywkach. Na Old Trafford przegrał wysoko 0-4.
0: Proszę Państwa, lekcja geografii. Izrael, państwo na Bliskim Wschodzie, położone w Azji Zachodniej.
5: Świętarska, Olszewski, Góralski, 6.

0: The Calling i utwór, który mógłby sugerować, że nieważne dokąd pójdziesz, tam będę z tobą, ale okazuje się, że ważne jednak, gdzie się znajdujemy.
1: Tak, drodzy państwo, ważne, posłuchajcie, zróbcie głośniej w różnych miastach, w których słuchacie Eski Rock, bo wyłoniono właśnie najlepsze miasto do życia w Polsce. I to nie jest Warszawa.
0: I właściwie to nie jest żadne miasto, w którym nadaje Eska Rock.
1: To jest jakiś argument, że tam się żyje lepiej niż gdzie indziej. Business Insider Polska porównał miasta wojewódzkie i wskazał lidera. No i w tym badaniu, uwaga, uwzględniono najważniejsze rzeczy: bezrobocie, wynagrodzenie, ceny mieszkań w odniesieniu do zarobków, dostępność lekarzy, przestępczość oraz jakość powietrza. Warszawa dopiero 10, spadła o 10 miejsc. Dziękujemy, panie prezydencie. Na końcu zestawienia znalazły się Białystok i Gorzów Wielkopolski. I teraz uwaga, pierwsze miejsce... Jeżeli chodzi o miasto najlepsze do życia w Polsce, zajął Szczecin.
0: Wow, to mnie zaskoczyłeś.
1: Awansował, proszę pana, o 8 pozycji względem zeszłorocznego zestawienia. Czaki. Za nim Lublin, a podium zamyka Łódź, Szczecin pierwszy.
0: Ale z tym Szczecinem to nie jest przypadek. Już kilka lat temu ten człowiek zapoczątkował tę fazę.
2: Szczecin będzie rzeczywiście mniej więcej po linii granicznej, granicy administracyjnej, otoczony, można powiedzieć, drogami. To bardzo ułatwi sytuację i rzeszowian, i tych wszystkich, którzy mieszkają wokół Rzeszowa.
0: Pierwszy Polak, który połączył Szczecin z Rzeszowem.
3: Reklama. Co to jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to bluzy polarowe damskie i męskie za jedyne 59,99 oraz mnóstwo innych produktów w super cenach. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.

0: 1,69 zł przy zakupie 6 z Delikartą. Limit 12 sztuk. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,49. A do środy jogurt Danon Fantazja 2 plus 1 za grosz z Delikartą. W delikatesach centrum. Milk
1: Patrol! Hej, tu Ikea. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na Ikea.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom. Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
2: Światłowód od Play.

0: e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
1: Play. Bądź zawsze o krok przed zagrożeniem. Wybierz sprawdzone produkty do samoobrony z Sharg.pl. Skuteczne gazy pieprzowe do obrony osobistej oraz profesjonalne gazy grizzly do ochrony przed agresywnymi zwierzętami, niedźwiedziami, psami i dzikami. Zadbaj o swoje bezpieczeństwo już dziś. Wejdź na www.sharg.pl i sprawdź ofertę. Oferta wyłącznie dla osób pełnoletnich. Uwaga! Z kodem RADIO wybrany asortyment 20% taniej.
2: Reklama.

0: Zbieram wolne wnioski.
1: Zjadłem dzisiaj bardzo dobrą zupę pomidorową i sznycla z burakami i to mój wolny wniosek, żeby było ich więcej i bardziej dostępne.
2: Krzysiu, Krzysiu,
3: co?
2: Jem.
3: Co?
2: Zupa.
3: No dobrze, cieszę się.
2: To dzięki.
4: 6 na 9. Esterok.

0: Mówiliśmy, narzekaliśmy, że w Szczecinie nie można Eski Rock słuchać, a tu proszę, pani Anna napisała, nie jest źle, można słuchać was w Szczecinie przez aplikację i stronę internetową. Dobrze, że... i Szczecin pozdrawia, pozdrawiamy również. Dobrze, że słuchacze o tym pamiętają, kiedy my o tym zapominamy.
1: No to prawda, to jest to miasto, przypomnijmy, które zostało jedną wspólną obwodnicą połączone z Rzeszowem.
0: To jest to miasto, które prawie, że Wojciech Cejrowski sprzedał Niemcom, ale na szczęście ostatecznie się rozmyślił.
1: Jeszcze żeby sprzedał, to okej. Oddał Niemcom.
0: Internet cały czas myśli, że ten miasto nie istnieje, ale na szczęście stamtąd pochodzi Krzysztof Jarzyna i wszystko w porządku. Proszę państwa, wszystkie wątki zostały połączone w jedną całość. Dzisiaj wolne wnioski, każdy może główkować po swojemu i proszę bardzo, takie oto przemyślenia do nas spływają.
2: Po czym poznać, że skończyło się lato i robi się już chłodno? Po tym, że jak rano wsiadasz do samochodu, to świeci ci się magiczna kontrolka na desce od ciśnienia opon. I pozdrawiam wszystkich, których już to spotkało. Pobudka lepsza niż kawa.
0: Mhm. A miałeś to samo?
1: No nigdy, panie Wojtku, bo w samochodach, które mają 25 lat, kontrolka ciśnienia opon się nie świeci.
3: SK Rock. Mówimy twoim głosem.
0: Ja miałem tak wstać w łóżku. Wstaję rano, a to dętka.

0: Kiedy sobie wstajesz rano i myślisz, że gorzej być nie może, okazuje się, że może.
1: Ach, szkoda gadać, szkoda szczepić ryja, naprawdę.
2: Mary z Polski pochwaliła się zaręczynami. Narzeczony chyba też z Polski.
3: A zaraz będą Mary. Proszę Państwa, posągowa Kaja Gerber paraduje chodnikiem w obcisłej kreacji. Skóra zdjęta z matki.
0: Ty, ja nie chcę nic mówić, ale to jest chyba nielegalne.
1: To jest jakaś porażka.
4: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
5: Jest takie Ferrari Luce, a konkretnie pierwszy egzemplarz oznaczony jako chassis zero, który poszedł na aukcji charytatywnej tenże Luce za 40 milionów dolarów.
4: Łukasz Bąk.
6: W świecie, kiedy nawet już Lamborghini, nawet Ferrari pakują do swoich najnowszych modeli elektryczne silniki, albo przynajmniej wspomagane są elektryką, bo są pluginami, to jednak Brytyjczycy idą w sukurs temu wszystkiemu i dają V12.
4: W każdą sobotę drifterzy eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
7: Drifterzy! To wy drifterzy!
8: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
4: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12. Autopromocja. Reklama.
9: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
10: O, ale że to tak dla mnie?
9: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
12: Włączamy niskie ceny.
13: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
14: Uszkodzona szyba? W Autoglas to nie problem. Zaufało nam już 500 000 klientów. Nie musisz jechać do ASO, by zachować gwarancję. Działamy zgodnie z wymogami producenta, a nawet lepiej. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
13: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
15: A gdyby tak mieć więcej miejsca, płacić mniej i nadal być blisko Warszawy? To możliwe. W Pruszkowie. Zyskaj większy metraż niż w stolicy. Atrakcyjną cenę w przedsprzedaży. Wygodny harmonogram płatności. 20% teraz, a pozostałe 80% po zakończeniu budowy. Lipowa 49A w Pruszkowie. Więcej miejsca na Twoje życie. Sprawdź na www.lipowa49a.pl.
16: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Dostępny od ręki miejski Citroen C3. Teraz z rabatem do 10 tysięcy złotych. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Spiesz się, liczba aut ograniczona.
17: Citroen.
4: Reklama.

0: SK Rock Warszawa.
1: Protest maszynistów w całym kraju, trzeba się liczyć z dużymi opóźnieniami. Polska musi być gotowa na prowokacje. Premier ma raport od szefa CIA. W raporcie miłość na najwyższym poziomie. W Tatrach rykowisko jeleni.
2: SK Rock. Raport.
1: 7. Anna Kruszyńska, zapraszam. Rozkład jazdy pociągów rozsypał się jak domek z kart. Tak jest między innymi na Śląsku. Od północy trwa protest maszynistów. Zwalniają na przejazdach kolejowo-drogowych do 20 km na godzinę. To pokłosie tragedii, do jakiej doszło w Sokolnikach Suchych na Mazowszu. Protest zakończy się o 12, a pasażerowie dziś muszą liczyć się z utrudnieniami.
3: Czekamy.
4: Dokąd pan jedzie?
3: Do Warszawy.
5: Ja jadę dokładnie do Poznania.
3: No, zaskoczyłem się troszeczkę, że o godzinie 5 są opóźnienia.
6: Panowie czekali na...
7: Do Zielonej Góry, a miał przyjechać z tego toru, mieli bilet, a on...
6: Muszą przebukować bilet.
7: I nie pojechali, no. Wyświetliło się, zobaczymy, czy przyjedzie. To jest szop, on jedzie z Monachium, nie? Ma 20 minut opóźnienia, a Warszawia będzie miał przynajmniej z godziny, bo podobno strajkują, nie? Plan był założony, że ona wysiądzie na wschodnim o tej 8.18, tak jak miało być, a 35 ma dalej pociąg. To już wszystko się sypło, już jest nierealne, nie?
1: Na dworcu głównym w Katowicach z pasażerami rozmawiał Darek Brombosz, a teraz sprawdzamy, jak protest maszynistów wpływa na podróżnych w stolicy. Na dworcu wschodnim jest nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
8: Tak, jestem, dzień dobry.
1: Dzień dobry, Mateuszu. Czy pasażerowie odczuwają protest?
8: Rozmawiając z pasażerami, zauważyłem, że niektórzy wolą jednak dmuchać na zimne w obawie przed możliwymi opóźnieniami. W ostatniej chwili zmieniają pociągi i wybierają te, które odjeżdżają wcześniej.
9: Ja chyba postanowię jechać osobówką. Miałem jechać Intercity, uznam do domu. Prawdopodobnie uznam będzie opóźniony, a osobówka jedzie z Warszawy Zachodniej.
8: Na razie nie widać jednak, żeby protest maszynistów mocno dał się podróżnym we znaki. Większość pociągów odjeżdża zgodnie z rozkładem, a sytuacja na dworcu jest spokojna.
1: Dziś do południa będziemy na bieżąco donosić o możliwych utrudnieniach.
2: To jest raport.
1: Polska musi być gotowa na prowokacje na granicy i akty sabotażu, ostrzega premier Donald Tusk i ujawnia, że otrzymał od szefa CIA raport dotyczący możliwych zagrożeń w najbliższych miesiącach.
10: Należy spodziewać się różnych scenariuszy i Polska i cała Europa musi być przygotowana na różne scenariusze, jeśli chodzi o sytuację nie tylko na froncie rosyjsko-ukraińskim, ale także na wschodniej flance Unii Europejskiej.
1: Jak zaznaczył szef rządu, raport od Johna Radcliffe'a jest dość precyzyjny. Premier ujawnił też, że ostatniej nocy dzięki współpracy polskich i ukraińskich służb udało się uniknąć bezpośredniego zagrożenia na jednym z przejść granicznych.
10: Dzisiaj w nocy, dzięki współpracy naszych służb i ukraińskich, udało się uniknąć bezpośredniego zagrożenia dla jednego z przejść granicznych. Jak wiecie, Rosja zdecydowała się już na prowokacyjne ataki na przejścia graniczne, na przykład w Mołdawii. Spodziewamy się tego typu akcji także, jeśli chodzi o przejścia graniczne z Ukrainą w innych państwach, także w Polsce.
1: A rząd bierze pod uwagę również prowokacje i sabotaż wewnątrz kraju. Do końca roku nie ma co liczyć na kolejną obniżkę stóp procentowych. To słowa prezesa Narodowego Banku Polskiego Adama Glapińskiego. Powodem jest obecny poziom inflacji. Zdaniem Glapińskiego stopy mogą pozostać bez zmian co najmniej do połowy przyszłego roku. Szef NBP zastrzega jednak, że to jego opinia, a nie stanowisko całej Rady Polityki Pieniężnej.
11: Jakby nie było tego wzrostu inflacji, który nastąpił i tej tendencji wzrostowej, chociaż powolnej, powtarzam, i może ta tendencja ustanie, no gdyby nie to, to bym szedł w kierunku obniżenia niewielkiego stóp procentowych przed końcem roku. No ale teraz to jest absolutnie, całkowicie nierealne.
1: W środę Rada Polityki Pieniężnej po raz kolejny pozostawiła stopy bez zmian. Główna stopa NBP wynosi 3,75%.
2: Słuchacie raportu w SC Rock.
1: Na koniec jeszcze miłość w górach. W Tatrach zaczyna się rykowisko jeleni, czyli okres godowy tych zwierząt. Turyści wędrujący po szlakach będą mogli usłyszeć donośne ryki, które często są przypisywane niedźwiedziom i wywołują panikę, mówi Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego.
12: Ryczenie ma na celu przede wszystkim odstraszyć się przeciwników albo sprowokować ich do walki, ale też wezwać samice do godów. Samo rykowisko jest o tyle spektakularne, że je bardzo dobrze słychać. Przede wszystkim o poranku, o wschodzie słońca i o zachodzie.
13: Bo słyszę niedźwiedzia, bo jest tu niedźwiedź. Na pytanie, czy pani, czy pan widzi tego niedźwiedzia? No nie, ale słyszę i ryczy tak jak niedźwiedź. Także to jest co roku tak jest.
14: Ryczące jelenie zajęte są naprawdę miłością, mają zupełnie inny problem. Wszystko związane z tym, jak tu się rozmnożyć, a nie polują na człowieka.
1: Dodaje Filip Zięba z Tatrzańskiego Parku Narodowego, a niedźwiedzie tymczasem intensywnie żerują, natłuszczając się przed zimowym snem.
15: A pan, panie kolego, ryczy, natłuszcza się, czy jak pan się przygotowuje do miłości?
2: SK
0: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
0: Pogoda.
5: Lubrykant sobie wyciskam.
15: A! Na kanapkę?
5: Tak. Pamiętam, też miałem taką miłosną przygodę kiedyś na Podhalu. To było w Murzasichlu. Pamiętam, że zajechałem drogę autochtonowi i on mówi do mnie... się.
15: A, no to piękna miłość mi już zakopanem. Jak pogoda dzisiaj? Ładnie, nieładnie?
5: Będzie ładnie. No, a, znaczy, no ładnie. Nie w Polsce, aha, bo u nas od 9 w tej chwili do 11 stopni. Będzie trochę więcej, do 17, maksymalnie 18 dzisiaj wzrosną temperatury i najcieplej będzie tutaj w centrum kraju, czyli między innymi Bydgoszcz, Warszawa, ale też w Gdańsku dzisiaj 18 ładnie. Jeżeli będzie padać, to raczej na południu. Dziękuję.
15: Proszę Państwa, z rzeczy ważnych i poważnych, dzisiaj dzień ścielenia łóżka.
16: Cześć Esko. Ja nie wiem, czy wiecie, ale... jest bardzo dużo badań, które mówią o tym, że ścielenie łóżka jest szkodliwe dla naszego zdrowia. Polecam poczytać. Jak dojadę do celu, to nawet linka mogę podesłać do tych badań.
0: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
0: 6 na 9. Ziętarska, Olszewski, Góralski. Od 6 do 9.
15: Na Tłuszczeni zapraszamy na piątek. Dzisiaj wolne wnioski, każdy może w każdej sprawie.
5: Ja od razu oddam głos Ani. Aniu, co tam w raportach?
1: No, nie sport. Mecz otwarcia siatkarskiego Euro sparaliżowany przez pogodę. I kolejna zmiana trenera w piłkarskiej ekstraklasie.
15: A u Państwa co ciekawego?

0: to trochę jak o nas, nie jestem mądra, I love you.
1: To trochę jak o nas, masz rację, ale to trochę też jak o tej przygodzie na rykowisku, bo tamte jelenie dzisiaj, oh yeah, chcę ci powiedzieć, I love you, I love you, I love you, I love you, bo to na tym polega przecież, prawda, żeby przekonać taką...
0: Dobra, tak co, jest, co proszę państwa, Góralski Olszewski, dzisiaj 6-9 w osłabionym składzie, bo redaktor Dziętarska opala się na w Monopoli. Pojechała do Włoch, do Monopoli, wyobraź sobie, no i tam gra co chwilę z lokalnymi mieszkańcami.
1: Tak jest.
0: Dzisiaj państwo wiedziecie prym i mamy nadzieję, że uratujecie ten program, na przykład słucharkami.
2: W jakiej branży mają największy problem z podróbkami? W obuwniczej. Połowa butów jest lewa.
0: To ładne. I wyobraź sobie, że pojawiła się ciekawostka od naszego jednego ze słuchaczy. Ja na początku się oburzyłem i powiedziałem, nie, to niemożliwe. Mm-hmm. Rozmawialiśmy o Szczecinie.
1: Tak,
0: że to najszczęśliwsze miejsce w Polsce.
1: Tak, do
0: życia. Gorzów to nie najszczęśliwsze, bo jest tam pod koniec pierwszej dziesiątki.
1: Tak, ale że zostały połączone jedną wspólną obwodnicą.
0: No i okazuje się, że łączy te miasta też coś innego.
3: W Szczecinie urodził się nasz sześciokrotny świata na żużlu Bartek Zmarzik, no więc w końcu znalazło się na swoim miejscu to miasto.
0: A potem przeprowadził się pod Gorzów Wielkopolski i okazało się, że ma...
4: Dobrze się rozpędza Zmarzik! Już jest drugi, ale z prędkość! On ma dzisiaj potwora między nogami, który chce przejść do przodu!
5: Dzień dobry. Jaki mamy temat?

0: dnia. Pozdrawiam.
1: Eskarok.
2: To jaki temat dzisiaj?
3: Ja nie mam zielonego pojęcia. Wolne wnioski i suchary takie zbieramy. Pytam tylko, po co promujesz tego gościa z pomarańczowej eski u nas na antenie. Hello.
2: A pana Korościela? A nie wiem.

0: Angel, napisała do nas Ola. Warto było dzisiaj wcześniej wstać. Olu, codziennie warto wcześniej wstać. Angel Rammstein.
1: Tak zanawiam. Jest. Proszę Państwa, jeżeli Rammstein zrobił Wam poranek, to my teraz Wam go zepsujemy. Dzisiaj wolno wnioski, każdy może w każdej sprawie. No i pojawiają się poważne pytania. W związku z tym, że my jesteśmy niepoważni, to chętnie na nie odpowiemy.
2: Cześć panowie, wy to jesteście ekipa zaufania publicznego, znacie odpowiedź prawie na każde pytanie, więc weźcie mi, wytłumaczcie jak możecie, jak to jest, że takie dinozaury rock'n'rolla, jak na przykład członkowie grupy Aerosmith czy Rolling Stones, którzy nie stronili od kobitek, nie stronili od narkotyków, a lekarze nam wmawiają, że przypadkowy seks i narkotyki są niezdrowe, politycy nam to samo wmawiają, a oni mają tyle lat. No najlepszy przykład wczoraj, Joe Perry, 76 lat, gościu, kurde, tyle koksu, tyle kobiet, co przerobił i jemu się nic nie dzieje. A może nas oszukują?
3: Odpowiedź brzmi, nie wiem, choć się domyślam.
4: SK Rock. Reklama.
5: W waszym domu widać kobiecą rękę?
6: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
7: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
8: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zabierz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
9: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
10: Ty, ale akcja!
9: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
10: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
11: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcze.pl i w autoryzowanych salonach marki.
12: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
13: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję.
12: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
14: Są takie miejsca w Warszawie, gdzie spędzisz noce i dnie, albo zwiedzisz z Alicją krainę czarów. Twoja ulubiona księgarnia może stać się ulubioną księgarnią Warszawy. Zgłoś ją w konkursie organizowanym przez Miasto Stołeczne Warszawa. Wejdź na kultura.um.warszawa.pl i wypełnij krótki formularz. Masz czas do 15 września. Ulubione księgarnie Warszawy. Tu kupuje się książki.
4: Reklama. SK Rock Warszawa.

0: Puk, puk, pukam do prezentu marzeń brań.
1: Otóż to, drodzy Państwo, bo jest piątek, oczywiście pamiętamy What the Friday. Jeszcze dzisiaj do kogoś oddzwonimy, czekamy na Wasze zgłoszenia, wręczymy prezent marzeń. 1000 zł będzie można wydać na swoje przyjemności.
0: wtf.skrok.pl. Komu i dlaczego chcecie zrobić odjechany piątek?
2: Autopromocja. Koszykówka, burgery, Wielki Kanion, Hollywood, Statua Wolności, NASCAR. Ale przede wszystkim muzyka. Jak Stany długie i szerokie. Wszędzie, od Nowego Jorku po Alaskę, znajdzie się ktoś, kto tworzy naprawdę ciekawe dźwięki. Zapraszam na pokład mojego Greyhounda. Zabiorę Was w wyjątkową muzyczną podróż. Droga 66 w SC Rock. Startujemy już dziś o 21:00. Łukasz Szczeciłowski, zapraszam. Autopromocja.
3: SK Rock. Raport.
4: 7.30, Anna Kruszyńska, zapraszam. 19 lat więzienia, dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów oraz 500 000 zł zadośćuczynienia dla osieroconej dziewczynki. Taki wyrok usłyszał Patryk F., sprawca tragicznego wypadku w Międzyzdrojach. W grudniu 2023 roku, dzień przed Wigilią, będąc pod wpływem narkotyków, wjechał rozpędzonym samochodem w rodzinę. Na miejscu zginęły 3 osoby, przeżyła tylko 13-letnia córka. Czyn został zakwalifikowany jako śmiertelny wypadek drogowy, a wyrok jest nieprawomocny.
3: To jest raport.
4: Od północy trwa protest maszynistów. Dla pasażerów oznacza to spore problemy na kolei, bo pociągi zwalniają nawet do 20 km na godzinę, a to wiąże się z opóźnieniami. Jak przekazało PKP Intercity, taka sytuacja notowana jest w przypadku 47 pociągów. Łączny czas opóźnień wyniósł już 1225 minut. Protest maszynistów to konsekwencja katastrofy na torach na Mazowszu. Ciężarówka wjechała w pociąg, zginęła 1 osoba, a 20 zostało rannych. Dzisiejsza akcja potrwa do południa.
3: SK Rock Sport.
4: Mecz otwarcia siatkarskiego Euro we Włoszech sparaliżowany przez pogodę. Spotkanie Włoch ze Szwecją zorganizowano na placu w Neapolu przy spektakularnej scenerii. Przez deszcz zaczęło się z opóźnieniem, a później musiało zostać przerwane. Ostatecznie Włosi wygrali 3-0. A przypomnę, z wygraną do zera także Polacy, którzy pokonali Portugalczyków. Skrzydeł dodają im kibice, którzy mocno wierzą w obronę tytułu z 2023 roku.
5: Obronią.
6: My się, że tak powiem, pchamy do finału, także musimy to wygrywać wszystko.
7: Tytuł będzie obronione?
8: Jasne, że tak. Oczywiście. Bezwzględnie. Nawet o, tutaj najmniejszy kibic, najmłodszy kibic tak twierdzi, że wygramy do końca. Dociągniemy i najlepsi Polacy.
7: A co przemawia za Polakami?
6: Konsekwencja i to, że się im chce.
9: Polska górą. Damy radę.
10: No nie ma innej możliwości niż mistrzostwo.
4: Z kibicami rozmawiał Rafał Różycki, a kolejne emocje z biało-czerwonymi już w sobotę. Polacy zmierzą się z Izraelem. Kolejna zmiana trenera w piłkarskiej Ekstraklasie. Szkoleniowcem Widzewa nie jest już Aleksander Wukowicz. Stracił posadę przed ligowym klasykiem w Warszawie z Legią. Widzew po 7 kolejkach ligi zajmuje 13 miejsce.
2: Sześć na dziewięć. Ziętarska, Olszewski, Góralski w SC Rock.

0: We Are The Champions, czyli nasi mistrzowie Europy, którzy wczoraj zaczęli zmagania w turnieju. No wczoraj bardzo łatwo grali Portugalię, no ale to umówmy się, to dwie klasy gorszy zespół był. Liczymy na więcej.
1: Czekamy, czekamy, a tymczasem proszę Państwa, sport narodowy wielu Polaków, sezon grzybiarski ruszył, wystartował, ale okazuje się, że nie wszędzie w polskich lasach grzyby oficjalnie zbierać można. Stałym zakazem wstępu objęte są uprawy leśne do 4 metrów wysokości, powierzchnie doświadczalne, drzewo, stany nasienne, ostoje zwierząt, źródliska rzek i potoków oraz obszary zagrożone erozją. No jak ktoś idzie, o, obszar zagrożony erozją, tutaj nie można.
0: I wyobraziłem sobie te grzyby do 4 metrów wysokości.
1: Sprawdzamy dalej, zbierać nie wolno też w parkach narodowych i rezerwatach przyrody, chyba że wyznaczone są tam specjalne miejsca, w których zbiór jest dozwolony. I uwaga, za zbieranie w miejscach niedozwolonych grozi kara grzywny nawet do 250 zł.
0: Drodzy Państwo, pamiętam jak kiedyś z żoną byłem na grzybach i ona krzyknęła: Misiek, zgubiłam się! A ja wtedy niepotrzebnie odpowiedziałem.
2: 6 na 9. 6 na 9. SC Rock. Reklama.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
6: Włączamy niskie ceny.
7: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
8: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
7: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
8: W końcu będę miał kieszonkowe.
7: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
9: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
10: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
11: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
12: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
11: Polecam Michel Moron.
12: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
13: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
14: Przepraszam, do kiedy potrwa ten remont?
15: Czy pani wie, czy tu będzie teraz jednokierunkowa?
14: A pan wie, jak to objechać?
16: My to wiemy. Wszystko, co dotyczy remontów i objazdów warszawskich ulic, znajdziesz na infoulice.umwarszawa.pl. Wchodzisz, sprawdzasz, wiesz. Infoulice. Projekt Miasta Stołecznego Warszawy.
17: A gdyby tak mieć więcej miejsca, płacić mniej i nadal być blisko Warszawy? To możliwe. W Pruszkowie. Zyskaj większy metraż niż w stolicy. Atrakcyjną cenę w przedsprzedaży. Wygodny harmonogram płatności. 20% teraz, a pozostałe 80% po zakończeniu budowy. Lipowa 49A w Pruszkowie. Więcej miejsca na Twoje życie. Sprawdź na www.lipowa49a.pl.
2: Reklama.

0: No mózg człowieka jest tak skonstruowany, że są utwory, które słyszysz, a przed oczami masz Szreka. To prawda. Jest jeden z takich utworów.
1: Dokładnie tak. Mózg człowieka jest tak skonstruowany, drodzy Państwo, że nigdy nie wiemy, jak my coś powiemy, jak Państwo na to zareagujecie, a reagujecie w sposób, no, prawidłowy.
2: Brądziu, a ty tak sobie od rana grabisz u żony? O lesie? O zagubieniu? Chyba chcesz mieć cichy weekend.
1: No, rozmarzyłem się a propos tego cichego weekendu.
0: Proszę Państwa, ale skoro sukcesy w małżeństwie kończą, to też się okazuje, że sukcesy po Państwa stronie.
3: Razem z Michałem chcieliśmy pozdrowić Piotrka, który po wygraniu koszulki 6x9 uznał, że osiągnął już w życiu wszystko i złożył wypowiedzenie. Zrobiliście chłopu taką wodę z mózgu, że jak zobaczył ten kubek i koszulkę, to uznał, że etat jest poniżej jego godności. Także uważajcie tam z tymi nagrodami.
0: Strach pomyśleć, co by jakby Pan dostał jeszcze prezerwatywy, Eskirok.
4: Karol, dzień dobry.
5: Telefon zaufania Eskirok.
4: O, dobrze zapamiętałem numer.
5: 691 613 613.

0: Panie redaktorze, czy jest pan gotowy?
1: Nie.
0: Ja też.
2: Szkoda szczepić ryja, naprawdę.
0: A o czym szkoda gadać? No między innymi o tym, że Wojtek Gola i Sophie Siwokka oddają się błogiemu lenistwu na rajskich wakacjach w Barterze. Ty no, patrzę na mapę. Barter to gdzieś koło Rabatu?
3: Dokładnie tam. 68-letnia Sharon Stone zdecydowała się na życie w celibacie. Ja też, choć decyzja nie była moja.
2: To jest jakaś porażka.
4: Reklama.
5: Moja droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX Final Edition dostępny jest już od 1290 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
6: Pani Paci, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
7: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
6: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
8: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu kawa ziarnista Segafredo aż 1 kg. Teraz tylko 47,99 za opakowanie. Najniższa cena z 30 dni 64,99. A papier toaletowy Kokett czterowarstwowy 10 rolek. Teraz w gratis pakach 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: Mówiłeś, że już nic nie kupujesz.
11: No tak.
10: A teraz jedziemy do Faktory.
11: No bo zasada jest prosta. Ja nie kupuję, tylko oszczędzam.
12: Faktory znaczy outlet. Najlepsze marki tylko w Faktory Annopol i Ursus.
13: Już w ten weekend Power Food Festival w Zakopanem. Zdrowe jedzenie, sportowe wyzwania i konkursy z nagrodami dla całej rodziny. A Zimowa Akademia Sportu zaprasza na letni festiwal sportów zimowych. 12 stref i zimowe dyscypliny dla każdego. Będzie co spróbować, będzie co sprawdzić i będzie o co powalczyć. 12 i 13 września, Plac Niepodległości. Wpadnij i baw się z nami!
14: Kurczak zagrodowy z Podlasia. Wolnorosnący, z chowu bez antybiotyków, z dostępem do wybiegu.
15: Mlekowita Super Body Active. Sięgnij po bogaty wybór produktów wysokobiałkowych, w tym skyrów pitnych. Poczuj moc białka od Mlekowity.
4: Reklama.
16: SK Rock Warszawa.
17: Może dotyczyć nawet 3000 połączeń w całym kraju protest maszynistów. Prezydent ma wątpliwości. Chodzi o wybór Macieja Berka na sędziego Trybunału. W raporcie amerykański Food Fest. Kulinarna podróż z Łodzi za ocean.
18: SK Rock. Raport.
17: 8:00, Anna Kruszyńska, zapraszam. Spowolnione pociągi i utrudnienia dla podróżnych. W całym kraju trwa 12-godzinny protest maszynistów. Jeszcze do południa na przejazdach kolejowo-drogowych pociągi mają zwalniać do 20 km na godzinę. To reakcja na wypadek w Sokolnikach Suchych na Mazowszu. Pociąg zderzył się tam z ciężarówką, zmarła pasażerka. Jak o poranku protest wpływa na kursowanie pociągów?
19: Za opóźnienie pociągu przepraszamy.
20: Trudno, trzeba czekać, co zrobić. Z jednej strony, wie pan, to racja jest trochę, bo tych wypadków teraz ostatnio jest dużo, nie? Na tych przejazdach i tak dalej, więc no może się coś zmieni.
21: Wiadomo, jak to jest, że człowiek jest zdegustowany.
22: Że wolałby na czas.
21: No wolałby na czas, tak.
23: Opóźnienie 35 minut. Mamy nadzieję, że zostanie to utrzymane, bo mamy połączenie do Szczecina i później jeszcze ze Szczecina do Świnoujścia. Czeka nas długa droga i trochę się stresujemy.
20: Mamy 15, pociąg 5 z powrotem, więc on może też być opóźniony. Ze względu na to, że się to wszystko poprzekłada na pewno, nie?
17: Z podróżnymi na Dworcu Głównym w Bydgoszczy rozmawiał nasz reporter Dawid Olszewski. Protest maszynistów może dotyczyć nawet 3000 połączeń. To dane Ministerstwa Infrastruktury. Niedługo rząd ma się zająć jednym z postulatów maszynistów, mówi Leszek Miętek, szef Związku Zawodowego Maszynistów.
24: Na najbliższym posiedzeniu Rady Ministrów ma być rozpatrywany wniosek o zwiększenie kar dla kierowców. My od dawna mówiliśmy o tym, że lekceważenie przepisów ruchu drogowego na przejazdach kolejowych powinno być traktowane tak, jak przekroczenie ponad 50 km na godzinę prędkości w terenie zabudowanym. zbudowany.
17: Maszyniści ostrzegają, że jeśli rząd nie spełni ich postulatów, to będą podejmować podobne akcje w przyszłości. Sejm wybrał i czeka na ślubowanie, a Karol Nawrocki pyta i ma wątpliwości. Kancelaria prezydenta żąda formalnych wyjaśnień w sprawie procedowania kandydatury Macieja Berka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Do Sejmu wpłynęło pismo z pytaniami w tej sprawie. Chodzi m.in. o wymagany staż radcy prawnego. O tym Mateusz Chłystun. O jakie jeszcze wątpliwości chodzi i jak reagują na nie rządzący?
0: Szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki mówi o gigantycznych wątpliwościach i domaga się informacji o dokumentach przedstawionych przez Berka oraz sposobie ich sprawdzenia. Chodzi m.in. o zaświadczenie z Okręgowej Izby Radców Prawnych, według którego Maciej Berek od 24 lat ma uprawnienia do wykonywania zawodu. To zdaniem Pałacu jednak za mało. Do tych wątpliwości Kancelarii Prezydenta odniósł się również minister sprawiedliwości Waldemar Żurek.
1: Bardzo mnie dziwi to postępowanie Kancelarii Prezydenta, ale proszę zwrócić uwagę, że to jest taka metodologia działania.
0: O czym ma świadczyć wytykanie błędów rządowi wokół sprawy Trybunału Konstytucyjnego, nie po raz pierwszy mówił minister sprawiedliwości. Przypomnę, Maciej Berek był bliski współpracownik Donalda Tuska, został wybrany na sędziego przez Sejm w ubiegły piątek. By móc pełnić swoją funkcję, musi jeszcze złożyć ślubowanie przed prezydentem.
18: Słuchacie raportu w SC Rock.
17: To będzie kulinarna podróż z Łodzi za ocean. Dziś rusza 10. edycja Jemy w Łodzi Food Fest. W tym roku na festiwalu królować będzie kuchnia amerykańska. Będzie można spróbować prawie 30 dań w oryginalnej odsłonie. A szczegóły zna Elżbieta Piotrowska.
3: Wyobraźnia kucharzy łódzkich nie zna granic.
4: Tak, i to jest fajne i ten festiwal, każdy zresztą festiwal, motywuje ich do tego, żeby coś fajnego wymyśleć. Izabela Borowska, Jemy w Łodzi. No bo nie oszukujmy się, nie na co dzień zjemy sernik polany syropem klonowym z plasterem bekonu.
3: No i znowu będziemy się objadać.
4: Niektórzy sięgnęli po klasykę, będzie bardzo dużo żeber wołowych, które, co się okazuje, wcale na co dzień tak nie goszczą w naszych restauracjach. Natomiast poza takimi klasykami podanymi w ciekawej formie znajdziemy też na przykład takie fuzje kuchni, czyli na przykład mamy ramen z amerykańskim pasterami, mamy udon, azjatyckie danie, tym razem z kurczakiem buffalo.
17: A festiwal potrwa do 20 września. Szczegóły na Jemy w Łodzi.
22: Ja kiedyś też jadłem w Łodzi. Strasznie kołysało.
25: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
26: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
27: Pogoda.
28: A jest też edycja zamiejscowa festiwalu Jemy w Łodzi. Jemy we Włoszech. Aśka z nią tam pojechała.
22: Tak jest, Asia Żyntarska. Nie ma jej teraz w radiu, ale jesteśmy przekonani, że aktualnie... Miał być dźwięk prześmiewczy, że Asia... O, ten. Przepraszam, co z pogodą?
28: Co tam w pogodzie, drodzy Państwo? Dzisiaj będzie się dobrze jadło na zewnątrz, bo będzie aż 19 stopni gdzieniegdzie. Do tego wszystkiego nie powinno padać. Nie powinno padać od połowy Polski w górę, bo od połowy Polski w dół, tam gdzie majtki, to tam może pokropić.
22: Kiedyś jadłem też na polu, a potem wyjechałem z Krakowa.
25: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
26: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
29: Eskarok. 6 na 9.
30: Zientarska, Olszewski, Góralski.
29: Od 6 do 9
30: w Eskarok.
22: Można o majtkach, można o jedzeniu, o podwiewaniu, co tylko Państwo sobie życzycie. Gorzej od nas już tego nie zrobicie.
28: A później 2 dni, drodzy Państwo, odpoczywacie. Sobota, niedziela. My odpoczywamy również i w poniedziałek wracamy z kolejną porcją słabych żartów. Co tam w raportach?
17: Ja mam wniosek, jeśli chodzi o jedzenie, o to, aby kalorie liczyły się tylko wtedy, gdy ktoś widzi, że jemy. No a takie jedzenie w nocy przy otwartej lodówce powinno być oficjalnie uznane za bezkaloryczne.
22: O! Nawet Zientarska właśnie zadzwoniła i powiedziała, że super pomysł.

0: O wielu utworach można mówić, że tekst niezmiennie aktualny i o tym również.
1: Tak, tym bardziej, że bardzo ten numer lubię. Kult i Po co wolność za nami, drodzy Państwo, dzisiaj piątek, wolne wnioski zbieramy, ale także i od czasu do czasu suchary, bo te nas bawią najbardziej, nie ukrywam, i często zastanawiamy się, kurczę, o tej porze można go wyemitować, czy nie można?
0: Jest jeszcze kilka, nad którymi musimy się pozastanawiać, ale poczekamy, zobaczymy, co się w naszych i Państwa głowach jeszcze urodzi. Ale są też poważne przemyślenia, na przykład takie.
2: Ja składam wniosek o zwolnienie pana od EDB z Hoffmanowej.
3: Czyli denerwuje cię bardzo?
2: Troszkę tak.
0: Słuchaj, ja mam nadzieję, że w tej szkole się nic nie wydarzy, bo potem będzie na nas.
1: No dokładnie, EDB Hoffmanowa. Nie żebym to powtarzał, żebyście sobie Państwo utrwalili, ale sprawdzimy za jakiś czas.
0: Najpierw się musimy dowiedzieć, co to jest w ogóle EDB, bo w szkole dawno nie byliśmy. Kolejny telefon, halo?
4: Dzień dobry, panie redaktorze, dawno do Państwa nie dzwoniłem. Chciałem taki krótki tekst powiedzieć. Pijak ucieka, cudak ucieka, a po wyborach paka ich czeka.
0: Mam takie poczucie, że każdy rząd tak mówi, a potem śpiewaczki se przybijają, jeżdżą po świecie, podróżują i na koniec...
5: Dzień dobry, panowie. Wczoraj tort zrobiłem. Butelkę kupiłem, zawartością biszkopt nasączyłem. Tak, tak, to jest ten wiek, że książki czytam na wyciągniętej ręce i fryzjer oprócz głowy goli uszy i... Panowie, zapraszam na najbardziej etylowy tort na świecie. Świeczki nie będzie, bo strach. Nie liczę godzin i lat, bo z matmy byłem noga.
6: 100 lat, 100 lat, niech żyje, żyje nam.
7: Nagraj się na Messengera, Eski Rock.
0: Mówisz, że bardzo lubisz ten utwór kultu, prawda?
1: Tak.
0: To teraz utwór, który mi zawsze sprawia szaloną przyjemność. Mam nadzieję, że Państwu również. I wanna...

0: że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
3: Mamy niskie ceny!
4: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, TOS Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza SK Rock.
5: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
6: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
7: W tę sobotę polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. Tak, polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. A nektarynki kilogram jedynie 5,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
9: A gdyby tak mieć więcej miejsca, płacić mniej i nadal być blisko Warszawy? To możliwe. W Pruszkowie. Zyskaj większy metraż niż w stolicy. Atrakcyjną cenę w przedsprzedaży. Wygodny harmonogram płatności. 20% teraz, a pozostałe 80% po zakończeniu budowy. Lipowa 49A w Pruszkowie. Więcej miejsca na Twoje życie. Sprawdź na www.lipowa49a.pl.
10: Reklama.

0: Proszę Państwa, to jest Oskarok, to jest 6 na 9, to jest sztuka wyboru. To jest program, w którym Państwo nam podsyłacie różne dźwięki, a my musimy decydować, czy na antenie one sprawdzą się tak, jak powinny. Na przykład ten.
1: Dlaczego lustro przychodzi do gastrologa? Bo mu się ciągle odbija.
0: Oj, delikatny, lajtowy, można przy śniadanku, prawda?
2: Dokładnie, ja tak sobie słucham, ale przy okazji przeglądam też naszego Messengera. Jak się okazuje, też włożyliśmy kij w mrowisko albo otworzyliśmy puszkę z Pandorą, jak mówili swojego czasu w Seksmisji. No bo Państwo wracacie do... nie wiem
0: do
2: jak
0: do pewnego
2: to...
0: nauczyciela pewnej szkoły od EDB.
2: Dokładnie, nawet zdjęcia tego pana nauczyciela dostajemy.
0: Nie, no ładnie, wszystko w porządku. Proszę Państwa, no to wiemy już, że podpadliśmy jednej szkole, już podpadliśmy kilku osobom, no to jeszcze podpadnijmy może teściowym?
3: Suchar z rana, chodzi test do CIA, wiadomo, Polak, Niemiec i Rusek. No, w pomieszczeniu siedzi teściowa na krześle, wchodzi Ruski, no muszą zastrzelić teściową. Dostaje broń, patrzy się, mówi, no nie, przecież to jest matka mojej żony, no nie zastrzelę jej. No, wychodzi, nie zdał testu, wchodzi Niemiec, patrzy, mówi, nie, no to babcia jest przecież, no nie zastrzelę ją. Dobra, nie zdał. Wchodzi Polak, za chwilę słychać krzyki, jęki, wpadają do pomieszczenia, a Polak mówi, wyobrażacie sobie, ta broń była niedobita, musiałem ją dobić krzesłem.
4: Co za naród, co za ludzie.
5: Eskarok.

0: autopromocja. Melina. Melina. S-Rock.
1: Gotuję Paskala Brodnickiego.
2: Ja od dziecka w ogóle kochałem spędzić czasu z moją babcią w kuchni, bo mama dosyć szybko wróciła do pracy i spędziłem dużo, dużo czasu z moją babcią.
1: Czy to jest ta babcia, co robiła tak tyle nadziewane marcypanem i obsypane wiórkami kokosowymi?
2: Tak jest, prawdziwe dziennikarstwo dzisiaj. Naprawdę, wszystko wiesz. To jest właśnie to. Ten farsz po prostu i przekrojenia właśnie tą daktylę i ten marcypan był tak idealny.
0: Melina. Zobaczcie rozmowy w Melinie na kanale YouTube Eski Rock i zostawcie suba.
1: Zapraszam, Marcin Meller.
0: Autopromocja.
3: Eska Rock. Raport.
4: 8.30, Anna Kruszyńska zapraszam, a zaczynamy od utrudnień na trasie Lublin-Warszawa. Na remontowanym odcinku S17 w kierunku stolicy na wysokości Kurowa zderzyło się 5 osobówek. Na miejscu pracują służby, które zalecają objazdy. Na ten moment nie ma informacji o rannych. Za opóźnienie przepraszamy, taki komunikat od rana króluje na polskich dworcach. To przez ogólnopolski protest maszynistów, którzy zwalniają przed każdym przejazdem. W Piotrkowie Trybunalskim opóźnienia są od kilkunastu minut do ponad godziny, praktycznie w każdym kierunku.
5: Czekam na pociąg do Warszawy, a potem mam samolot do 12 do Londynu. Nie wiem, jak to będzie, ale mam nadzieję, że przyjedzie. Podobno jest na zielono, więc prawdopodobnie przyjedzie.
4: Akcja maszynistów potrwa do 12, ale jej skutki będą odczuwalne jeszcze przez wiele godzin. Protest jest odpowiedzią na czarną serię katastrof spowodowanych przez kierowców.
3: To jest raport.
4: Mniejsza liczba kroków robionych w szybszym tempie może dawać takie same efekty jak większa liczba kroków wykonywanych wolniej. Dotyczy to przede wszystkim ryzyka przedwczesnej śmierci. Szczególne korzyści obserwowano przy co najmniej 30 minutach szybkiego marszu każdego dnia. Dotychczasowe badania wykazały, że wraz ze wzrostem liczby kroków spada ryzyko przedwczesnej śmierci.
3: Rok. Sport.
4: Dwie najlepsze tenisistki świata spotkają się w sobotnim finale US Open. Zagrają w nim Aryna Sabalenka i Jelena Rybakina. Będzie to więc mecz obecnej i przyszłej liderki światowego rankingu, bo niezależnie od wyniku, w poniedziałek tenisistka z Kazachstanu zostanie numerem 1. Klasyk w Warszawie i hit w Zabrzu. Interesujące mecze czekają nas podczas 8. kolejki piłkarskiej ekstraklasy. W sobotę w Zabrzu Górnik podejmie Lecha Poznań, a w niedzielę Legia zmierzy się z Widzewem. Granie zacznie się dziś wieczorem. Raków zagra z Motorem, a Wisła Kraków z Jagiellonią. Tymczasem w Muzeum Widzewa otwarto wystawę przygotowaną z okazji 30. rocznicy występów piłkarzy łódzkiego klubu w Lidze Mistrzów. Na ekspozycji prezentującej historię z sezonu 1996-97 zgromadzono m.in. oryginalne stroje, puchary, zdjęcia i relacje prasowe. 30 lat temu, przypomnijmy, drużyna Franciszka Smudy awans do fazy grupowej Ligi Mistrzów wywalczyła po wyeliminowaniu w dramatycznych okolicznościach w Rędby Kopenhaga.
0: Sześć na dziewięć. Ziętarska, Olszewski, Góralski w SC Rock.
6: Gramy dla was najlepszą klasykę rocka.

0: zapowiadali. No i tak jak zapowiadali, tak też się za chwilę stanie. Prezent marzeń na stole, zaraz się przekonamy, u kogo wyląduje.
1: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.
2: What the Friday w SC Rock.
0: W związku z tym, że razem z redaktorem Olszewskim jesteśmy wielkimi fanami instytucji, którą jest małżeństwo.
3: Tak.
0: To dzisiaj dzwonimy do człowieka, który w tej sprawie ma sporo do powiedzenia.
3: Dokładnie, niech ma lepiej niż my, niech obdaruje swoją żonę.
0: Jarku, czy to ty?
4: Tak, jestem, siema.
0: Dzień dobry, Jarosławie, witamy cię przepięknie w ten chyba w miarę pogodny poranek. Opowiadaj, słuchaj, komu i dlaczego chcesz zorganizować odjechany piątek?
4: Odjechany piątek, odjechany cały weekend chcę sprawić mojej małżonce, Kasi, z okazji naszej 13. rocznicy ślubu zawartego 13 września 2013 roku, w piątek 13.
0: Ja cię kręcę i w ten weekend też będzie 13 w niedzielę akurat wam wypada i wybieracie się na koncert z tego, co pisałeś.
4: Tak, dokładnie. Idziemy na Happy Set do Warszawy na koncert, o którym marzyła od dawna. Mhm.
3: Ale wiesz, duże ryzyko. 13 września 2013, w piątek 13, jak rozumiemy, poukładało się dobrze wszystko.
4: No, skoro minęło 13 lat, to chyba dobrze.
3: Chłopie, jak mi mijało 13 lat, też było dobrze. Później się zmienia. Pamiętaj, że dobra żona po 7 latach sama odchodzi.
0: A tutaj już idzie druga tura, zobacz, zaraz będzie 14 lat. Słuchaj, Jarku, a jak żona ma na imię?
4: Katarzyna, Kasia.
0: Dla ciebie i dla Kasi fanfary.
3: Tak, świętujcie. Bawcie się dobrze, my tak sobie czasami dworujemy, my tak się uśmiechamy pod wąsem. Wiadomo, że ja bym na przykład nie potrafił buta założyć lewego na lewą nogę, a prawego na prawą bez mojej ukochanej.
0: Tak jest, wszystkiego wam dobrego życzymy, a poza tym wiadomo, że najlepsza jest cudza żona, więc życzymy wam dużo szczęścia.
4: Dzięki bardzo, pozdrowienia dla całej ekipy SC Rock.
0: Trzymaj się, Jarku, pozdrawiamy was gorąco.
1: Wygranych w konkursie życzy sponsor, właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć, prezentmarzeń.com.
5: Reklama.
6: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan!
7: Bo teraz przy zakupie wybranych płatków śniadaniowych Nestle drugie opakowanie aż 60% taniej. A filet z kurczaka tylko 14,90 za kilogram, aż 40% taniej. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,90. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 11 i 12 września. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
8: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
9: Ty, ale akcja!
8: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
9: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
8: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
10: Bądź zawsze o krok przed zagrożeniem. Wybierz sprawdzone produkty do samoobrony z Sharg.pl. Skuteczne gazy pieprzowe do obrony osobistej oraz profesjonalne gazy grizzly do ochrony przed agresywnymi zwierzętami, niedźwiedziami, psami i dzikami. Zadbaj o swoje bezpieczeństwo już dziś. Wejdź na www.sharg.pl i sprawdź ofertę. Oferta wyłącznie dla osób pełnoletnich. Uwaga, z kodem radio wybrany asortyment 20% taniej.
11: Fajnie się żyje, gdy masz dom z wnętrzem dopasowanym do siebie. W Castoramie zaprojektujemy twoje. Przyjdź do naszego nowego studia projektowego w Westfield Mokotów, zainspiruj się stylowymi aranżacjami i porozmawiaj z projektantami o pomysłach na przestrzeń dla siebie. Castorama. Liczy się wnętrze. Sprawdź w sklepach i na castorama.pl.
12: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
13: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
12: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
13: W końcu będę miał kieszonkowe.
12: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
14: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
15: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
16: Reklama.

0: wchodzi kobieta na strzelnicę i mówi: dzień dobry, ja tu mam voucher do strzelania do dwóch osób. Ale chyba dla dwóch osób, no to może chociaż do jednej.
1: Zarady inaczej, Tereniu, trzeba strzelać. Trzeba, koniecznie.
2: Eskarok.

0: się. Alice Cooper ostatnio wystąpił ze swoim zespołem Hollywood Vampires, w Łodzi bodajże występowali. Słyszałem, że fenomenalny koncert, że jak na no, dinozaury rocka, to panowie dali radę, a my teraz tak naprawdę klamrowo dzisiaj spinamy audycję, bo zaczynaliśmy od zespołu Lady Punk.
1: Tak.
0: I na koniec też państwu zaprezentujemy, bo dziś, czyli 11 września, to data przyjęta za początek powstania tejże kapeli.
1: Tak jest, to był rok 81, czyli też spokojnie dinozaury rocka, tak można o nich powiedzieć. Mała Lady Punk to tak naprawdę ten numer, od którego wszystko się zaczęło.
0: Jan Borysewicz, Andrzej Mogielnicki. Nikt wtedy nie spodziewał się, że to będzie taka historia polskiej muzyki.

0: nasza mała Lady Punk wraca do pracy dopiero za tydzień. Przez tydzień jeszcze będzie moczyła słupki w morzu we Włoszech.
1: Tak.
0: A my co?
1: W Adriatyku, o ile pamiętam, bo ona jest po tej stronie tutaj, że Adriatyk w ogóle, Monopoly sprawdziłem, gdzie jest.
0: Wiesz? No to super, to dobrze, bo ja nie sprawdziłem, nie chciałem wyjść na głupka, bo wszyscy i tak wiedzą, jak jest.
1: Drodzy Państwo, jeżeli wam się jeszcze nie znudziliśmy, to zapraszamy od poniedziałku.
0: A jak się znudziliśmy, to Jarosław Rajewicz zaraz przyjdzie i no, lekko nie będzie.
2: Tam was czeka śmierć po 12 dniach.
3: Lepsze tam 2 tygodnie niż tu całe życie, jak krety.
2: Przyzwyczajcie się.
3: Nigdy. Gdzie tu się wychodzi? Idziemy.
4: To było 6 na 9 w SC Rock. Reklama.
5: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
6: O, ale że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
8: Włączamy niskie ceny.
9: Proszę pani, dokąd dzisiaj idziemy?
10: Do mojej akademii! Chodźcie, pokażę wam, ile tajemnic kryje natura.
11: Nowość w Julinek Park. Pakiet edukacyjny dla grup szkolnych zgodny z podstawą programową. W ofercie film edukacyjny, warsztaty inspirowane naturą, spotkanie z sokolnikiem oraz aktywności zespołowe. A na finał spotkanie z borsukiem Julkiem na żywo.
10: Czekam na was w Julinku!
11: Zaproś swoją klasę na dzień pełen wiedzy, odkryć dobrej zabawy. Akademia Borsuka Julka w Julinek Park. Zarezerwuj wycieczkę na julinek.com.pl.
12: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
13: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
14: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
13: Mhm. Dokładkę rabatu.
12: Z aplikacją Orlen Witaj. Większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
15: Drogi słuchaczu, to prawda, przyznaję się do winy. Przyłapali mnie właśnie na lewych interesach. Nikt mnie do niczego nie zmusił. Ktoś mi wręczył kopertę, to ją wziąłem. Gdybyś nie wziął, każdy by wziął. Tylko jak się teraz z tego wszystkiego wyplątać? Lewe interesy. Nowa farsa kryminalna w Teatrze Kapitol. Jacek Lenartowicz, Tomasz Dedek, Olga Łasak, Piotr Zelt, Bartosz Obuchowicz i ja, Mikołaj Krawczyk. Kup bilet na www.teatrkapitol.pl. Zapraszam.
16: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
17: Bezterminowa gwarancja na naprawę szyby? W Autoglas to standard, by zapewnić Ci spokój za kierownicą. Nie ryzykuj i zadbaj o swoje bezpieczeństwo. Zadzwoń do nas na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
16: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Reklama.

0: Jest śledztwo w sprawie katastrofy w Sokolnikach. Dziś sekcja zwłok pasażerki zrobiłby dokładnie to samo. Donald Trump nie żałuje rozpoczęcia wojny z Iranem. W raporcie Bydgoszcz i coraz mniej czasu na znalezienie studenckiego lokuma.
1: SK Rock. Raport.
0: 9.1, Anna Kruszyńska, zapraszam. Śledczy już oficjalnie w akcji. Prokuratura rejonowa w Przyszusze wszczęła śledztwo w sprawie wypadku kolejowego w Sokolnikach Suchych. Na dziś zaplanowano sekcję zwłok pasażerki pociągu, która zmarła po przewiezieniu do szpitala. Postępowanie dotyczy nieumyślnego sprowadzenia katastrofy w ruchu lądowym, za co grozi od 6 miesięcy do 8 lat więzienia. Na razie nikt nie usłyszał zarzutów. Stan zdrowia nie pozwala na przesłuchanie maszynisty ani kierowcy ciężarówki. Aneta Guść z radomskiej prokuratury podaje, że wszystkie rejestratory zostały już zabezpieczone
2: zostały dane techniczne z skrzynki technicznej, która znajduje się przy każdym przejeździe kolejowym i według zapisów rejestratora tej skrzynki oświetlenie na przejeździe kolejowym działało.
0: Udało się postawić już wykolejonową lokomotywę na torach. Teraz policja może wejść do pojazdu. A przypomnijmy, w zderzeniu ciężarówki i pociągu jedna osoba zginęła, a 20 zostało poszkodowanych. Około 30% pociągów jest opóźnionych w całym kraju. Wszystko przez ogólnopolski protest maszynistów. W przypadku PKP Intercity opóźniony jest to trzeci pociąg. Od rana uruchomiono 140 pociągów Intercity, z czego 47 złapało opóźnienia. Średnio wynoszą one 26 minut. Pasażerowie odczuwają to na własnej skórze.
3: No, widać i niedobrze jest.
4: Czemu?
3: No, do pracy się śpieszę, a jest opóźniona akurat co chwila, albo opóźnienie i ciągle się zmienia. Na tablicy akurat nie widać, ja patrzę w aplikacji i na aplikacji akurat się ciągle zmienia. Przed chwilą było opóźnienie 6 minut, teraz jest opóźnienie minuty.
5: Ja nie widziałem, jak jechałem do pracy, także nie.
6: To mogło być, dopiero się zacznę. Z rana muszą się rozbudzić jeszcze wszyscy maszyniści.
0: Protest ma potrwać do południa.
1: To jest raport.
0: Donald Trump nie żałuje rozpoczęcia wojny z Iranem. Jak mówi, nawet jeśli konflikt może zaszkodzić jego partii republikańskiej w listopadowych wyborach do Kongresu. Prezydent Stanów Zjednoczonych przekonuje, że gdyby miał podjąć tę decyzję ponownie, zrobiłby dokładnie to samo. Nie wierzę w słowo żałuję. Można zawsze trochę popytać siebie samego. Jeżeli miałbym uczynić to znowu, zrobiłbym dokładnie to samo. Zlikwidowałem ich potencjał nuklearny. Trump odrzuca też sugestie, że jego wyborcy są rozczarowani wojną. Twierdzi, że są dumni z tego, że on nie pozwala Iranowi zdobyć broni atomowej. Jednocześnie amerykański prezydent zapowiada, że jego zdaniem wojna zakończy się tuż po listopadowych wyborach.
1: Słuchacie raportu w SC Rock.
0: Coraz mniej czasu na znalezienie studenckiego lokum. Kto będzie czekał na ostatnią chwilę, może mieć problem. Niektórzy chcą zamieszkać w akademiku, inni szukają mieszkania na wynajem. Jak wygląda poszukiwanie w Bydgoszczy? Sprawdzał to nasz reporter Dawid Olszewski.
7: Dostępne pokoje są jeszcze w akademikach Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Wolne miejsca znikają, przyznaje kanclerz uczelni Monika Matowska.
8: To oczywiście kwestia związana z finansami, ale myślę, że też coś, co jest bezcenne, czyli atmosfera mieszkania w akademiku.
7: W akademiku zamieszka Wiktoria, która nie rozważała nawet wynajęcia pokoju na wolnym rynku.
9: Mam znajomych, którzy wynajmują mieszkania, kwoty są sporo wyższe.
7: Wolne miejsca są na Politechnice Bydgoskiej. Tutaj pokój jednoosobowy kosztuje 720 zł miesięcznie. Dwuosobowy jest o niecałe 200 zł tańszy. Uniwersytet Kazimierza Wielkiego ma dwa akademiki, jeden świeżo po gruntownym remoncie. I to właśnie w nim pokoje są najdroższe.
0: Pogoda. Dziś większe przejaśnienia w całym kraju, ale na południu opady deszczu. Od Kotliny Kłodzkiej przez Małopolskę po Podkarpacie. Temperatura 11 stopni na Podhalu, 13 w Małopolsce, 17 stopni w centrum, do 20 kresek na zachodzie. Ciśnienie w południe wyniesie 1009 hektopaskali.
10: Kultowe kawałki, kultowe historie. Zaprasza Jaro Sobierajewicz.
11: To by nawet była dobra nazwa programu, lekko już było. To w kontekście tego, o czym mówił Wojtek na koniec programu 6 na 9. Ale jednak na razie to kultowe historie. W tej godzinie opowiem Państwu o kręceniu teledysków. Dziś to pewnie trochę AI, dużo komputerów, a przed laty trzeba było się postarać. Na przykład leżeć przez 16 godzin, podczas których klatka po klatce tworzono pewien obraz. Za krótkie mi te podkłady zrobili na początek. Jak ja chcę pogadać, to muszę kończyć. I tak to mam w tym programie do 12.

0: cykady na cykladach, zespół Mana. A teraz zacznę od piłki nożnej i z pozoru nie będzie to muzyczna wiadomość.
1: Kultowe historie w SC Rock.
0: Bo wczoraj w Lidze Mistrzów Manchester United, a więc też ulubiona drużyna piłkarska kolegi Dawida bez nazwiska, wygrała z Sabahem Baku, w którym to Sabahu gra na przykład Tymoteusz Puchacz. No w każdym razie 4-0 na boisku w Manchesterze, miazga absolutna. Obstawiam, że na tym meczu był człowiek, który dzisiaj ma urodziny i być może po północy zaczął świętowanie, ciesząc się podwójnie. Z 55 urodzin, a także ze zwycięstwa drużyny wracającej po latach do Ligi Mistrzów. Richard Ashcroft, lider i wokalista zespołu The Verve. Tak, ma już dziś 55 lat. Ciekawe, czy jest Lucky.

0: Na świecie dzieje się mnóstwo rzeczy, tych mało istotnych, tych trochę bardziej ważnych i takich, które na zawsze przejdą do historii. No i dziś rocznica takiego wydarzenia. 11 września 2001 roku i atak na World Trade Center. Zaryzykuję tezę, że każdy z nas pamięta, co robił tego dnia. Ja przychodziłem do radia na popołudniowy dyżur i widok tych płonących wież w telewizorze wydawał się być czymś nierealnym. Czymś, co człowiek widział w przerysowanych filmach sensacyjnych. Ale to tym razem była prawda. My Polacy mamy jeszcze ewentualnie drugą taką datę, która nam zawsze będzie siedzieć w głowie i też będziemy pamiętać, co robiliśmy jeszcze 10 kwietnia 2010.
1: Autopromocja. Porachunki osobiste. Porachunki osobiste. ESCRO.
2: Jak zadbać o swoje finanse? Jak nie dać się wpuścić w maliny? Jak mądrze i z zyskiem inwestować? Na te i inne pytania odpowiadam wraz z moimi gośćmi.
3: W każdą sobotę o 7:00
2: w ESCROK.
1: Porachunki osobiste. W sobotę od 7:00 w ESCROK.
2: Konrad Olszewski, zapraszam.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie, a właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
5: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
6: Boksy już od 0,5 m2. Dostęp całą dobę. 7 lokalizacji w Warszawie. Bemowo, Białołęka, Włochy, Wawer, Targówek, Opacz i Ursynów. Sprawdź na lesmes.pl.
5: Lesmes. Less stress.
7: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
8: Ty, ale akcja.
7: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
8: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
9: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
10: A gdyby tak mieć więcej miejsca, płacić mniej i nadal być blisko Warszawy? To możliwe. W Pruszkowie. Zyskaj większy metraż niż w stolicy. Atrakcyjną cenę w przedsprzedaży. Wygodny harmonogram płatności. 20% teraz, a pozostałe 80% po zakończeniu budowy. Lipowa 49A w Pruszkowie. Więcej miejsca na twoje życie. Sprawdź na www.lipowa49a.pl.
11: Dzień dobry. I co? Changan już kupione?
12: Jeszcze się zastanawiam. Teraz CS55 Plus jest za 122 600 zł. A do wyboru kredyt 0%, 50 na 50 albo 3 razy 33%.
11: Czyli jest argument, żeby jechać do salonu.
12: Teraz nawet dwa. Hybrydowy Dipal S05 jest już dostępny do jazd testowych.
11: Hybrydowy? A, jedziemy razem.
13: Changan CS55 Plus w kredycie 0%, 50 na 50 lub 3 razy 33% i z ubezpieczeniem za złotówkę. Changan. Dostępny u najbliższego dealera.
14: Grupa BEMO zaprasza. Ostroroga 20 i Romera 14.
15: Dlaczego nasza woda jest tak dobra? Bo o nią dbamy. Co dzień sprawdzamy i bezpiecznie prowadzimy przez miasto. Już od 140 lat. W najbliższy weekend zapraszamy na podróż zabytkowym tramwajem, w którym spotkasz Williama Lindleya i Sokratesa Starynkiewicza, twórców wodociągowej sieci. Będą miejskie opowieści, minikoncert i niespodzianki. Trasę tramwaju sprawdź na naszym Facebooku. Wodociągi warszawskie. Historia, która płynie dalej.
16: Drogi słuchaczu, to prawda, przyznaję się do winy. Przyłapali mnie właśnie na lewych interesach. Nikt mnie do niczego nie zmusił. Ktoś mi wręczył kopertę, to ją wziąłem. Gdybyś nie wziął, każdy by wziął. Tylko jak się teraz z tego wszystkiego wyplątać? Lewe interesy. Nowa farsa kryminalna w Teatrze Kapitol. Jacek Lenartowicz, Tomasz Dedek, Olga Łasak, Piotr Zeld, Bartosz Obuchowicz i ja, Mikołaj Krawczyk. Kup bilet na www.teatrkapitol.pl. Zapraszam.
17: Wygenerowano z AI.

0: i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo MediaExpert, taniej masz.
2: Marzy ci się tropikalny relaks pod palmami? A może szukasz emocji, które przyprawią cię o dreszcze? Wszystko, czego szukasz, znajdziesz w Santago, największym zadaszonym parku wodnym w Europie. 32 stopnie, ponad 700 palm, 3 strefy tematyczne i 35 zjeżdżalni już na ciebie czeka. Jesteś studentem? Złap 30% zniżki na bilety całodniowe do 3 stref z kodem STUDENT30. Wejdź na santago.com i skorzystaj z promocji już dziś. Szczegóły promocji na santago.com w zakładce regulaminy.
3: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno, bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Reklama.
5: Eska Rock. Radar.
6: Zapraszam. Michał Prykopowicz. Nocny kochanek po raz kolejny pokazuje, że ma wielkie serce. Muzycy wzięli udział w specjalnej aukcji, by wesprzeć małych pacjentów szpitala w Szczecinie. Na licytację trafiła prawdziwa perełka, płyta winylowa z autografami, które członkowie złożyli podczas koncertów w Anglii. Czasu na zdobycie tego unikatu jest bardzo mało, a licytacja kończy się już dzisiaj. Szczegóły znajdziecie na eskarok.pl.
5: Eskarok Radar.
7: Hi, I'm Bruce Dickinson from Iron Maiden.
8: Hi, this is Angus Young of AC/DC.
9: Cześć, mówi Paweł Krawczyk z zespołu Hey. Słuchacie Eski Rock.

Mieć czy być? Odwieczne pytanie, na które sami muszą Państwo znaleźć odpowiedź. Zespół Myslowic. A teraz Peter Gabriel, który 39 lat temu zdominował ceremonię wręczenia nagród MTV Video Music Awards. Wszystko za sprawą teledysku do piosenki Sledgehammer. Teledysku, który nie przestaje zachwycać. Mówiłem o tym na początku godziny, że dzisiaj to już tak w zasadzie teledysków się nie robi. Komputer, AI, wszystko potrwa szybciutko i będzie tanio, ale podczas kręcenia tego teledysku podobno Peter Gabriel leżał na szkle przez 16 godzin, podczas których klatka po klatce tworzono teledysk. Chyba było warto, biorąc pod uwagę te 9 nagród MTV. Sukces, którego do dzisiaj nie udało się nikomu powtórzyć i nikomu się już nie uda, bo chyba tej gali nie ma. Takie przeboje jak Take On Me, Aha, czy R.E.M., Losing My Religion zdobyły jedynie po 6 nagród. Najbliżej rekordu Petera Gabriela była chwilę temu, można powiedzieć, Lady Gaga z teledyskiem do Bad Romance, który tych nagród zdobył 7.

0: to Three Doors Down i numer Here Without You. Za moment 10:00 to sprawdźmy, co dzieje się na tym świecie. A potem posłuchamy sobie m.in. zespołu Limp Bizkit.
1: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
2: Jest takie Ferrari Luce, a konkretnie pierwszy egzemplarz oznaczony jako chassis zero, który poszedł na aukcji charytatywnej tenże Luce za 40 milionów dolarów.
1: Łukasz Bąk.
3: W świecie, kiedy nawet już Lamborghini, nawet Ferrari pakują do swoich najnowszych modeli elektryczne silniki, albo przynajmniej wspomagane są elektryką, bo są pluginami, to jednak Brytyjczycy idą w sukurs temu wszystkiemu i dają V12.
1: W każdą sobotę drifterzy eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
4: Drifterzy! Nowy drifterzy!
5: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
1: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12:00. Autopromocja. Reklama.
6: Ty plus super bonus równa się okazja do oszczędzania w Carrefourze. Wszystkie kosmetyki marki Nivea w promocji 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 12 września.
7: Stresujesz się decyzją o studiach?
8: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
7: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
8: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
9: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 16 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
10: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
11: O, ale że to tak dla mnie?
10: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
13: Włączamy niskie ceny.
14: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku filety z piersi polskiego kurczaka, mięsne specjały. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę masło łaciate 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4 sztuk. Cena sprzed obniżki 5,59. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
15: Pan Rębiszewski?
16: We własnej osobie. Lotto poproszę.
17: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
18: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
19: Marzy ci się tropikalny relaks pod palmami? A może szukasz emocji, które przyprawią cię o dreszcze?
20: Wszystko, czego szukasz, znajdziesz w Santago, największym zadaszonym parku wodnym w Europie. 32 stopnie, ponad 700 palm, 3 strefy tematyczne i 35 zjeżdżalni już na ciebie czeka. Jesteś studentem? Złap 30% zniżki na bilety całodniowe do 3 stref z kodem STUDENT30. Wejdź na santago.com i skorzystaj z promocji już dziś. Szczegóły promocji na santago.com w zakładce regulaminy.
21: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno, bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
22: Chcesz mieszkać spokojniej, a do centrum Warszawy docierać bez zbędnej straty czasu? Poznaj Ursus Classic od czeskiego dewelopera UDI Group. Wybierz przestrzeń dopasowaną do siebie i odbierz klucze do nowego mieszkania jeszcze w tym roku. Tuż obok stacja PKP Ursus, a na osiedlu zielony, zrewitalizowany skwer i wygodne strefy relaksu. Ursus Classic. Centrum na wyciągnięcie ręki i spokój na co dzień. Zamieszkaj z klasą i odzyskaj czas. www.classicursus.pl.
1: Reklama.
23: Karambol na S12 są duże utrudnienia w ruchu, informują nasi słuchacze. Katastrofa w Sokolnikach Suchych. Dziś z torowiska zostaną usunięte 2 wagony. Zakopiańska porodówka zawieszona do końca września. Powodem problemy kadrowe.
24: SK Rock. Raport.
23: 10. Anna Kruszyńska, zapraszam. Jedna osoba została ranna w karambolu na S12 na trasie Lublin-Warszawa. Na wysokości Kurowa zdarzyło się 5 osobówek. Na miejscu trwa właśnie usuwanie pojazdów. W związku z tym trasa jest zablokowana. Są duże utrudnienia w ruchu, o czym informują nasi słuchacze.
0: To może niech ucieka wcześniej, bo na razie jest tam problem z zorganizowaniem jakiegokolwiek objazdu, bo tam jest remont drogi. Ostrożnie, uważajcie.
23: Służby kierują na objazdy przez węzeł na Łęczów, przed którym doszło do kolejnej stłuczki.
2: To jest raport.
23: 2 ostatnie wagony mają dziś zostać usunięte z torowiska. Być może jeszcze dziś wieczorem możliwy będzie przejazd w obie strony, ale na razie tylko po jednym torze. To po środowej katastrofie kolejowej w Sokolnikach Suchych pod Przysuchą. Doszło tam do zderzenia pociągu Intercity z ciężarówką. Jedna osoba zginęła, kilkadziesiąt zostało rannych. Na miejscu zderzenia wciąż trwają intensywne prace, mówi Anna Znajewska-Pawluk z Polskich Linii Kolejowych.
3: W chwili na torach pozostały 2 wagony, które dzisiaj będziemy ściągać z torowiska. Prace naprawcze trwają już na pierwszym i na drugim torze. Na obu torach musimy naprawić zarówno szyny, jak i sieć trakcyjną.
23: Pełna przejezdność trasy ma zostać przywrócona najpóźniej do jutrzejszego poranka. Zakopiańska porodówka zawieszona do końca września. Chodzi o oddział położniczo-ginekologiczno-noworodkowy w Szpitalu Powiatowym w Zakopanem. Powodem zawieszenia są problemy kadrowe, mówi Andrzej Skupień, starosta tatrzański, który jest organem prowadzącym dla szpitala.
15: Dyrekcja szpitala podjęła taką decyzję w związku z problemami kadrowymi. Na takim oddziale nie może być jakichś prowizorycznych sytuacji, tylko musi być pełna obsada. Trwają rozmowy o przyjęciu lekarzy, którzy by byli w stanie zarówno porodówkę, jak i oddział ginekologiczny prowadzić.
24: Powinno być.
25: Człowiek chyba chce się czuć bezpiecznie, jak się w razie coś wydarzy.
26: Duże miasto, dużo turystów, szkoda, że zamykają taki obiekt.
15: Porody odbywają się w Nowym Targu. Monitorujemy również sytuację.
23: Na razie oddział ma być zawieszony do końca września. Porody odbywają się w Nowym Targu, a w Zakopanem pacjentki nadal mogą skorzystać z poradni ginekologiczno-położniczej.
27: Eskarok Biznes.
23: Po godzinie 8 pociągi były opóźnione łącznie o ponad 5 tysięcy minut. Z powodu protestu maszynistów zostało odwołanych 5 pociągów różnych przewoźników. PKP Intercity przekazało, że co drugi skład spółki jest opóźniony. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wraz z Inspekcją Handlową skontrolował niemal 1000 partii ubrań dla dzieci. Niemal co czwarta miała nieprawidłowości, poinformował Urząd Antymonopolowy. Kontrolę przeprowadzono w pierwszej połowie roku i poddano niej 166 przedsiębiorców, w tym producentów, hurtownie i placówki detaliczne. UOKiK wśród skontrolowanych firm wymienił Cocodrilo, KiK, Pepco i Smyk. Tylko 17% patentów powstałych na uczelniach trafia na rynek, pisze dziś Puls Biznesu, powołując się na dane resortu nauki i szkolnictwa wyższego. Wskazuje, że w Polsce brakuje platform i pieniędzy na sprawdzanie akademickich rozwiązań w praktyce. I jeszcze aktualne kursy walut. Dziś za dolara trzeba zapłacić 3,72 zł, za euro 4,32 zł. Aktualny kurs franka to 4,58 zł, a funta 5,03 zł.
27: Pogoda.
23: Dziś pochmurno, z większymi przejaśnieniami. Na południu opady deszczu, temperatura 11 stopni na Podhalu, 13 w Małopolsce, 17 w centrum, do 20 stopni na zachodzie. Jutro na południowym wschodzie termometry wskażą od 10 do 13 stopni, a w niedzielę najchłodniej na zachodzie i północy od 15 do 19 stopni.

0: Zaprasza Jarosław Bierajewicz.
1: No to wędrujemy dalej w przeszłość, choć ta najbliższa opowieść nie będzie wcale aż tak odległa, bo opowiem o historii Jona Bon Jovi'ego sprzed dokładnie 2 lat. I to będzie historia miła i bardzo dobra. Zapraszam.

0: Nie, no spoko, sprzężenie gitarowe, wszystko jest okej, okay, ale wersja oryginalna zespołu Eurythmics z tej piosenki Sweet Dreams Are Made of This też jest piękna. Proszę sprawdzić. Chociaż jak Państwa znam, są Państwo mniej więcej w tym samym wieku co ja i w latach 80. słuchało się takiej muzyki jak Eurythmics. Proszę nawet nie udawać. No dobrze, ale jesteśmy w Radiu Eszka Rock i słuchamy programu, który nazywa się...
1: Kultowe historie w Eszce Rock.
0: Dokładnie tak. Historia sprzed 2 lat. John Bon Jovi 11 września roku 2024, proszę sobie wyobrazić, uratował życie kobiecie. Kobiecie, która chciała popełnić samobójstwo. Rzecz działa się w Nashville, na moście, na którym muzyk pojawił się na planie teledysku do piosenki People's House. Była mniej więcej 18 miejscowego czasu, gdy ekipa zauważyła kobietę stojącą już za barierką. John też zauważył, no i postanowił podejść do niej, ale bardzo powoli. Potem oparł się o poręcz, no i zagaił. Razem z muzykiem podeszła jego asystentka, która delikatnie zaczęła głaskać po plecach. Nie doszło, na szczęście, jak się później okazało, samobójczynie. Po dosłownie minucie udało się im odwieźć ją od skoku do rzeki Cumberland, no i pomogli jej przejść przez barierkę. A potem John przytulił kobietę i razem zeszli z mostu. Po całym zdarzeniu nagranie tej dramatycznej chwili w sieci zamieściła lokalna policja, dziękując muzykowi na portalu X. Pozdrowienie dla pana Johna i jego ekipy. Dziękujemy za pomoc, jakiej udzielił kobiecie na moście we wtorkową noc. No nie za bardzo to była noc, bo jak mówię, była 18. John namówił ją do zejścia z mostu i zadbał o to, by była bezpieczna. To spokojne zachowanie wokalisty, na co zwracaliśmy wtedy uwagę, nie było przypadkowe, bo prowadzi od 2006 roku fundację i miał kontakt i pewnie ma do tej pory z osobami borykającymi się z różnymi problemami. I jak sam potem wspominał, opowiadając o całej historii dziennikarzom, był przeszkolony w rozmowach z ludźmi w sytuacjach kryzysowych.
2: I'll be there for you. Bon Jovi.

0: Wspominamy dziś 25-lecie od zamachów terrorystycznych na World Trade Center, a rok 2001 przynosi też miłe chwile, jak na przykład ta płyta zespołu Travis, z której graliśmy piosenkę Sing, czyli Invisible Band. Rok 2001. No dobrze, cóż jeszcze się wydarzy? Będziemy za moment w burdelu.
1: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Bądź zawsze o krok przed zagrożeniem. Wybierz sprawdzone produkty do samoobrony z Sharg.pl. Skuteczne gazy pieprzowe do obrony osobistej oraz profesjonalne gazy grizzly do ochrony przed agresywnymi zwierzętami, niedźwiedziami, psami i dzikami. Zadbaj o swoje bezpieczeństwo już dziś. Wejdź na www.sharg.pl i sprawdź ofertę. Oferta wyłącznie dla osób pełnoletnich. Uwaga, z kodem radio wybrany asortyment 20% taniej.
4: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno, bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Nowy sezon, ta sama energia. Zadbaj o wygodę podczas jesiennych wędrówek z Decathlon. Postaw na przyczepność i ochronę w każdym terenie i na każdą pogodę. Buty turystyczne dla dorosłych już od 69,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
6: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, to z Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza SK Rock.
7: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś winogrona jasne bezpestkowe luzem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 7,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 6,99 za kilogram. I nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Sposób niezwykły łączy ludzi, naturę, tradycje i przyszłość. Mazowsze. Poznaj je bliżej podczas Mazopikniku, plenerowej zabawy zorganizowanej przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Już 12 września od 13 do 22 w Nowym Dworze Mazowieckim na terenie twierdzy Modlin. Miasteczko zdrowia, lokalne przysmaki, pokazy taneczne i kulinarne. Atrakcje dla dzieci, a wieczorem koncert. Wystąpi Kamil Bednarek. Więcej na mazowsze.travel.
10: Zaprasza marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.
11: Drogi słuchaczu, to prawda, przyznaję się do winy. Przyłapali mnie właśnie na lewych interesach. Nikt mnie do niczego nie zmusił. Ktoś mi wręczył kopertę, to ją wziąłem. Gdybyś nie wziął, każdy by wziął. Tylko jak się teraz z tego wszystkiego wyplątać? Lewe interesy. Nowa farsa kryminalna w Teatrze Kapitol. Jacek Lenartowicz, Tomasz Dedek, Olga Łasak, Piotr Zelt, Bartosz Obuchowicz i ja, Mikołaj Krawczyk. Kup bilet na www.teatrkapitol.pl. Zapraszam.
12: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
13: Kochanie, mam plan na sobotę 19 września.
14: Koncert?
13: Lepiej, festiwal.
14: A kto gra?
13: Dwa pokoje z balkonem na Białołęce, 3 i 4 z ogródkiem w Ursusie i gotowe mieszkania w całej Warszawie.
14: Okej, na taki festiwal to ja idę.
13: 19 września odwiedź biura sprzedaży Victoria Dom podczas festiwalu ofert mieszkaniowych. Tylko tego dnia czekają specjalne rabaty na wybrane mieszkania. Sprawdź szczegóły na victoriadom.pl. Teraz jest najlepszy moment na decyzję.
15: Reklama.
16: Hi, you're listening to Serge Tankian.
17: Hi, I'm James from Biffy Clyro, and you're listening to Esca Rock.

Maria i Blondie w SC Rock. A teraz rok 2007 i zacznijmy od maja, gdy Sting z kolegami ruszyli wielką trasę koncertową The Police Reunion Tour. Najpierw były Stany i Kanada, a pod koniec sierpnia pojawili się w Europie. I 10 września 2007 roku zagrali w Hamburgu. No i po koncercie Sting miał wybrać się w dość interesujące miejsce. Pewnie nikt by się o tym nie dowiedział, gdyby nie przypadkowa osoba, która przyłapała go, jak opuszczał je dopiero następnego dnia przed świtem. Czyli mamy dzisiaj rocznicę opuszczania tego przybytku. Jakiego? Zaraz do tego dojdziemy. Raczej Sting nie był z tego faktu zadowolony, bo starał się schować, no i kulił się na siedzeniu samochodu odwożącego go ze znanego w Hamburgu przybytku rozkoszy o wdzięcznej nazwie Relax. Fotografie trafiły jednak na okładkę niemieckiego dziennika Bild z nagłówkiem: co Sting porabiał w najlepszym burdelu Hamburga? Macie jakieś przypuszczenia, co mógł tam robić? Ja tam uważam, że mógł szukać tej Roxanne.

0: Teenage Dirtbag i Witus w polskim radiu SK Rock. Radiu, które ma dla Państwa teraz wiadomości o 11:00. Do studia już zmierza pani Ania.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Wojtek Gola i Sophie Siwokka oddają się błogiemu lenistwu na rajskich wakacjach w Barterze. Barter to gdzieś koło Rabatu?
3: Dokładnie tam. 68-letnia Sharon Stone zdecydowała się na życie w celibacie. Ja też, choć decyzja nie była moja.
2: Sport narodowy wielu Polaków, sezon grzybiarski. I uwaga, za zbieranie w miejscach niedozwolonych grozi kara grzywny nawet do 250 zł.
3: Drodzy Państwo, pamiętam, jak kiedyś z żoną byłem na grzybach i ona krzyknęła: Misiek, zgubiłam się! A ja wtedy niepotrzebnie odpowiedziałem.
1: 6 na 9. Od 6 do 9 w SROK. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja.
4: Koszykówka, burgery, Wielki Kanion, Hollywood, Statua Wolności, NASCAR. Ale przede wszystkim muzyka. Jak Stany długie i szerokie. Wszędzie, od Nowego Jorku po Alaskę, znajdzie się ktoś, kto tworzy naprawdę ciekawe dźwięki.
5: Zapraszam na pokład mojego Greyhounda.
4: Zabiorę Was w wyjątkową muzyczną podróż.
1: Droga 66 w SC Rock.
4: Startujemy już dziś o 21:00.
5: Łukasz Szczeciłowski, zapraszam.
1: Autopromocja.

0: Reklama.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2199 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: Chrupiące bułki z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Bułka z musztardą francuską. Cena przed obniżką 2,49. Teraz tylko złoty 24 przy zakupie dwóch sztuk.
6: Lidl. To się opłaca.
7: Marzy ci się tropikalny relaks pod palmami? A może szukasz emocji, które przyprawią cię o dreszcze? Wszystko, czego szukasz, znajdziesz w Santago, największym zadaszonym parku wodnym w Europie. 32 stopnie, ponad 700 palm, 3 strefy tematyczne i 35 zjeżdżalni już na ciebie czeka. Jesteś studentem? Złap 30% zniżki na bilety całodniowe do 3 stref z kodem STUDENT30. Wejdź na santago.com i skorzystaj z promocji już dziś. Szczegóły promocji na santago.com w zakładce regulaminy.
8: Wszystko, czego dziś chcesz.
9: To hit okazje z Intermarché. Jak kawa mielona Prima Finezja 500 gramów, tylko 22,99. A Pepsi 1,5 litra 4,99, kupując dwie.
10: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
11: Cztery inwestycje, cztery różne style życia. Jeden weekend, żeby znaleźć swoje miejsce. Sportowe miasto polskich mistrzów olimpijskich. Miejska Moka Tower, zielona Gaia Park. Murano, pierwsza inwestycja longevity w Polsce. Cztery miejsca, cztery różne historie. 19 i 20 września zapraszamy na dni otwarte ProfBud. Wybierz swoje miejsce i zobacz je na żywo. Więcej informacji na www.profbud.pl.
12: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie, a właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
13: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
14: Boksy już od 0,5 m2. Dostęp całą dobę. 7 lokalizacji w Warszawie. Bemowo, Białołęka, Włochy, Wawer, Targówek, Opacz i Ursynów. Sprawdź na lesmes.pl.
13: Lesmes, less stress.
15: Pan Rębiszewski?
16: We własnej osobie. Lotto poproszę.
17: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
18: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
19: Dzień dobry. I co? Changan już kupione?
20: Jeszcze się zastanawiam. Teraz CS 55+ jest za 122 600 zł. A do wyboru kredyt 0%, 50 na 50 albo 3 razy 33%.
19: Czyli jest argument, żeby jechać do salonu.
20: Teraz nawet dwa. Hybrydowy Dipal S05 jest już dostępny do jazd testowych.
19: Hybrydowy? A, jedziemy razem.
21: Changan CS 55+ w kredycie 0%, 50 na 50 lub 3 razy 33% i z ubezpieczeniem za złotówkę. Changan. Dostępny u najbliższego dealera.
22: Grupa Bemo zaprasza. Ostroroga 20 i Romera 14.
23: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz trójpak męskich koszulek polo marki 4F, różne rozmiary, tylko 93 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 149,99. Allegro Days do 14 września.
24: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
25: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki, bo szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty. Nektarynki na wagę 5,99 za kilogram. A do tego winogrona jasne na wagę również 5,99 za kilogram. Tak, winogrona jasne 5,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
26: Codziennie niskie ceny.
0: Reklama.
27: Seria groźnych wypadków o poranku, czołowe zderzenie aut na Krajowej 90. Na miejscu policja, awantura o władzę w Akademii Wymiaru Sprawiedliwości. Chętnych nie brakowało, wojsko rekrutowało na winobraniu w Zielonej Górze.
28: SK Rock. Raport.
27: 11. Anna Kruszyńska, zapraszam. Czołowe zderzenie aut na Krajowej 90 i 4 osoby w szpitalu. Trasa jest zablokowana w obu kierunkach po wypadku na moście pod Kwidzynem w Pomorskiem. Na miejscu pracują służby, relacjonuje Dawid Westrych z Pomorskiej Straży Pożarnej.
1: Na miejsce zadysponowano łącznie 7 zastępów Straży Pożarnej, z czego 4 są obecnie na miejscu. W działaniach uczestniczyło również lotnicze pogotowie ratunkowe. 4 osoby zostały przetransportowane do szpitala.
27: Kierowca ciężarówki zasłabł, zderzył się z osobówką i wypadł z jezdni. To już Krajowa 15 i utrudnienia po porannym wypadku 2 pojazdów na skrzyżowaniu Trzebnickiej i Kopernika w dolnośląskim Miliczu. Po przybyciu na miejsce służby zostały ciężarówkę, która zatrzymała się na pylonie pobliskiej stacji benzynowej. W kabinie znajdował się nieprzytomny kierowca.
2: Stwierdzono u niego nagłe zatrzymanie krążenia, więc rozpoczęto reanimację. Następnie reanimacja została przyjęta przez zespół ratownictwa medycznego i kierowca zarówno samochodu ciężarowego, jak i samochodu osobowego zostali zabrani do szpitala.
27: Mówi nam Dominik Kucharski z Państwowej Straży Pożarnej w Miliczu. Utrudnienia potrwają jeszcze kilka godzin. Policja kieruje na objazdy.
3: To jest raport.
27: Awantura o władzę w Akademii Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie. Na miejscu jest policja. To po tym, jak minister sprawiedliwości Waldemar Żurek odwołał z funkcji rektora uczelni Michała Sopińskiego, nominowanego jeszcze przez Zbigniewa Ziobrę. Obowiązki rektora przejął Sławomir Cudak. Sopiński nie uznaje jednak odwołania. Dziś znów na uczelni doszło do przepychanek. Musiała interweniować policja. A szczegóły zna Mateusz Gołębiewski.
4: Spór pod drzwiami Akademii trwa już drugi dzień. Sławomir Cudak wczoraj nie został wpuszczony do budynku, a dziś rano znów pojawił się w siedzibie uczelni, żeby, jak mówił, rozpocząć wykonywanie obowiązków rektora. Do środka jednak nie został wpuszczony. Na miejscu pojawili się protestujący przeciwko zmianie władz uczelni, m.in. posłanka PiS Maria Kurowska. Cudak wezwał policję i doszło do przepychanek.
5: Jak się można tak sprzedać? Zakazy i stanowisko.
6: Państwo naruszają mir domowy.
4: Funkcjonariusze zabezpieczają teren, ale podkreślają, że nie są stroną sporu. Sam Michał Sopiński, dotychczasowy rektor, twierdzi z kolei, że decyzja o jego odwołaniu nie została mu doręczona.
27: Radosław Sikorski z niezapowiedzianą wizytą w Kijowie. Wicepremier, szef MSZ, przybył rano pociągiem do ukraińskiej stolicy. Dzień dobry z Kijowa, napisał na platformie X. Program wizyty na razie nie jest znany. Rzecznik MSZ podkreślił, że wizyta jest gestem wsparcia dla walczącej Ukrainy. Im bardziej Rosja atakuje, tym bardziej trzeba wspierać Ukrainę, podkreślił Maciej Wewiór. Rano, gdy Sikorski był już w Kijowie, ogłoszono tam najpierw żółty, a następnie czerwony alarm powietrzny. Żółty stopień oznacza atak dronów, czerwone zagrożenie ze strony pocisków rakietowych.
3: Słuchacie raportu w SC Rock.
27: Wojsko rekrutowało na winobraniu w Zielonej Górze. Żołnierze przez kilka dni rozmawiali, pokazywali sprzęt, a także zachęcali do wstąpienia do służby. Chętnych nie brakowało, nawet tych najmłodszych.
7: Plutonowy Łukasz Miedź, Wojskowe Centrum Rekrutacji w Zielonej Górze. Mamy wyposażenie żołnierza Wojska Polskiego. Jesteśmy w stanie pokazać, jak wygląda skok na spadochronie, jazda czołgiem.
15: Zobacz, czy taki ciężki utrzymasz? Weź rączki. Dasz radę? Karabin też wiesz?
28: Wszystko.
15: No to możesz trzymać tutaj karabin.
28: Karol ma 6 lat.
15: Czyli jeszcze ma trochę czasu.
28: A, jeszcze trochę czasu. Ale myślę, że musi się tak oswajać, żeby dowiedzieć się, z czym się wojsko kojarzy.
27: A winobranie w Zielonej Górze potrwa do niedzieli.
29: Aniu, mam pytanie do ciebie. Mogę?
27: Słucham.
29: Bo kiedyś się mówiło, że za mundurem panny sznurem, jakby to wyglądało dziś z twojej perspektywy?
27: Ja myślę, że to się nie zmieniło.
29: Mm-hmm. No to chłopy, wiecie co robić.
30: Pogoda.
27: A piątek z opadami deszczu na południu. Najchłodniej teraz w Zakopanem 11 stopni, a najcieplej w Lublinie 18. 14 stopni w Kielcach, 15 w Opolu, 17 w Gdańsku i Warszawie, a 16 kresek na termometrach w Poznaniu i Bydgoszczy. Jutro pochmurno z większymi przejaśnieniami na wschodzie i południu, a w drugiej połowie dnia także na północy opady deszczu, a temperatura od 17 do 22 stopni.
31: SK Rock. Kultowe kawałki, kultowe historie. Zaprasza Jarosław Rajewicz.
29: 11 dzień września w kalendarzu. Już parę razy mówiłem o wspomnieniach z 2001 roku i atakach na World Trade Center, ale tego dnia, 25 lat temu, w muzyce też się sporo działo. I o tym m.in. będę opowiadać w tej godzinie kultowych historii. Zapraszam!

0: can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a read-through.
1: A no właśnie, to nagranie Can't Stop zespołu Red Hot Chili Peppers. A teraz będziemy cofać się do tego 2001 roku i wspominać artystów, którzy też mieli mieć swój wielki dzień tego dnia. Artyści, oni zajmują się nie tylko jej tworzeniem, tej muzyki, ale też razem ze swoimi menedżerami analizują szczegółowo jakieś plany związane z premierą albumu i patrzą na przykład, czy ktoś danego dnia nie ogłasza premier jakiejś płyty, żeby wstrzelić się w dobry termin, by nie wydawać płyt w tym samym czasie, bo to ma wpływ na mniejszą sprzedaż i też mniejszy tak zwany hałas o naszej pracy. Trzeba mieć szczęście, ale czasem ma się pecha, jak tego 11 września 2001 roku. Efektem zamachów na Nowy Jork, poza wielką liczbą ofiar i olbrzymim zniszczeniem, było też chwilowe załamanie rynku muzycznego. Wiele osób uznało, i słusznie, że są rzeczy ważniejsze od pójścia do sklepu po płytę ulubionego wykonawcy. W dniu ataków ogólnokrajowa sprzedaż płyt spadła o 5%, ale już w okręgu Nowy Jork o prawie 20%. No nie wiem, czy w kontekście takiej tragedii, jaka miała miejsce 25 lat temu, można mówić o pechowcach, jacy na ten dzień zaplanowali premiery swoich płyt, no ale w zasadzie jest to data i ja opowiadam o muzyce, więc niech będzie. A tego dnia ukazywały się na przykład albumy Nickelback, Silver Side Up, Jay-Z wydawał swoje The Blueprint, Slayer, słabą płytę, ale jednak płytę Slayera, God Hates Us All, no i P.O.D. wydawali swój album wiekopomny i można go uznać nawet za ich opus magnum, czyli album Satellite. I ten kawałek, i ta płyta ma dziś właśnie 25. urodziny.

0: o miłości. Ja Państwu tej miłości życzę jak najwięcej. Counting Crows w ST Rock. Jeszcze przed 12 wspomnienie pewnego dżentelmena, który naprawdę wielkimi krokami zbliża się do 50 urodzin, ale to nie nastąpi jeszcze w tym roku. W tym roku 49. I o nim za moment.
1: Reklama.
2: Panie Pacie, Pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
3: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie Pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
2: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz złoty 49 przy zakupie 3 opakowań. I filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz tylko 14,99 za kilogram. A polskie ogórki gruntowe cena przed obniżką 6,99. A teraz tylko 3,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl. To się opłaca.
7: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
8: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno, bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci Cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: Sposób niezwykły łączy ludzi, naturę, tradycję i przyszłość. Mazowsze. Poznaj je bliżej podczas Mazopikniku, plenerowej zabawy zorganizowanej przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Już 12 września od 13 do 22 w Nowym Dworze Mazowieckim na terenie Twierdzy Modlin. Miasteczko zdrowia, lokalne przysmaki, pokazy taneczne i kulinarne. Atrakcje dla dzieci, a wieczorem koncert. Wystąpi Kamil Bednarek. Więcej na mazowsze.travel.
10: Zaprasza marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.
11: Dlaczego nasza woda jest tak dobra? Bo o nią dbamy. Co dzień sprawdzamy i bezpiecznie prowadzimy przez miasto. Już od 140 lat. W najbliższy weekend zapraszamy na podróż zabytkowym tramwajem, w którym spotkasz Williama Lindleya i Sokratesa Starynkiewicza, twórców wodociągowej sieci. Będą miejskie opowieści, minikoncert i niespodzianki. Trasę tramwaju sprawdź na naszym Facebooku. Wodociągi warszawskie. Historia, która płynie dalej.
12: Ale jesteś zadowolony.
13: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
12: Aha.
13: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
12: Wow.
13: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
12: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
14: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
15: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
16: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila. To zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
1: Reklama.
17: ST Rock. Radar.
18: Zapraszam. Michał Prokopowicz.
17: Wokół formacji Oasis po raz kolejny jest niezwykle gorąco. Na początku października tego roku niezwykłe muzyczne archiwum brytyjskiego zespołu trafi pod młotek. Bracia Gallagherowie nie są jednak z tego powodu zachwyceni, a mowa o ponad 60 nagraniach koncertowych zespołu. Więcej o tym, co znajduje się w tych archiwach, przeczytacie w zakładce Radar na eskarok.pl.
18: Eskarok Radar.
19: Cześć, z tej strony zespół Muchy. Słuchacie Eski Rock.
20: Oczywiście.
21: Hi, this is Ray Wilson. You are listening to

dorosłe dzieci. Zespół Turbo. A teraz będę wspominać o urodzinach człowieka, który jest młodszy ode mnie. Niedużo, ale jednak o nieco ponad rok. Facet, który zaczął grać na gitarze w wieku 11 lat, no i inspirował się takimi gośćmi jak Eric Clapton czy Jimi Hendrix. Tyle, że w jego twórczości tych rzeczy nie słychać, tych artystów. On gra bardzo melodyjnie i przestrzennie. I robi to w zespole Coldplay. Johnny Buckland ma dzisiaj 49. urodziny.

0: kupiłem czarny ciągnik. I wcale nie chodzi o taki, wiecie, rolniczy. Z przymrużeniem oka. Blenders na koniec naszego dzisiejszego spotkania. Bo pan Jaro mówi do usłyszenia, ale obiecuję tu do państwa wpaść w niedzielę po 14. Jak zresztą zwykle. Trzymajcie się pięknie. Dobrego weekendu.
1: Reklama.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
5: Mamy niskie ceny.
6: Już w ten weekend Power Food Festival w Zakopanem. Zdrowe jedzenie, sportowe wyzwania i konkursy z nagrodami dla całej rodziny. A Zimowa Akademia Sportu zaprasza na letni festiwal sportów zimowych. 12 stref i zimowe dyscypliny dla każdego. Będzie co spróbować, będzie co sprawdzić i będzie o co powalczyć. 12 i 13 września, Plac Niepodległości. Wpadnij i baw się z nami!
7: Kurczak zagrodowy z Podlasia. Wolnorosnący, z chowu bez antybiotyków, z dostępem do wybiegu.
8: Łap wodę mineralną Piwniczanka i ruszaj po sportowe emocje. Piwniczanka. Podkręcamy zabawę mocą minerałów i świetnym smakiem.
9: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Kompaktowy SUV Citroen C3 Aircross, teraz z rabatem do 18 tysięcy złotych. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
10: Citroen. Co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
11: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
10: Od czwartku w Kauflandzie twaróg sernikowy Prezydent różne rodzaje, kilogram tylko 9,99. A 20 jaj bio wysoka grzęda, 19,99 za opakowanie z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
12: Marzy ci się tropikalny relaks pod palmami? A może szukasz emocji, które przyprawią cię o dreszcze? Wszystko, czego szukasz, znajdziesz w Santago, największym zadaszonym parku wodnym w Europie. 32 stopnie, ponad 700 palm, 3 strefy tematyczne i 35 zjeżdżalni już na ciebie czeka. Jesteś studentem? Złap 30% zniżki na bilety całodniowe do 3 stref z kodem STUDENT30. Wejdź na santago.com i skorzystaj z promocji już dziś. Szczegóły promocji na santago.com w zakładce regulaminy.
6: Już w ten weekend Power Food Festival w Zakopanem. Zdrowe jedzenie, sportowe wyzwania i konkursy z nagrodami dla całej rodziny. A Zimowa Akademia Sportu zaprasza na letni festiwal sportów zimowych. 12 stref i zimowe dyscypliny dla każdego. Będzie co spróbować, będzie co sprawdzić i będzie o co powalczyć. 12 i 13 września, Plac Niepodległości. Wpadnij i baw się z nami!
13: Dobry dzień! Zaczyna się od śniadaniowej, a najlepsze kawałki? Palma. Przepis na sukces.
14: Bakerville. Bagietki, rogaliki i nowość. Bułki hamburgerowe High Protein. Bakerville. Tak tworzy się smak.
15: Castorama.
16: Teoria
15: i praktyka.
16: W teorii dobry plan wystarczy.
15: A w praktyce najlepiej zrealizować go teraz. Przyjedź do Castoramy, kup czego potrzebujesz i odbierz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
17: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
18: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
19: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
20: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
19: Mhm, dokładkę rabatu.
18: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
1: Reklama. Kolejowi maszyniści wygaszają swój dzisiejszy protest. Mimo to opóźnienia pociągów są gigantyczne. Podpisano pierwszą umowę wykonawczą na dostawy przenośnych przeciwlotniczych zestawów rakietowych dla polskiej armii.
21: SK Rok. Raport.
1: 12 punktualnie, Michał Poklękowski, czas na raport, zapraszam. Kończyć powinna się już trwająca od północy akcja maszynistów. Po ich proteście i też powolnym przejeżdżaniu przez przejazdy kolejowe, pociągi na całej sieci w kraju były opóźnione łącznie o 13 tysięcy minut, poinformowały Polskie Linie Kolejowe. PKP Intercity przekazało, że blisko 90% pociągów ma opóźnienia, które wynoszą średnio 30 minut.
22: Pociąg Intercity ze stacji Łódź Fabryczna przyjedzie z opóźnieniem około 69 minut.
23: Długo już pan czeka na pociąg?
24: 50 minut.
23: 9 minut na razie.
25: Muszę czekać 30 minut.
23: Czy to słusznie, że maszyniści dzisiaj zwalniają na tych przejazdach kolejowych? Co pan o tym myśli?
24: Moja cała rodzina to maszyniści, więc popieram.
25: Nie moja wina, że tak się stało tymi wypadkami na torach. Rząd musi coś zrobić.
26: Pasażerowie dzisiaj ucierpią, ale no myślę, że ludzie mogą się trochę obudzić.
1: To usłyszała od pasażerów na dworcu w Krakowie nasza reporterka. Maszyniści mówią, że walczą o życie. Wszystko po środowej katastrofie kolejowej na Mazowszu. Przypomnę, w pociąg dalekobieżny na przejeździe kolejowym wjechała betoniarka. Jedna osoba zginęła, kilkadziesiąt zostało rannych. Chcemy zaostrzenia przepisów dla nieodpowiedzialnych kierowców, mówią maszyniści. Nie rozumiemy formy tego protestu. Cierpią na nim podróżni, mówi wiceminister infrastruktury Piotr Malepszak.
27: Po drugiej stronie moi adwersarze to też są kolejarze. Przynajmniej tak siebie określają. Tylko problem jest taki, że rzadko słyszę, żeby jeździli pociągami. Nie można podejmować akcji przeciwko pasażerom.
1: Rząd już zapowiedział zmiany w prawie. Kierowca, który wjedzie na tory na czerwonym świetle natychmiast i bez żadnej dyskusji na 3 miesiące ma stracić prawo jazdy.
21: To jest raport.
1: Pioruny dla armii. Podpisano pierwszą umowę wykonawczą na dostawę przenośnych przeciwlotniczych zestawów rakietowych. Kontrakt jest wart około 3 miliardów złotych. Wojsko do 2030 dostanie kilka tysięcy pocisków i mechanizmów startowych piorun.
28: Jesteśmy dumni z piorunów. Także dzięki sejfowi. Mam nadzieję, że wszyscy słyszą. Piorun stał się też produktem eksportowym. Łotwa, Litwa, Norwegia to partnerzy, którzy i to za naprawdę spore pieniądze zakupią pioruny.
1: Mówił premier Donald Tusk. Kontrakt obejmuje też pakiet logistyczny i szkoleniowy, a pieniądze mają pochodzić z unijnego instrumentu SAFE.
21: Słuchacie raportu w SC Rok.
1: Co dalej z policyjnym słynnym Mustangiem? Kultowy model samochodu przejęty przez radomską drogówkę w lipcu tego roku miał wypadek. Jak mówi Katarzyna Kucharska z mazowieckiej policji, staramy się przywrócić pojazd do działania.
29: Ford Mustang jest cały czas w naszej dyspozycji i staramy się, aby powrócił on do służby. Procedura powrotu tego samochodu do naszej służby jest w toku i na ten moment nie przekazuję więcej informacji, co dalej się wydarzy.
1: Ja tylko przypomnę, że Ford Mustang trafił do radomskiej drogówki w marcu tego roku. Samochód został wcześniej skonfiskowany kierowcy, który prowadził pod wpływem alkoholu.
30: SK Rok Biznes.
1: Orlen rozpoczął nowy nabór do programu Skylight Accelerator skierowanego do startupów. Przygotowanych zostało 12 wyzwań odpowiadających na kluczowe kierunki rozwoju koncernu. Zgłoszenia można przesyłać do 27 września. Rozpoczęły się 38 targi rolne Agropomerania w Baszkowicach. To jedno z największych tego typu wydarzeń w kraju. W tegorocznej edycji udział weźmie ponad 1300 wystawców, a targi potrwają do niedzieli. Szef Banku Centralnego Francji powiedział, że francuska gospodarka nie jest zagrożona, jednak sytuacja ogólnie jest niepokojąca. Podkreślił, że niezbędne jest zmniejszenie deficytu budżetowego.
30: Pogoda.
1: Do Polski dotarł front niosący dużo chmur i opady deszczu. Popada od Kotliny Kłodzkiej przez Małopolskę aż po Podkarpacie. Na termometrach dziś od 13 stopni w Małopolsce, przez 18 na Mazowszu, do 20 na Dolnym Śląsku.
31: Michał z kolejnym raportem powróci już za niecałą godzinę o 13, także gorąco zapraszamy. Teraz 4 minuty po 12. No tak, mimo że za chwilę rozpoczną się schody, to można powiedzieć, że my to już z górki mamy do weekendu. Kłaniam się, Michał Cieślik, dzień dobry i polecam się do 15 w ramach naszego piątkowego spotkania. Schody do nieba, oczywiście o tym mowa. Led Zeppelin na początek naszego piątkowego spotkania. Zapraszamy.

Owner of a Lonely Heart to zespół Yes w SC Rock. Piątek, 11 września. Przy wypowiadaniu tej daty wciąż mam ciarki, nie ukrywam. 25 lat dziś mija od zamachów na World Trade Center i Pentagon. Pamiętam, chyba pierwszy raz w życiu spędziłem cały dzień przykuty do telewizji niemal, która chyba pierwszy raz w swojej historii relacjonowała tragedię na taką skalę. No i byłem po latach w Ground Zero w Nowym Jorku, w miejscu dwóch wież. Są teraz takie baseny, pomniki, z których ścian spływa woda, a na ich brzegach wyryto nazwiska wszystkich osób, które zginęły w tych zamachach. No powiem, bardzo wzruszające i rzekłbym nawet takie metafizyczne doświadczenie. Ćwierć wieku, jak to brzmi w ogóle, mija dziś od tamtego 11 września.

0: To Polska. Kult. No i pan Kazik, który ostatnio w socialach podzielił się swoimi przemyśleniami odnośnie cen benzyny. Aż chciałoby się dodać, taki mamy klimat na świecie, panie Kaziku. Zespół z Polski. Już za nami w ST Rock. Jeszcze przed 13 na pewno wykonawcy z Niemiec, Finlandii i USA.
1: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
2: Jest takie Ferrari Luce, a konkretnie pierwszy egzemplarz oznaczony jako Chassis Zero, który poszedł na aukcji charytatywnej tenże Luce za 40 milionów dolarów.
1: Łukasz Bąk.
3: W świecie, kiedy nawet już Lamborghini, nawet Ferrari pakują do swoich najnowszych modeli elektryczne silniki, albo przynajmniej wspomagane są elektryką, bo są pluginami, to jednak Brytyjczycy idą w sukurs temu wszystkiemu i dają V12.
1: W każdą sobotę drifterzy eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
4: Drifterzy! To wy drifterzy!
5: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
1: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12. Autopromocja. Reklama. Świetne okazje czekają. W Pricomarsze zakupy się opłacają. Do 19 września polecamy. Gres szkliwiony Taigo, jedynie 35,99 za metr kwadratowy. Oraz klej do siatki Baumit, 25 kg, tylko 26,99. Sprawdź więcej super okazji na Pricomarsze.pl. Pricomarsze. Nasze ceny rządzą.
6: Złote palówki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
7: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie minkaje na wzburzonych wodach oceanu.
6: Znaczy, Frosta kupiłeś?
7: Prościej się nie da.
8: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta. Smaczna i prosta.
9: Fajnie się żyje, gdy masz dom z wnętrzem dopasowanym do siebie. W Castoramie zaprojektujemy twoje. Przyjdź do naszego nowego studia projektowego w Westfield Mokotów, zainspiruj się stylowymi aranżacjami i porozmawiaj z projektantami o pomysłach na przestrzeń dla siebie. Castorama. Liczy się wnętrze. Sprawdź w sklepach i na castorama.pl.
10: Kochanie, mam plan na sobotę 19 września.
11: Koncert?
10: Lepiej, festiwal.
11: A kto gra?
10: Dwa pokoje z balkonem na Białołęce, 3 i 4 z ogródkiem w Ursusie i gotowe mieszkania w całej Warszawie.
11: Okej, na taki festiwal to ja idę.
10: 19 września odwiedź biura sprzedaży Victoria Dom podczas festiwalu ofert mieszkaniowych. Tylko tego dnia czekają specjalne rabaty na wybrane mieszkania. Sprawdź szczegóły na victoriadom.pl. Teraz jest najlepszy moment na decyzję.
12: Wszystko, czego dziś chcę,
13: to z kartą moje, Intermarché. Polędwica Sopocka Mazury, kilogram za pół ceny. A od piątku masło łaciate 200 gramów. Tylko 2,99 przy zakupie 3.
14: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
15: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
16: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
17: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
16: Mhm. Dokładkę rabatu.
15: Z aplikacją Orlen Witaj. Większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen. Z energią po rabaty.
18: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
19: O, ale że to tak dla mnie?
18: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
20: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
21: Mamy niskie ceny.
22: Mówiłeś, że już nic nie kupujesz.
23: No tak.
22: A teraz jedziemy do Factory.
23: No bo zasada jest prosta. Ja nie kupuję, tylko oszczędzam.
24: Factory znaczy outlet. Najlepsze marki tylko w Factory Annopol i Ursus.
25: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
0: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kartę Ekstra przy każdych zakupach.
1: Od czwartku w Kauflandzie tuszka kaczki 8,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra, 6 kilo na osobę. A masła w kostce 200 gramów, kup jedno z Kaufland Kart Ekstra, drugie tańsze gratis, 4 na osobę. Kaufland.
2: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
3: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
4: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Reklama.
26: Hi, this is John Entwistle.
27: And this is Pete Townsend.
26: Of The Who.
28: Hi, this is Carlos Santana.
29: Hey, my name is Skin.
30: And I'm Cass, and we are Skunk and Nancy on Esca Rock.

To byli Skorpionsi w SC Rock, którzy, przypomnę, zagrali w tym roku dwa koncerty w Polsce i można powiedzieć, że mieliśmy szczęście, bo ostatnio sporo tych koncertów odwołują, jak na przykład te nadchodzące w Las Vegas na przełomie września i października. Mieli zaplanowaną tak zwaną rezydencję, która, jak się okazuje, teraz nie dojdzie do skutku z powodu, jak to określili, nieprzewidzianych okoliczności. No trochę tajemniczo to brzmi, ale w tym samym czasie, żeby było ciekawiej, planują koncerty na 2027. No zobaczymy, jak sytuacja się rozwinie. Send Me an Angel, Skorpionsi już za nami w SC Rock. Teraz Apokaliptyka. Not Strong Enough. I'm not-

0: To byli Dorsi Westerogi, Light My Fire. To już na koniec godziny, a za chwilę będzie 13. Zapraszamy na najnowszy raport już za chwilę. Przypomnę, wczoraj nasze spotkanie rozpoczęliśmy od kultowego kawałka Nirwany, Smells Like Teen Spirit. Wczoraj minęło 35 lat od premiery tego kultowego singla. Niedługo te same urodziny będzie obchodzić płyta, z której ten utwór pochodzi. Nevermind. Od Nirwany też rozpoczniemy kolejną godzinę. To będzie kawałek The Man Who Sold The World.
1: Autopromocja. Porachunki osobiste. Porachunki osobiste. ESC Rock.
2: Jak zadbać o swoje finanse? Jak nie dać się wpuścić w maliny? Jak mądrze i z zyskiem inwestować? Na te i inne pytania odpowiadam wraz z moimi gośćmi.
3: W każdą sobotę o 7:00
2: w ESC Rock.
1: Porachunki osobiste. W sobotę od 7:00 w ESC Rock.
2: Konrad Olszewski, zapraszam.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
5: No, wiem, Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: 3, 17, 41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11.
10: A teraz lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: Chcesz mieszkać spokojniej, a do centrum Warszawy docierać bez zbędnej straty czasu? Poznaj Ursus Classic od czeskiego dewelopera UDI Group. Wybierz przestrzeń dopasowaną do siebie i odbierz klucze do nowego mieszkania jeszcze w tym roku. Tuż obok stacja PKP Ursus, a na osiedlu zielony, zrewitalizowany skwer i wygodne strefy relaksu. Ursus Classic. Centrum na wyciągnięcie ręki i spokój na co dzień. Zamieszkaj z klasą i odzyskaj czas. www.classicursus.pl.
12: Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
13: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
14: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 16 września, można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
15: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
16: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
17: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
18: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
19: Bo teraz przy zakupie wybranych płatków śniadaniowych Nestle drugie opakowanie aż 60% taniej. A filet z kurczaka tylko 14,90 za kilogram, aż 40% taniej. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,90. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 11 i 12 września. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
20: Letnia energia, wrześniowe korzyści. W salonach grupy Krotowski czekają samochody dostępne od ręki, a wraz z nimi atrakcyjne bonusy. W zależności od wybranego modelu i marki możesz otrzymać kartę paliwową o wartości 3000 zł, pakiet serwisowy, pakiet przeglądów lub promocyjną polisę. Oferta ważna do końca września lub wyczerpania zapasów. Zapraszamy do salonów Audi, Volkswagen, Volkswagen Samochody Dostawcze przy ulicy Radzymińskiej 301 w Ząbkach pod Warszawą. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
21: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Od czwartku. Wszystkie kawy. Drugi tańszy produkt z kuponem Lidl Plus. Aż 60% taniej. A od piątku. Karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 18,49. Teraz z kuponem Lidl Plus. Tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
8: Reklama.
9: Gorąco przed Akademią Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie. Na miejscu krzyki, przepychanki i emocje. Znamy powód. Koniec akcji protestacyjnej maszynistów, ale nie koniec opóźnień pociągów. Szósty kongres futurologiczny rusza w Krakowie. Eksperci będą rozmawiać o tym, co czeka naszą cywilizację.
22: SK Rock. Raport.
9: 13. Michał Poklękowski, zapraszam. Krzyki, przepychanki i emocje gorąco przed Akademią Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie. Profesor Sławomir Cudek, który zgodnie z decyzją ministra sprawiedliwości przejął obowiązki rektora komendanta AWS, stawił się w tej uczelni i w asyście policji wszedł do budynku. Do środka próbowali się dostać protestujący przeciwko zmianom posłowie PiSu i prezes tej partii Jarosław Kaczyński.
23: My w tej chwili jeszcze raz próbujemy przeprowadzić kontrolę poselską, ale oczywiście wiemy, jak to pewnie się skończy. Będziemy jakby działać dalej, was wspierać.
24: Prec z komuną! Prec z komuną! Prec z komuną!
25: Złożę oficjalne zawiadomienie do prokuratury o ściganie osób, które uniemożliwiają mi sprawowanie moich obowiązków.
9: Dodawał odwołany rektor dr Michał Sopiński. Akademia Wymiaru Sprawiedliwości to uczelnia kształcąca funkcjonariuszy Służby Więziennej. Powołano ją zarządu PiSu przez ówczesnego ministra Zbigniewa Ziobrę. Koniec prób anarchizowania uczelni. Państwo prawa działa i nie ustępuje przed krzykaczami. Tak wydarzenia przed AWS skomentował minister sprawiedliwości Waldemar Żurek.
26: To jest raport.
9: To nie był protest, to był akt desperacji, zaznacza po zakończeniu akcji maszynistów szef ich związku zawodowego Leszek Miętek. Od północy do 12 pociągi ograniczały prędkość na przejazdach kolejowo-drogowych do 20 km na godzinę. Była to reakcja na tragedię pod Radomiem, gdzie w zderzeniu ciężarówki i składu Intercity zginęła jedna osoba, 20 zostało poszkodowanych.
27: To, że po kilkunastu latach zginął pasażer na polskich torach, to jest znamienne. Musieliśmy zareagować. Została przekroczona czerwona linia.
9: Koniec akcji maszynistów, ale nie koniec opóźnień pociągów. Te potrwają do późnych godzin wieczornych, podaje PKP PLK. Przenieśmy się do Wrocławia. Na tamtejszym dworcu jest nasza dolnośląska reporterka Anna Stachowiak.
28: Podróżni, z którymi rozmawiałam na dworcu głównym we Wrocławiu, czekają na pociągi dosyć spokojnie. Mimo opóźnień popierają maszynistów. Ich zdaniem po prostu ginie za dużo ludzi.
29: Mają rację.
30: Nie, kolej też strajkuje.
31: Ogólnie popieramy ten protest.
32: Trzeba edukować jednak naszych polskich kierowców.
33: Na tych nieszczerzonych przejazdach jednak są problemy i to dość duże.
28: U nas rekordzistą jest pociąg Ślązak ze Szczecina do Przemyśla, który opóźnił się ponad 4 godziny.
9: Od północy w całej Polsce 700 pociągów dojechało z opóźnieniem. PKP Intercity zapowiada, że w soboty i w niedzielę składy powinny kursować normalnie.
26: Słuchacie raportu w SCRO.
9: Dokąd zmierza nasza cywilizacja? Czym tak naprawdę jest schyłkowy antropocen? Czy sztuczna inteligencja jest dla nas egzystencjalnym zagrożeniem, czy może szansą na lepsze życie, jakiej dotąd nie mieliśmy w naszej historii? O tym będą debatować uczestnicy 6. Kongresu Futurologicznego w Krakowie, zorganizowanego przez m.in. Polską Fundację Fantastyki Naukowej. Impreza startuje dziś i potrwa do niedzieli. Program w tym roku jest wyjątkowo bogaty i zróżnicowany, mówi Zbigniew Brzeziński z Polskiej Fundacji Fantastyki Naukowej.
34: To unikatowe, interdyscyplinarne wydarzenia, w których na jednej przestrzeni spotykają się przedstawiciele świata nauki, kultury, sztuki i biznesu, przede wszystkim kosmicznego i nowych technologii.
9: Program kongresu składa się z dwóch bloków, kultury i nauki.
34: Zapraszamy więc na prelekcje i dyskusje, które odbędą się w klastrach edukacji, cybernetyki, fizyki i astronomii, zrównoważonego rozwoju, literatury, sztuk audiowizualnych oraz mediów i gier cyfrowych.
9: Podczas konferencji w Pałacu Potockich ogłoszone zostaną także wyniki plebiscytu na 10 najważniejszych polskich książek science fiction zorganizowanego z okazji 250-lecia narodzin polskiej fantastyki, które obchodzimy w tym roku. Udział w konferencji jest bezpłatny, ale mogą w niej wziąć udział wyłącznie osoby pełnoletnie.
8: Pogoda.
9: Do Polski dotarł front niosący dużo chmur i opady deszczu. Popada od Kotliny Kłodzkiej przez Małopolskę aż po Podkarpacie. Na termometrach od 13 stopni w Małopolsce, przez 18 na Mazowszu, do 20 na Dolnym Śląsku.
0: Cztery minuty po 13:00. Ma nam za chwilę. O, nie rób tyle hałasu. Dlatego akurat obiecać Państwu nie mogę, bo w tej godzinie między nimi Give It Away. Red Hot Chili Peppers, więc trochę więcej decybeli wykręcimy. No, ale na początek anonsowany już utwór bez prądu. The Man Who Sold the World. Nirvana w wersji Unplugged.

Koniec to nie jest, to bardziej półmetek naszego piątkowego spotkania. 20 minut po 13, za nami Myślowicz dla ciebie i dla każdego można powiedzieć, choć wiadomo, jak mówią, dla każdego to tylko zupa pomidorowa. No niemniej, zespół zyskał przez lata ogrom fanów, no a potem Artur Rojek postanowił, że teraz będzie pracował na własny rachunek, pod własnym nazwiskiem będzie nagrywać płyty, choć cały czas udziela się w projektach innych wykonawców. No a jeżeli chodzi o tę solową karierę, to za chwilę ukaże się nowa, bardzo osobista, jak pan Artur podkreśla, płyta, na której, to już tak nawiązując znowu do kulinariów, pojawia się tekst o cieście jabłkowym, myślę tutaj o tym nowym singlu Mirafiori, prawdopodobnie o szalotkę chodzi. No co, no taka pora, że człowiek już o jedzeniu myśli, tym bardziej, że głodny. Pora obiadowa, jakby nie patrzeć. Piątkowe popołudnie Myślowic już za nami, za chwilę Edyta Bartosiewicz nam się tutaj zaprezentuje. Pięknie, jak zawsze zresztą. Wcześniej Ragdoll. To będzie Aerosmith, Westerok.

0: No tak, nostalgia za latami 90. trwa w najlepsze, co zresztą widać w różnej maści trendach w socialach ostatnio. My pielęgnujemy każdego dnia tę tęsknotę, można powiedzieć, powracając do tych najważniejszych utworów z tamtej dekady. Na przykład takich jak November Rain, rok 91 i płyta Use Your Illusion 1. No a już w czwartek będziemy świętować 35. urodziny tych dwóch kultowych płyt Gunsów, które ukazały się tego samego dnia w 91 roku. Guns N' Roses już za nami, West Rock.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Mary z Polski pochwaliła się zaręczynami. Narzeczony chyba też z Polski.
3: A zaraz będą Mary. Posągowa Kaja Gerber paraduje chodnikiem w obcisłej kreacji. Skóra zdjęta z matki.
4: Ty, ja nie chcę nic mówić, ale to jest chyba nielegalne. Dzisiaj wolne wnioski.
5: Po czym poznać, że skończyło się lato? Po tym, że jak rano wsiadasz do samochodu, to świeci ci się magiczna kontrolka na desce od ciśnienia opon.
4: No miałeś to samo?
6: No nigdy, panie Wojtku, bo w samochodach, które mają 25 lat, kontrolka ciśnienia opon się nie świeci.
4: Ja miałem tak ostatnio w łóżku. Wstaję rano, a to dębka.
1: 6 na 9. Od 6 do 9 w S-Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama.
7: W waszym domu widać kobiecą rękę?
8: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
9: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
10: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie paczkowane wędliny Krakus. Drugi tańszy produkt 50% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 8 sztuk. Maksymalnie 4 z rabatem na kartę. A wszystkie konserwy mięsne i rybne 2 plus 1 gratis. Oraz wszystkie produkty Queen 2 plus 1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 3 opakowania. Maksymalnie 1 gratis na kartę. Biedronka. Codziennie niskie
11: ceny. Sposób niezwykły łączy ludzi, naturę, tradycję i przyszłość. Mazowsze. Poznaj je bliżej podczas Mazopikniku, plenerowej zabawy zorganizowanej przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Już 12 września od 13 do 22 w Nowym Dworze Mazowieckim na terenie Twierdzy Modlin. Miasteczko zdrowia, lokalne przysmaki, pokazy taneczne i kulinarne. Atrakcje dla dzieci, a wieczorem koncert. Wystąpi Kamil Bednarek. Więcej na mazowsze.travel.
12: Zaprasza marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.
13: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, to z Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza SK Rock.
14: Dlaczego nasza woda jest tak dobra? Bo o nią dbamy. Co dzień sprawdzamy i bezpiecznie prowadzimy przez miasto. Już od 140 lat. W najbliższy weekend zapraszamy na podróż zabytkowym tramwajem, w którym spotkasz Williama Lindleya i Sokratesa Starynkiewicza, twórców wodociągowej sieci. Będą miejskie opowieści, minikoncert i niespodzianki. Trasę tramwaju sprawdź na naszym Facebooku. Wodociągi warszawskie. Historia, która płynie dalej.
15: Słuchaj, Marian.
16: No?
15: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Uh-huh. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
16: Ta.
15: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
16: No i co, Barbara, i co?
15: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
16: Ta Mariolka to jest naprawdę...
17: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
18: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burgers, Telepizza czy Burger King, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
19: Czy ktoś powiedział pyszne.pl? Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
20: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
21: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko złoty 79 za sztukę przy zakupie dwóch z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan. Alpejskie mleczko Milka, jedynie 9,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
19: Doskonale, kupujemy.
21: Sposób na twój dobry dzień?
20: Mamy to w Lewiatanie.
21: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
22: Co to jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to 5-poziomowa suszarka do grzybów tylko za 89,99 oraz mnóstwo innych produktów w super cenach. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
23: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
24: Reklama.
25: Eska Rock Radar.
26: Zapraszam, Michał Prokopowicz. Pojawiły się smutne wieści dla fanów Joy Division i New Order. Perkusista obu tych legendarnych formacji, Steven Morris, udzielił poruszającego wywiadu, w którym otworzył się na temat swojego stanu zdrowia. Muzyk przyznał wprost, że zmaga się z poważną, nieuleczalną chorobą, a zapytany o powrót do koncertowania nie ukrywa, że ma na to wszystko plan. Szczegóły znajdziecie na eskarok.pl.
25: Eskarok Radar.

To był zespół Kansas i ich największy hit Dust in the Wind, który powstał, co ciekawe, nie w Kansas, a w Nashville w stanie Tennessee, gdzie też nagrywali większość materiału na płytę Point of No Return, z której pochodzi ten oto utwór Dust in the Wind, Kansas, już za nami w SC Rock. Jeżeli chodzi o zespół, który przed nami, no to oni ostatnio płyty lubią nagrywać w kameralnych okolicznościach, w domowym studiu ich wokalisty, czyli Dave'a Grohla. Też fajnie. All My Life, Foo Fighters, przed nami.

0: To był Tilan w Esterok. Syn miasta zamyka tę drugą godzinę naszego piątkowego spotkania. Za chwilę będzie 14, to oznacza, że w studiu pojawi się lada moment Michał Poklękowski, by przedstawić najnowszy raport. Gorąco zapraszamy, a ja już się polecam w tej trzeciej, ostatniej odsłonie naszego dzisiejszego spotkania, którą rozpoczniemy od Another One Bites the Dust. Jednego z wielkich i znakomitych, nie zawaham się użyć tego określenia, hitów zespołu Queen.
1: Autopromocja. Koszykówka, burgery, Wielki Kanion, Hollywood, Statua Wolności, NASCAR. Ale przede wszystkim muzyka. Jak Stany długie i szerokie. Wszędzie, od Nowego Jorku po Alaskę, znajdzie się ktoś, kto tworzy naprawdę ciekawe dźwięki.
2: Zapraszam na pokład mojego Greyhounda.
1: Zabiorę Was w wyjątkową muzyczną podróż. Droga 66 w SC Rock. Startujemy już dziś o 21:00.
2: Łukasz Szeciłowski, zapraszam.
1: Autopromocja, reklama.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11 do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
6: Mamy niskie ceny.
7: Mówiłeś, że już nic nie kupujesz.
8: No tak.
7: A teraz jedziemy do Factory.
8: No bo zasada jest prosta. Ja nie kupuję, tylko oszczędzam.
9: Factory znaczy outlet. Najlepsze marki tylko w Factory Annopol i Ursus.
10: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
11: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
12: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
13: Play. Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku filety z piersi polskiego kurczaka, mięsne specjały. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę masło łaciate 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4 sztuk. Cena sprzed obniżki 5,59. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
14: Dzień dobry. I co? Changan już kupione?
15: Jeszcze się zastanawiam. Teraz CS55 Plus jest za 122 600 zł. A do wyboru kredyt 0%, 50 na 50 albo 3 razy 33%.
14: Czyli jest argument, żeby jechać do salonu.
15: Teraz nawet dwa. Hybrydowy Dipal S05 jest już dostępny do jazd testowych.
14: Hybrydowy? A, jedziemy razem.
16: Changan CS55 Plus w kredycie 0%, 50 na 50 lub 3 razy 33% i z ubezpieczeniem za złotówkę. Changan. Dostępny u najbliższego dealera.
17: Grupa BEMO zaprasza. Ostroroga 20 i Romera 14.
18: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
19: Od czwartku tydzień XXL w Kauflandzie. Ziemniaki, opakowanie 5 kg, tylko 3,99 z Kaufland Kart Extra. A cebula żółta jedynie 7,99 za 5-kilogramowe opakowanie. Tak, cebula żółta 7,99 za 5-kilogramowe opakowanie. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
20: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie. A właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
21: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
22: Boksy już od 0,5 m2. Dostęp całą dobę. 7 lokalizacji w Warszawie. Bemowo, Białołęka, Włochy, Wawer, Targówek, Opacz i Ursynów. Sprawdź na lesmes.pl.
21: Lesmes, less stress.
23: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
24: Nowy sezon, ta sama energia. Postaw na pełen komfort i wsparcie dla młodego piłkarza. Zadbaj o ciepło, suchość i 100% skupienia na grze. Termoaktywną bieliznę dla dzieci znajdziesz w Decathlon już od 39,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
25: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
26: O nie! Gdzie moja kasa?
25: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej. Bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
0: opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś winogrona jasne bezpestkowe luzem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 7,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 6,99 za kilogram. I nektarynki luzem cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Reklama. Autobus MPK w Łodzi wjechał na tory kolejowe mimo czerwonego światła. Pojazd zatrzymał się, a na dachu puściły się rogatki. Dwie osoby zostały zatrzymane w sprawie wczorajszej próby uszkodzenia wodociągu miejskiego w Skarżysku Kamiennej.
3: SK-ROK. Raport.
2: Minęła 14. Michał Pokrękowski, zapraszam. Resort Sprawiedliwości reaguje na awanturę przed uczelnią. Ministerstwo stawia sprawę jasno. Michał Sopiński nie jest już rektorem Akademii Wymiaru Sprawiedliwości. Przed uczelnią od rana jest gorąco. Pojawił się tam w asyście policji profesor Cudak, który zgodnie z decyzją resortu przejął obowiązki rektora. Do środka próbowali się też dostać jego przeciwnicy. O szczegółach nasz reporter Mateusz Kąbiewski.
4: Tak jestem, dzień dobry.
2: Witaj, jesteś przed Ministerstwem Sprawiedliwości. Powiedz, jakie jest stanowisko resortu?
4: Ministerstwo stoi na stanowisku, że nie ma już wątpliwości, kto kieruje Akademią. Michał Sopiński został odwołany, a jego obowiązki przejął Sławomir Cudak.
5: Pan minister sprawiedliwości Waldemar Żurek 9 września tego roku podjął ostateczną i wykonalną decyzję w tej sprawie.
4: Mówi Maria Eichardt, wiceminister sprawiedliwości. Sam Sopiński tego nie uznaje i twierdzi, że decyzja nie została mu prawidłowo doręczona. Tymczasem przed uczelnią trwają protesty z udziałem m.in. polityków PiS.
6: Precz z komuną!
4: Na miejscu jest też policja wezwana po tym, jak Cudak wczoraj nie został wpuszczony do budynku.
2: Akademia Wymiaru Sprawiedliwości to uczelnia kształcąca funkcjonariuszy Służby Więziennej, powołana jeszcze za rządów PiSu przez ówczesnego ministra Zbigniewa Ziobrę.
1: To jest raport.
2: Miejski autobus utknął pod rogatką. Pasażerowie wpadli w panikę. Nie milkną echa tragedii na przejeździe kolejowym pod Radomiem, a do kolejnego niebezpiecznego wydarzenia doszło w Łodzi. Autobus MPK wjechał na tory na ulicę Edwarda mimo czerwonego światła. Pojazd zatrzymał się, a na dach opuściły się rogatki. Na nagraniach, które pojawiły się w sieci, widać przerażonych pasażerów i płaczące dzieci. Kierowca został tymczasowo odsunięty od prowadzenia autobusów, a sprawę wyjaśnia specjalny zespół, mówi Piotr Wasiak, rzecznik łódzkiego MPK.
27: Sytuacja, do której doszło w czwartek na przejeździe kolejowym na ulicy Edwarda, jest niedopuszczalna. Ze wstępnej oceny monitoringu wynika, że mimo zaistniałej sytuacji nie było zagrożenia dla pasażerów.
2: MPK zgłosiło sprawę policji oraz PKP PLK.
1: Słuchacie raportu w SC-ROK.
2: Dwie osoby zostały zatrzymane w sprawie wczorajszej próby uszkodzenia wodociągu miejskiego w Skarżysku Kamiennej. Sprawcy usiłowali przeciąć sieć, ale zostali spłoszeni przez pracowników wodociągów. Policjanci znali numer rejestracyjny samochodu, którym się poruszali.
28: Kilka godzin później został zatrzymany ten pojazd, tym samym dwie osoby, 49-letni mężczyzna oraz jego syn, 14-latek.
2: Policjanci pod nadzorem prokuratora będą teraz ustalać, co mężczyzna i nastolatek robili przy ujęciu wody.
29: SK-ROK Biznes.
2: W przyszłym tygodniu wszystkie ceny paliwa w Polsce mogą zdrożeć, prognozują analitycy portalu ePetrol.pl. Ich zdaniem stacje paliw w kraju wkraczają w czas bezprecedensowych podwyżek cen. Boom na sztuczną inteligencję stwarza nowe zagrożenia dla stabilności finansowej, ostrzegł szef Banku Rozrachunków Międzynarodowych. Firmy coraz częściej finansują inwestycje długiem. Ryzyko wiąże się też z wysokimi wycenami i możliwością, że przyszłe zyski okażą się niższe od oczekiwań. Volkswagen szacuje koszty redukcji zatrudnienia i ewentualnego zamknięcia fabryk na mniej więcej 16 miliardów euro, przekazał Reuters, powołując się na anonimowe źródło. Koncern planuje likwidację nawet 60 tysięcy miejsc pracy na świecie. Rozważa też przyszłość 4 zakładów w Niemczech.
29: Pogoda.
2: Do Polski dotarł front niosący dużo chmur i opady deszczu. Popada od Kotliny Kłodzkiej przez Małopolskę aż po Podkarpacie. Na termometrach dziś od 13 stopni w Małopolsce, przez 18 na Mazowszu, do 20 na Dolnym Śląsku.
30: No i rzeczywiście jakaś taka szarość nastała za naszym oknem. Nie wiem jak u Państwa, 4 minuty po 14, ale na naszej playliście w tej godzinie bardzo kolorowo, to mogę obiecać, będzie Kaleo, będzie Papa Roach. No, godzinę rozpoczynamy od jednego z wielkich hitów zespołu Queen. Państwo są gotowi? No to lecimy. Another One Bites the Dust przed nami.

Papa Roach w Esterok, czyli przedstawiciele tak zwanego Lost Generation, stracone pokolenie, innymi słowy. No byli częścią tego przedsięwzięcia, które w czerwcu odbyło się w Krakowie. Lost Generation Festival, oczywiście o tej imprezie mowa, której właśnie częścią był zespół Papa Roach z Jacobi Shaddixem na czele. Last Resort to już za nami

SC ROG. Jest 20 minut po 14. My jesteśmy w ostatniej godzinie naszego piątkowego spotkania. Za chwilę The Sound of Silence w wersji Disturbed, ale wcześniej jeszcze wracamy do pewnego utworu z lat 90. No tak, mówiliśmy sobie o tych latach 90. dzisiaj i tą nostalgią za tamtą dekadą właśnie. No to na tej fali się wzniesiemy teraz ponownie. Add Anything to Love i Meat Loaf w SC ROG.

0: Jak się okazuje, jeden z najczęściej cytowanych zespołów przez naukowców ostatnio, co jeżeli chodzi o nawiązania do tekstów i tytułów utworów, jak wyliczyli badacze w ostatnich miesiącach, no tak, dekady mijają, a oni wciąż inspirują i to chyba absolutnie nikogo w najmniejszym stopniu nie dziwi. Come Together i The Beatles już za nami w SC Rock. 26 minut pozostaje do 15. Jeszcze w tej godzinie między innymi grupa The Stranglers na naszej antenie.
1: Autopromocja. Melina SC Rock.
2: Gotuję Pascala Brodnickiego.
3: Ja od dziecka w ogóle kochałem spędzić czasu z moją babcią w kuchni, bo mama dosyć szybko wróciła do pracy i spędziłem dużo, dużo czasu z moją babcią.
2: Czy to jest ta babcia, co robiła tak tyle nadziewane marcepanem i obsypane wiórkami kokosowymi?
3: Tak jest, prawdziwe dziennikarstwo dzisiaj. Naprawdę wszystko wiesz. To jest właśnie to. Ten farsz po prostu i przekrojenia właśnie tą daktylę i ten marcepan był tak idealny.
1: Melina. Zobaczcie rozmowy w Melinie na kanale YouTube Eski Rock i zostawcie suba.
2: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Włączamy niskie ceny.
5: Szkolenie, doradztwo, nowe kompetencje. Co pomaga pracodawcom i pracownikom nadążyć za zmianą? Sprawdź podczas konferencji Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie, podsumowującej projekty Przedsiębiorco Zainwestuj w swoją kadrę 1 oraz Przedsiębiorco Zainwestuj w swoją kadrę 2. Poznaj rezultaty wsparcia. 8 października w Warszawie. Zarejestruj się. wwwwarszawa.praca.gov.pl/konferencja. Materiał dofinansowany przez Unię Europejską.

0: 4,99 kilo. Cena przed obniżką 5,99. W delikatesach Centrum.
1: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie, a właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
2: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
3: Boksy już od 0,5 m². Dostęp całą dobę. 7 lokalizacji w Warszawie. Bemowo, Białołęka, Włochy, Wawer, Targówek, Opacz i Ursynów. Sprawdź na lesmes.pl.
2: Lesmes, less stress.
4: W sposób niezwykły łączy ludzi, naturę, tradycję i przyszłość. Mazowsze. Poznaj je bliżej podczas Mazopikniku, plenerowej zabawy zorganizowanej przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Już 12 września od 13 do 22 w Nowym Dworze Mazowieckim na terenie twierdzy Modlin. Miasteczko zdrowia, lokalne przysmaki, pokazy taneczne i kulinarne. Atrakcje dla dzieci, a wieczorem koncert. Wystąpi Kamil Bednarek. Więcej na mazowsze.travel.
5: Zaprasza marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.
6: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
7: The Voice of Poland powraca. W fotelu trenerskim po raz pierwszy Edyta Bartosiewicz, a wraz z nią Michał Szpak, Thompson i Baron i Kuba Badach. To nie koniec emocji. Uczestnicy, którzy odpadli na wcześniejszych etapach, dostaną jeszcze jedną szansę w Comeback Stage Powered by Orange, prowadzonym przez Anię Karwan. Oglądaj The Voice of Poland jutro o 20.30, a Comeback Stage zaraz po programie o 23.00 w TVP2.
8: Cztery inwestycje, cztery różne style życia. Jeden weekend, żeby znaleźć swoje miejsce. Sportowe miasto polskich mistrzów olimpijskich. Miejska Moka Tower, zielona Gaia Park. Murano, pierwsza inwestycja longevity w Polsce. Cztery miejsca, cztery różne historie. 19 i 20 września zapraszamy na dni otwarte ProwBud. Wybierz swoje miejsce i zobacz je na żywo. Więcej informacji na www.provbud.pl.
9: Wszystko, czego dziś chcę.
10: To hit okazje z Intermarché. Jak kawa mielona Prima Finezja 500 gramów, tylko 22,99. A Pepsi 1,5 litra 4,99, kupując dwie.
11: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
12: Bądź zawsze o krok przed zagrożeniem. Wybierz sprawdzone produkty do samoobrony z Sharg.pl. Skuteczne gazy pieprzowe do obrony osobistej oraz profesjonalne gazy Grizzly do ochrony przed agresywnymi zwierzętami, niedźwiedziami, psami i dzikami. Zadbaj o swoje bezpieczeństwo już dziś. Wejdź na www.sharg.pl i sprawdź ofertę. Oferta wyłącznie dla osób pełnoletnich. Uwaga, z kodem radio wybrany asortyment 20% taniej.
13: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Schab wieprzowy 43% taniej. 8,99 za kilogram z kuponem w apce kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 12 września. Cena przed obniżką 15,95.

To była grupa The Stranglers w Esterok, a jeżeli ktoś w te wakacje był na festiwalu Rock na Bagnie na Podlasiu, no to mógł zobaczyć i usłyszeć na żywo lidera i wokalistę tej właśnie grupy, Hugh Cornwella, który był jedną z gwiazd tej właśnie imprezy. Będzie jeszcze jedna okazja, by go zobaczyć i usłyszeć na żywo w tym roku, 25 października, zagra w Łodzi na festiwalu Sound Edit. No a teraz ze swoim macierzystym zespołem The Stranglers i wielkim hitem Golden Brown. To już za nami w SC Rock. Teraz gramy The Black Keys. Lonely Boy przed nami.

0: Message in a Bottle. Stingy, The Police w Ester Rock. To już na finał godziny i naszego piątkowego spotkania, bo za chwilę 15, lada moment Michał z najnowszym raportem, a już potem przejmie Państwa Dawid, który za kilka minut zaprosi na piątkowe wydanie kolumny Zygmunta. Ja pięknie dziękuję za wspólnie spędzone 3 godziny. Michał Cieślik, zmykam, dobrego weekendu Państwu życzę. No i słyszymy się w poniedziałek. Tymczasem.
1: Autopromocja. Wielkie historie często mają swój początek w garażu. Legendarne komputery, genialne płyty, innowacyjne programy, wyjątkowe samochody i motocykle. No i pewnie też w garażu poczętych zostało wielu wybitnych ludzi.
2: Wejdź na skrock.pl i napisz, co zaczęło się w Twoim garażu. Jaka pasja zaczęła się właśnie tam.
1: Na wasze garażowe historie czekam już od poniedziałku w kolumnie Zygmunta.
2: Za najlepsze mamy 1000 zł na rozwój twojej pasji. Garażowe historie w kolumnie Zygmunta po 15 w SC Rock.
3: Sponsorem konkursu jest Wiśniowski, producent bram, okien, drzwi i ogrodzeń. Wiśniowski.pl.
4: Autopromocja. Reklama.
5: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
6: O, ale że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. 2 pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399 zł. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
8: Mamy niskie ceny.
9: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
10: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
9: No tak. 10 na 10.
11: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
12: Dlaczego nasza woda jest tak dobra? Bo o nią dbamy. Co dzień sprawdzamy i bezpiecznie prowadzimy przez miasto. Już od 140 lat. W najbliższy weekend zapraszamy na podróż zabytkowym tramwajem, w którym spotkasz Williama Lindleya i Sokratesa Starynkiewicza, twórców wodociągowej sieci. Będą miejskie opowieści, minikoncert i niespodzianki. Trasę tramwaju sprawdź na naszym Facebooku. Wodociągi warszawskie. Historia, która płynie dalej.
13: Pani Celinka wie, co jest super.
14: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
13: W tę sobotę bułki z naszej piekarni kup 4, dodatkowo 2 najtańsze gratis. A schab wieprzowy bez kości z Lady 8,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 3 kilo na osobę. Kaufland.
15: Fajnie się żyje, gdy masz dom z wnętrzem dopasowanym do siebie. W Castoramie zaprojektujemy twoje. Przyjdź do naszego nowego studia projektowego w Westfield Mokotów, zainspiruj się stylowymi aranżacjami i porozmawiaj z projektantami o pomysłach na przestrzeń dla siebie. Castorama. Liczy się wnętrze. Sprawdź w sklepach i na castorama.pl.
16: Już dziś w Lidlu. Wszystkie czekolady Milka od 250 do 300 gramów, 1+1 za grosz. A tylko w czwartek z kuponem Lidl Plus. Wszystkie orzechy marki Alesto 200 gramów. Drugi tańszy produkt, aż 66% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
17: Lidl, to się opłaca.
18: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
19: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
20: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
21: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
22: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko 1,79 zł za sztukę przy zakupie 2 z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan. Alpejskie mleczko Milka, jedynie 9,99 za opakowanie przy zakupie 2 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
23: Doskonale, kupujemy.
22: Sposób na twój dobry dzień?
21: Mamy to w Lewiatanie.
22: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
24: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
25: Mówiłaś, że już nic nie kupujesz?
26: No tak.
25: A teraz jedziemy do Faktory.
0: No bo zasada jest prosta. Ja nie kupuję, tylko oszczędzam.
1: Faktory znaczy outlet. Najlepsze marki tylko w Faktory, Annopol i Ursus.
2: W waszym domu widać kobiecą rękę?
3: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
4: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
25: Reklama. SK Rock Warszawa.
26: Od północy maszyniści zwalniali na przejazdach kolejowo-drogowych. Ich protest zakończył się, ale opóźnienia pociągów zostały. Minister Sprawiedliwości przekazał, że policjanci weszli do jednej z lokalizacji we Wrocławiu. W tle afera zonda krypto. W raporcie też plaga szopów praczy w Zielonej Górze.
27: SK Rock. Raport.
26: Minęła 15. Michał Poklękowski, zapraszam. Kolejne przeszukiwania w sprawie afery zonda krypto. Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek przekazał, że policjanci weszli do jednej z lokalizacji we Wrocławiu. W studiu nasz reporter Jakub Krzyżakuba. Czego dotyczyła ta akcja?
28: Jak informuje Waldemar Żurek, chodziło o zabezpieczenie sprzętu elektronicznego, który mógł być użytkowany przez Artura Chodzińskiego. To były agent CBA, który miał być jednym z łączników między światem polityki i giełdą zonda krypto. Minister Sprawiedliwości poinformował w sieci o przeprowadzeniu przeszukania. To oczywiście kłamstwo, pisze z kolei Artur Chodziński i tłumaczy, że był wcześniej umówiony z policją na przekazanie przygotowanych dokumentów i nośników danych, a sama czynność trwała 20 minut.
29: To jest raport.
26: Zakończył się protest, ale utrudnienia na kolei potrwają do późnego wieczora. Od północy przez 12 godzin maszyniści zwalniali na przejazdach kolejowo-drogowych do 20 km na godzinę. W sumie 700 pociągów złapało solidne opóźnienie. Związkowcy mówią, że to nie był protest, a akt desperacji, o szczegółach Krzysztof Płowecki.
30: Działania maszynistów spowodowane były tragicznym wydarzeniem ze środy, gdzie w Sokolnikach Suchych doszło do zderzenia pociągu z ciężarówką na przejeździe.
31: Musieliśmy zareagować. Została przekroczona czerwona linia.
30: Mówi Leszek Miętek, przewodniczący Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych. Od północy w całej Polsce około 700 pociągów dotarło do stacji z opóźnieniem. Po proteście minister infrastruktury Dariusz Klimczak zapowiada zaostrzenie przepisów drogowych.
32: One będą polegały na groźbie utraty prawa jazdy.
30: Zapowiedział też bardziej intensywne prace nad inwestycjami na przejazdach drogowo-kolejowych. Resort chce wyposażać przejazdy w dodatkowe urządzenia zabezpieczające przed wjechaniem na czerwonym świetle, kiedy zbliża się pociąg.
26: Skutki akcji maszynistów będą odczuwalne do wieczora. Aktualne informacje o ewentualnych opóźnieniach na portalu Pasażera. W sobotę i niedzielę, jak zapewnia PKP Intercity, pociągi powinny kursować już normalnie.
29: Słuchacie raportu w SC Rock.
26: Jeszcze plaga szopów praczy w Zielonej Górze. Choć wyglądają one niewinnie, wręcz rozkosznie, słodko, to robią sporo szkód i są gatunkiem inwazyjnym, przyznaje Jacek Banaszek z Polskiego Związku Łowieckiego.
33: Dzisiaj ile występuje, nie określimy tego. Ja jeszcze niedawno wiedziałem o 7-8 koloniach. Poniszczone jakieś elementy elewacji, poniszczone mienie, w których gdzieś tam mieszkają nasi zielonogórzanie. Jedna sztuka występująca to jest nadmierna, bo to jest inwazyjny gatunek obcy, którego po prostu nie chcemy na naszych terenach.
26: W przypadku zauważenia takich zwierząt, szopów, zamiast do myśliwych, najpierw powinniśmy powiadomić władze miasta.
33: Urząd miasta zawiadamia Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska. Wówczas muszą być podjęte czynności zaradcze, najczęściej przez włodarza. Często jest to we współpracy z osobami, które to zgłaszają. My jako myśliwi Polskiego Związku Łowieckiego absolutnie nie będziemy działali na terenach zurbanizowanych.
26: Aby zminimalizować ryzyko pojawienia się szopów praczy w naszym otoczeniu, nie powinno się wyrzucać resztek jedzenia, bo to przyciąga te sprytne, inteligentne i bardzo żarłoczne zwierzęta.
25: Pogoda.
26: Do Polski dotarł front niosący dużo chmur i opady deszczu. Popada od Kotliny Kłodzkiej przez Małopolskę aż po Podkarpacie. Na termometrach dziś od 13 stopni w Małopolsce, przez 18 na Mazowszu, do 20 na Dolnym Śląsku.
25: Kolumna Zygmunta w SC Rock.
34: Dzień dobry Polsko, dzień dobry cały świecie w internecie. To jest kolumna Zygmunta, kolumna piątkowa w składzie Poklękowski raportuje.
26: Moje uszanowni.
34: Inteligentny, bardzo mądry. A ja jestem Zygmunt i zaproponuję po 50. Bo to nasza tradycja, przed weekendem gramy utwór po 50 i będzie grzało i będzie się nam dobrze gadało. Linie messengerowo-telefoniczne wolne, zapraszamy.
35: SK Rock.
34: No to grać. A ja zapraszam do godziny 18. Dawid Zygmunt, witajcie, witajcie.

0: Soul Asylum, Runaway Train, a dzisiaj ten pociąg może być niestety opóźniony. No ale do kopalni to zjeżdżamy o czasie.
1: Kopalnia odkrywkowa. Kopalnia odkrywkowa w kolumnie Zygmunta.
0: Kopalnia odkrywkowa. Czyli takie miejsce na mapie kolumny Zygmunta, gdzie odkurzamy utwory nieco przez nas zapomniane i po raz ostatni wsłuchamy się w nasze wykopalisko tygodnia. Utwór nazywa się, uwaga, Hanging by a Moment. I zapowiemy ten utwór z naszym słuchaczem Marcinem. Panie Marcinie.
2: Ha, panie Dawidzie. A dzisiaj rano przy porannej pielęgnacji oglądałem sobie YouTube'a i tam takie są rolki czasami, że 10 najpopularniejszych piosenek tego i tego dnia 20-25 lat temu.
0: No.
2: I w jednym z takich zestawów było właśnie Hanging by a Moment. I tak się zdziwiłem, bo nie kojarzyłem tej piosenki i pan ją puścił i nagle dzisiaj się pojawiła mi w jakimś takim zestawieniu, więc...
0: Więc pan o tym numerze też nie pamiętał?
2: Nie, ja nie jestem tym, co pamięta, ale wychodzi na to, że ktoś pamięta.
0: To może zagrajmy, żeby przypomnieć. Hanging by a Moment to Lifehouse w kopalni odkrywkowej.

0: Dobry piątek! Już nie będę swojego szefa mordy oglądał przez dwa dni. Dziękuję serdecznie.
1: Piątek!
2: Mundo Zygmunta. Nagraj się na Messengera Eskiro lub zadzwoń na numer 691-613-613. Reklama.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Mamy niskie ceny.
5: Marzy ci się tropikalny relaks pod palmami? A może szukasz emocji, które przyprawią cię o dreszcze?
6: Wszystko, czego szukasz, znajdziesz w Santago, największym zadaszonym parku wodnym w Europie. 32 stopnie, ponad 700 palm, 3 strefy tematyczne i 35 zjeżdżalni już na ciebie czeka. Jesteś studentem? Złap 30% zniżki na bilety całodniowe do 3 stref z kodem STUDENT30. Wejdź na santago.com i skorzystaj z promocji już dziś. Szczegóły promocji na santago.com w zakładce regulaminy.
7: Teraz w Netto napoje gazowane Coca-Cola, Fanta, Coca-Cola zero cukru i Sprite tylko 7,49 za 2 litry, a polskie ziemniaki worek 5 kg za jedyne 4,99, aż o 64% taniej. Netto dużo dobrego.
8: Orły oszczędzania z

0: ciebie.
1: Bo teraz w Auchanu wybrane kawy ziarniste Jacobs 1 kg tylko 52,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 89,98. A wybrane płyny i kapsułki do prania Woolite 24% taniej. Tylko 29,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 39,98. Oferta do 16 września. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
2: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroën, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Dostępny od ręki miejski Citroën C3. Teraz z rabatem do 10 tysięcy złotych. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
3: Citroën.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Bezterminowa gwarancja na naprawę szyby? W Autoglas to standard, by zapewnić Ci spokój za kierownicą. Nie ryzykuj i zadbaj o swoje bezpieczeństwo. Zadzwoń do nas na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Reklama.

0: złącz się ze mną w śmierci. I przypomniał mi się kazus żony, która pyta męża: kochanie, czy jeśli umrę, to wykasujesz mój numer telefonu? I szanowni państwo, moja żona często wysyła mi SMS-y o treści: za ile będziesz? Więc odpowiedź na pytanie brzmi: chyba bym skasował. Ale numer do kolumny przypomnę. Proszę sobie zapisać. 691-613-613. Tu się dzwoni albo śledźcie głosówki na Messengerze. Czekamy na wasze wieści, a te poważne wieści już za chwilę w raporcie.
1: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
2: Jest takie Ferrari Luce, a konkretnie pierwszy egzemplarz oznaczony jako chassis zero, który poszedł na aukcji charytatywnej, tenże Luce, za 40 milionów dolarów.
1: Łukasz Bąk.
3: W świecie, kiedy nawet już Lamborghini i nawet Ferrari pakują do swoich najnowszych modeli elektryczne silniki, albo przynajmniej wspomagane są elektryką, bo są pluginami, to jednak Brytyjczycy idą w sukurs temu wszystkiemu i dają V12-teczkę.
1: Każdą sobotę drifterzy eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
4: Drifterzy! To wy drifterzy!
5: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify.
1: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. Każdą sobotę po 12. Autopromocja.
6: SK Rock. Raport.
7: Michał Poklękowski, zapraszam. Komisja Europejska zatwierdziła dodatkowe ponad 6 miliardów euro na zakup uzbrojenia dla Ukrainy, w tym pocisków do systemów Patriot. 52-letni mieszkaniec Oławy został zatrzymany przez policję po groźbach pozbawienia życia, jakie w mediach społecznościowych kierował pod adresem premiera Donalda Tuska. Mężczyźnie grozi teraz do 3 lat więzienia.
6: To jest raport.
7: Inspekcja handlowa sprawdziła blisko 1000 partii odzieży w sklepach popularnych sieci, w tym Pepco, Smyk czy Odzież LPP. Badania laboratoryjne wykazały nieprawidłowości w niemal co czwartej próbce. Rzeczywisty skład różnił się od deklarowanego, a zamiast bawełny, na przykład w t-shircie, występował poliester.
6: Rok. Sport.
7: Przed nami 16. Memoriał Zdzisława Niedzieli. Impreza ma uczcić pamięć legendarnego trenera ze świata lubelskiej koszykówki. Oprócz PGE Startu Lublin udział w memoriale wezmą Legia Warszawa, MKS Dąbrowa Górnicza oraz Tauron GTK Gliwice.
8: Dąbrowa, bardzo agresywny, grający zespół. Gliwice, które przebudowały się i też pewnie są ciekawe. No i oczywiście mistrz Polski Legia, więc myślę, że bardzo dobra obsada. Dla nas jest też ważny, ponieważ zawsze to jest jedyny turniej, który gramy u siebie przed sezonem. Nie dość, że możemy się pokazać trochę kibicom, to też po prostu zbadać własny parkiet. Mamy dużo doświadczonych graczy, wiedzą jak grać 5 na 5. Wiemy jak się poruszać na boisku, ale też wydaje mi się, że mamy trochę nutki takiej szaleństwa. Czy Jacek, czy Lukas bardzo lubią biegać do szybkiego ataku, więc myślę, że to będzie taka wizytówka startu w tym roku.
7: Mówi Bartłomiej Pelczar z lubelskiej drużyny. Pierwszy mecz jutro o 15:00. PGE Start Lublin podejmie Tauron GTK Gliwice, a finał dzień później o 17:30.

0: dawno nie było, aż się na uchu dobrze zrobiło. Dobrze zapodajesz.
1: Aha, coś się sennie zrobiło, więc stwierdziłem, że trzeba trochę przypierniczyć z głośnika. A gdyby ktoś z Państwa szukał hałasu na żywo, to w ten weekend Blackstone Cherry, Happy Set, Komety, Warszawa. Great September, czyli festiwal, na którym można odkryć coś nieoczywistego, to w Łodzi. A gdyby coś ciekawego działo się w Waszym mieście czy w okolicy, to proszę o sygnał.
2: Reklama.
3: Pani Barbaro, niech Pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
6: Mamy niskie ceny.
7: Wszystko, czego dziś chcę,
8: to z kartą moje, Intermarché. Polędwica Sopocka Mazury, kilogram za pół ceny. A od piątku masło łaciate 200 gramów. Tylko 2,99 przy zakupie trzech.
9: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
10: Marzy Ci się tropikalny relaks pod palmami? A może szukasz emocji, które przyprawią Ci o dreszcze?
11: Wszystko, czego szukasz, znajdziesz w Santago, największym zadaszonym parku wodnym w Europie. 32 stopnie, ponad 700 palm, 3 strefy tematyczne i 35 zjeżdżalni już na Ciebie czeka. Jesteś studentem? Złap 30% zniżki na bilety całodniowe do 3 stref z kodem STUDENT30. Wejdź na santago.com i skorzystaj z promocji już dziś. Szczegóły promocji na santago.com w zakładce regulaminy.
12: Wrześniowe voucher obranie w Biedronce. Od piątku 11 do soboty 12 września zrób jednorazowe zakupy za minimum 199 zł i zgarnij voucher 35 zł. Tak, 35 zł. Voucher wykorzystasz przez cały tydzień od poniedziałku 14 do soboty 19 września przy jednorazowych zakupach za minimum 299 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.
13: Już dziś w Lidl. Wszystkie czekolady Milka od 250 do 300 gramów, 1+1 za grosz. A tylko w czwartek z kuponem Lidl Plus. Wszystkie orzechy marki Alesto 200 gramów. Drugi tańszy produkt, aż 66% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Cztery inwestycje, cztery różne style życia. Jeden weekend, żeby znaleźć swoje miejsce. Sportowe miasto polskich mistrzów olimpijskich. Miejska Moka Tower, zielona Gaia Park. Murano, pierwsza inwestycja longevity w Polsce. Cztery miejsca, cztery różne historie. 19 i 20 września zapraszamy na dni otwarte ProfBud. Wybierz swoje miejsce i zobacz je na żywo. Więcej informacji na www.profbud.pl.
2: Reklama.
16: SK Rock Warszawa.

0: I pędzimy do godziny 16, ale jeszcze jedna wiadomość się zmieści. Halo, halo, Messenger.
1: Dzień dobry. Ja to się tylko chciałem tak delikatnie zapytać, gdzie to się wczoraj przebywało?
0: Proszę pana, byłem w Małopolsce i między innymi ten wyjazd przyczynił się do tego, że będę w przyszłym tygodniu razem z Marką Wiśniowski rozdawał państwu pieniądze.
1: No dobra, no jakoś to tam wybaczymy.
0: Za 1000 zł też bym wybaczył. Tyle będzie można wygrać i zgarnąć za waszą garażową historię. Więcej szczegółów na ten temat znajdziecie na naszej stronie eskarok.pl w zakładce konkursy. A w radiu za 3 minuty raport.
2: Autopromocja. Porachunki osobiste. Porachunki osobiste. ESC Rock.
3: Jak zadbać o swoje finanse? Jak nie dać się wpuścić w maliny? Jak mądrze i z zyskiem inwestować? Na te i inne pytania odpowiadam wraz z moimi gośćmi.
4: Każdą sobotę o 7:00.
3: ESC Rock.
2: Porachunki osobiste. W sobotę od 7:00 w ESC Rock.
3: Konrad Olszewski, zapraszam.
2: Autopromocja. Reklama.
5: Ostatnio coraz częściej mówisz, że twoja praca sprawia ci frajdę. Co się zmieniło?
6: Skończyłem studia podyplomowe na Uniwersytecie WSB Merito. Zdobyłem nowe kompetencje, poznałem świetnych ekspertów i moja kariera naprawdę przyspieszyła. Zaczynam nawet myśleć o studiach MBA.
7: Wybierz studia podyplomowe lub MBA na WSB Merito. Zapisz się na studia podyplomowe do 16 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
8: Dlaczego nasza woda jest tak dobra? Bo o nią dbamy. Co dzień sprawdzamy i bezpiecznie prowadzimy przez miasto. Już od 140 lat. W najbliższy weekend zapraszamy na podróż zabytkowym tramwajem, w którym spotkasz Williama Lindleya i Sokratesa Starynkiewicza, twórców wodociągowej sieci. Będą miejskie opowieści, minikoncert i niespodzianki. Trasę tramwaju sprawdź na naszym Facebooku. Wodociągi warszawskie. Historia, która płynie dalej.
9: Kochanie, mam plan na sobotę 19 września.
10: Koncert?
9: Lepiej, festiwal.
10: A kto gra?
9: 2 pokoje z balkonem na Białołęce, 3 i 4 z ogródkiem w Ursusie i gotowe mieszkania w całej Warszawie.
10: Okej, na taki festiwal to ja idę.
9: 19 września odwiedź biura sprzedaży Victoria Dom podczas festiwalu ofert mieszkaniowych. Tylko tego dnia czekają specjalne rabaty na wybrane mieszkania. Sprawdź szczegóły na victoriadom.pl. Teraz jest najlepszy moment na decyzję.
11: Marzy ci się tropikalny relaks pod palmami? A może szukasz emocji, które przyprawią ci o dreszcze? Wszystko, czego szukasz, znajdziesz w Santago, największym zadaszonym parku wodnym w Europie. 32 stopnie, ponad 700 palm, 3 strefy tematyczne i 35 zjeżdżalni już na ciebie czeka. Jesteś studentem? Złap 30% zniżki na bilety całodniowe do 3 stref z kodem STUDENT30. Wejdź na santago.com i skorzystaj z promocji już dziś. Szczegóły promocji na santago.com w zakładce regulaminy.
12: 4 inwestycje, 4 różne style życia, 1 weekend, żeby znaleźć swoje miejsce. Sportowe miasto polskich mistrzów olimpijskich. Miejska Moka Tower, zielona Gaia Park, Murano. Pierwsza inwestycja longevity w Polsce. 4 miejsca, 4 różne historie. 19 i 20 września zapraszamy na dni otwarte ProfBud. Wybierz swoje miejsce i zobacz je na żywo. Więcej informacji na www.profbud.pl.
2: Reklama. SK Rock Warszawa.
13: Wiceszef resortu infrastruktury podaje nowe informacje o tragedii na przejeździe w Sokolnikach Suchych. Polskie wojsko dostanie możliwość wykonywania zdjęć satelitarnych dowolnego miejsca na ziemi.
14: SK Rock. Raport.
13: 16. Michał Poklękowski, zapraszam. Wina kierowcy ciężarówki, która zderzyła się z pociągiem, jest bezsporna, zaznacza wiceminister infrastruktury Piotr Malepszak. Wiceszef resortu podaje nowe informacje o tragedii na przejeździe kolejowym w Sokolnikach Suchych.
15: Kierowca wjechał z dużą prędkością na przejazd. Szacujemy, że to była prędkość w okolicach nawet 40 km na godzinę. Tak jak całkowicie zlekceważył sygnalizację, pojawił się na tym przejeździe. Tutaj już fizyka i energia kinetyczna zrobiła swoje. Kilkunastotonowy pojazd jest ponad 400-tonowy pociąg.
13: Jeszcze dziś wieczorem zostanie przywrócony ruch pociągów na linii Radom przez Sucha. W miejscu wypadku składy będą jednak poruszać się po jednym torze. A wyjaśnię Michał Gil, dyrektor do spraw eksploatacji w PKP PLK.
4: Pociągi wrócą w późnych godzinach wieczornych, nocnych, tak aby od rana można było realizować proces przewozowy, czyli żeby pociągi mogły kursować już w kolejnym dniu, od jutra w miarę rozkładowo, z uwzględnieniem tego, że ten odcinek będzie w tym miejscu jednotorowy, na drugim torze nadal będzie trwało usuwanie skutków wypadku.
13: Po wypadku 8 osób nadal przebywa w szpitalach w Radomiu, Kielcach i Opocznie. Wśród nich są maszynista i kierowca ciężarówki. Ofiarą śmiertelną jest pasażerka pociągu, 39-latka z okolic Lublina. Wyniki przeprowadzonej sekcji wykazały, że przyczyną śmierci kobiety były obrażenia głowy powstałe w wyniku katastrofy. Maszynisty i kierowcy ciężarówki wciąż nie można przesłuchać ze względu na ich stan zdrowia. Wiadomo, że byli trzeźwi w chwili katastrofy. Śledczy czekają jeszcze na wyniki badań toksykologicznych.
14: To jest raport.
13: Finałem procesu, który się zaczął, może być i nawet polski Starlink, zapowiada premier. To po podpisaniu umowy między Polską Grupą Zbrojeniową a firmą ISI. Dzięki temu wojsko, nasze wojsko, dostanie możliwość wykonywania zdjęć satelitarnych dowolnego miejsca na świecie.
16: Zamówiliśmy te zdjęcia satelitarne i czekaliśmy na to ponad 20 dni, aż ten obraz przyszedł. Nie muszę nikomu mówić, że to jest czas absolutnie nieakceptowalny w czasie konfliktu. A dzisiaj w ciągu kilku minut możemy dostać obraz z kosmosu.
13: Technologia pozwala prowadzić rozpoznanie zarówno w dzień, jak i w nocy oraz niezależnie od pogody. System ma być alternatywą dla amerykańskiego systemu Starlink.
16: Powiem wprost, polskie i europejskie bezpieczeństwo nie może zależeć od kaprysu jednego człowieka.
13: To kolejna odsłona współpracy firmy ISI z polską armią. W maju przekazała jej system satelitarnego rozpoznania radarowego Polsaris.
14: Słuchacie raportu w SC Rock.
13: No, zauważalne pogorszenie warunków mamy w Tatrach aktualnie. Pada deszcz w górach, temperatura spadła do 7-8 stopni powyżej zera. W weekend, mimo że wciąż mamy kalendarzowe lato, w najwyższych partiach gór możliwe są nawet oblodzenia, ostrzega Tomasz Zając z Tatrzyńskiego Parku Narodowego.
17: Będzie zimno, tutaj na Kasprowym temperatura maksymalna 6 stopni na plusie. W nocy temperatura może być ujemna nawet. W tych zacienionych miejscach możemy mieć miejscowe oblodzenia. Mogą utrzymywać się te przymrozki nawet przez cały dzień, więc te szlaki o północnej ekspozycji, chociażby te rysy, może niekoniecznie w weekend.
13: Odradza wyjścia w najwyższe partie gór. Ci, którzy planują wyjścia niżej, powinni się zabezpieczyć w ciepłą kurtkę, czapkę, rękawiczki i termos z ciepłą herbatą.
18: Pogoda.
19: Ciepła kurtka, czapka.
13: W termosie mogą być w sumie różne płyny.
19: Mogą być różne.
13: Ale jest...
19: Jak ty nas potrafisz idealnie przygotować na jesień. Ja bym chciał spędzać z tobą słotę.
13: Już sobie gawrę przygotowałem, idę się zasłonić sianem. Do Polski dotarł niosący. Czuć dużo chmur i opady deszczu. Popada od Kotliny Kłodzkiej przez Małopolskę aż po Podkarpacie. Na termometrach nie za wiele, od 13 stopni w Małopolsce do maksymalnie 20 na Dolnym Śląsku.
20: Jest kolumna Zygmunta w SC Rock.
21: Dzień dobry, Polsko. Dzień dobry, cały świecie w internecie. To jest kolumna Zygmunta. I kim ty jesteś, głupku? Mógłby zapytać Rodrigo de Paul, tak jak pytał Lewandowskiego. Kim ty jesteś, głupku? Już odpowiadam. Jestem Zygmunt i mam tak od urodzenia. A gdyby ktoś z państwa chciał powiedzieć coś głupiego, to w tym programie można. Zapraszam. Razem do 18. Dawid Zygmunt. Witajcie.

0: Somebody to Love to Jefferson Airplane w Radiu SK Rock i to muzyczne wspomnienie Woodstocku 69. To impreza, która, jak mówią źródła, zainspirowała wiele późniejszych inicjatyw, nadała kierunek i nakreśliła pewnego rodzaju ideę dotyczącą wspólnego przeżywania rock'n'rolla. No gdyby nie tamten Woodstock, to nie byłoby pewnie późniejszych Woodstocków, nie byłoby może polskich Woodstocków, a ja Państwu kiedyś wspominałem, że ja jestem w jakimś stopniu deterministą i gdyby nie pewne wydarzenia z przeszłości, no to pewnie nie byłoby mnie tutaj z Państwem. I może jeszcze pan Piotr dorzuci kilka słów w tej sprawie.
1: To prawda.
0: No tak, panie Piotrze.
1: Gdyby niepewne zdarzenia w naszym życiu, nie poznalibyśmy swoich żon i... Czy żyłoby się nam wtedy lepiej? Czy może dużo lepiej?
0: Panie Piotrze, proszę nie kończyć.
1: No, tego się nigdy nie dowiem. Żartuję, ma się rozumieć.
0: Dziękuję.

No, chciałem przywitać, że tak powiem, rozbawionych panów redaktorów przy piądzieli tak zwanej. Właśnie słyszę, że tak powiem, humorki dopisują, a tak cieszę się z jednej strony, że żeście nie zadali tego pytania po angielsku, kim ty jesteś. Who you are? Miłego dyżuru, resztki i weekendu. Czy jak to powinno się mówić po polsku, piądzieli.

0: Mów do Zygmunta przez Messengera Eskirok. Reklama.
1: Pani Pacie, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
2: Pani Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
1: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Totalne szaleństwo wyprzedaży w Pepco trwa. 1 plus 1 gratis na produkty w obniżonych cenach. Wybierz dwa już przecenione produkty, a tańszy dostaniesz gratis. Miksuj dowolnie. Regulamin na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
5: Przez Orny zawsze ubezpieczony? W Jula mamy dla Ciebie benzynowy agregat prądotwórczy Stanley, moc 2,4 kW i automatyczny regulator napięcia. Tylko teraz zamiast 1599 dostaniesz go za 899 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
6: Czy z elektroodpadów mogą wyrosnąć rośliny? Mogą. Przynieś nam swoje elektrośmieci i odbierz wyjątkowe sadzonki roślin. Do wyboru m.in. kolorowe wrzosy, funkie i jagody kamczackie. Czekamy na Ciebie już 19 września od 10 do 14 w Centrum Edukacji Ekologicznej Lasów Miejskich. Warszawa przy Lesie Młociny, ulica Papirusów 3/3A. Łączy nas czysty las. Więcej informacji i regulamin znajdziesz na warszawa19115.pl w zakładce Wszystko o odpadach.
7: Dlaczego nasza woda jest tak dobra? Bo o nią dbamy. Co dzień sprawdzamy i bezpiecznie prowadzimy przez miasto. Już od 140 lat. W najbliższy weekend zapraszamy na podróż zabytkowym tramwajem, w którym spotkasz Williama Lindleya i Sokratesa Starynkiewicza, twórców wodociągowej sieci. Będą miejskie opowieści, minikoncert i niespodzianki. Trasę tramwaju sprawdź na naszym Facebooku. Wodociągi warszawskie. Historia, która płynie dalej.
8: Są takie miejsca w Warszawie, gdzie spędzisz noce i dnie, albo zwiedzisz z Alicją krainę czarów. Twoja ulubiona księgarnia może stać się ulubioną księgarnią Warszawy. Zgłoś ją w konkursie organizowanym przez Miasto Stołeczne Warszawa. Wejdź na kultura.um.warszawa.pl i wypełnij krótki formularz. Masz czas do 15 września. Ulubione księgarnie Warszawy. Tu kupuje się książki.
0: Reklama. Eskarok Warszawa.

0: No i wykrakał.
1: I padał deszcz.
2: Panie Arturze, padał u pana?
1: Padał deszcz.
2: To będą grzyby.
3: Dziękuję, wszystkiego dobrego.
2: Życzę dobrych zbiorów. No i może popadać tu i tam. Taki ładny, ciepły środek tygodnia mieliśmy i przed weekend i ochłodzenie i pokropi, ale jak mawiał mój wujek, jest weekend, musi być polane. A za chwilę będzie raportowane.
4: Autopromocja. Koszykówka, burgery, Wielki Kanion, Hollywood, Statua Wolności, NASCAR. Ale przede wszystkim muzyka. Jak Stany długie i szerokie. Wszędzie, od Nowego Jorku po Alaskę, znajdzie się ktoś, kto tworzy naprawdę ciekawe dźwięki. Zapraszam na pokład mojego Greyhounda. Zabiorę Was w wyjątkową muzyczną podróż. Droga 66 w SC Rock. Startujemy już dziś o 21. Łukasz Szczytłowski, zapraszam. Autopromocja.
5: SK Rock. Raport.
6: Michał Poklękowski, zapraszam. Powiedzieliśmy sobie, że finałem tego procesu, który dzisiaj się zaczął, może być i będzie polski Starlink, mówił Donald Tusk podczas Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego. Nawiązał tym samym do nowego porozumienia podpisanego przez Polską Grupę Zbrojeniową. Szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski pojechał z niezapowiedzianą wizytą do Kijowa. Jak przekazał rzecznik ministerstwa Maciej Wewiór, ta wizyta ma być sygnałem wsparcia dla walczącej Ukrainy.
5: To jest raport.
6: Centralna Komisja Egzaminacyjna poinformowała, że maturę zdało 87% tegorocznych absolwentów szkół ponadpodstawowych. Uwzględniono wyniki maturzystów, którzy zdawali egzaminy w głównej sesji majowej, dodatkowej w czerwcu i poprawek w sierpniu.
5: SK Rock Sport.
6: Dwie najlepsze tenisistki świata spotkają się w sobotnim finale US Open. Zagrają w nim Aryna Sabalenka i Jelena Rybakina. Będzie to więc mecz obecnej i przyszłej liderki światowego rankingu, bo niezależnie od wyników, w poniedziałek tenisistka z Kazachstanu zostanie numerem 1. Klasyk w Warszawie i hit w Zabrzu. Interesujące mecze czekają nas podczas 8. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. A w sobotę w Zabrzu Górnik podejmie Lecha Poznań, a w niedzielę Legia zmierzy się z Widzewem. Granie zacznie się dziś wieczorem. Raków zagra z Motorem, a Wisła Kraków z Jagiellonią.
4: To jest kolumna Zygmunta w SC Rock. SC Rock. Zaprasza Dawid Zygmunt.

0: Queen w programie Kolumna Zygmunta w Radiu SK Rock. Ania Kluczyńska wspominała mi ostatnio, że w telewizji oglądała Bohemian Rhapsody, film o Freddie. Polecamy. A kolejne obrazy w drodze i może ktoś właśnie w drodze do kina na film o zespole Oasis. Oasis, Don't Look Back in Anger to film, który dokumentuje jeden z najbardziej wyczekiwanych powrotów rock'n'rolla naszych czasów.
1: Oasis was the world's biggest rock band.
2: The popularity likened to that of the Beatles.
1: The pop group Oasis.
0: Już w kinach. I heard you say
3: there are no words, beautiful people. Reklama.
4: Dzień dobry. I co? Changan już kupione?
5: Jeszcze się zastanawiam. Teraz CS55 Plus jest za 122 600 zł, a do wyboru kredyt 0%, 50 na 50 albo 3 razy 33%.
4: Czyli jest argument, żeby jechać do salonu.
5: Teraz nawet dwa. Hybrydowy Dipal S05 jest już dostępny do jazd testowych.
4: Hybrydowy? A, jedziemy razem.
6: Changan CS55 Plus w kredycie 0%, 50 na 50 lub 3 razy 33% i z ubezpieczeniem za złotówkę. Changan. Dostępny u najbliższego dealera.
7: Grupa BEMO zaprasza. Ostroroga 20 i Romera 14.
8: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany SUP i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
9: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz tylko 14,99 za opakowanie. 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 18,99. A ogórki gruntowe aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, to z Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza SK Rock.
11: Chcesz mieszkać spokojniej, a do centrum Warszawy docierać bez zbędnej straty czasu? Poznaj Ursus Classic od czeskiego dewelopera UDI Group. Wybierz przestrzeń dopasowaną do siebie i odbierz klucze do nowego mieszkania jeszcze w tym roku. Tuż obok stacja PKP Ursus, a na osiedlu zielony, zrewitalizowany skwer i wygodne strefy relaksu. Ursus Classic. Centrum na wyciągnięcie ręki i spokój na co dzień. Zamieszkaj z klasą i odzyskaj czas. www.classicursus.pl.
12: Reklama. SK Rock Warszawa.
13: Zero powtórek, 100% najlepszego rocka w mieście.

0: Burning Heart to Survivor w Radiu SK Rock, czyli estetyczne nawiązanie do lat 80. A teraz w internecie są takie trendy, że ludzie przerabiają się na wersję z epoki i na naszym Instagramie przerobili mnie na muzyka z lat 80. I mam takie sexy lateksowe spodnie. Krzysztof Sokołowski, czyli nasz człowiek z metalu, skomentował: takiego cię pamiętam z liceum. A Krzysiu, może i takiego mnie pamiętasz, tylko mogłem być wtedy bez spodni. Nie chcę do tego wracać. Dlatego wracam do teraźniejszości. O tym, co poważne, powiem za 3 minuty. Za 3 minuty 17, za 3 minuty raport.
1: Autopromocja. Melina. SC Rock.
2: Paweł Paczul.
3: Taka jest piłka nożna, że czasem zrobisz nawet wszystko dobrze i ci nie wyjdzie. Faktem jest, że jak osiągnęliśmy najwięcej, czyli w 2016 roku...
4: Mistrzostwach Europy.
3: Tak, bo to nie był jego turniej. To był turniej Grosickiego, Błaszczykowskiego, Fabiańskiego, Pazdana. Ale nie był to Krychowiaka, nie był to turniej Lewandowskiego.
1: Melina. Zobaczcie rozmowy w Melinie na kanale YouTube Eski Rock i zostawcie suba.
2: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
6: No, wiem Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.
7: Czy z elektroodpadów mogą wyrosnąć rośliny? Mogą! Przynieś nam swoje elektrośmieci i odbierz wyjątkowe sadzonki roślin. Do wyboru m.in. kolorowe wrzosy, funkie i jagody kamczackie. Czekamy na Ciebie już 19 września od 10 do 14 w Centrum Edukacji Ekologicznej Lasów Miejskich. Warszawa przy Lesie Młociny, ulica Papirusów 3/3A. Łączy nas czysty las. Więcej informacji i regulamin znajdziesz na warszawa19115.pl w zakładce Wszystko o odpadach.
8: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
9: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
8: W tę sobotę polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. Tak, polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. A nektarynki kilogram jedynie 5,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Mówiłaś, że już nic nie kupujesz.
11: No tak.
10: A teraz jedziemy do Factory.
11: No bo zasada jest prosta. Ja nie kupuję, tylko oszczędzam.
12: Factory znaczy outlet. Najlepsze marki tylko w Factory, Annopol i Ursus.
13: Orły oszczędzania zawsze znajdą coś dla siebie.
14: Bo teraz w Auchanu wybrane kawy ziarniste Jacobs 1 kg tylko 52,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 89,98. A wybrane płyny i kapsułki do prania Woolite 24% taniej, tylko 29,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 39,98. Oferta do 16 września. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
15: A gdyby tak mieć więcej miejsca, płacić mniej i nadal być blisko Warszawy? To możliwe. W Pruszkowie. Zyskaj większy metraż niż w stolicy. Atrakcyjną cenę w przedsprzedaży. Wygodny harmonogram płatności. 20% teraz, a pozostałe 80% po zakończeniu budowy. Lipowa 49A w Pruszkowie. Więcej miejsca na Twoje życie. Sprawdź na www.lipowa49a.pl.
1: Reklama. SK Rock Warszawa.
16: Potężna awantura Akademii Wymiaru Sprawiedliwości i spór o to, kto kieruje uczelnią w Warszawie. W USA trwają uroczystości upamiętniające 25. rocznicę zamachów terrorystycznych z 11 września.
17: SK Rock. Raport.
16: 17. Michał Poklękowski, zapraszam. Awantura o Akademię Wymiaru Sprawiedliwości i spór o to, kto kieruje uczelnią. Stanowisko resortu sprawiedliwości jest jasne. Profesor Sławomir Cudak. Wcześniej w asyście policji wszedł do gmachu Akademii. Jak mówi wiceminister sprawiedliwości Maria Eichhardt, zaczął sprawować obowiązki rektora komendanta.
18: Rektor komendant, profesor Sławomir Cudak, przejął obowiązki. Próbuje wykonywać normalnie na tyle, ile może w takich warunkach krzyków na zewnątrz i próg sforsowania budynku. Natomiast bezpieczeństwo uczelni, ciągłość uczelni jest dla nas w tej chwili absolutną podstawą. Rektor już podejmuje pierwsze decyzje.
16: Ale wszystko odbyło się w atmosferze awantury. Na miejscu interweniowała policja. Do środka próbowali się dostać także protestujący przeciwko zmianom posłowie PiSu i prezes tej partii Jarosław Kaczyński. Chodzi nie tylko o przejęcie uczelni, mówi prezes PiSu.
4: Pewnie ważniejszą przyczyną jest przeprowadzenie takiej próby generalnej przed próbą przejęcia Trybunału Konstytucyjnego. To jest działaniem, no, można powiedzieć, już skrajnym, będącym aktem łamania konstytucji w sposób totalny.
16: Wczoraj Waldemar Żurek podtrzymał decyzję o odwołaniu Michała Sopińskiego, dotychczasowego rektora komendanta AWS, i zobowiązał Senat Akademii do przedstawienia harmonogramu wyborów nowego.
17: To jest raport.
16: W Stanach Zjednoczonych trwają uroczystości upamiętniające 25. rocznicę zamachów terrorystycznych z 11 września 2001 roku. Tego dnia w atakach zginęło prawie 3000 osób, w tym 8 Polaków. Jedna z głównych ceremonii odbyła się w Nowym Jorku, w miejscu, gdzie przed zamachami stały wieże World Trade Center. Biorą w niej udział przedstawiciele władz, w tym byli prezydenci i pierwsze damy Stanów Zjednoczonych. Jak co roku członkowie rodzin ofiar odczytują nazwiska wszystkich zabitych.
19: Paul Vincent Barbaro.
20: James William Barbella.
21: Victor Daniel Barbosa.
16: Podobna uroczystość obecnie trwa także w Pentagonie. Bierze w niej udział prezydent USA Donald Trump, który ma wygłosić przemówienie. Odpowiedzą za uszkodzenie mienia. Takie zarzuty usłyszały dwie kobiety odpowiedzialne za rozlanie kwasu masłowego podczas Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach. 20- i 22-latka rozpyliły cuchnącą substancję w jednej z hal targowych.
22: Według naszych ustaleń kobiety działały wspólnie w porozumieniu. Kwota szkody to jest 2,5 tysiąca złotych.
16: Przekazał rzecznik kieleckiej prokuratury Daniel Prokopowicz. Podejrzanym grozi do 5 lat więzienia. Która zastosowała wobec obu kobiet wolnościowe środki zapobiegawcze.
22: Mówimy tutaj o dozorze policji oraz zakazie opuszczania kraju połączonym z zatrzymaniem paszportu.
16: Obydwie kobiety będą musiały stawiać się na komendzie raz w tygodniu.
17: Słuchacie raportu w SC Rock.
16: Historycznie rekordowe gorące lato ma destrukcyjny wpływ na budynki w Londynie. Powoli się rozsypują. Mieszkańcy stolicy Wielkiej Brytanii masowo zgłaszają, że w ich domach pojawiają się pęknięcia, zacinają się drzwi i odkształcają się okna. Eksperci tłumaczą, że wysoka temperatura poważnie zagraża londyńskiemu budownictwu. Wiele z nich, wiele budynków, zwyczajnie może szybciej się rozpaść.
1: Pogoda.
16: Do Polski dotarł front niosący dużo chmur i opady deszczu. Popada od Kotliny Kłodzkiej przez Małopolskę aż po Podkarpacie. Na termometrach dziś od 13 stopni w Małopolsce, przez 18 na Mazowszu, do 20 na Dolnym Śląsku.
1: Kolumna Zygmunta w SC Rock.
23: Dzień dobry Polsko. Dzień dobry całe świecie w internecie. To jest kolumna Zygmunta i coraz bliżej weekend. No chyba, że już macie, to proszę się pochwalić. Zygmuncie, mamy weekend. To nasze hasło. Nie wiem, czy dobre, ale jeśli ktoś je nagra na Messengerze, to dostanie brawa. Dźwięki z oklaskami oczywiście na finał kolumny, a na początek tej godziny po 50. Utwór po 50. Grzejemy. Razem do godziny 18. Dawid Zygmunt, witajcie.

0: Kurwa, i w takim tempie zmierzamy do weekendu. Halo, halo.
1: Siema, panie Dawidzie. Ja właśnie przy kolumnie, drodze do domu, w samochodzie jeszcze godzinka drogi. Happy weekend! Pozdrawiam ciepło.
0: I atmosfera już weekendowa, halo.
1: Dawid!
0: Dzień dobry!
1: A słyszałeś, jak dwóch Anglików zamawiało herbatę w hotelu?
0: A?
1: Dzwonią do recepcji z pokoju i mówią tu, ti, turum, tu. A facet recepcji ram, pam, param, pam.
0: Ram, pam, param, pam.
1: Zarazie.
0: Jeszcze jedna wiadomość, halo, halo.
2: Cześć, byku.
0: Dzień dobry panu.
2: Masz gdzieś dzisiaj flet przy sobie i siłę w płucach, żeby zagrać mi? Urodziny mam, nie będę się chwalił.
0: Proszę
2: które.
0: Pana! Jest okazja, wyciągam fleta!
2: Dobra, jak masz chęci, siłę to, graj!
0: Uwaga! Najlepszego.
2: Pozdrawiam.

0: wszystkiego najlepszego panu od urodzin. Moje też już niedługo, więc niech pan fleta szykuje. Łatwo zapamiętać datę, bo to tego samego dnia, co się urodził Rychu Peja.
1: Pozdrawiam, Bartosz z Gdańska. Pogoda 21, zachmurzenie lekkie, wiatru nie ma, więc jak ktoś na rower, to możemy dzisiaj bez piżdżenia w paszczę jeździć. I co jeszcze? Stoję w korku, ale tak jak wczoraj zrobiłem dramę, znaczy ktoś chyba rozkręcił bardziej niż ja. Nie ma turystów, więc to nasza wewnętrzna sprawa, te korki. Pozdrawiam.
2: Mów do Zygmunta. Nagraj się na Messengera Eskiro.pl lub zadzwoń na numer 691-613-613.
3: Reklama. W sposób niezwykły łączy ludzi, naturę, tradycję i przyszłość. Mazowsze. Poznaj je bliżej podczas Mazopikniku, plenerowej zabawy zorganizowanej przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Już 12 września od 13 do 22 w Nowym Dworze Mazowieckim na terenie Twierdzy Modlin. Miasteczko zdrowia, lokalne przysmaki, pokazy taneczne i kulinarne. Atrakcje dla dzieci, a wieczorem koncert. Wystąpi Kamil Bednarek. Więcej na mazowsze.travel.
4: Zaprasza marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.
5: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen.

0: A teraz zaparz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
1: A gdyby tak mieć więcej miejsca, płacić mniej i nadal być blisko Warszawy? To możliwe. W Pruszkowie. Zyskaj większy metraż niż w stolicy. Atrakcyjną cenę w przedsprzedaży. Wygodny harmonogram płatności. 20% teraz, a pozostało 80% po zakończeniu budowy. Lipowa 49A w Pruszkowie. Więcej miejsca na Twoje życie. Sprawdź na www.lipowa49a.pl.
2: Przepraszam, do kiedy potrwa ten remont?
3: Czy pani wie, czy tu będzie teraz jednokierunkowa?
2: A pan wie, jak to objechać?
4: My to wiemy. Wszystko, co dotyczy remontów i objazdów warszawskich ulic, znajdziesz na infoulice.umwarszawa.pl. Wchodzisz, sprawdzasz, wiesz. Infoulice. Projekt Miasta Stołecznego Warszawy.
5: Bądź zawsze o krok przed zagrożeniem. Wybierz sprawdzone produkty do samoobrony z Sharg.pl. Skuteczne gazy pieprzowe do obrony osobistej oraz profesjonalne gazy grizzly do ochrony przed agresywnymi zwierzętami, niedźwiedziami, psami i dzikami. Zadbaj o swoje bezpieczeństwo już dziś. Wejdź na www.sharg.pl i sprawdź ofertę. Oferta wyłącznie dla osób pełnoletnich. Uwaga, z kodem radio wybrany asortyment 20% taniej.
6: Reklama. SK Rock Warszawa.

0: Leny Krawicz w Estrock.
1: Był w Polsce w tym roku, może w przyszłym roku też przyjedzie.
0: Na pewno przyjadą 30 Seconds to Mars, to koncert pod naszymi flagami, a pod naszym patronatem także Trasa de Rasmus będą u nas bilety do zabrania. A mamy jeszcze jedną niespodziankę od Rasmus. Ta niespodzianka do usłyszenia po kolumnie w programie Radar. A ja jeszcze tylko wspomnę, że w kolumnie Zygmunta w przyszłym tygodniu będę rozdawał tysiaki. Będę rozdawał tysiaki za wasze garażowe historie. Jeśli macie jakieś ciekawe, to po więcej szczegółów odsyłam na naszą stronę internetową skrock.pl/konkursy. A w radiu za chwilę raport.
2: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
3: Wojtek Gola i Sophie Siwokka oddają się błogiemu lenistwu na rajskich wakacjach w Barterze. Barter to gdzieś koło Rabatu?
4: Dokładnie tam. 68-letnia Sharon Stone zdecydowała się na życie w celibacie. Ja też, choć decyzja nie była moja.
3: Sport narodowy wielu Polaków, sezon grzybiarski. I uwaga, za zbieranie w miejscach niedozwolonych grozi kara grzywny nawet do 250 zł.
4: Drodzy Państwo, pamiętam, jak kiedyś z żoną byłem na grzybach i ona krzyknęła: Misiek, zgubiłam się! A ja wtedy niepotrzebnie odpowiedziałem.
2: 6 na 9. Od 6 do 9 w Estrock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja.
5: Estrock. Raport.
6: Michał Poklękowski, zapraszam. W ramach śledztwa w sprawie zonda krypto na terenie Wrocławia przeprowadzono przeszukania, w tym u byłego funkcjonariusza CBA Artura Chodzińskiego. Zabezpieczono m.in. sprzęt elektroniczny. Informację potwierdził minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Twórcy modeli sztucznej inteligencji, w tym narzędzia Claude, alarmują o przypadkach nadużycia go przez cyberprzestępców. Mieli próbować korzystać z niego do cyberataków, inwigilacji, a nawet tworzenia broni biologicznej. Firma Atropic opublikowała raport o takich szokujących przypadkach.
5: To jest raport.
6: Donald Trump nie boi się, że sztuczna inteligencja doprowadzi do zagłady ludzkości. Przyznaje, że jego głównym zmartwieniem jest utrzymanie przez Stany Zjednoczone przewagi w wyścigu o rozwój AI.
5: SK Rock Sport.
6: Komisja Ekstraklasy zajmie się kontaktami trenera Jagiellonii Adriana Siemieńca z sędziami, które miały miejsce przed jednym z meczów w ubiegłym sezonie. W sprawie nie ma jednak zarzutu manipulowania wynikiem. Kibice klubu przyznają, to zachowanie trochę nieetyczne, chociaż powszechne.
7: Ze względów etycznych nie za bardzo tam kontaktu z sędziami nie powinno być. Na wynik chyba to nie miało żadnego wpływu. Burza szklance wody.
8: No może to wyglądać z boku nieładnie, ale no, chyba nic nie było. No, przecież tam prawdopodobnie wszyscy mają kontakt z sędziami, także zrobili wielkie halo.
9: Myślę, że prawdy tak naprawdę się nie dowiemy.
6: Głos w sprawie zabrał też sędzia Arkadiusz Wójcik. Zamieścił w sieci film, w którym winę za całe zamieszanie bierze na siebie.
10: Został posądzony o jakieś nikczemne rzeczy. Człowiek, który w ogóle na to nie zasługuje, włącznie z mojej winy. Czasami trenerzy, kierownicy przychodzą do nas, proszą o pokazanie żółtej kartki, żeby się wyzerować.
6: Jagiellonia wydała oświadczenie, w którym deklaruje gotowość do wyjaśnienia tej sprawy.
2: To jest kolumna Zygmunta w

0: Metallica w programie Kolumna Zygmunta w Radiu SK Rock. Enter Sandman z czarnego albumu. Chyba odpalę w weekend ten album w całości. I z przyjaciółmi się spotkam. Taki mam plan. A jeśli chodzi o plany koncertowe, to w naszym koncertowym kalendarzu mamy... Co my tu mamy? Black Snow Sherry, Heavy Set, Komety, Warszawa. W Łodzi, Great September i kto to tam zagra?
1: Cześć, Krzysiek z tej strony.
0: Krzysztof Zalewski.
1: Wpadnijcie na Great September do Łodzi i ja tam zagram 11 września.
0: Bawcie się dobrze.
2: Reklama.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
6: Mamy niskie ceny.
7: Są takie miejsca w Warszawie, gdzie spędzisz noce i dnie, albo zwiedzisz z Alicją Krainę Czarów. Twoja ulubiona księgarnia może stać się ulubioną księgarnią Warszawy. Zgłoś ją w konkursie organizowanym przez Miasto Stołeczne Warszawa. Wejdź na kultura.umwarszawa.pl i wypełnij krótki formularz. Masz czas do 15 września. Ulubione księgarnie Warszawy. Tu kupuje się książki.
8: Marzy ci się tropikalny relaks pod palmami? A może szukasz emocji, które przyprawią cię o dreszcze?
9: Wszystko, czego szukasz, znajdziesz w Santago, największym zadaszonym parku wodnym w Europie. 32 stopnie, ponad 700 palm, 3 strefy tematyczne i 35 zjeżdżalni już na ciebie czeka. Jesteś studentem? Złap 30% zniżki na bilety całodniowe do 3 stref z kodem STUDENT30. Wejdź na santago.com i skorzystaj z promocji już dziś. Szczegóły promocji na santago.com w zakładce regulaminy.
10: Chcesz mieszkać spokojniej, a do centrum Warszawy docierać bez zbędnej straty czasu? Poznaj Ursus Classic od czeskiego dewelopera UDI Group. Wybierz przestrzeń dopasowaną do siebie i odbierz klucze do nowego mieszkania jeszcze w tym roku. Tuż obok stacja PKP Ursus, a na osiedlu zielony, zrewitalizowany skwer i wygodne strefy relaksu. Ursus Classic. Centrum na wyciągnięcie ręki i spokój na co dzień. Zamieszkaj z klasą i odzyskaj czas. www.classicursus.pl.
11: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
12: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
13: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
2: Play.
1: Reklama.

bo to taka tradycja, że zaraz będziemy i śpiewać, i klaskać, bo ostatni kawałek w piątkowej kolumnie to muszą być dźwięki z oklaskami i te oklaski będą dla Państwa. Te oklaski będą w nagrodę za cały tydzień i te brawa będą też dla naszego słuchacza Jacka, który ma dzisiaj urodziny. Tak jest, to, że dzisiaj urodziny obchodzi także Richard Ashcroft, znany z zespołu The Verve. No to zagramy tak.

0: The Verve i nasz solenizant Richard Ashcroft. To są dźwięki z oklaskami i zaraz te brawa będą głośne, ale wcześniej państwo się pochwalą.
1: Zygmunt, a ja mam weekend. Tylko mówię cicho, żeby żona nie słyszała, bo ona jeszcze pracuje, a na pewno nas słucha.
0: Nic nie powiem. Jak żeśmy na golasa biegali, to nic jej nie powiedziałem i teraz też pana nie zdradzę.
1: Pozdrawiam serdecznie.
0: Pozdrawiam. I kolejna wiadomość. Halo, halo.
2: Zygmunt, mamy weekend.
0: Zaraz będą brawa.
2: No w końcu.
0: Ale jeszcze się upewnię i zapytam, czy macie weekend?
3: Dawidzie Zygmuncie.
0: Pan mówi.
3: Mamy weekend.
0: Ale głośniej.
3: Ale mamy weekend.
0: Brawo! Brawo! Brawa dla państwa. Gratuluję i bardzo, bardzo dziękuję. To była kolumna Zygmunta na antenie Eskirok. Za chwilę raport, później radar i sporo mocnych newsów z rokowego świata. A ja wracam do was po weekendzie. Dawid Zygmunt, do poniedziałku. Pa, pa.
4: Reklama.
5: Moja droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX Final Edition dostępny jest już od 1290 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
6: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burgers, Telepizza czy Burger King, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
7: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
8: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
9: O, ale że to tak dla mnie?
8: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
11: Mamy niskie ceny.
12: A gdyby tak mieć więcej miejsca, płacić mniej i nadal być blisko Warszawy? To możliwe. W Pruszkowie. Zyskaj większy metraż niż w stolicy. Atrakcyjną cenę w przedsprzedaży. Wygodny harmonogram płatności. 20% teraz, a pozostałe 80% po zakończeniu budowy. Lipowa 49A w Pruszkowie. Więcej miejsca na Twoje życie. Sprawdź na www.lipowa49a.pl.
13: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz na Empik.com nawet 50% rabatu na wybrane zabawki, gaming, sport oraz wyposażenie do domu. Do tego Lego w super cenach i książkowe pakiety. Dwie za 40 zł lub 50 zł.
14: Bądź zawsze o krok przed zagrożeniem. Wybierz sprawdzone produkty do samoobrony z Sharg.pl. Skuteczne gazy pieprzowe do obrony osobistej oraz profesjonalne gazy grizzly do ochrony przed agresywnymi zwierzętami, niedźwiedziami, psami i dzikami. Zadbaj o swoje bezpieczeństwo już dziś. Wejdź na www.sharg.pl i sprawdź ofertę. Oferta wyłącznie dla osób pełnoletnich. Uwaga, z kodem radio wybrany asortyment 20% taniej.
4: Reklama.
15: Kierowca autobusu z Łodzi tymczasowo odsunięto od pracy. To reakcja na niebezpieczny incydent. Miejski autobus wjechał na przejazd kolejowy. Kolejne żubry widziane na wschodzie Mazowsza.
16: SK Rock. Raport.
15: Minęła 18. Michał Poklękowski, zapraszam. Ponad 23 tysiące minut opóźnienia. To efekt dzisiejszej akcji protestacyjnej maszynistów. W całej Polsce przed przejazdami kolejowymi pociągi zwalniały do tak zwanej prędkości bezpiecznej, czyli 20 km na godzinę. Z tym tematem Jakub Krzyżak. Kuba, utrudnienia już się skończyły?
17: Teoretycznie tak, bo protest maszyniści zakończyli w samo południe, ale jego skutki czuć do tej pory. Pasażerowie podchodzą do tego wszystkiego z dużym zrozumieniem.
18: Strajkują, nie dziwię im się, bo to jest odpowiedzialność.
19: Walczą o swoje. Każdy walczy jak może.
20: On do pracy się śpieszy, a jest opóźniony akurat i ciągle się zmienia.
17: Akcja maszynistów była, jak tłumaczyli związkowcy, aktem desperacji. Chodziło o zwrócenie uwagi na problem bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych. W sumie przez protest opóźnionych zostało ponad 1100 pociągów na łącznie ponad 23 tysiące minut. Rekordowe opóźnienie było aż 335 minut. Złapał skład relacji Szczecin Główny Przemyśl.
15: Rząd zapowiedział zaostrzenie przepisów. Kierowca, który wjedzie na przejazd kolejowy na czerwonym świetle, będzie tracił prawo jazdy.
16: To jest raport.
15: Kierowca autobusu z Łodzi tymczasowo odsunięto od pracy. To reakcja na niby niebezpieczny incydent. Miejski autobus wjechał na przejazd kolejowy na ulicę Edwarda mimo czerwonego światła. To wszystko dzień po tragedii pod Radomiem, gdzie ciężarówka zderzyła się z pociągiem Intercity.
4: Zamykająca się rogatka opadła wprost na dach pojazdu.
21: Sytuacja, do której doszło w czwartek na przejeździe kolejowym na ulicy Edwarda, jest niedopuszczalna,
4: przyznaje Piotr Wasiak, rzecznik łódzkiego MPK.
21: Ze wstępnej oceny monitoringu wynika, że mimo zaistniałej sytuacji nie było zagrożenia dla pasażerów.
4: Do sieci trafiło nagranie z wnętrza autobusu. Widać na nim, że w środku wybuchła panika. Sprawę bada specjalna komisja oraz policja, która szuka świadków.
15: A tematem zajął się nasz reporter Rafał Różycki.
9: Słuchacie raportu w SCR.
15: Kolejne żubry widziane na wschodzie Mazowsza. Kilka dni temu sieć obiegły nagrania z samcem, który niespodziewanie pojawił się w rejonie Krajowej 19 w pobliżu Sarnak. W powiecie łosickim okazało się, że na tym terenie są już prawdopodobnie dwa żubry, bo mieszkańcy sfotografowali króla puszczy również w okolicach Kornicy i Huszlewa. A w ostatnich dniach to zwierzę pojawiło się także przy miejscowości Kostki Pięki w powiecie sokołowskim. Służby i przyrodnicy apelują do mieszkańców, aby byli ostrożni, kiedy spotkają żubra.
22: Apelujemy do kierowców o zachowanie ostrożności, szczególnie w obrębie kompleksów leśnych i sadów. Osoby, które zobaczą żubra, proszone są o zachowanie dystansu i spokoju.
15: Bo z żubrami nie ma żartów, mówi Emilia Matejczuk z Policji w Łosicach. Żubry nie występują naturalnie na Mazowszu, budzą więc wielkie zainteresowanie.
23: Pogoda.
15: No i żubry zmokną. Do Polski dotarł front niosący dużo chmur, też przelotne opady deszczu. Popada od Kotliny Kłodzkiej przez Małopolskę aż po Podkarpacie. Na termometrach dzisiaj od 13 stopni w Małopolsce, przez 18 na Mazowszu, do 20 na Dolnym Śląsku.
24: Nie ma tak. Lato na siłę. Krótkie spodenki.
23: Eskarok. Rada.
24: Michał Spodenki, nie majtki. W tej godzinie naszego spotkania, drodzy Państwo, w Radarze posłuchamy nowości od Cage the Elephant. Bruce Springsteen będzie wygadywał głupoty, a na koniec zrobi się trochę akustycznie. Też wybierzemy się na krótką wycieczkę do Szwecji. Ale zanim to wszystko, mam nadzieję, że niezdecydowanych przekona The Clash. To Should I Stay or Should I Go? Michał Prokopowicz, kłaniam się. No i zapraszam do 21. To jest nasz piątkowy radar.

Nie ukrywam, że zaskoczyły mnie dzisiaj te słowa, które wypowiedział Bruce Springsteen dla magazynu Rolling Stone. Trochę politycznie, wracając do jego ostatniej trasy koncertowej, trudnej trasy koncertowej, on mówił, że to nie jest trasa. On mówił wprost, że to jest muzyczny wiec polityczny, by ostro krytykować Donalda Trumpa, ale z drugiej strony rykoszetem dostał jego zespół, bo pamiętamy, jak już pod koniec tej trasy koncertowej pan Steven Van Zandt, gitarzysta zespołu E Street Band, informował, że liczba gruźb kierowanych pod adresem muzyków drastycznie wzrosła. Sprawa była na tyle poważna, że włączyło się w nią w FBI. No i drodzy Państwo, te dwa ostatnie koncerty wtedy w trasie, czyli Filadelfia i Waszyngton, to tam wprowadzono nadzwyczajne środki bezpieczeństwa, aby chronić artystów oraz publiczność. No i sam Bruce Springsteen już pod koniec tamtej trasy koncertowej zdał sobie sprawę, że chyba poszedł za daleko, bo ta jego narracja w mediach też zaczęła być trochę mniej radykalna. Zaczął mówić o tym, że może bez sensu, że może jednak muzyka powinna pozostać muzyką, aż do dzisiaj. Dlatego, że w najnowszym wywiadzie dla magazynu Rolling Stone Bruce Springsteen no właściwie powiedział wprost: moje zadanie jest proste. Robię to, co chcę, mówię to, co chcę, a ludzie mogą mówić o tym, co chcą. Takie są reguły mojej gry. Mówi, że od dekad łączy muzykę z komentarzem społecznym i nie zamierza teraz gryźć się w język. Mówi, że był w pełni świadomy, że jest że jego bezkompromisowe poglądy mogą zniechęcić część fanów, ale liczy się, drodzy Państwo, z tym, dlatego właśnie, że muzyka to muzyka, a wiece muzyczne to wiece muzyczne. No trochę się w tym świecie muzycznym pozmieniało. Zobaczymy, jak będzie wyglądać wielki powrót także koncertowy Bruce'a Springsteena, bo ten nie tylko wspomina, że chętnie wróci do tego politykowania, ale podobno ma także gotowy materiał na nowy album i do tego na pewno będziemy jeszcze nie raz nawiązywać. Czas teraz trochę pokolorować ten świat, by był trochę mniej czarno-biały. Po prostu pastelowe. Strachy na lachy. W oczekiwaniu na informację, kto teraz będzie ich najnowszym bębniarzem.

telefony tuż przy łóżkach wciąż słuchają namiętności, a neony w moim mieście zmuszają do miłości.

0: naszych dziewczyn są po prostu pastelowe. Samochody naszych chłopców są w kolorach pastelowych, a sukienki naszych dziewczyn są po prostu pastelowe.
1: Słuchacie Eski Rock. No.

I to jest niesamowite, drodzy Państwo, bo w tle zespół Evanescence. Natomiast w studio Eski Rock dosłownie chwilę temu pojawił się cały zespół Ira. Panowie sobie porobili zdjęcia. Za chwilę wchodzą do studia, będą nagrywać piękne historie. Własne historie. A o tym więcej w kolejnych kawałkach mojego życia u Wojtka Góralskiego. A te zdjęcia także już niebawem do zobaczenia oczywiście w mediach społecznościowych Eski Rock. Zdradziłem trochę kuchni radiowej, bo wy tego nie widzieliście, a teraz przynajmniej wiecie, gdzie panowie z Iry się w tym momencie znajdują. To teraz sprawdźmy, gdzie znajduje się zespół Cage the Elephant, który od 10 lat nie był w naszym kraju, a właśnie zbliża się do niego. Czekamy na tę wizytę w Krakowie, szczególnie czekamy na te nowe dźwięki. Tym bardziej, że Matthew Schultz, czyli lider tego zespołu, dzisiaj zapowiedział między innymi nową płytę, zapowiedział także nowy singiel Dying in Reverse. Mówi, że opowiada on tak naprawdę o nowym początku, o swego rodzaju odrodzeniu. Przede wszystkim, jak mówi, o znaczeniu śmierci ego, odnowy umysłu i serca. Jak mówi, to droga, na której odwraca spojrzenie od samego siebie, by widzieć jaśniej przez pryzmat miłości i połączyć się z głębszym sensem. Dlatego, drodzy Państwo, nie wiem, czy jesteście gotowi, by w piątek 20 minut po 18 łączyć się z głębszym sensem. To Dying in Reverse i nowa dzisiejsza propozycja Cage the Elephant.

0: Wielu z was pytało mnie w różnych wiadomościach, czy będzie jeszcze można w tym roku w kinach zobaczyć najnowszy fabularny film zespołu Green Day, czyli film Nimrod. No, przypominam, że 11 i 14 sierpnia była taka okazja. No, w kinach to nie wiem, natomiast wiem, że w streamingu to dzieło już w najbliższy poniedziałek, jeśli chodzi o Stany Zjednoczone, a u nas najprawdopodobniej we wtorek z samego rana. Czyli już 15 września będzie można zerknąć na najnowszą fabułę od Green Day'a.
1: Autopromocja. Porachunki osobiste. Porachunki osobiste. ESCRO.
2: Jak zadbać o swoje finanse? Jak nie dać się wpuścić w maliny? Jak mądrze i z zyskiem inwestować? Na te i inne pytania odpowiadam wraz z moimi gośćmi.
3: Każdą sobotę o 7:00
2: w ESC Rock.
1: Porachunki osobiste. W sobotę od 7:00 w ESC Rock.
2: Konrad Olszewski, zapraszam.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Moja droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX Final Edition dostępny jest już od 1290 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
5: Wygenerowano z AI.

0: Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: W Media Expert taniej masz.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Czy z elektroodpadów mogą wyrosnąć rośliny? Mogą! Przynieś nam swoje elektrośmieci i odbierz wyjątkowe sadzonki roślin. Do wyboru m.in. kolorowe wrzosy, funkie i jagody kamczackie. Czekamy na Ciebie już 19 września od 10 do 14 w Centrum Edukacji Ekologicznej Lasów Miejskich. Warszawa przy Lesie Młociny, ulica Papirusów 3/3A. Łączy nas czysty las. Więcej informacji i regulamin znajdziesz na warszawa19115.pl w zakładce Wszystko o odpadach.
5: Nie czekaj miesiącami na swoje mieszkanie. Możesz mieć je gotowe już teraz. 18 i 19 września Marvipol Development zaprasza na dni otwarte Konrada 30 na Bielanach. Przyjdź, zobacz gotowe mieszkania na żywo i wybierz to, które może być twoje. Tylko podczas wydarzenia. Specjalna oferta dostępna wyłącznie na miejscu. Czekamy przy ulicy Konrada 30 w lokalu numer 3. W piątek od 9 do 18. W sobotę od 9 do 16. Szczegóły na marvipol.pl.
6: Przepraszam, do kiedy potrwa ten remont?
7: Czy pani wie, czy tu będzie teraz jednokierunkowa?
6: A pan wie, jak to objechać?
8: My to wiemy. Wszystko, co dotyczy remontów i objazdów warszawskich ulic, znajdziesz na infoulice.umwarszawa.pl. Wchodzisz, sprawdzasz, wiesz. Infoulice. Projekt Miasta Stołecznego Warszawy.
9: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, to z Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza SK Rock.
10: Są takie miejsca w Warszawie, gdzie spędzisz noce i dnie, albo zwiedzisz z Alicją krainę czarów. Twoja ulubiona księgarnia może stać się ulubioną księgarnią Warszawy. Zgłoś ją w konkursie organizowanym przez Miasto Stołeczne Warszawa. Wejdź na kultura.umwarszawa.pl i wypełnij krótki formularz. Masz czas do 15 września. Ulubione księgarnie Warszawy. Tu kupuje się książki.
11: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
12: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
11: To w ogóle możliwe?
12: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
13: Reklama.
14: Dobrze rokuje.

Te wersje akustyczne mają niesamowitą energię. Miejmy nadzieję, że taką energię, także niesamowitą, będą mieli muzycy formacji Europe, którzy wracają po 9 latach ciszy. Wracają 25 września ze swoim najnowszym, 12 studyjnym krążkiem Come This Madness. Posłuchajcie tego małego przedsmaku tej zbliżającej się płyty. To One on One i Nowe Europe w SC Rock.

0: To z tych mrocznych czasów zespołu Red Hot Chili Peppers. No i tych dźwięków na pewno na koncercie nie usłyszycie. Zasada jest bardzo prosta. Kiedy wrócił do zespołu John Frusciante w 1998 roku, to automatycznie zniknęło z koncertowych setlist na wiele lat wszystko, co było tworzone przez ten zespół w erze Dave'a Navarro. I wydawało się, że chyba to już jest przeszłość, bo kiedy gitarzystą został Josh, to muzyka z tej ery wróciła. Ale kiedy pan John Frusciante znów wrócił kilka lat temu do Red Hot Chili Peppers, no to możecie się domyślić, jaka była pierwsza decyzja a propos utworów z tego czasu.
1: Autopromocja. Melina S-Rock.
2: Gotuję Pascala Brodnickiego.
3: Nie wiem, na przykład w Halong Bay na przykład zjadłem sałata, gdzie krewetki skakają, nie? To się nazywa Jumping Shrimp Salad.
2: Na co byś stawiał?
3: Ja bym stawił na żurek, bo żurek to jest taką zupę typową, taką polską i to jest ten polski ramen. Ten chłonnik już jest w stylu domu w Polsce, że naprawdę on został stuningowany przez Polacy. Ja myślę, że możemy powiedzieć, że to jest też nasz przepis. No różowa zupa, no. Jak ktoś przyjeżdża i dajesz mu różowe coś do jedzenia, to jest nasz gazpacho.
1: Melina. Zobaczcie rozmowy w Melinie na kanale YouTube Eski Rock i zostawcie suba.
2: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja.
4: Wielkie historie często mają swój początek w garażu. Legendarne komputery, genialne płyty, innowacyjne programy, wyjątkowe samochody i motocykle. No i pewnie też w garażu poczętych zostało wielu wybitnych ludzi.
1: Wejdź na eskarok.pl i napisz, co zaczęło się w Twoim garażu. Jaka pasja zaczęła się właśnie tam.
4: Na Wasze garażowe historie czekam już od poniedziałku w kolumnie Zygmunta.
1: Za najlepsze mamy 1000 zł na rozwój Twojej pasji. Garażowe historie w kolumnie Zygmunta po 15 w SC Rock.
5: Sponsorem konkursu jest Wiśniowski, producent bram, okien, drzwi i ogrodzeń. Wiśniowski.pl.
1: Autopromocja. Reklama.
6: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
7: O, ale że to tak dla mnie?
6: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.

0: Nie czekaj miesiącami na swoje mieszkanie. Możesz mieć je gotowe już teraz. 18 i 19 września Marvipol Development zaprasza na dni otwarte Konrada 30 na Bielanach. Przyjdź, zobacz gotowe mieszkania na żywo i wybierz to, które może być Twoje. Tylko podczas wydarzenia. Specjalna oferta dostępna wyłącznie na miejscu. Czekamy przy ulicy Konrada 30 w lokalu numer 3. W piątek od 9 do 18. W sobotę od 9 do 16. Szczegóły na marvipol.pl.
1: Przepraszam, do kiedy potrwa ten remont?
2: Czy pani wie, czy tu będzie teraz jednokierunkowa?
3: A pan wie, jak to objechać?
4: My to wiemy. Wszystko, co dotyczy remontów i objazdów warszawskich ulic, znajdziesz na infoulice.umwarszawa.pl. Wchodzisz, sprawdzasz, wiesz. Infoulice. Projekt Miasta Stołecznego Warszawy.
5: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Kompaktowy SUV Citroen C3 Aircross, teraz z rabatem do 18 tysięcy złotych. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
6: Citroen.
7: Czy z elektroodpadów mogą wyrosnąć rośliny? Mogą. Przynieś nam swoje elektrośmieci i odbierz wyjątkowe sadzonki roślin. Do wyboru m.in. kolorowe wrzosy, funkie i jagody kamczackie. Czekamy na Ciebie już 19 września od 10 do 14 w Centrum Edukacji Ekologicznej Lasów Miejskich. Warszawa przy Lesie Młociny, ulica Papirusów 3/3A. Łączy nas czysty las. Więcej informacji i regulamin znajdziesz na warszawa19115.pl w zakładce Wszystko o odpadach.
8: Bądź zawsze o krok przed zagrożeniem. Wybierz sprawdzone produkty do samoobrony z Sharg.pl. Skuteczne gazy pieprzowe do obrony osobistej oraz profesjonalne gazy grizzly do ochrony przed agresywnymi zwierzętami, niedźwiedziami, psami i dzikami. Zadbaj o swoje bezpieczeństwo już dziś. Wejdź na www.sharg.pl i sprawdź ofertę. Oferta wyłącznie dla osób pełnoletnich. Uwaga, z kodem radio wybrany asortyment 20% taniej.
9: Są takie miejsca w Warszawie, gdzie spędzisz noce i dnie, albo zwiedzisz z Alicją Krainę Czarów. Twoja ulubiona księgarnia może stać się ulubioną księgarnią Warszawy. Zgłoś ją w konkursie organizowanym przez Miasto Stołeczne Warszawa. Wejdź na kultura.umwarszawa.pl i wypełnij krótki formularz. Masz czas do 15 września. Ulubione księgarnie Warszawy. Tu kupuje się książki.
10: W waszym domu widać kobiecą rękę?
11: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
12: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
13: Reklama.
14: SK Rock Radar. Radar.
15: A w tej godzinie naszego spotkania w Radarze odszczekam wszystko, co w tym tygodniu powiedziałem o zespole Derasmus. Sprawdzimy także, co działo się wczoraj na specjalnym pokazie dronów zespołu Oasis. Będzie także deklaracja Johna Bon Jovi'ego. Ale zanim to wszystko, czas na mały spacer pod górę. To Aironii. Michał Prokopowicz, kłaniam się. No i zapraszam do 21:00.

Polski zdarzyło się tak, że wracaliście z tych wakacji dopiero co, a jeszcze dwa dni temu byliście w Londynie, no to może przechadzaliście się w okolicach Wembley i słyszeliście ten niesamowity głos Jona Bon Jovi'ego, bo właśnie ten artysta pojawił się 9 września na tamtejszym stadionie. No i drodzy Państwo, z jego ust padły bardzo ważne słowa, no, że te problemy ze zdrowiem i strunami głosowymi nie oznaczają końca kariery. Podczas tego finałowego koncertu w Londynie artysta bezpośrednio zwrócił się do publiczności, ogłaszając plany zespołu na najbliższą przyszłość. Padła dosyć poważna deklaracja z ust Johna. Powiedział: jeszcze nie skończyłem, jeszcze nie skończyłem, dodał lider formacji. No i zapowiedział, że po zakończeniu obecnych występów zespół planuje zrobić sobie około 5, może 6 miesięcy wolnego. Natomiast oficjalnie ogłosił, że menadżerowie już teraz bukują trasę koncertową na przyszły 2027 rok. A więc jak mówi, cytując Johna Bon Jovi'ego, jeszcze nie skończył, jeszcze nie skończył.

Zastanawiam się, czy to inwestycja, czy to gadżet, czy to jest fanaberia. To, co dzisiaj wypuściła brytyjska menica królewska, a pokazała, wytłoczyła złotą kostkę Floydów, drodzy Państwo, z pryzmatem z albumu The Dark Side of the Moon. No tanio nie jest, bo to w końcu złoto. Prawie 29 tysięcy złotych za kostkę gitarową Pink Floydów. Drogo. Natomiast wersja miedziana za 200 zł, z tego co zerkałem. No myślę, że długo to nie będzie stało na półkach. Jeśli chodzi o fanów Floydów, myślę, że to szybko zostanie spieniężone. Natomiast my teraz przyglądać się będziemy formacji Derasmus i nie ukrywam, że w tym tygodniu lekko narzekałem na ten zespół. Trochę dlatego, że panowie wydali właściwie tylko płytę jedną, tylko kompozycję In the Shadows, wokół której było głośno. Śledziłem ich nawet przy okazji ostatniej Eurowizji, rok, dwa, trzy lata temu, kiedy próbowali także zawojować po raz kolejny. Nie udało się. Natomiast wy doskonale wiecie, że ja do coverów podchodzę różnie. Dla mnie cover musi być jakiś, musi być odkrywczy, musi być trochę namieszane tam. To nie może być odgrane jeden do jednego. I dlatego to, co dzisiaj pokazał zespół Derasmus, no, wgniotło mnie dosyć mocno w fotel. Chodzi o wielki przebój z lat 80. Chodzi o Forever Young zespołu Alphaville. No i dzisiaj ten zespół zrobił cover. Środeczek, drodzy Państwo, tej kompozycji lekko dwuminutowej jest po prostu tak fenomenalny. To jest taki majstersztyk, że musicie tego wysłuchać. A oni już 31 stycznia zameldują się w Gdańsku, 2 lutego w Poznaniu, 3 lutego we Wrocławiu, a 4 w Krakowie. I miejmy nadzieję, że o tych nowych

0: Wyobraźcie sobie historię. Klawiszowiec zespołu In Excess czeka na taksówkę. Gdy niespodziewanie wpada mu do głowy pomysł na gitarowy riff, natychmiast każe kierowcy poczekać i wraca do motelu, aby nagrać pomysł na kasetę. Zajmuje mu to 45 minut, co doprowadza taksówkarza do furii. I bardzo szybko pan Andrew okazuje się, że wie, że ma w ręku asa. Leci do Hongkongu, drodzy państwo, gdzie czeka na niego Michael Hutchence i gdy tylko słyszy demo, jest zachwycony. W ciągu mniej niż godziny pisze tekst piosenki. No i mamy wielki przebój wielkiego zespołu.
1: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
2: Jest takie Ferrari Luce, a konkretnie pierwszy egzemplarz oznaczony jako Chassis Zero, który poszedł na aukcji charytatywnej tenże Luce za 40 milionów dolarów.
1: Łukasz Bąk.
3: W świecie, kiedy nawet już Lamborghini i nawet Ferrari pakują do swoich najnowszych modeli elektryczne silniki, albo przynajmniej wspomagane są elektryką, bo są pluginami, to jednak Brytyjczycy idą w sukurs temu wszystkiemu i dają V12.
1: W każdą sobotę drifterzy eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
4: Drifterzy! To wy drifterzy!
5: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
1: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12. Autopromocja, autopromocja.
6: Wielkie historie często mają swój początek w garażu. Legendarne komputery, genialne płyty, innowacyjne programy, wyjątkowe samochody i motocykle. No i pewnie też w garażu poczętych zostało wielu wybitnych ludzi.
1: Wejdź na eskarok.pl i napisz, co zaczęło się w twoim garażu. Jaka pasja zaczęła się właśnie tam.
6: Na wasze garażowe historie czekam już od poniedziałku w kolumnie Zygmunta.
1: Za najlepsze mamy 1000 zł na rozwój twojej pasji. Garażowe historie w kolumnie Zygmunta po 15 w SC Rock.
7: Sponsorem konkursu jest Wiśniowski, producent bram, okien, drzwi i ogrodzeń. Wiśniowski.pl.
1: Autopromocja. Reklama.
8: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie, a właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
9: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
10: Boksy już od 0,5 m². Dostęp całą dobę. 7 lokalizacji w Warszawie. Bemowo, Białołęka, Włochy, Wawer, Targówek, Opacz i Ursynów. Sprawdź na lesmes.pl.
9: Lesmes, less stress.
11: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
12: Kochanie, mam plan na sobotę 19 września.
13: Koncert?
12: Lepiej, festiwal.
13: A kto gra?
12: 2 pokoje z balkonem na Białołęce, 3 i 4 z ogródkiem w Ursusie i gotowe mieszkania w całej Warszawie.
13: Okej, na taki festiwal to ja idę.
12: 19 września odwiedź biura sprzedaży Victoria Dom podczas festiwalu ofert mieszkaniowych. Tylko tego dnia czekają specjalne rabaty na wybrane mieszkania. Sprawdź szczegóły na victoriadom.pl. Teraz jest najlepszy moment na decyzję.
14: Stresujesz się decyzją o studiach?
15: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
14: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
15: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
16: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 16 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
17: Nie czekaj miesiącami na swoje mieszkanie. Możesz mieć je gotowe już teraz. 18 i 19 września Marvipol Development zaprasza na dni otwarte Konrada 30 na Bielanach. Przyjdź, zobacz gotowe mieszkania na żywo i wybierz to, które może być twoje. Tylko podczas wydarzenia. Specjalna oferta dostępna wyłącznie na miejscu. Czekamy przy ulicy Konrada 30 w lokalu numer 3. W piątek od 9 do 18. W sobotę od 9 do 16. Szczegóły na marvipol.pl.
18: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burgers, Telepizza czy Burger King, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
19: Czy ktoś powiedział pyszne.pl? Jesienne zmiany, świetne efekty. Z Brico Marche zrealizujesz swoje projekty. Do 19 września polecamy. Wełnę RoxLab Plus 50 mm, jedynie 12,99 za metr kwadratowy. Oraz wrzos farbowany tylko 4,79 przy zakupie 5 sztuk. Sprawdź więcej super okazji na bricomarche.pl. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
20: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
21: Bo teraz przy zakupie wybranych płatków śniadaniowych Nestle drugie opakowanie aż 60% taniej. A filet z kurczaka tylko 14,90 za kilogram, aż 40% taniej. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,90. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 11 i 12 września. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
22: Cztery inwestycje, cztery różne style życia. Jeden weekend, żeby znaleźć swoje miejsce. Sportowe miasto polskich mistrzów olimpijskich. Miejska Moka Tower, zielona Gaia Park. Murano, pierwsza inwestycja longevity w Polsce. Cztery miejsca, cztery różne historie. 19 i 20 września zapraszamy na dni otwarte ProfBud. Wybierz swoje miejsce i zobacz je na żywo. Więcej informacji na www.profbud.pl.
23: Letnia energia, wrześniowe korzyści. W salonach grupy Krotowski czekają samochody dostępne od ręki, a wraz z nimi atrakcyjne bonusy. W zależności od wybranego modelu i marki możesz otrzymać kartę paliwową o wartości 3000 zł, pakiet serwisowy, pakiet przeglądów lub promocyjną polisę. Oferta ważna do końca września lub wyczerpania zapasów. Zapraszamy do salonów Audi oraz Volkswagen w Wolicy przy Alei Katowickiej 47. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
24: Reklama.

0: co mnie czuło.
1: To my przy rodzinnym muzykowaniu pozostaniemy, tylko na chwilę pożegnamy te trzy siostry z Meksyku na rzecz przywitania dwóch braci z Manchesteru. Bowiem zespół Oasis wczoraj zorganizował pokaz dronów nad swoim rodzinnym miastem, aby ogłosić nadchodzącą trasę koncertową. Wszystko działo się oczywiście nad stadionem drużyny piłkarskiej Manchester City, którą to drużynę uwielbia zespół Oasis, a na wyświetlanym pokazie dronów pojawiło się nie tylko logo zespołu, ale także data 14 września 2026, no i godzina 16 czasu brytyjskiego, czyli godzina, o której spodziewane są ogłoszenia koncertowe zespołu Oasis. I do tego tematu na pewno jeszcze będziemy wracać w radarze.

0: To było jak muzyczne zrządzenie losu, bo kiedy Scott Stubb, wokalista tego zespołu, dowiedział się, że jego ówczesna żona jest w ciąży i po raz pierwszy zostanie ojcem, to ten tekst po prostu napisał się sam. A kiedy przyniósł ten tekst na próbę i gitarzysta Mark Tremonti usłyszał te słowa, to tak naprawdę muzyka do tego utworu powstała w zaledwie 15 minut. Można? Można.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Mary z Polski pochwaliła się zaręczynami. Narzeczony chyba też z Polski.
3: A zaraz będą Mary. Posągowa Kaja Gerber paraduje chodnikiem w obcisłej kreacji. Skóra zdjęta z matki.
4: Ty, ja nie chcę nic mówić, ale to jest chyba nielegalne. Dzisiaj wolne wnioski.
5: Po czym poznać, że skończyło się lato? Po tym, że jak rano wsiadasz do samochodu, to świeci ci się magiczna kontrolka na desce od ciśnienia opon.
4: No miałeś to samo?
6: No nigdy, panie Wojtku, bo w samochodach, które mają 25 lat, kontrolka ciśnienia opon się nie świeci.
4: Ja miałem tak ostatnio w łóżku. Wstaję rano, a tu dębka.
1: 6 na 9. Od 6 do 9 w S-Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja.
7: Reklama. Pani Barbaro, a gdzie kupić?
8: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
7: No dobrze, a taki fajny prezent?
8: Na mediaexpert.pl.
7: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią.
8: Na mediaexpert.pl. Włączamy niskie ceny.
9: Cztery inwestycje, cztery różne style życia. Jeden weekend, żeby znaleźć swoje miejsce. Sportowe miasto polskich mistrzów olimpijskich. Miejska Moka Tower, zielona Gaia Park. Murano, pierwsza inwestycja longevity w Polsce. Cztery miejsca, cztery różne historie. 19 i 20 września zapraszamy na dni otwarte ProfBud. Wybierz swoje miejsce i zobacz je na żywo. Więcej informacji na www.profbud.pl.
10: Sposób niezwykły łączy ludzi, naturę, tradycję i przyszłość. Mazowsze. Poznaj je bliżej podczas Mazopikniku, plenerowej zabawy zorganizowanej przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Już 12 września od 13 do 22 w Nowym Dworze Mazowieckim na terenie Twierdzy Modlin. Miasteczko zdrowia, lokalne przysmaki, pokazy taneczne i kulinarne. Atrakcje dla dzieci, a wieczorem koncert. Wystąpi Kamil Bednarek. Więcej na mazowsze.travel.
11: Zapraszam marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.
12: Kochanie, mam plan na sobotę 19 września.
13: Koncert?
12: Lepiej, festiwal.
13: A kto gra?
12: Dwa pokoje z balkonem na Białołęce, 3 i 4 z ogródkiem w Ursusie i gotowe mieszkania w całej Warszawie.
13: Okej, okay, na taki festiwal to ja idę.
12: 19 września odwiedź biura sprzedaży Victoria Dom podczas festiwalu ofert mieszkaniowych. Tylko tego dnia czekają specjalne rabaty na wybrane mieszkania. Sprawdź szczegóły na victoriadom.pl. Teraz jest najlepszy moment na decyzję.
14: Nie czekaj miesiącami na swoje mieszkanie. Możesz mieć je gotowe już teraz. 18 i 19 września Marvipol Development zaprasza na dni otwarte Konrada 30 na Bielanach. Przyjdź, zobacz gotowe mieszkania na żywo i wybierz to, które może być twoje. Tylko podczas wydarzenia. Specjalna oferta dostępna wyłącznie na miejscu. Czekamy przy ulicy Konrada 30 w lokalu numer 3. W piątek od 9 do 18. W sobotę od 9 do 16. Szczegóły na marvipol.pl.
15: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz karma Pedigree tylko 89,99 już od złoty 12 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 106,99. Allegro Days do 14 września.
16: Mówiłaś, że już nic nie kupujesz.
17: No tak.
16: A teraz jedziemy do Faktory.
17: No bo zasada jest prosta. Ja nie kupuję, tylko oszczędzam.
18: Faktory znaczy outlet. Najlepsze marki tylko w Faktory Annopol i Ursus.
19: Letnia energia, wrześniowe korzyści. W salonach Grupy Krotowski czekają samochody dostępne od ręki, a wraz z nimi atrakcyjne bonusy. W zależności od wybranego modelu i marki możesz otrzymać kartę paliwową o wartości 3000 zł, pakiet serwisowy, pakiet przeglądów lub promocyjną polisę. Oferta ważna do końca września lub wyczerpania zapasów. Zapraszamy do salonów Audi, Volkswagen, Volkswagen. Samochody dostawcze przy ulicy Racymińskiej 301 w Ząbkach pod Warszawą. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
20: A gdyby tak mieć więcej miejsca, płacić mniej i nadal być blisko Warszawy? To możliwe. W Pruszkowie. Zyskaj większy metraż niż w stolicy. Atrakcyjną cenę w przedsprzedaży. Wygodny harmonogram płatności. 20% teraz, a pozostało 80% po zakończeniu budowy. Lipowa 49A w Pruszkowie. Więcej miejsca na Twoje życie. Sprawdź na www.lipowa49a.pl.
0: waszym domu widać kobiecą rękę?
21: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
22: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
23: Reklama.
24: Eskarok Radar.
25: A w tej godzinie naszego spotkania w radarze Tony Iommi wróci wspomnieniami do pożegnania Black Sabbath. Sprawdzimy także najnowsze dźwięki od zespołu Kings of Leon, dzisiaj premiera. A możecie być lekko zaskoczeni. Michał Prokopowicz, kłaniam się i zapraszam do 21, ale zanim to wszystko, czas na wielki przebój sprzed ponad 20 lat.

wróćmy do wyjątkowych chwil, kiedy na jednej scenie pojawił się Black Sabbath, Ozzy Osbourne, Metallica, Slayer, Pantera, Gojira, Hellstorm, Alice in Chains, Lamb of God, Anthrax czy Mastodon. Pamiętamy dokładnie to, co działo się w ubiegłym roku w Villa Park na Aston w Birmingham, kiedy miało miejsce wielkie pożegnanie zespołu Black Sabbath. To pożegnanie, o którym dzisiaj Tony Iommi mówi, że kiedy rozmawiał z Ozzym, powiedział mu wprost: chyba nie powinniśmy tego robić. Dajmy zagrać innym zespołom nasze piosenki, a potem wyjdziemy na koniec i podziękujemy wszystkim, mówił Tony i dodał, że to było dla celów charytatywnych i w końcu się zgodzili. Natomiast on przyznał, że był zaniepokojony stanem zdrowia, w jakim znajdował się Ozzy. Jak mówi dzisiaj w wywiadzie Tony Iommi, nie widziałem go od pewnego czasu i to był ciężki widok. Byłem przeciwny temu, żeby przed Black Sabbath zagrał solowy set. Obawiałem się, że przeszarżuje i gdy wyjdzie na scenę, będzie mu po prostu ciężko śpiewać. My dokładnie wiemy, co wtedy działo się na tym pamiętnym koncercie. Łzy, pewnie co po niektórym, ciekły po policzku przez cały czas. Drodzy Państwo, do tego koncertu na pewno jeszcze będziemy nawiązywać, tak jak teraz sam Tony Iommi także w tym samym wywiadzie nawiązuje do swojego nowego albumu From the Dark, który już 23 października będzie miał swoją premierę. A my przeżyjmy tę chwilę jeszcze raz. Wróćmy do pamiętnej kompozycji, która wtedy na pożegnaniu Black Sabbath także wybrzmiała.

No chyba łez nie będzie. Chociaż zobaczymy, jak podejdziecie do tych nowych dźwięków od zespołu Kings of Leon. Zespołu, który nieco wraca do swoich korzeni. Panowie odchodzą od rozbudowanej produkcji, postanowili wyprodukować tę płytę samodzielnie, a więc będzie prosto, będzie bardziej surowo brzmieniowo, będzie coś, co nawiązuje do początków kariery tego zespołu. Zresztą panowie mówią, że ta cała nowa płyta będzie przede wszystkim osobistą opowieścią, nie tylko Natana, nie tylko Jareda, Caleba czy Matthew, ale to właśnie oni mają sięgać po wspomnienia z dzieciństwa, rodzinne historie i doświadczenia, które ukształtowały ich jako muzyków. No ja pamiętam te wszystkie ich historie z dzieciństwa, kiedy mieli ojca pastora, no i robili naprawdę niezłe imprezy. Może o tym także opowiedzą na nowej płycie. Panie i panowie, mam nadzieję, że podejdą wam te nowe dźwięki od Kings of Leon. To My Whole World i dzisiejsza premiera od tego wyjątkowego zespołu. Sprawdźcie, jak brzmi prawdziwa muzyka prosto z Nashville.

0: Pamiętamy dokładnie, jak dostaliśmy tę genialną płytę, genialny numer. Ale z drugiej strony pamiętamy także to, że właśnie ten numer i ta płyta mogły doprowadzić do rozpadu Red Hot Chili Peppers, bo John Frusciante, który wpadł wtedy w szał komponowania i zrobił większość melodii, linii basowych, nawet robił aranżacje wielowarstwowe chórków, no to ta jego dominująca rola artystyczna sprawiła, że w pewnym momencie Flea poczuł się na tyle odepchnięty i poważnie naprawdę rozważał opuszczenie grupy Red Hot Chili Peppers. Na szczęście to nigdy się nie ziściło.
1: Autopromocja. Koszykówka, burgery, Wielki Kanion, Hollywood, Statua Wolności, NASCAR. Ale przede wszystkim muzyka. Jak Stany długie i szerokie. Wszędzie, od Nowego Jorku po Alaskę, znajdzie się ktoś, kto tworzy naprawdę ciekawe dźwięki.
2: Zapraszam na pokład mojego Greyhounda.
1: Zabiorę Was w wyjątkową muzyczną podróż. Droga 66 w SC Rock. Startujemy już dziś o 21:00.
2: Łukasz Szeciłowski, zapraszam.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Przepraszam, do kiedy potrwa ten remont?
4: Czy pani wie, czy tu będzie teraz jednokierunkowa?
3: A pan wie, jak to objechać?
5: My to wiemy. Wszystko, co dotyczy remontów i objazdów warszawskich ulic, znajdziesz na infoulice.um.warszawa.pl. Wchodzisz, sprawdzasz, wiesz. Infoulice. Projekt Miasta Stołecznego Warszawy.
6: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
9: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
8: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
9: W końcu będę miał kieszonkowe.
8: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
10: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
11: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
12: Czy z elektroodpadów mogą wyrosnąć rośliny? Mogą! Przynieś nam swoje elektrośmieci i odbierz wyjątkowe sadzonki roślin. Do wyboru m.in. kolorowe wrzosy, funkie i jagody kamczackie. Czekamy na Ciebie już 19 września od 10 do 14 w Centrum Edukacji Ekologicznej Lasów Miejskich. Warszawa przy Lesie Młociny, ulica Papirusów 3/3A. Łączy nas czysty las. Więcej informacji i regulamin znajdziesz na warszawa19115.pl w zakładce Wszystko o odpadach.
1: Reklama.

A skoro już tak wyznajemy dzisiaj miłość tej muzyce, to oddajmy głos także muzykom formacji The Strokes, którzy dopiero co przedstawili swój najnowszy album Reality Awaits. Mówią, że to jest najbardziej powściągliwe dzieło w historii tego zespołu. I to właśnie z tej płyty to Lonely in the Future i nowy The Strokes w SC Rock.

0: A gdyby nie pewien mail od 14-letniej Funky, to myślę, że pan Jim nigdy by tego utworu nie napisał. To Jimmy Eat World i The Middle na odchodne naszego dzisiejszego piątkowego spotkania w Radarze. Jutro jeszcze małe podsumowanie całego tygodnia w Radarze po 14. No i słyszymy się jutro popołudniową porą. Michał Prokopowicz, do usłyszenia.
1: Reklama.
2: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
3: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu kawa ziarnista Segafredo aż 1 kg. Teraz tylko 47,99 za opakowanie. Najniższa cena z 30 dni 64,99. A papier toaletowy Kokett czterowarstwowy 10 rolek. Teraz w gratis pakach 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Totalne szaleństwo wyprzedaży w Pepco trwa. 1 plus 1 gratis na produkty w obniżonych cenach. Wybierz dwa już przecenione produkty, a tańszy dostaniesz gratis. Miksuj dowolnie. Regulamin na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
5: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na Amazon.pl.
6: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Piwa w butelkach bezzwrotnych. Heineken, Lech Free, Somersby, Żatecki lub Prem. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
1: Reklama.
7: Droga 66 w Escerok.
8: Escerok.
7: Kawałki zza oceanu prezentuje Łukasz Szadziłowski.

Jared James Nichols to amerykański gitarzysta i wokalista bluesrockowy pochodzący z Eastroy w stanie Wisconsin. Znany przede wszystkim z niezwykle energicznego stylu gry na gitarze elektrycznej bez użycia kostki. Rzadko widuje się go grającego na innym instrumencie niż jego sygnowana gitara Epiphone Les Paul Custom P90 z jednym przetwornikiem, nosząca przydomek Old Glory, albo zabytkowy oryginalny Gibson Les Paul z 1953 roku zwany All Red. Muzyk na co dzień mieszka w Nashville w stanie Tennessee i jego zespół będzie jednym z dwóch zespołów, które zagoszczą w dzisiejszej Drodze 66. Łukasz Szczeciłowski, dobry wieczór Państwu. Na początek wysłuchaliśmy kawałka Show Me z płyty Louder Than Fate, która miała premierę 5 czerwca tego roku. No to teraz jeszcze jeden kawałek z tego krążka. Killing Time.

Shadow Dancer to Jared James Nichols z płyty z 2023 roku, zatytułowanej po prostu Jared James Nichols. Zanim Jared zamieszkał na stałe w Nashville w Tennessee, w 2010 roku przeprowadził się do Los Angeles. Tam zwyciężył w konkursie Gibson Les Paul Tribute oraz zdobył nagrodę Musicians Institute dla wybitnego instrumentalisty. Wkrótce po tym założył swoje trio i wydał trzyutworową epkę zatytułowaną Live at the Viper Room. W skład tego tria, oprócz Jareda Jamesa Nicholsa, wchodzi Ryan Rice na perkusji i Brian Weaver na basie. No to posłuchajmy jeszcze jednego kawałka z płyty Jared James Nichols. Tym razem wybrałem dla Państwa numer Out of Time.

0: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
1: Wojtek Gola i Sophie Siwokka oddają się błogiemu lenistwu na rajskich wakacjach w Barterze. Barter to gdzieś koło Rabatu?
2: Dokładnie tam. 68-letnia Sharon Stone zdecydowała się na życie w celibacie. Ja też, choć decyzja nie była moja.
1: Sport narodowy wielu Polaków, sezon grzybiarski. I uwaga, za zbieranie w miejscach niedozwolonych grozi kara grzywny nawet do 250 zł.
2: Drodzy Państwo, pamiętam, jak kiedyś z żoną byłem na grzybach i ona krzyknęła: Misiek, zgubiłam się! A ja wtedy niepotrzebnie odpowiedziałem.
0: 6 na 9. Od 6 do 9 w SROK. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama.
3: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie, a właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
4: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
5: Boksy już od 0,5 m². Dostęp całą dobę. 7 lokalizacji w Warszawie. Bemowo, Białołęka, Włochy, Wawer, Targówek, Opacz i Ursynów. Sprawdź na lesmes.pl.
4: Lesmes. Less stress.
6: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
7: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama. Droga 66 w SROK.
8: To Jared James Nichols razem ze swoim zespołem i numer zatytułowany Sometimes z jego debiutanckiego pełnowymiarowego krążka Old Glory and the Wild Revival z roku 2015. Po wydaniu epki Live at the Viper Room Nichols koncertował w Stanach Zjednoczonych, występując w wielu klubach i na festiwalach, takich jak chociażby Sturgis Buffalo Jeep czy Freakout Festival. Występował również jako support przed Kid Rockiem, Lynyrd Skynyrd czy ZZ Top. No i wiosną 2014 roku wyruszył w 2-miesięczną trasę koncertową po Europie, która zakończyła się sukcesem i zaowocowała wydaniem właśnie płyty Old Glory and the Wild Revival. No to jeszcze jeden kawałek Jareda Jamesa Nicholsa w dzisiejszym programie, a potem przejdziemy do kolejnych artystów. Jared James Nichols z debiutanckiego krążka, numer zatytułowany Playing for Keeps.

Robert John and the Wreck. To punkt drugi dzisiejszego dwupunktowego planu na drogę 66. To jest amerykański pięcioosobowy zespół grający blues rocka i southern rocka. Powstali w 2011 roku w hrabstwie Orange w Kalifornii. No i od tego czasu wydali kilka albumów i intensywnie koncertują. Zespół rozpoczął swoją działalność w lutym 2011 roku. I w ciągu zaledwie 6 miesięcy od powstania grupa ruszyła w ogólnokrajową trasę koncertową, podczas której zagrała aż 60 koncertów. W skład Robert John and the Wreck wchodzą Robert John Barrison, Warren Morell, Henry James, Andrew Espantam i Jake Abernathy. My przed chwileczką wysłuchaliśmy kawałka Arroyo z płyty Wreckage Volume 3, która ukazała się 1 maja tego roku. To jeszcze na chwileczkę zostajemy przy tym krążku. Numer, który teraz dla Państwa wybrałem, nosi tytuł Hate to See You Go.

To Robert John and the Wreck i numer Hurricane z ich albumu z 2021 roku Shine a Light on Me, Brother. Ja natomiast na dobranoc przygotowałem dla Państwa jeszcze dwa utwory, które zabrzmią tak naprawdę jako jeden kawałek z płyty poprzedzającej Shine a Light on Me, Brother, Last Light on the Highway z 2020 roku. Zanim jednak te dwa kawałki Państwu odpalę, to chciałem bardzo podziękować za dzisiejsze spotkanie i przypomnieć, że zawsze możecie Państwo do mnie napisać na droga66@skrock.pl, a wszystkie odcinki Drogi 66 znajdą Państwo na skrock.pl w zakładce podcasty. Ja nazywam się Łukasz Szczeciłowski, zapraszam na kolejną Drogę 66, ta już za tydzień o 21. No i to będzie specjalna Droga 66, ponieważ to będzie jubileusz. Równo rok w przyszły piątek strzeli Drodze 66 na antenie Eski Rock. Póki co na dobranoc ode mnie Robert John and the Wreck, Last Light on the Highway Part 1 i Part 2. Spokojnej nocy, do usłyszenia.

0: Droga 66 w Esse Rock. Autopromocja. Porachunki osobiste. Porachunki osobiste. Esse Rock.
1: Jak zadbać o swoje finanse? Jak nie dać się wpuścić w maliny? Jak mądrze i z zyskiem inwestować? Na te i inne pytania odpowiadam wraz z moimi gośćmi.
2: Każdą sobotę o 7:00
1: w Esse Rock.
0: Porachunki osobiste. W sobotę od 7:00 w Esse Rock.
1: Konrad Olszewski, zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Piwa w butelkach bezzwrotnych. Heineken, Lech Free, Somersby, Żatecki lub Prem. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
4: Proszę pani, dokąd dzisiaj idziemy?
5: Do mojej akademii. Chodźcie, pokażę wam, ile tajemnic kryje natura.
6: Nowość w Julinek Park. Pakiet edukacyjny dla grup szkolnych zgodny z podstawą programową. W ofercie film edukacyjny, warsztaty inspirowane naturą, spotkanie z sokolnikiem oraz aktywności zespołowe. A na finał spotkanie z borsukiem Julkiem na żywo.
5: Czekam na was w Julinku.
6: Zaproś swoją klasę na dzień pełen wiedzy, odkryć dobrej zabawy. Akademia Borsuka Julka w Julinek Park. Zarezerwuj wycieczkę na julinek.com.pl.
0: Reklama. SK Rock Warszawa.

0: Eskarok. Drogowskazy.
1: To są drogowskazy. Miło mi się z wami przywitać. Michał Poklękowski. Witam i zapraszam. Co łączy, a co dzieli Polskę oraz Indie? Czego moglibyśmy nauczyć się od mieszkańców tego potężnego azjatyckiego kraju? Czego oni mogliby nauczyć się od nas? Czy Indie to kraj bezpieczny dla turystów? Jakie mity, jakie stereotypy go dotyczą? Czy da się i jak pogodzić w ogóle różnice kulturowe, na przykład w międzynarodowym zespole pracowników? Jest wiele wątków, które dzisiaj poruszymy. Mam nadzieję, że was zaciekawią. Wątków połączonych wspólnym mianownikiem. Moim i waszym gościem jest Klaudia Frycz-Malik, psycholożka międzykulturowa, trenerka i ekspertka do spraw Indii. Klaudia specjalizuje się w komunikacji międzykulturowej, różnorodności oraz współpracy biznesowej z partnerami z Indii i jest autorką książki Masala at Work. To przewodnik po współpracy z Indusami. Witam Ciebie w gościnnych progach Drogowskazów, Klaudio.
2: Dzień dobry, cześć.
1: Dlaczego Indie fascynują Polki i Polaków? Dlaczego zafascynowały Ciebie? Od tego zacznijmy może.
2: Czy Polki i Polaków, czy mnie? Bo myślę, że ta odpowiedź może być różna, dlatego że...
1: No nie wszystkich oczywiście, nie generalizujemy, prawda? Ale jednak jest liczne grono Polek i Polaków, które to, no, jest zachwycone Indiami, tak? Tak to nazwijmy.
2: Chyba wyszłabym od tego, że Indie są po prostu bardzo, bardzo różnorodne. Ja wiem, że to brzmi jak klisza, kraj kontrastów, słyszymy to wszystko, ale Indie rzeczywiście są różnorodne. I nawet jak spojrzysz, wiesz, na ten kraj, jak on jest wielki, różnorodny i geograficznie, i językowo, i kulturowo. I więc z takiej perspektywy nas, Polaków, którzy też coraz częściej tam podróżują, myślę, że przede wszystkim mają dużo do zaoferowania, tak? Bo jeżeli chcesz pojechać w Himalaje, to możesz. Na południe, gdzie są piękne krajobrazy, możesz. Jeżeli szukasz duchowości, to znajdziesz. Jeżeli szukasz miast, to znajdziesz. Więc Indie naprawdę dużo mogą zaoferować. Ktoś się może fascynować Bollywoodem, ktoś jogą, ktoś po prostu doświadczeniem, bo ja myślę, że to Indie dużo dają. Jak coraz bardziej podróżujemy dla doświadczeń, a nie tylko, żeby kolejny hotel z basenem zobaczyć, więc no, Indie na pewno nie zostawią cię obojętnym.
1: A jak wynika, Klaudio, z twojego doświadczenia? Co przyciąga Europejczyków, tak, nas, tak, do Indii właśnie, zabytki, nie wiem, egzotyczna przyroda, street food, chociaż tutaj akurat są skrajne opinie w zachodnim świecie na temat indyjskiego street foodu, odmienna kultura, nie wiem, sztuka, co jest na szczycie tej piramidy tych takich przyciągających magnesów, tak, dlaczego Indie są też coraz bardziej popularnym kierunkiem podróży?
2: Ja myślę, że to może być to wszystko naraz.
1: To, co wymieniłem.
2: I to, że w obrębie tych wszystkich rzeczy, które wymieniłeś, przynajmniej na pierwszy rzut oka nam się nasuwa, że to jest inne. Bo jak się poszuka, to pod spodem też znajdziemy dużo podobieństw. I ja to lubię podkreślać, bo jak ja się zajmuję, wiesz, różnicami kulturowymi, to się skupiamy na różnicach często. A my Polacy, zwłaszcza w kontekście Europy, znajdziemy z Indiami też dużo podobieństw. Ale jednak na pierwszy rzut oka, a czasami też głębiej, to jest jednak bardzo inne. Czy jedzenie, czy klimat, czy ludzie, czy kultura, czy architektura. Że jednak ciągnie nas do tego, co inne, co jakoś pokazuje inną stronę.
1: Ale rozmawiamy bez cenzury, Klaudio, do tego Ciebie zachęcam, jak wszystkich moich gości drogowskazów. Indie mają też oczywiście, jak każdy kraj, jak Polska również, tak, swoje słabsze strony. Czy je też dostrzegasz, tak? Co wymaga naprawy w tym konkretnym kraju, twoim fachowym okiem?
2: Ja myślę, że jest bardzo dużo takich rzeczy i wiesz, ja też nie lubię romantyzować rzeczy, które są trudne i myślę, że Indie ciągle się mierzą z, też jako kraj, jako społeczeństwo, z ogromem problemów i takich trudności i czasami to widzą bardziej, czasami to widzą mniej, ale pierwsza rzecz to jest właśnie to, że ciągle bardzo dużo kontrastów i biedy, tak? Czyli Indie z jednej strony lubi się podkreślać, że są coraz bardziej nowoczesne, rozwijają się, tylko zawsze drugą stroną medalu tam jest, że jednocześnie też rosną kontrasty i bieda na przykład, tak? Kwestia relacji, na przykład tego, że relacje w Indiach są ważne, że Indie są mocno relacyjne, no ale drugą stroną medalu często jest też korupcja na przykład, nie? Więc na przykład to indyjskie, to się nazywa Jugaad w Hindi, czyli taka pomysłowość, innowacyjność, kreatywność, że potrafią z wielu problemów, dla wiele problemów znaleźć rozwiązanie, często przy ograniczonych zasobach. To się świetnie przydaje, ale też wiąże się z tym, że czasami kompromisem jest jakość. Więc tak, Indie to jest ciągle kraj, który z wieloma rzeczami się mierzy.
1: A czego koniecznie Europejka, Europejczyk, Klaudio, powinien w Indiach doświadczyć? Bez jakich wspomnień po prostu no nie można z tego kraju wracać?
2: Trudne pytanie, powiem ci, bo Ja myślę tak, ja myślę, że znaczy, jeżeli nie pojedziesz do Indii w takim bardzo hermetyczny sposób, Poznałam ludzi, którzy pojechali i tylko klimatyzowany hotel i tak dalej. Jeżeli wyjmiemy coś takiego i rzeczywiście wyściubisz nos poza pewnej bańki, co nie jest trudne, bo to Indie cię dopadną. Nawet jak się będziesz chciał chronić, to Indie i tak cię dopadną. Nawet jeżeli to będzie hermetyczna podróż biznesowa między, wiesz, biurem i hotelem, to ciągle gdzieś tam cię dopadną. Ale jeżeli się troszeczkę jeszcze wyściubisz bardziej niż to, to Indie po prostu tak czy inaczej będą dla ciebie doświadczeniem. I ja lubię mówić, że Indie odbiją to, co ty i tak tam do Indii przywieziesz, że trochę będą takim lustrem siebie samego, ciebie samego, więc zależnie obnażą coś, co w sobie nosisz. Teraz zależnie, co ty tam przywieziesz, to Indie to obnażą.
1: Z jakimi też oczekiwaniami tam się pojedzie, prawda? Uprzedzeniami na przykład, tak? Stereotypowym jakimś podejściem i tak dalej.
2: Tak, ale też założeniami na temat świata, tego, co jest dobre, co jest złe, co jest efektywne, co jest nieefektywne, wiesz, jak różne rzeczy powinny działać. To, co do Indii przywieziesz, to Indie to, mówiąc ze Staropolska, zchallenge'ują pewnie w jakiś sposób. Nie?
1: No dobrze, to idźmy dalej. To co dla przedstawicieli tak zwanego świata zachodniego, Claudio, może być absolutnym szokiem, takim nawet kulturowym, poznawczym podczas pobytu w Indiach? Co i dlaczego? Bo wiesz, bo w sieci jest mnóstwo filmów, nie wiem, Brud na ulicach, prawda? Ludzie, którzy załatwiają swoje potrzeby fizjologiczne, prawda, gdzieś tam w kątach, w ogóle bezpardonowo. Ludzie na dachach pociągów, na przykład przepełnionych już do granic wytrzymałości. Taki wizerunek Indii też mamy w przekazie, nie tylko medialnym.
2: No, bo takie Indie istnieją. Takie Indie istnieją. Ja myślę, że to nie jest kwestia, czy Indie są biedne, czy bogate, nowoczesne, czy jakoś tam zacofane, bo Indie są w wielu aspektach i takie, i takie. Ja myślę, że to, co nas uderza często, jak przyjeżdżamy z Europy, to, że tam bardzo łatwo jest tego kontrastu doświadczyć naraz. To znaczy, że tam jest dużo mniejsza segregacja biedy od bogactwa. Na przykład obrazowo możesz mieć, wiesz, walący się sklepik albo już ten, posłużę się przykładem slumsu, tak? Slums obok bogatych dzielnic, biedny sklepik obok pięknego centrum handlowego, tak? Więc tam nie ma tej takiej segregacji mocno. Wiadomo, że są bogatsze dzielnice, biedniejsze, tak jak wszędzie, ale dla nas często jest uderzające to, że tam się nie da uciec przed pewnymi aspektami, bo one są razem, blisko, połączone.
1: Internautki, internauci, Claudio, planujący podróż do Indii, często pytają w sieci, czy jakoś specjalnie trzeba się przygotować do pobytu tam, w tym potężnym kraju. Jak się też zachowywać na miejscu, żeby nikomu się nie narazić naszym zachowaniem, europejskim zachowaniem, tak? Czy miałabyś jakieś praktyczne wskazówki?
2: Ja myślę, że tak. Na pewno od takiej strony sprawdzić sobie, jakie szczepienia mogą ci się przydać. I tu są różne podejścia, bardzo zachowawcze, bardziej liberalne. Ja jestem za tym, żeby na pokarmowe rzeczy się na przykład zaszczepić, więc jako takie niezbędne minimum, bo to też zależy, jaki to będzie rodzaj podróży, bo wiesz, jeżeli ty masz zamiar spać w namiocie w Himalajach, gdzieś tam się szwendać i błąkać, to jest trochę inny rodzaj ewentualnych zagrożeń, niż jak będziesz gdzieś tam podróżować z biurem podróży na przykład, nie? Więc to też trzeba sobie odpowiedzieć, jaki rodzaj podróży to jest, więc od takiej strony, nie? Myślę, że jeżeli chodzi o takie różnice kulturowe, których turysta może doświadczyć, czy turystka, to trochę się nastawić na to, że zależnie od tego, gdzie się będzie, ciągle będzie się pewną atrakcją ze względu na kolor skóry. Że to ciągle jednak w Indiach czuć. W metropoliach mniej, w mniejszych miejscowościach bardziej, ale że ludzie się mogą na ciebie gapić po prostu. Raczej nie ma tam tej takiej nachalności, bo tego się często ludzie obawiają, bo jak podróżują do niektórych krajów, że się ich nagabuje na przykład. W Indiach jest tego mniej, mam wrażenie, że rzeczywiście aż tak bardzo nie jest przekraczana ta twoja sfera osobista.
1: W Afryce to jest problem.
2: Częściej to będzie patrzenie się z dystansu, czasami mogą cię poprosić o zdjęcie na przykład, więc bardziej w takich kwestiach. Kontakt wzrokowy jest na przykład taką ciekawą, dla mnie na przykład był takim wtopą, jeżeli mogę powiedzieć o jakiejś takiej wtopie, którą miałam na początku, to że ja jestem jednak nawykła do kontaktu wzrokowego, nawet gdzieś tam z obcymi ludźmi, targ, sklep i tak dalej. Życzliwy, sympatyczny. W Indiach trzeba uważać międzypłciowo na kontakt wzrokowy, bo on może sugerować zainteresowanie większe niż było to twoją intencją, więc...
1: Rozumiem.
2: Więc ostrożnie z kontaktem wzrokowym, z uśmiechem, z taką... Znaczy generalnie uśmiech, życzliwość tak, tylko mieć na uwadze, że to też może być inaczej interpretowane.
1: Rozumiem. A czy Indie, to idźmy jeszcze dalej, czy Indie są bezpieczne dla turystów, Claudio, a zwłaszcza dla kobiet? No niektóre źródła piszą wręcz o tak zwanej straszne zupełnie, kulturze gwałtu w tym kraju. Czy faktycznie Indie mają potężny problem z przemocą seksualną? Poproszę o taką odpowiedź bez cenzury.
2: Mają, tylko niekoniecznie w tym sensie, w jakim się to nagłaśnia u nas, bo oczywiście tak, zdarzały się i dalej się zdarzają gwałty na turystkach gdzieś tam z Europy czy z Zachodu, ale Indie rzeczywiście mają problem z przemocą i z gwałtami, tylko że w większości są to gwałty w obrębie rodzin.
1: Oczywiście,
2: od osób,
1: tak,
2: które... Więc tu tak, tu to jest ogromny problem i tu nie ma co koloryzować. Natomiast odpowiadając na to twoje pierwsze pytanie, czy Indie są bezpieczne, ja z dużą pewnością mogę powiedzieć, że mogą być. To znaczy, można spokojnie tak sobie zorganizować wyjazd do Indii, nawet będąc kobietą, nawet jadąc solo. I mówię to też z doświadczenia, bo jeżdżę do Indii sama często, żeby on był bezpieczny. I wcale nie trzeba, tak jak mówię, trzymać się bańki, hotel, taksówka, coś, bo naprawdę to można z głową bardzo łatwo zorganizować. Więc ja nie mam, osobiście ja nie mam poczucia, że Indie na każdym rogu czyhają na ciebie zagrożenia. Oczywiście granice rozsądku, tak? Pewnie. Czyli troszeczkę być może inny rodzaj uważności niż, ja to też zwłaszcza lubię mówić w kontekście Polski i tego, że my być może mamy tu taką trochę inną bańkę bezpieczeństwa. Ja na przykład mieszkam w Krakowie na co dzień i do mnie dotarło dopiero po czasie, że to, że ja mogę sobie z imprezy wracać od którejś nad ranem autobusem, komunikacją miejską i bezpiecznie dojść do domu i czuć, że to jest naturalne i normalne, nie wszędzie na świecie jest...
1: Trzeba mieć to z tyłu głowy.
2: Tak, ale absolutnie uważam, że trzeba też mieć taką trochę wiesz, to trochę tak jak z wypadkami samolotowymi, że my się boimy latać samolotem, bo każdy taki wypadek jest nagłaśniany, tylko statystycznie, jak często to się dzieje, tak? Statystyki gwałtów dla krajów takich jak Stany, czy dla wielu krajów europejskich są znacznie bardziej alarmujące niż dla Indii, jeżeli chodzi o turystów.
1: I ostatnie pytanie na koniec pierwszej części naszego spotkania w studiu, Klaudio. Czy mieszkańcy Indii, tych, których spotkałaś w swoim życiu zawodowo, prywatnie, cokolwiek wiedzą o zachodnim świecie, także, a może zwłaszcza o Polsce, czy patrzą na nas wyłącznie jako, nie wiem, kierunek migracji ekonomicznej, biznesowo na nas patrzą. Co migranci z Indii konkretnie mogą dać Europie? Co mają do zaoferowania, twoim zdaniem? Pewnie będzie subiektywna opinia, może też oparta o jakieś wskaźniki przebadane naukowo. I czy łatwo na przykład Indusi się asymilują tutaj, powiedzmy, w tak zwanym zachodnim świecie?
2: Nie wiem, na które pytanie najpierw.
1: Jest ich sporo. Możesz nawet na połowę odpowiedzieć tylko.
2: Postrzeganie mnie czasami uderza, bo to pewnie będzie zależało. Spotkałam się z osobami, które gdzieś tam, osoba, od której najmniej bym się spodziewała, że będzie Polskę kojarzyć, jakiś pan na targu, który pytał, skąd jestem. Jak powiedziałam, że z Polski, to okazało się, że kojarzy, nie wiem, papieża, czy jakiegoś pisarza z Polski. A są osoby, i z tym na przykład się często w Indiach spotykam, że oni patrzą na Europę jak na jeden kraj. Jak zresztą my też tak patrzymy na Indie. No, Indie są jednym krajem, ale więcej sensu miałoby myśleć o Indiach jako o kontynencie. I bardzo często dla Indusów Europa to jest, że ktoś jest z Europy, a poszczególne kraje są trochę jak Stany w Indiach, nie? Więc niekoniecznie dużo wiedzą o Polsce samej w sobie konkretnie, nie? Bardziej mają jakiś obraz Europy, a poszczególne kraje to jest gdzieś już tam, albo kolega już pracuje w Polsce i mówił, że jest spoko i on też by na przykład chciał przyjechać, nie? Więc bardzo często to jest takie wyobrażenie, niekoniecznie jakiś bardzo szczegółowy obraz Polski.
1: Asymilacja, tak? Czy mają łatwość, na przykład, czy się tu odnajdują łatwo, no jednak, no, w innej rzeczywistości, tak?
2: Czy w ogóle w Indiach konformizm jest wartością i tam ja widzę bardzo dużą taką gotowość i umiejętność dostosowywania się do warunków i do kontekstu. I to jest jakby wpisane w kulturę, co moim zdaniem też mocno Indusom ułatwia, jak są za granicą, żeby się integrować, żeby adaptować się do różnych rzeczy, wiele rzeczy przejmować. Więc tu mam taką obserwację, że ten rys kulturowy im to mocno ułatwia i tak się rzeczywiście dzieje, ale oczywiście są rzeczy, z którymi jest im tu trudno i takie powtarzalne wątki typu nawiązywanie relacji na przykład, które wygląda w Indiach zupełnie inaczej niż u nas.
1: Dziś w drogowskazach relacje polsko-indyjskie, trudności, zalety pracy w międzynarodowych zespołach, o tym jeszcze powiemy w dalszych dwóch częściach naszego programu, naszej audycji, naszego podcastu. Migranci ekonomiczni, łączenie kultur, które na pierwszy rzut oka mogą się wydawać skrajne, nawet bez szans na współistnienie. Na moje pytania cierpliwie odpowiada

0: Eskarok. Drogowskazy.
1: I czas na drugą część drogowskazów. Michał Poklękowski, moi uszanowani po raz drugi. Stosunki dyplomatyczne między Polską a Indiami nawiązano w 1954 roku. W sierpniu 2024 obustronne relacje podniesiono, może pamiętacie to wydarzenie, do rangi partnerstwa strategicznego podczas wizyty premiera Indii Narendry Modiego w Warszawie. Współpraca obejmuje sferę polityczną, gospodarczą, technologiczno-obronną, a jej rozwój wspierają regularne kontakty wysokiego szczebla, tak czytam się. Mimo znaczących różnic kulturowych możemy i potrafimy się dogadywać, między innymi na poziomie wspólnych interesów. Wiele mieszkanek i wielu mieszkańców Indii przyjeżdża w ostatnim czasie za pracą do Polski. Większość z nich planuje nawet pobyt na dłuższy czas, nawet na stałe nad Wisłą. Jaką z tego będziemy mieli korzyść? A może są też jakieś wady tej sytuacji? Rozmawiamy bez cenzury na ten między innymi też temat. W studiu cały czas jest Klaudia Frycz-Malik, psycholożka międzykulturowa, trenerka, ekspertka do spraw Indii. Specjalizuje się Klaudia w komunikacji międzykulturowej, różnorodności oraz współpracy biznesowej z partnerami właśnie z Indii i napisała przepięknie wydaną książkę Masala at Work. To przewodnik po współpracy z Indusami. Witam Ciebie, Klaudio, po raz drugi.
2: Witam ponownie.
1: Masala at Work to Twojego autorstwa praktyczny przewodnik po poruszaniu się w złożoności kulturowej w miejscu pracy. Skupia się na kulturze biznesowej Indii oraz jej przecięciu z globalnymi oczekiwaniami, zwyczajami i sposobami pracy. Dlaczego go napisałeś?

0: przewodnik?
1: Zmuszono mnie. Nie, a tak poważnie, to wzbraniałam się długo przed napisaniem książki i poza pewnie takimi mechanizmami jak, wiesz, jakiś imposter syndrome i innymi takimi rzeczami, i bo po prostu pisanie książki to nie jest łatwa sprawa, to stwierdziłam, że Indie są za duże, za szerokie, za różnorodne, że tego się nie da jakoś zamknąć. Ale potem, wiesz, przez 10, 12, 15 lat pracy z różnymi organizacjami i w Polsce, i na świecie, zauważyłam, że pojawiają się te same pytania, te same wyzwania, te same interpretacje, te same frustracje, i stwierdziłam, że jakby może zawęzić to chociażby do tych obszarów, to już jest to projekt możliwy. Znaczy też taka trochę misyjność, nie ukrywam, bo jak ja pracuję i widzę, że dużo frustracji wynika z tego, że po prostu nie wiemy, nie rozumiemy i niepotrzebnie się ścieramy, to miałam takie, to po co? To po co? To jak już będziemy, wiadomo, że rozumienie, świadomość, jeszcze to nie jest magiczny guzik i wszystkie problemy znikają, ale to już jest pierwszy ważny krok i stwierdziłam, że może trochę przybliżenie tego pomoże.
0: Czyli tak się też głośno zastanawiam, taka też moja rola w drogowskazach, czy jest w ogóle sens zajmować się różnicami kulturowymi w biznesie? Czy jednak różnice kulturowe, Klaudio, mogą mieć wyraźny, znaczący wpływ na relacje biznesowe? Trzeba mieć je z tyłu głowy, żeby podpisać kontrakt, umowę i tak dalej. Trzeba mieć to z tyłu głowy?
1: Moim zdaniem to jest puzzle układanki. On nie wyjaśnia całości, bo często mamy też taką tendencję, że jak się już zaczynamy wgryzać w kultury i uczyć kulturach, to potem wszędzie widzimy kulturę, nie? To jest tak, mam młotek, to wszędzie widzę gwoździe i nadgeneralizujemy. I zamiast iść w takie, wiesz, przydatne generalizacje, to idzie nam w stereotypy. To też nie jest okej, ale to jest puzzle, który istnieje. Ja go wolę mieć, niż wolę go nie mieć. Ale traktować go z należytym dystansem, to znaczy, że to nie jest o każdym, zawsze i w każdej sytuacji, nie? To jest tylko jakiś tam aspekt, który fajnie, żebyśmy mieli, bo on może wiele rzeczy wyjaśnić.
0: Mhm. To wróćmy do Indusów. Dlaczego Indusi lubią pracować w Polsce? Bo tak zakładam, szykując się do naszego dzisiejszego spotkania w studiu, przeczytałem, że lubią, jak się okazuje. Chociaż też znowu dalecy jesteśmy od generalizowania, tak? Co robią w kraju nad Wisłą, tak? Tak to ujmę. Jak się też u nas odnajdują? Ci, z którymi masz kontakt, powiedzmy, nawet face to face, tak? Co mówią?
1: Na pewno cenią sobie ten, użyję pięknego angielskiego terminu, work-life balance, tak? Zresztą jak też jak szkolę w Indiach i czasami pytam, jakie mają pytania na początku warsztatu, to jedno z pierwszych pytań prawie zawsze to jest, o co chodzi z tym waszym work-life balance? Bo rzeczywiście to wygląda w Indiach często inaczej, przynajmniej w takim świecie korporacji. Oni tam pracują dużo, często pracują, są dostępni w weekendy. Jak wyjeżdżają na wakacje, to często ciągle są dostępni. Nie ma tego takiego mocno zakorzenionego rozdzielenia między czasem pracy a czasem prywatnym, a tu to jest i oni na początku się temu dziwią, a potem zaczynają bardzo to cenić. I na pewno w kontekście zawodowym to jest taka rzecz, którą mocno cenią. No pomijam takie aspekty pewnego komfortu ekonomicznego, który też tu mają, nie? Że jednak są w stanie tutaj często zarobić więcej, nawet mimo tego, że koszty życia są wyższe, nie?
0: A czy ci Indusi, Klaudio, których znasz, tak, spotykają się w Polsce też z przejawami rasizmu, ksenofobii, czy w inny sposób też boleśnie zderzają się z naszą europejską, polską rzeczywistością, tak?
1: Mniej niż nam się może czasami wydawać, bo ja wiem, że my Polacy też mamy często o sobie takie mniemanie, że jesteśmy zamknięci, że jesteśmy hermetyczni i tak dalej.
0: To trochę z historii wynika, tak. Też ostatnio o tym czytałem.
1: I oczywiście są i takie grupy, i takie incydenty, które się zdarzają, ale od samych Indusów, a zwłaszcza Indusów, którzy na przykład mieszkali w różnych miejscach w Europie, w różnych miastach, bardzo często słyszę, że oni odczuwają, że Polska jest bezpieczna i tolerancyjna. Ja myślę, że też może już czas, żebyśmy spojrzeli na siebie jako Polaków trochę inaczej, trochę bardziej
0: łaskawym okiem. Tak, bo jest taki pogląd, prawda, Polacy rasiści, ksenofobii i tak dalej. No mega to jest krzywdzące, tak? No bo wiadomo, że oczywiście tacy ludzie też funkcjonują w naszej przestrzeni bliskiej. Natomiast wrzucanie nas wszystkich do jednego worka, że jesteśmy tak bardzo hermetyczni, rasistowscy, ksenofobiczni, jest po prostu wstrętne, tak?
1: I ja też nie uważam, że to ma odzwierciedlenie w rzeczywistości. Wiesz, to może być też związane z jakimiś bardziej globalnymi zjawiskami, że my jeszcze w Polsce nadal w porównaniu do Europy nie mamy aż takiego, tutaj w cudzysłowie to zrobię, problemu z migrantami, że ciągle jesteśmy trochę gdzie indziej niż teraz już często są kraje zachodnie, ale ja nadal twierdzę, że jesteśmy otwarci i tolerancyjni. Indusi też to odczuwają i generalizując, ale odczuwają i doceniają.
0: A jak Polakom pracuje się z Indusami? Jakie są podobieństwa, jakie są różnice w podejściu stricte do pracy, Klaudio, tak? Co dla przeciętnego Indusa będzie nie do przyjęcia w czasie pracy? Jaka praca? Jakie zasady w niej panujące? A co dla aktywnych zawodowo Polek i Polaków będzie zupełnie normalne w miejscu pracy? A dla Indusa już niekoniecznie.
1: Największą taką różnicą, bo my mamy wiele podobieństw do Indii, tylko to jest takie, wiesz, trochę przesunięte na skali. Czyli jesteśmy na przykład dosyć hierarchiczni, ale mniej hierarchiczni niż Indie, nie? Więc, ale takim największą różnicą, którą ja widzę, to jest kwestia bezpośredniości w komunikacji, zwłaszcza jeżeli chodzi o komunikowanie jakichś takich trudniejszych rzeczy, czyli tego takiego, wiesz, powiedzenia, że spierdzieliłeś, tak? Czyli, że coś jest nie tak, dania takiego feedbacku, że coś jest nie tak, o błędach, albo że coś jest niemożliwe do zrobienia, albo że czegoś się nie da. Że to dla nas bardzo często kulturowo są obszary, gdzie właśnie zabiegamy o to, żeby to było w miarę bezpośrednie, bo to nam buduje zaufanie. Czyli jak ty mi, Michał, powiesz, że coś jest nie tak, to ja to docenię i wręcz to zbuduje moje zaufanie do ciebie, że mówisz, jak jest w trudnych czasach, można ci zaufać. W Indiach dużo częściej w takich sytuacjach trudnych, problematycznych, gdzie wiesz, gdzie może chodzić o to, że ktoś się jakoś poczuje, że można kogoś urazić, obrazić, znieważyć, oni będą się uciekać do takiej komunikacji bardziej dyplomatycznej, nie wprost między wierszami. I to generuje w obie strony bardzo dużo nieporozumień, bo my jesteśmy często postrzegani jako no niegrzeczni, trochę tacy brutalni w komunikacji, powodujący, no powiem tak eufemistycznie, dyskomfort, ale to często jest dużo większa waga tego, a z kolei my postrzegamy ich, że nie wiem, często kłamią na przykład, tak? Albo nie mówią, jak jest, kręcą i tak dalej. Gdzie wiesz, jestem świadkiem wielu sytuacji, gdzie dwie osoby wychodzą z rozmowy, na przykład miały czat gdzieś tam rozmowę i jeden wychodzi z przekonaniem obiecał mi, a drugi wychodzi z przekonaniem powiedziałem mu, że nie mogę. Nie? No, nieporozumienia.
0: A czy jest coś, Klaudio, czego Polacy oraz Indusi mogą nauczyć się od siebie nawzajem? Także też na takim gruncie zawodowym, jak się na nim spotykają na przykład, tak? Także pod kątem wspólnych działań właśnie, bo też z tego, co mnie pamięć nie myli, to powiedziałaś w pierwszej części drogowskazów, że Indusi mają taką łatwość w dobrym tego słowa znaczeniu kombinowania, prawda? Są tacy kreatywni. No o nas też tak się mówi, jak o nacji, że Polak to wykombinuje wszystko, chociażby z patyka i kamienia, tak naprawdę jest w stanie zrobić. No to tego pewnie się od siebie nie nauczymy nawzajem, bo to już potrafimy, tak?
1: Tak, to, może tak, być tym, co... tak. Chociaż myślę, że tu jest też kwestia skali. To jest to, co powiedziałam, no tak, że my mamy wiele podobieństw i na przykład nam, tu Polakom, będzie łatwiej trochę zrozumieć ten mindset, to nastawienie Indusów do kombinowania niż na przykład Niemcom, którzy są bardzo, wiesz, kulturowo patrząc i generalizując usystematyzowani i zasadni, tak? Mówią, tak? I tak by ta zasada sama w sobie jest wartością. Dla nas często jak zasada nie ma sensu, to dajemy sobie zgodę na to, żeby wokół tej zasady trochę pokombinować, tak? W Indiach ja myślę, że to po prostu jest przesunięte jeszcze dalej. I w takich sytuacjach, kiedy dla nas Polaków już by się pojawiła lampka, że dobra, tu to już nie, tu już trzeba według zasad, to w Indiach to będzie ciągle jeszcze dużo bardziej relatywne.
0: Rozumiem. Nie? A jakie zachowania Polek i Polaków, ludzi z naszego tak zwanego kręgu kulturowego, z naszej strefy geograficznej, mogą być trudne, szokujące, nie do przejścia, nie do zaakceptowania, tak, dla mieszkańców Indii? Czy możesz coś powiedzieć na ten temat? Na przykład, nie wiem, podejście do osób starszych na przykład, tak?
1: Czy ja myślę, że kwestia hierarchii, tak, tego jak my się odnosimy do... W życiu społecznym to będą na przykład osoby starsze, wiekiem, w życiu gdzieś tam w kontekście biznesowym to będą na przykład przełożeni menadżerowie i tego typu sytuacje, że rzeczywiście u nas ta hierarchia, mimo że jest, to jest dużo mniejsza, a zwłaszcza w takim, wiesz, w takiej korpobańce, jak ja to mówię, czyli w takim świecie biznesu, który u nas w Polsce też jest trochę odchylony od tej naszej kultury narodowej, gdzie tam dużo częściej mamy ten taki egalitaryzm, czyli że szef to pierwszy pośród równych i mogę przyjść do ciebie, mimo że jesteś przełożonym, i ci powiedzieć wprost pewne rzeczy, no to tutaj rzeczywiście często te nasze zachowania, zwłaszcza, że coraz częściej jest tak, że te osoby z Polski raportują do przełożonych w Indiach, dawniej to nie było takie powszechne, teraz już jest, że jesteśmy odbierani jako tacy kwestionujący autorytet, nie szanujący hierarchii.
0: Zajmujesz się, ostatnia kwestia na koniec drugiej części naszego spotkania w studiu drogowskazów, Klaudio, zajmujesz się komunikacją międzynarodową. Na jakich filarach się ona opiera? Bez czego jest niemożliwa? Teoretycznie ze wszystkim da się dogadać, ze wszystkimi, choć czasem czasem bywa trudno, zważywszy na właśnie owe różnice kulturowe, które tutaj dzisiaj się przewijają w trakcie naszej rozmowy, jak nie dopuścić, żeby stały się one problemem, na przykład w grupie pracowników, różnice kulturowe?
1: Myślę, że przede wszystkim odczarować to, że my jesteśmy w stanie uniknąć nieporozumień. Nasz mózg jest zaprogramowany na to, żebyśmy się nie dogadywali. Ja wiem, że to brzmi
0: szukanie
1: ekstremalnie. Szukanie problemów, ale też to, że żyjemy tak bardzo w swoich, wiesz, tych subiektywnych matriksach, że my nie potrzebujemy jakichś wielkich różnic międzykulturowych, żeby wpadać w ten taki błąd założonej identyczności, że ja myślałam, że ty myślałeś, że ja myślałam, czyli że to jest oczywiste. A jak do tego jeszcze dołożysz, wiesz, różnice kulturowe, to w ogóle jest prawie pewne, że my będziemy mieć nieporozumienia. I dla mnie przede wszystkim taką kompetencją, którą warto ćwiczyć, to jest jak my reagujemy na nieporozumienia. Nie tylko, żeby ich unikać, bo nie unikniesz za cholerę, tylko żeby potem nie rozkręcać tej takiej, no to kto zawinił i tak dalej, tylko umieć powiedzieć, że no pewnie się, mieliśmy inne mapy na tą sytuację, tak? Czyli mieliśmy różne rozumienie tej sytuacji, pogadajmy. I to pogadajmy jest ważne, bo ja czasami na szkoleniach słyszę, to dobra, to kto do kogo ma się dostosować? Bo jak my teraz się uczymy o Indiach i jak oni mają z komunikacją, to znaczy, że my teraz musimy robić po ichniemu na przykład, tak? Czemu, wiesz, i jakby dostosowanie się, to jest jedna ze strategii. Ja też zachęcam, żeby do tego podejść tak zadaniowo, tak? Czyli jak ty lubisz kombinerki, lubisz kombinerkować, to świetnie, ale jak ktoś przyjdzie i poprosi cię, żebyś wbił gwoździa, no to pytanie, czy ty masz młotek w portfolio, nie? Więc żeby do tego podejść nie, kto ma rację albo kto do kogo powinien się dostosować, tylko czy ja chcę być efektywna i czy ja mam narzędzia, to jest raz, ale sama świadomość różnic, czy dostosowywanie się, to jest często za mało. I to też wiemy z badań, że takie różnorodne zespoły, czy różnorodne organizacje, poza świadomością różnic, potrzebują czegoś, co tak ze staropolska się nazywa voicing, czyli gadanie o tych różnicach w konstruktywny sposób. Czyli że ja umiem przyjść do ciebie, Michał, i powiedzieć, zauważyłam, że robisz to czy to w inny sposób, albo w taki i w taki sposób. Ja mam inne przyzwyczajenia, albo ja mam inne oczekiwania, czy możemy o tym pogadać? Nie? Czyli, że ja nie traktuję tych różnic kulturowych jako takiego słonia w pokoju, a mam wrażenie, że to jest bardzo powszechne, że nawet w takich organizacjach, które mają wieloletnie doświadczenie pracy międzynarodowej, ciągle do tych różnic kulturowych podchodzimy, czy ja mogę o tym pogadać, czy to nie będzie dziwne, czy to nie będzie jakieś faux pas, czy ja nie urażę. Nie mamy wyjścia. Jak nie zaczniemy tego adresować trochę wprost, ale konstruktywnie, to będziemy się kręcić w kółko.
0: Z moimi pytaniami mierzy się dzisiaj Klaudia Frycz-Malik, psycholożka międzykulturowa, trenerka, ekspertka do spraw Indii. Klaudia specjalizuje się w komunikacji międzykulturowej, różnorodności oraz współpracy biznesowej z partnerami z Indii. Jest autorką książki Masala at Work. To przewodnik po współpracy z Indusami. Rozmawiamy o podobieństwach, różnicach kulturowych między Polską i Indiami. Rozmawiamy o też wyzwaniach związanych z pracą w międzynarodowym środowisku. Michał Poklękowski do rozmowy z Klaudią. Wracam jeszcze po raz trzeci i ostatni już za chwilę. Zapraszamy.
2: Reklama.
3: Pan Rębiszewski?
4: We własnej osobie. Lotto poproszę.
5: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
6: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
8: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
7: No tak. 10 na 10.
6: Odbierz wygodnie Orlen paczkę, zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
7: Ale jesteś zadowolony.
9: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
7: Aha.
9: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
7: Wow.
9: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
7: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
10: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
6: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz tablet Redmi Pad 2 Pro 128 GB tylko 1099 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 1499 zł. Allegro Days do 14 września.
11: Jakie buty na jesień? Znajdź je na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
12: Reklama. SK Rock Warszawa.

0: Eskarok. Drogowskazy.
1: Jeszcze trzecia, ostatnia część drogowskazów. Michał Poklękowski, kłaniam się Wam po raz trzeci i ostatni w tej edycji. Relacje między Polską a Indiami, choć geograficznie odległe, charakteryzują się niezwykle bogatą historią, bardzo dynamicznym rozwojem, prowadzącym do ustanowienia partnerstwa strategicznego. Od momentu nawiązania stosunków dyplomatycznych, co miało miejsce, raz jeszcze przypomnę, w roku 1954, oba kraje budowały więzi oparte na wspólnych wartościach, wzajemnym szacunku i rosnącym zrozumieniu dla swoich strategicznych interesów. Dziś w obliczu zmieniającej się globalnej dynamiki, jak czytam, Polska i Indie widzą w sobie kluczowych partnerów zdolnych do wspólnego rozwiązywania wyzwań i wykorzystywania nowych możliwości zarówno w sferze politycznej, gospodarczej oraz też kulturalnej. O tym dziś w programie. W studiu drogowskazów niezmiennie Klaudia Frycz-Malik. Klaudia jest psycholożką międzykulturową, trenerką, ekspertką do spraw Indii. Specjalizuje się w komunikacji międzykulturowej, różnorodności oraz współpracy biznesowej z partnerami z tego kraju, z Indii. Jest autorką książki Masala at Work, którą dostałem w prezencie. Bardzo Tobie, Klaudia, dziękuję. Leży bezpiecznie na studyjnym stole. To przewodnik po współpracy z Indusami. Witam Ciebie po raz trzeci i też ostatni w tej edycji drogowskazów.
2: Cześć.
1: Indie balansują między tradycją a nowoczesnością. To kraj potężnych kontrastów. Już o tym rozmawialiśmy trochę. Na moment jeszcze wróćmy. Te kontrasty, tak, tam nowoczesność plus na drugim biegunie jest, mamy to zacofanie, tak? Nas w Europie mogą szokować na przykład aranżowane małżeństwa, prawda? Mm-hmm. Czy takowe mają jakiekolwiek zalety? Może mają. Indusi patrzą na to zupełnie inaczej. Inaczej my na to patrzymy, tak, tu w Europie. Czy jednak opierają się jednak na krzywdzie głównie kobiet?
2: Absolutnie nie. To jest pierwszy mit do obalenia, bo to w naszym postrzeganiu my patrzymy na małżeństwa aranżowane z pewnej perspektywy, czyli z perspektywy tak zwanych małżeństw z miłości, to się nazywa, tak? Love marriage. Co już w ogóle samo nazewnictwo jest takie skrzywione moim zdaniem, bo to sugeruje, że w tych małżeństwach aranżowanych nie ma miłości, albo ona się ma jakoś tam zrodzić z czasem, to jest po prostu inny aspekt miłości, tak? Czyli nam z kolei wtłoczona, ja się lubię przewrotnie pytać, jak się mnie ludzie pytają, czy małżeństwa aranżowane mają sens, to się pytam, czy małżeństwa romantyczne mają sens, nie? Moja babcia miała małżeństwo aranżowane, żeby nie szukać daleko. One absolutnie logicznie wpisują się w kulturę, w której powstają, bo to nie jest unia jednostek, czyli dwie osoby teraz podejmują nieszkodliwą społecznie decyzję o tym, żeby ze sobą być, tylko to jest unia rodzin, tak? Czyli dwie rodziny się ze sobą łączą, a więc absolutnie w tym kontekście ma sens, żeby rodziny były w tą decyzję zaangażowane, niekoniecznie zmuszają. Ja wiem, że nam się to kojarzy, że to jest małżeństwo z przymusu. Zdarzają się i takie, ale większość z tych małżeństw aranżowanych jest jednak z włączeniem i za zgodą i akceptacją osób, które w małżeństwo wchodzą. Więc to nie jest tak, z naszej perspektywy się czasami wydaje, że to jest jakiś przymus, bo nam się też ciężko nam jest sobie wyobrazić, że wyobrażasz sobie, że pytasz swoich rodziców, dziadków, ciotki, żeby to oni ci gdzieś tam, jakby dla nas to jest nie do pomyślenia. Tam to absolutnie ma sens, bo to zwrotnie też. Po pierwsze, trochę hierarchia też tutaj wchodzi, że to jest duża decyzja, która będzie dotyczyła dużej grupy ludzi i ona musi być logiczna, mieć sens, więc powinny ją nosić te, wiesz, barki w rodzinie, które są doświadczone. Młodzi bardzo często mają zaufanie, że ci starszyzna wybierze lepiej niż oni sami by wybrali. Jakby tutaj ten element przymusu wcale nie jest taki drastyczny, jak nam się wydaje, albo w ogóle go nie ma. Po drugie, potem zwrotnie to jest też po to, żeby mieć oparcie w tej rodzinie. Ja pamiętam taką sytuację, jak byłam w Indiach i rozmawiałam z taką dziewczyną, masażystką, gdzie w międzyczasie się okazało, że ona ma jakieś problemy osobiste, mąż, alkohol, przemoc w domu, więc ja ją tak zapytałam, wiesz, tak empatycznie, czy jakby, bo ona powiedziała, że myśli o odejściu. Ja mówię, czy będzie miała wsparcie w rodzinie, jak od niego odejdzie, wiedząc też, że być może, wiesz, jest jakoś uzależniona też nieco ekonomicznie. I ona wtedy tak na mnie spojrzała, taka zdziwiona, mówi, nie, ale my mieliśmy małżeństwo z miłości, tak jakby, nie? Czyli dla niej było oczywiste, że w rodzinie męża nie będzie miała wsparcia, ale w swojej też nie, nie? A więc te małżeństwa aranżowane, zachęcam, żeby na nie spojrzeć w kontekście. I w kontekście one mają bardzo dużo sensu. No też opierają się na innych kryteriach, czyli nie na motylach w brzuchu i na takim dopasowaniu jednostek, tylko bardziej na, jak to powiedzieć po polsku, companionship, czyli na takim, wiesz, towarzyszeniu sobie, czyli na tych takich elementach, które też z zasady potrafią być trwalsze niż te motyle w brzuchu.
1: To o twoim związku małżeńskim z obywatelem Indii porozmawiamy sobie za chwilę, dobrze? Ale jest jeszcze jedna kwestia, do której chciałbym na moment wrócić, bo wiem, że też interesuje słuchaczki i słuchaczy takich rozmów, jakie prowadzimy w drogowskazach. W Polsce i w Europie panuje taki pogląd, że Indie to kraj braku higieny, prawda? Takiego brudu, po prostu, tak? A skosztowanie takiego lokalnego street foodu dla przeciętnego Europejczyka może zakończyć się nawet w szpitalu. Co w Indiach należałoby, też w tym zakresie może tak, o którym teraz mówię, według ciebie poprawić w pierwszej kolejności, żeby nieco to jakoś poprawić po prostu?
2: Co? To są rzeczy, które są trudne do zmiany, myślę, globalnie, ale one dotyczą dwóch rzeczy. Pierwsze, takiego bardziej poczucia społeczeństwa obywatelskiego, czyli takiego dbania o ogół. Myślę, że tego jest w Indiach mało. Takiego poczucia, że jest się odpowiedzialnym za więcej niż tylko twój własny ogródek. Twój własny ogródek będzie bardzo czysty w Indiach. Twoje mieszkanie, twój sklepik. Mój mąż zawsze opowiadał, że kolegował się, miał kolegę ze slumsów i jak tam chodził do tego slumsu go odwiedzać ku niepocieszeniu swoich rodziców, to on mówił, że to klepisko, ta chata, to było zawsze tak czyste, że tam można było siedzieć a z drugiej strony zaraz obok, tak, może być, wyrzucisz te śmieci tylko, że za płot, nie? Więc jedna rzecz, i tego się nie buduje, wiesz, w dzień, tydzień i miesiąc, a poza tym potrzebna jest współpraca wszystkich, tak, bo jak ja będę dbać o ogół, ale inni wokół nie będą dbać o ogół, to będę czuła, że zostaję w tyle, nie? Więc po pierwsze takie poczucie społeczeństwa bardziej obywatelskiego i takiej odpowiedzialności za dobro wspólne, tego myślę w Indiach jest mało, a po drugie jednak pewne standardy i regulacje, których trzeba się trzymać i że tutaj w tym obrębie przez to, że do zasad, do reguł podchodzi się w Indiach elastycznie i bardzo często nie jest to jakoś mocno egzekwowane i to może dotyczyć wszystkich.
1: Mają też problem z ochroną środowiska generalnie, prawda?
2: Tak, że jednak to jest często jednak wiele ludzi w Indiach funkcjonuje na zasadzie takiego, wiesz, survival mode, nie? Że nie mają tak, nie mają miejsca i przestrzeni na to, żeby się martwić wielkimi sprawami typu środowisko. I nie mówię tego w usprawiedliwiającym jakimś kontekście, tylko w takim, wiesz,
1: tłumaczącym pewne zachowanie.
2: Tak jest, nie? Że jakby to jest codzienność wielu osób w Indiach, więc myślę, że to i właśnie kwestia tego, że zasady często nawet jak są, to jest bardzo duże przyzwolenie na to, żeby je łamać, że to nawet widać, wiesz, w jakimś kwestii na przykład ruchu drogowego, przekraczania gdzieś tam zasad ruchu drogowego, że nawet jak jesteś złapany, to te konsekwencje nie są aż takie poważne, dotkliwe, a to gdzieś jakoś zwrotnie nie motywuje do tego, żeby się tymi zasadami jakoś tak mocno przejmować. I to też może dotyczyć jakichś standardów dotyczących, wiesz, BHP na przykład, czy higieny, nie?
1: Klaudio, szybkie strzały. Indus czy Hindus?
2: Według mnie Indus, jeżeli mówisz o obywatelu Indii, a Hindus, jeżeli mówisz o osobie, która się identyfikuje z hinduizmem. Więc oba terminy, tylko dotyczące czego innego. Mhm. Językoznawcy czasami uznają oba i tu jest debata. Ja uważam, że warto to rozdzielić w ten sposób właśnie. Mhm.
1: Święte krowy, nietykalne święte krowy. Czy faktycznie są aż tak nietykalne?
2: Tak.
1: Są nietykalne.
2: Tak, są, to widać. Ja też myślałam, że tam pojadę i się okaże, że to tylko było tak, wiesz, w filmach. Nie, rzeczywiście, te krowy, zdarza się nawet, że w dużych miastach na tych ulicach są. Ja sama kiedyś siedziałam w aucie pół godziny, bo krowa nie chciała zejść z drogi. Też było takie fajne poobserwować, jak ja na to zareagowałam, jak zareagowali na to współpasażerowie indyjscy, nie? Gdzie dla nich po pierwsze to było, okej. Norma, zdarza się, a dwa, że się nie niecierpliwili się tym jakoś, nie? Zrobiliśmy piknik na drodze generalnie wtedy, nie? Ale mi skoczyło ciśnienie, a im nie.
1: System kastowy niszczy Indię, uniemożliwia temu krajowi spektakularny rozwój, czy właśnie skleja ten kraj, trzymając go w kupie po prostu?
2: I tak, moim zdaniem. To znaczy w jakimś sensie, tak jak każda hierarchia, jest trochę po to, żeby w chaosie był porządek, więc trochę porządkuje, trochę skleja, trochę pewne rzeczy utrzymuje w ryzach, a jednocześnie myślę, że jest takim hamulcowym i wiele rzeczy takich negatywnych też generuje. Nie?
1: Czas na twoje osobiste doświadczenia. Muszę cię o to zahaczyć.
2: Już się boję.
1: A skąd? Ja jestem łagodny. Czego nauczyło ciebie, Klaudia, małżeństwo z Indusem, tak? Jak wychowujecie razem dzieci, mając z tyłu głowy też te różnice kulturowe, inne tradycje, inne języki ojczyste, tak?
2: Cierpliwości nauczyło mnie na pewno, ale też w takim, wiesz, nie tylko w takim cynicznym sensie, nie, że do nich to trzeba mieć cierpliwość, tylko w takim sensie, że No właśnie, na przykład w podejściu do czasu. Ja mam bardzo tykający zegar od dziecka taki, że trzeba się spieszyć, że czas jest cenny, czas jest zasobem. Jak się gdzieś spóźniam parę minut, to już wiesz, mam ogromny stres i tak dalej. Inni mnie trochę nauczyły zadawać sobie pytanie, no i co się stanie, tak? Czyli jeżeli, bo czasami coś się stanie, samolot na ciebie nie poczeka, a czasami nie stanie się wiele, tak? Nie stanie się nic i że czasami pośpiech i stres są niepotrzebne. Więc tego się, za to jestem wdzięczna, bo tego mnie nauczyły Indie. Czyli nie to, żeby zupełnie olać, wiesz, zegarek i czas, tylko żeby zadawać sobie przytomne pytanie, z czego ten wewnętrzny pośpiech, pośpiech wynika. Mm-hmm. No ale też, no, tak jak każde doświadczenie międzykulturowe, a ono jest, wiesz, w małżeństwie jeszcze bardziej intensywne, to żeby zawieszać tą oczywistość, czyli że coś jest oczywiste, normalne, jedyny słuszny sposób robienia rzeczy. Pamiętam nasz konflikt o to, kiedy myjesz zęby rano. Kiedy myjesz zęby rano? Przed śniadaniem czy po śniadaniu?
1: Znaczy powinno się chyba przed?
2: No
1: nie wiem.
2: A jak myjesz?
1: Wiesz co, ja myję raczej zaraz po przebudzeniu.
2: Właśnie. Ja miałam, wiesz, to takie też, no, pewnie wyuczone, że po śniadaniu umyj zęby, po posiłku umyj zęby. Dla mojego męża było oczywiste, że trzeba, przecież wstajesz z tą, wiesz, śmierdzącą i tak dalej, że trzeba umyć przed śniadaniem. No więc bardzo długo trwała debata, czy przed i czego uczyć dzieci. Więc ja mówię, pójdziemy do specjalisty, pójdziemy do stomatologa, on nam to rozstrzygnie. No i kurczę, do cholery powiedział, że jedno i drugie ma sens, więc najlepiej myć i przed, i po. O. Bo są powody, czemu przed i są powody, czemu po. No i na tym się skończyło, że nasze dzieci, które nie lubią mieć zębów, teraz muszą mieć dwa razy.
1: A języki? W jakich językach, jakimi językami posługują się wasze dzieci?
2: Polskim i angielskim są płynnie dwujęzyczne. Ja oczywiście miałam ambicje, że jeszcze język któryś z Indii, bo to też...
1: Tak.
2: Ale że ten ojczysty mojego męża albo chociaż Hindi będą znały. Tylko okazuje się, że trzeba do dzieci w tym języku mówić, żeby one w nim mówiły i że jakoś tak nie odziedziczyły języka w genach, nie? Tylko urodę. Więc polski, angielski.
1: A jak to jest mieć rodzinę w ogóle w Indiach, tak? Jak ciebie ta rodzina twojego męża traktuje? Jakie są twoje odczucia? Czy zawsze pozostaniesz gdzieś tam, no jednak obca, może za mocne słowo, tak? Czy jednak duża serdeczność ciebie dotknęła z tamtej strony?
2: Absolutnie. Ja nie wiem, czy miałam takie szczęście, czy po prostu, no, mój urok osobisty jednak i wiesz, i kwestia tego, że ja pięknie umiem w relacje, sprawiły, że ja jestem bardzo zakorzeniona i przyjęta przez rodzinę tam w Indiach. Nie odczuwałam tak naprawdę pierwszą, tylko miałam taką rozmowę, mówię, taki wywiad, trochę jak rozmowę o pracę z teściem. Teś już nie żyje, ale jak się dowiedział o tym, że jego syn jest w związku z Europejką, to była najtrudniejsza rozmowa o pracę, jaką miałam. Już potem stwierdziłam, że idę na własną działalność, nie będę chodzić na... Ale wiesz, zdałam, nie? Zdałam i o to chodzi, że on potem w tym momencie, kiedy przeszłam u niego w głowie z obca do swoja, to już nie było kompromisów. To już byłam swoja i jestem swoja. I jak tam jeżdżę sama, to no, czuję się, że jadę do siebie. I oni też zawsze to podkreślałem, że ty jesteś nasza.
1: To gratuluję. Cieszę się twoim szczęściem. Jeszcze też nam się tutaj otwiera, tak już kończąc powoli, też ważny temat, myślę, i chciałbym chociaż go liznąć, że tak to ujmę. Kryzys migracyjny. Ostatnie lata, no to problem w Europie, prawda? Taki pęczniejący, mam wrażenie, i trzeba go jakoś rozwiązać. Od tego nie uciekniemy. Czy w dobie też, Klaudio, to moje pytanie, czy w dobie technologicznego rozwoju, automatyzacji pracy, AI, tak, potrzebujemy na naszym kontynencie niewykwalifikowanych migrantów, także z Indii, chociaż mogę założyć, że akurat z tego kraju przyjeżdżają do nas ludzi, którzy coś potrafią, prawda, konkretnego, nie? Bo wiesz, bo może dla nich nie być pracy na przykład, tak, w Europie, nie? No jest też taki scenariusz i on jest całkiem realny w dobie tych dynamicznych zmian, które dzieją się w sposób piorunujący absolutnie.
2: Może tak być i dlatego ja też nie czuję się, wiesz, jakby kompetentna odpowiedzieć, bo ja myślę, że my wszyscy stoimy przed jakimś takim ogromnym znakiem.
1: A nas też to dotknie, oczywiście, że tak.
2: Tak, więc ja myślę, że wiesz, nawet ja jako osoba, która mocno pracuje z ludźmi, pracuje sobą, ja też mam pytania o to, czy kiedyś, wiesz, treningi online, czy warsztaty online, czy z jakimś agentem i tak dalej mnie nie zastąpią, a myślę, że w tych branżach, gdzie Indusów jest najwięcej i tu mówię o tych takich, może nie niewykwalifikowanych pracach, ale na przykład najprostszych pracach programistycznych, czyli takie IT, ale też takie to zwłaszcza to prostsze IT, no to już nie jest obawa, to już jest rzeczywistość, nie? Więc
1: oni wiedzą, w co oni się pakują, nie? Tutaj i zmierzając w kierunku Europy, czy właśnie będzie sens w ogóle tutaj istnienia z takiego ekonomicznego punktu widzenia? Nawet.
2: Tak, zwłaszcza, że wiesz, jakby też z drugiej strony jest ogromny i teraz nasilony przez ostatni rok, dwa, to jest niesamowita skala tego, jak te procesy idą do Indii z firm tutaj. Ja pamiętam, że w grudniu tego roku jeszcze czytałam statystyki, ile jest tych takich centrów, tak? Centrów usług wspólnych w Indiach i to było około 1700, a teraz już aktualizowałam te statystyki i to jest ponad 2100, czyli w ciągu pół roku 400 nowych firm jakby otworzyło swoje centra tam. I wiesz, my to odczuwamy, bo my tracimy pracę teraz w Polsce tutaj. I to są trudne. Dla mnie to też są inne rodzaje szkoleń, kiedy ja szkolę osoby, które współpracują z Indusami, a kiedy szkolę osoby, które właśnie tracą pracę i mają tych Indusów szkolić i są pełne różnych emocji. Więc ja nie wiem, wiesz, czy nie będzie tak, że po prostu dla Indusów też coraz więcej pracy będzie na miejscu i coraz więcej sensu będzie zostać tam i pracować, no bo to się tam bardzo dynamicznie rozwija. Więc ja nie wypowiem się, jak będzie, bo nie wiem, bo myślę, że wszyscy mamy dużo znaków zapytania, ale ja trochę z ciekawością, trochę z obawą obserwuję, ale ze znakiem zapytania. Nie?
1: Dobrze, zostawmy to też ekspertom, tak? Za takich tutaj w rynku pracy się nie uważamy, no ale możemy sobie swobodnie podyskutować, tak? Jest na to przestrzeń w drogowskazach. A czy Indusi jako migranci tworzą swoje enklawy? Czy jednak są chętni do integracji? Oczywiście na tę integrację też musi być przestrzeń. Mhm. To my musimy im na to też jakoś pozwolić, prawda? Czy są otwarci, łatwo się asymilują? O to już pytałem, tak? Ale czy są raczej właśnie może o to ciebie zapytam. Czy są raczej skłonni do tworzenia takiego trochę społeczeństwa równoległego? Co wiadomo, nie jest do końca dobre, czego przykładem jest zachodnia Europa, Skandynawia i tak dalej.
2: Ja mam wrażenie, że znowu dzieje się i to, i to. Mhm. Czyli z moich doświadczeń oni i potrafią gdzieś tam trzymać się razem w tym sensie, że jakieś kulturowe wydarzenia razem świętują, gdzieś szukają też może w sąsiedztwie osób, a teraz jest to coraz bardziej łatwe, z którymi mogą się trzymać razem, ale to nie wyklucza tego, że też szukają kontaktu z lokalnym społeczeństwem, że jak pracują tutaj, to mają relacje ze współpracownikami, którzy są stąd lokalni. Więc mam wrażenie, że oni i to robią jednocześnie.
1: Ja powiem tobie, że kilka tygodni temu miałem okazję być zaproszonym na tak zwany brunch, to tak się ładnie mówi, w takim no, fajnym hotelu nad Zalewem Zegrzyńskim pod Warszawą i jednym z kucharzy był obywatel Indii. Młody chłopak, młody mężczyzna, no miał, nie wiem, ze 30 lat, fantastyczne dania robił. I tak się go, wiesz, tak podszedłem, pogadałem, nawet po polsku już potrafił nieźle mówić, tam po angielsku, po polsku rozmawialiśmy i się go zapytałem. Ja mi powiedział, spojrzał mi w oczy, powiedział, że fantastyczny kraj, że on się tu czuje fantastycznie, jest pięknie, ma pracę przede wszystkim, jest tutaj szczęśliwy. To usłyszałem 3 tygodnie temu od obywatela Indii mężczyzny.
2: Tak, i myślę, że fajnie, żebyśmy podkreślali, że te głosy są, że ich jest dużo, bo mi się wydaje, że nam naprawdę jest czasami trudno spojrzeć takim życzliwym okiem na siebie samych, że ciągle gdzieś pokutuje ten taki, to takie poczucie, że u nas to zawsze gorzej, nie? To myślę, troszkę nasza też przywara tego narzekania się włącza.
1: Tak, chyba właśnie jest w istocie. Ostatnie pytanie na koniec naszej długiej dzisiejszej rozmowy, za którą już teraz bardzo tobie dziękuję, Klaudio. Czego dotyczą relacje biznesowe na linii Polska-Indie? Jakich sektorów? Nie wiem, czy masz wiedzę na ten temat, tak? Jakiego rodzaju biznesy może tak najczęściej robimy my, Polacy, z Indusami?
2: Poza tym takim korporacyjnym światem, w którym ja mocno funkcjonuję, to dużo się, czy dużo, nie wiem jaka to jest skala, żeby nazywać to dużo, ale taka branża automotive, produkcyjne branże, tam szukają bardzo często, czy to komponentów, czy żeby tam procesy właśnie mieć, czy dostawców stamtąd, więc na pewno dużo więcej ciągle importujemy niż eksportujemy, nie? Czyli to jest bardziej ciągle...
1: Ale nie tylko ciuchy generalnie, tak?
2: Ściągamy nie. Dużo jest wokół, poza tym, co nam się kojarzy, czyli IT, to jednak mechaniki, tak? Okay. Czyli branża mechaniczna, branża automotive, maszyny, auta, samoloty.
1: Taka strefa technologiczna. Tak, że tutaj jest współpraca, tak? Tak. Taka indyjsko-polska, tak, okej. Okay. Tak. Mhm. No i kończymy. Moim i waszym gościem była dzisiaj Klaudia Frycz-Malik, psycholożka międzykulturowa, trenerka, ekspertka do spraw Indii. Klaudia specjalizuje się w komunikacji międzykulturowej, różnorodności oraz współpracy biznesowej z partnerami z Indii i jest autorką książki Masala at Work. Ja bardzo tobie pięknie, Klaudia, dziękuję za poświęcony czas i za dzisiejszą rozmowę.
2: Ja również dziękuję za zaufanie.
1: Mam nadzieję, że warto było przejść do drogowskazu.
2: Absolutnie. Mam nadzieję, że słuchacze też podzielą ten entuzjazm, który my tutaj mamy.
1: To dziękujemy sobie nawzajem. Musi być równowaga. Po podcasty Drogowskazów zapraszam nieustająco na YouTube'a, na Spotify, wszędzie tam, gdzie szukacie swoich ulubionych, mam nadzieję, wartościowych podcastów audio. Michał Poklękowski, dziękuję, do usłyszenia, wszystkiego spokojnego.
0: Drogowskazy.
3: Program jest dostępny w formie podcastu na eskarok.pl, w aplikacji mobilnej Eskarok oraz na platformach streamingowych.

0: Reklama.
1: 3,17,41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8,11. A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Piwa w butelkach bezzwrotnych. Heineken, Lech Free, Somersby, Żatecki lub Prem. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
5: Już w ten weekend Power Food Festival w Zakopanem. Zdrowe jedzenie, sportowe wyzwania i konkursy z nagrodami dla całej rodziny. A Zimowa Akademia Sportu zaprasza na letni festiwal sportów zimowych. 12 stref i zimowe dyscypliny dla każdego. Będzie co spróbować, będzie co sprawdzić i będzie o co powalczyć. 12 i 13 września, Plac Niepodległości. Wpadnij i baw się z nami!
6: Kurczak zagrodowy z Podlasia. Wolnorosnący, z chowu bez antybiotyków, z dostępem do wybiegu.
7: Mlekowita Super Body Active. Sięgnij po bogaty wybór produktów wysokobiałkowych, w tym skyrów pitnych. Poczuj moc białka od Mlekowity.
8: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Dostępny od ręki miejski Citroen C3. Teraz z rabatem do 10 tysięcy złotych. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
9: Citroen.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: 3, 17, 40.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11. A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Piwa w butelkach bezzwrotnych. Heineken, Lech Free, Somersby, Żatecki lub Prem. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
5: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
6: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest, jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
7: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą Ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
8: Ale jesteś zadowolony.
9: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
8: Aha.
9: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
8: Wow.
9: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
8: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
10: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Proszę pani, dokąd dzisiaj idziemy?
2: Do mojej akademii. Chodźcie, pokażę wam, ile tajemnic kryje natura.
3: Nowość w Julinek Park. Pakiet edukacyjny dla grup szkolnych zgodny z podstawą programową. W ofercie film edukacyjny, warsztaty inspirowane naturą, spotkanie z sokolnikiem oraz aktywności zespołowe. A na finał spotkanie z borsukiem Julkiem na żywo.
2: Czekam na was w Julinku.
3: Zaproś swoją klasę na dzień pełen wiedzy, odkryć i dobrej zabawy. Akademia Borsuka Julka w Julinek Park. Zarezerwuj wycieczkę na julinek.com.pl.
0: Reklama.

ukraść, bo państwowe, no i donieść na sąsiada. Pani w mięsnym pracowała i ogromną władzę miała. A na piętrze, gdzie królują młode małżeństwa,